0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Piątek będzie słoneczny na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale i tam pojawią się przejaśnienia. Możliwe opady deszczu i burza, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 28 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru lokalnie do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobrze mi, Anna Andrzejewska w programie Pierwszym Polskiego Radia. 8 minut, prawie 9 już po godzinie drugiej. Muzyka nocą, Damian Sikorski. Witam i zapraszam na ostatnią godzinę audycji. Anna Andrzejewska powraca po Haśce, jej debiutanckim albumie. Spotkała się ze znakomitym producentem muzycznym w studiu, by nagrać nowe kompozycje. I myślę, że

0: Dobrze mi. To jest taki bardzo spokojny numer, patrząc na produkcje, które wychodzą od wuja HZG, znakomitego basisty, ale także producenta muzycznego. Trochę podsłuchiwałem ich w studiu, gdy nagrywali tę płytę. No i wiem, że ukaże się naprawdę doskonały album. Cztery single mają się ukazać jeszcze przed premierą. Mamy pierwszy, Dobrze mi, no ale nie mogę się doczekać kolejnych kompozycji i przede wszystkim całej opowieści zapisanej na albumie długo grającym. Teraz będzie, drodzy państwo, trio. Kowalanek, Górski i Krępeć z utworem Morze Aniołów. Piosenka powstała jako opowieść o wspólnocie, o zaufaniu, o nadziei i także pomaganiu. Jej symbolika naprawdę wyrasta z prostego, ale mocnego obrazu. Każdy ma w sobie moc i każdy w sobie ma skrzydła, które nas niosą. Morze Aniołów, Kowalonek, Górski i Krępeć.
1: Mam jedno skrzydło, z którym chodzę tam, gdzie chcę.

Piotr Zioła i Vito Bambino w programie pierwszym Polskiego Radia. Jak sam Piotr powiedział, to jest Safari X, Safari 10. Każdy może nazywać sobie tę piosenkę jak chce. Z okazji dziesięciolecia debiutu Piotra, który był naprawdę spektakularny, ukazuje się nowa wersja kompozycji, która stała się najpopularniejszą piosenką na jego pierwszym krążku. I sam Piotr przyznał, że w sumie Safari nie miało być singlową kompozycją i nikt się nie spodziewał, że odniesie aż taki sukces. Piotrek tworzy nowe kompozycje, będzie kolejny album.

Mam nadzieję, że nie będziemy czekali kolejnych 10 lat na premierę, ale z tego co wiem, już wszystko jest poukładane i w zasadzie na końcowym etapie. Vito dodał takiego charakterystycznego swojego sznytu w tej piosence. Zresztą Piotrek opowiadał mi, że spotkali się w studiu w Łodzi i w zasadzie zaśpiewali od tak ten numer. Nagrali 16 take'ów, z czego wybrali te najlepsze i mamy nową wersję Safari X, czy też Safari 10. Igo również zapowiada nowy album. Mamy singiel zatytułowany 100-milowy las.

Stół, mi, las.

Tak, tak, od Krzysztofa Zalewskiego. W sumie album z głowy podzielił na kilka części, bo mieliśmy to pierwsze wydanie, później dodatkowe single, które zapowiadały coś nowego, ale się okazało, że to właśnie album z głowy deluxe wyszedł jeszcze w nowej wersji imponującej na winylu z dodatkami różnymi. Krzysztof Zalewski w trasie koncertowej. Nieustannie polecam jego koncerty, ale jeszcze bardziej polecam koncerty Wojciecha Baranowskiego, gdzie gra nowy repertuar. Posłuchamy teraz kompozycji Wskocz ze mną do rzeki.

gdyby nie to, że wciąż jesteś. Oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem.

Natalia Marczuk w programie pierwszym Polskiego Radia i utwór Herbaciana. Debiutuje ta dziewczyna, choć to taki drugi jej debiut, bo pamiętam, gdy w Poznaniu występowała ze swoim zespołem i w sumie grała już wszystkie swoje kompozycje, ale później zawiesiła działalność tak na 2 lata, by poukładać sobie trochę życie i napisać swoje piosenki raz jeszcze, i to jest niewiarygodne. Polecam Państwu naprawdę twórczość tej zdolnej artystki. Damian Sikorski, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Muzyka Nocą w programie pierwszym. Życzę Państwu dobrej nocy i zostawiam Państwa z muzyką Lola Young teraz.

1, 2, 3, ho!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do zielonego świata roślin. Co i dlaczego warto uprawiać na balkonie czy tarasie? Jak pielęgnować rośliny w czasie upałów? I które kwiaty zmieniły historię świata? Powiemy także o trzech zabytkowych polskich samochodach, które po latach wróciły na własnych kołach z Tajlandii. A ponadto odwiedzi nas Andrzej Krzywy z zespołu Demono i zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Obrona Łukasza Rzeka zapowiada apelację w sprawie wyroku sądu dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał go wczoraj na 20 lat więzienia. Ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca, pędząc z prędkością ponad 225 km na godzinę, staranował jadące prawidłowo auto. W wypadku zginął 37-letni Rafał P., jego żona i dzieci zostały ranne. Łukasz Rzak uciekł do Niemiec i tam został schwytany.
1: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Rzaka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
2: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas, w związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
1: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreślała, że skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy ani szczerze nie przeprosił. Łukasz Rzak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Strona społeczna pozytywnie wypowiada się o projektach, które mają zreformować system opieki zdrowotnej. Jeden z nich jest już w wykazie prac rządu. Pierwsze projekty ustaw przedstawiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia zespołu trójstronnego. Jedno z zaproponowanych rozwiązań komentuje dr Tomasz Dybek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.
3: Jeżeli chodzi o lekarzy, będzie zatrudnienie co najmniej na pół etatu i to pokaże u lekarzy rehabilitacji, że ta migracja lekarzy rehabilitacji, często kolejki, do których musi pacjent się skierować, wymusi na nich, że będą pracowali na pół etatu i to udrożni system.
0: Pakiet zmian, który dotyczy m.in. maksymalnej stawki godzinowej 240 zł brutto dla lekarzy, obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu i uzyskiwania zgody na pracę w innej placówce, wkrótce będzie wpisany do prac rządu. Polscy piloci po raz kolejny w tym tygodniu przechwycili rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Tym razem były to dwa myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy Il-20 lecący około 30 km od Jastrzębiej Góry. Piotr Durys.
4: To już trzeci dzień z rzędu, kiedy polscy piloci reagują na rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. W środę przechwycono parę Su-30 z Królewca, a we wtorek samolot rozpoznawczy Il-20 na północ od Ustki, mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka.
5: Para dyżurna myśliwców Sił Powietrznych dokonała ponownego skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej i eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotów Federacji Rosyjskiej, które wykonywały lot nad Morzem Bałtyckim.
4: Choć rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, poderwanie polskich myśliwców wywołał brak włączonych transporterów i złożonych planów lotu.
5: Jest to standardowa procedura, kiedy statki powietrzne wykonują loty gdzieś w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej.
4: Po zakończeniu polskiej eskorty samolot Il-20 przyjęły szwedzkie myśliwce. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Debiut lewego w Chicago Fire przesunięte. Spotkanie amerykańskiej drużyny z Vancouver Whitecaps, podczas którego na stadionie Soldier Field miało zadebiutować w lidze Robert Lewandowski, zostało przełożone z powodu złej jakości powietrza w Chicago. Dym z kanadyjskich pożarów lasów sprawił, że wskaźnik jakości powietrza w wietrznym mieście osiągnął dwa najgorsze poziomy, od bardzo niezdrowego po niebezpieczny. Władze Chicago zamknęły wszystkie publiczne plaże i baseny, a zarząd terenów zielonych odwołał wszelkie zajęcia na świeżym powietrzu, których nie można było przenieść do obiektu zamkniętych. Dotyczyło to także meczu MLS Fire Whitecaps, w którym wychodząc z ławki rezerwowej miał zadebiutować Robert Lewandowski. Kolejny mecz piłkarze Fire rozegrają na wyjeździe 22 lipca z Interem w Miami. Lato z polskim filmem. W Pradze rozpoczął się cykl wakacyjnych seansów. Do końca wakacji czeska publiczność będzie mogła zobaczyć 8 polskich produkcji z ostatnich lat.
7: Obok jesiennego festiwalu Trzy Kino, letni przegląd jest najważniejszą inicjatywą promującą polską kinematografię w Pradze. Jak podkreśla organizator przeglądu Wawrzyniec Mężl, letnie seanse są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskimi filmami. Letnim cyklem chcemy pokazać, że polskie kino to nie tylko, jak niektórzy wciąż sądzą, ciężkie i wymagające filmy. Powstaje także wiele inteligentnych, lekkich produkcji, które wpisują się w letnią atmosferę.

0: Lisy, myślę, że patrzę i kletu.
1: Pokazy będą odbywać się w każdy wakacyjny czwartek w kampusie Hibernska. Przy sprzyjającej pogodzie seanse będą organizowane pod gołym niebem, a widzowie będą mogli oglądać filmy z leżaków, korzystając z bezprzewodowych słuchawek. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W ciągu dnia słonecznie na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale tam także pojawią się przejaśnienia. Możliwe opady deszczu i burza lokalnie z gradem będą postępować od zachodu. Na termometrach maksymalnie od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i lekko spada.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
5: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
4: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowa na smetanie.
5: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę w sobotę po 16.
4: Łukasz Modelski,
5: Tomasz Prangę-Barczyński.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Danuta Krańska, dobry wieczór. Zapraszam do radiowej jedynki w nocy.
7: Panowie, prosimy.

Radio Retro wita Państwa. Śpiewała Carmen Moreno. Proponujemy dziś Państwu nagrania tej piosenkarki jazzowej, która wszak nie nagrała wiele, ale bardzo dużo

koncertowała razem z mężem Janem Walaskiem, znakomitym saksofonistą, i wnuczką Anną Serafińską. W wykonaniu Carmen Moreno posłuchajmy dwóch utworów z orkiestrą Błękitny Jazz Ryszarda Damrosza: Para Vigo Me Voy i Trepano Coqueiro.

A oto nagranie z zespołem jazzowym Jerzego Matuszkiewicza. I'll Never Again z roku 1955.

Jeszcze smutna rapsodia nagrana przez Carmen Moreno w 1957 roku z orkiestrą jazzową Jana Walaska.

0: poniedziałek, kolejny odcinek Radia Retro.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Zachwycają energią i melodyjnością. Są standardami złotej ery jazzu lat 30. i 40. Porywająca muzyka błyskawicznie poprawia humor, więc także redukuje stres minionego dnia. Swing w radiowej jedynce w nocy.

trudnych czasach kryzysu lat 30. Muzyka swingowa była dla wielu ucieczką od rzeczywistości, odrywała od problemów, ale też była świetnym tłem do codziennej aktywności. Bodaj najpopularniejszym utworem, wręcz hymnem ery Big Bandów był utwór Louis Prima Sing, Sing, Sing. Louis Prima był pierwszym wykonawcą, który nagrał Sing, Sing, Sing w wersji wokalnej, ale sławę na świecie standard zdobył dopiero wtedy, gdy orkiestra Benny Goodmana zagrała Sing, Sing, Sing bez słów. Ciekawostką jest także to, że pierwsze wykonanie Evergreenu odbyło się w roku 1938 podczas pierwszego w historii koncertu jazzowego, jaki miał miejsce w jednej z najbardziej prestiżowych hal na świecie, nowojorskiej Carnegie Hall. Utworem Sing, Sing, Sing kończyła się muzyczna dekada, którą już w roku 1930 rozpoczął utwór My Baby, Just Cares for Me.

Mimo, że muzyka swingowa nie jest już dziś modna, nie leży już w głównym nurcie współczesnych coverów standardów z lat 30. i 40. jest bardzo dużo. Także współczesną wersję My Baby Just Cares For Me nagrała m.in. Natalie Cole. Ta piosenka najbardziej znana jest z brawurowej i pełnej energii interpretacji Nina Simone z lat 50. Czysta pozytywna energia od Lady Gaga i Tony Bennetta, Niki Janowski, Petera Sainkotti, bardzo rockowa i kantrowa wokalistka Sheryl Crow oraz piosenkarka i aktorka Molly Ringwald.

Muzyka swingowa to wyłącznie pozytywne emocje i zastrzyk energii niezbędnej do zostania z radiową jedynką przez całą dobę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do zielonego świata roślin. Co i dlaczego warto uprawiać na balkonie czy tarasie? Jak pielęgnować rośliny w czasie upałów? I które kwiaty zmieniły historię świata? Powiemy także o trzech zabytkowych polskich samochodach, które po latach wróciły na własnych kołach z Tajlandii. A ponadto odwiedzi nas Andrzej Krzywy z zespołu Demono i zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Zmiany w ukraińskim rządzie. Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony. Poprzedni szef ukraińskiego MON-u stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Paweł Buszko.
4: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego

0: do premiera Syrhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Niezadowoleni z dymisji Fedorowa Ukraińcy organizowali wczoraj akcje protestacyjne. Nazwisko zdymisjonowanego w pobliżu siedziby administracji Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie skandowało kilkaset osób. Do dziś prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie podpisania lub zawetowania projektu ustawy o powiązaniu numerów PESEL z wypłatami lekarzy. Dokument ma umożliwić pobieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NZZ Solidarność, mówi, że takie narzędzie poprawi transparentność wypłat w systemie ochrony zdrowia.
2: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
1: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom agencja będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy. Wskazywali przy tym na możliwy wyciek danych osobowych. Mimo oceny za litr przekraczającej 7 zł, minister finansów rozwiewa nadzieje kierowców. Resort nie planuje na razie przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Minister Andrzej Domański tłumaczy, że rząd wprowadził program, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
3: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: W związku z wojną w Iranie transport ropy przez cieśninę Ormus jest utrudniony albo niemożliwy. W Genui zapadł wyrok w sprawie katastrofy mostu Ponte Morandi, w której 14 sierpnia 2018 roku zginęły 43 osoby. Proces trwał 4 lata i był jednym z większych w historii włoskiego wymiaru sprawiedliwości.
4: Wyrok 12 lat więzienia usłyszał były prezes spółki Autostrady per l'Italia Giovanni Castellucci. Prokuratura domagała się dla niego kary 18,5 roku. Wyroki od 5 lat i 6 miesięcy do 11 lat usłyszeli także byli członkowie kierownictwa Autostrady per l'Italia oraz spółki odpowiedzialnej za kontrolę techniczne i monitoring mostu. Zdaniem śledczych oskarżeni przez lata zaniedbywali utrzymanie konstrukcji i ignorowali sygnały o jej pogarszającym się stanie technicznym. Do katastrofy doszło podczas intensywnych opadów deszczu. Około 200-metrowy fragment wiaduktu runął wraz z jadącymi po nim samochodami z wysokości około 45 metrów. Tragedia wstrząsnęła Włochami i doprowadziła do zmian w nadzorze nad infrastrukturą drogową. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: To są aktualności jedynki.
1: 13. lot próbny statku kosmicznego Starship został w ostatniej chwili przełożony z uwagi na problem z silnikiem rakiety Super Heavy, podaje SpaceX. Według właściciela Ilona Muska ponowny start nastąpi za kilka dni. Lot z bazy SpaceX Starbase w Teksasie został odwołany na 60 sekund przed startem. Niektóre silniki nie odpaliły, uruchamiając automatyczne odwołanie startu, wyjaśniał Musk. Następna próba, miejmy nadzieję, za kilka dni, dodał. Starship to wielki statek kosmiczny, który ma w przyszłości m.in. transportować astronautów na powierzchni Księżyca w ramach misji Artemis. Żadna z dotychczasowych prób nie zakończyła się kompletnym powodzeniem. 13. próba statku ma po raz pierwszy wynieść na orbitę satelity Starlink V3. Ponadto statek ma po odłączeniu się od wynoszącej go rakiety Super Heavy przejść próbę ponownego zapłonu silnika już w przestrzeni kosmicznej i kontrolowanego wodowania w Oceanie Indyjskim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Dziś słonecznie na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale i tam będzie pojawiać się słońce. Możliwe opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy, zapinamy pasy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat. Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali. Zapraszamy. Marcin Kusy i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
2: Po pełnej energii swingowej muzyce w poprzedniej godzinie jedynkowego przedporanka ta część programu z piosenkami Leonarda Cohena i przede wszystkim to będzie godzina koncertowa. Zanim posłuchamy fragmentów koncertu Cohena, Cohen po polsku, Laura Szafran.
3: Wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą.

0: Z poważaniem, Leonard Cohen.
1: Radiowa jedynka o świcie z piosenkami Leonarda Cohena, Cohen po polsku, w wykonaniu Lory Szafran. Jedno z największych wydarzeń roku 2008, triumfalny powrót artysty po 15 latach nieobecności na scenie, niesamowita intymność wydarzenia, trwający 3 godziny występ i najważniejsze kompozycje Barda, Aura tajemniczości. Leonard Cohen w Londynie w 2008 roku.

0: dum, do do dum dum.
1: Po 15 latach wielki powrót na scenę Leonarda Cohena w 2008 roku. Słuchaliśmy fragmentów fantastycznego koncertu Barda

Coena w Londynie. Wśród polskich wykonawców, artystów, którzy śpiewali Coena, jest także Daria Zawiałow. Jej interpretacja słynnej Suzany kończy dzisiejszy jedynkowy przedporanek. Danuta Kryńska. Dobrego dnia.

pochodzący od starożytnych ojców pustyni. Apoftegmat to taka krótka, zapisana anegdota z życia pustynnych mnichów, tych z Synaju albo Egiptu,

0: która przekazuje jakąś głęboką i prawdziwą mądrość, bo ukazuje raczej łagodność tego starca, stojącą ponad surowością i osądem. Niech sobie odpocznie. To słowa prawdziwego ojca, prawdziwej mądrości, prawdziwego mędrca. Sądzę zresztą, że prawdziwa mądrość jest najczęściej prosta. Nie wymaga zbyt wielu skomplikowanych słów. Gdzieś kiedyś zresztą usłyszałem, że jeśli jakiejś refleksji o życiu, jeśli jakiemuś odkryciu prawdy życiowej nie towarzyszy taka prostota, że nie da się jej wyrazić tak, że zrozumie je nawet małe dziecko, to nie jest to prawdziwa refleksja o życiu, nie jest to prawda o tym, jacy jesteśmy. I jasne, nie wszystko zrozumie dziecko całkowicie i dogłębnie, bo do niektórych wniosków musimy dojrzewać z czasem i razem z doświadczeniem, to jest oczywiste, ale jest chyba coś w tym, że mądrość da się przynajmniej wyrazić prosto, da się wyrazić tak, że nawet dziecko jest w stanie to zrozumieć. Na tym polega być może ta najczystsza, oczyszczona mądrość. Czy powinniśmy stać się jak dzieci? Chyba tak, na to wygląda, tak sądzę. Na tym być może polega życie, a przynajmniej życie w pełni, życie prawdziwe, że coraz bardziej mamy stawać się młodsi. Younger than yesterday, młodsi niż wczoraj, jak mówi album grupy The Birds. Tak jak to słyszymy zresztą też w piosence jednego z Birdsów, Davida Crosby'ego, pod tytułem Laughing, czyli śmiech. Przeczytam Państwu ten wiersz. Spotkałem raz człowieka, który rozmawiał z kimś, kto wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Lecz byłem w błędzie. To tylko kolejny przybysz, który tu był. Myślałem, że znalazłem dzień, który poprowadzi mnie i rozproszy całą tę noc. Lecz byłem w błędzie. To był tylko cień, to co widziałem. Choć uznałem to za brzask, lecz był to tylko cień. Łudziłem się, że widziałem kogoś, kto pojął nareszcie całą tę prawdę. Lecz byłem w błędzie i wreszcie został mi tylko śmiech dziecka w słońcu. Dziękuję Państwu za uwagę. Michał Głębiowski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem zajrzymy do zielonego świata roślin. Co i dlaczego warto uprawiać na balkonie czy tarasie? Jak pielęgnować rośliny w czasie upałów? I które kwiaty zmieniły historię świata? Powiemy także o trzech zabytkowych polskich samochodach, które po latach wróciły na własnych kołach z Tajlandii. A ponadto odwiedzi nas Andrzej Krzywy z zespołu Demono i zaprosi na najbliższy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 120 miliardów złotych to według Krajowej Administracji Skarbowej kwota nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych zarządów PiS-u. KAS przeprowadziła audyt wydatków z lat 2020-2023. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
5: Do tej pory funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej sprawdzili 167 podmiotów. Minister finansów Andrzej Domański mówił, że kontrola wykazała między innymi nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Leśnego.
6: Organizowanie z udziałem polityków w okresie przedwyborczym, pikników, konkursów mających promować polityków Solidarnej Polski, finansowanie koncertów, festiwali, wydarzeń sportowych zupełnie niezwiązanych z zadaniami Funduszu Leśnego.
5: Wiceszef KAS Zbigniew Stawicki dodał, że środki publiczne były wykorzystywane także w celach prywatnych.
7: Wypłaty z bankomatów do kieszeni to są spłaty prywatnych zobowiązań, to są zakupy na potrzeby prywatne, dóbr.
5: W wyniku audytu złożono 250 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Nieprawidłowości objęte zawiadomieniami opiewają na kwotę 106 miliardów złotych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: Dziś w Sejmie wybór Rzecznika Praw Obywatelskich i powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. O objęcie stanowiska RPO ubiega się dwoje kandydatów, rekomendowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę.

0: prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski.
1: Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mecenas Gregorczyk-Abram, mówi jej przewodniczący Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Była świetnie przygotowana, bardzo merytorycznie.
1: Kandydaturę poprze PSL, o czym mówi szef klubu Krzysztof Paszyk. Polityk liczy też, że Koalicja Obywatelska i Lewica zagłosują za powołaniem Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Kluby te są kandydaturze przeciwne. Żadnej umowy Szpytma za Gregorczyk-Abram nie ma, zapewnia polityk PSL-u.
3: To są dwie bardzo ważne instytucje. Obydwie powinny zacząć funkcjonowanie z nowym szefostwem.
4: Tej kandydatury nie poprzemy, dlatego że to jest były bliski współpracownik pana Nawrockiego.
1: Tłumaczy szef klubu KO Zbigniew Konwiński. PiS podniesie rękę za wiceprezesem Szpytmą, mówi Zbigniew Kuźmiuk.
5: Po odejściu pana Karola Nawrockiego kieruje instytucją i robi to dobrze w tych skomplikowanych warunkach.
1: Opozycja nie poprze natomiast kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko RPO. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Wymiana ataków w Zatoce Perskiej. Jak informują irańskie media, do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych amerykańskiego ataku na most Bandar-e-Kamir na południu Iranu w pobliżu cieśniny Ormuz. 9 osób zostało rannych. W stolicy Kataru Dosze wczesnym rankiem słychać było kilka odgłosów przypominających wybuchy, a na telefony komórkowe wysłano rządowe ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. W Bahrajnie włączono syreny alarmowe. Według irańskiej agencji informacyjnej Tasnim armia tego kraju poinformowała o ataku na amerykańskie śmigłowce i samoloty rozpoznawcze w bazie lotniczej Sakhir w Bahrajnie. Także obrona powietrzna Kuwejtu reaguje obecnie na zagrożenie ze strony wrogich pocisków rakietowych i dronów. Tak informuje armia Kuwejtu. Nad stadionem MetLife w stanie New Jersey, obiektem, który jest gospodarzem finału mundialu, zalega gęsta warstwa dymu z pożarów lasów w Kanadzie. W ostatnich dniach nad okolicą utrzymuje się zamglenie i ograniczona widoczność, co stwarza trudne warunki na krótko przed jednym z najważniejszych meczów w światowym futbolu. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
6: Z powodu zadymienia i bardzo złej jakości powietrza spotkanie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, podczas którego na stadionie Soldier Field miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski, zostało przełożone. Oficjalnie poinformował klub. Ten sam dym z kanadyjskich pożarów sprawił, że jakość powietrza w Stanach, Nowy Jork, New Jersey, Connecticut ponownie spadła do poziomu szkodliwego dla zdrowia. Władze ostrzegają, że sytuacja ta może potrwać przez najbliższą dobę, ponieważ warunki pogodowe nadal przynoszą dym na ten region. Jednak spodziewany w weekend front chłodny pomoże rozproszyć niebezpieczną mgłę przed niedzielnym finałem Pucharu Świata w rejonie Nowego Jorku. Eksperci ostrzegają jednak, że jeśli do meczu utrzymają się upały i zamglenia, warunki te mogą stanowić wyzwanie dla zawodników. Oczekuje się, że ponad 80 tysięcy osób obejrzy finał Mistrzostw Świata pomiędzy obrońcami tytułu Argentyną a mistrzami Europy Hiszpanią. Na otwartym stadionie w rejonie Nowego Jorku, New Jersey, a kolejne 50 tysięcy osób będzie śledzić mecz w nowojorskim Central Parku na Manhattanie. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To są aktualności jedynki.
0: Niektórzy już wiedzą, losy innych wciąż się ważą. Uczelnie sukcesywnie publikują wyniki rekrutacji. Jedno jest pewne, tak wielu podań o przyjęcie na studia nie było od lat. Liczba zgłoszeń pozytywnie zaskoczyła Politechnikę Morską w Szczecinie, o czym mówi rzeczniczka uczelni Anna Malec.
8: Tych rejestracji jest dużo więcej niż w zeszłym roku, to jest ponad 36%, natomiast jeszcze wyższa liczba to są te osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia i to jest o 40% więcej osób niż w zeszłym roku, także bardzo się cieszymy. Zwiększamy limity na kierunkach.
0: Kandydatów jest tak wielu, bo na studia idą właśnie sześciolatki, które niegdyś wcześniej poszły do szkoły. Za 2 lata uczelnie dotknie już demograficzny niż. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Dziś pogodnie na wschodzie, na zachodzie pochmurno, ale i tam pojawią się przejaśnienia, możliwe opady deszczu i burze. Na termometrach maksymalnie od 28 do 32 stopni, ciśnienie w Warszawie wynosi 1005 hektopaskali i lekko spada.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
10: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
9: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
10: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
9: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
10: Filip Jastrzębski,
9: Tomasz Kowalczyk
10: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
9: Czyli Andrzej Dawidziuk,
10: Andrzej Janisz
9: i Olaf.

0: Lubaszenko. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: A na zegarze 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
2: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych, a zaczynamy od dobrej wiadomości dla rolników. Resort rolnictwa chce zakończyć problem z zalegającymi foliami i innymi odpadami z gospodarstw. Ministerstwo poparło wprowadzenie systemu ROP, zgodnie z którym za zbiórkę i recykling mają płacić producenci oraz importerzy materiałów, a nie rolnicy. Ogromna zmiana. Trwają także uzgodnienia nad stałym mechanizmem finansowania odbioru właśnie takich odpadów. Cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i zdrowia, a także m.in. ogólnopolski konkurs z atrakcyjną nagrodą. Takie nowości dla kół gospodyń wiejskich zapowiedziało właśnie Ministerstwo Rolnictwa. Jednocześnie koła otrzymują już pieniądze w ramach tegorocznego wsparcia ich działalności statutowej. Pokaz narodowy oraz aukcja Pride of Poland będą głównymi wydarzeniami tegorocznych Dni Arabskiego Konia w Janowie Podlaskim. Impreza odbędzie się już po raz 57 i potrwa od 7 do 11 sierpnia. Więcej na ten temat opowie Tomasz Matusiak.
3: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
4: Dni Konia Arabskiego to najważniejsze wydarzenie poświęcone koniom czystej krwi arabskiej w Polsce i jedno z najbardziej prestiżowych na świecie. Współorganizatorem imprezy jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Stadniny Koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. Podczas tegorocznej aukcji zobaczymy 16 koni, 8 z Janowa Podlaskiego, 7 z Michałowa i jednego z Białki, mówi Leszek Iwaniuk, zastępca dyrektora generalnego KOWR.
5: Odbędą się trzy prestiżowe wydarzenia 7 i 9 sierpnia od piątku do niedzieli. Narodowy pokaz Dni Konia Arabskiego Czystej Krwi. Natomiast 9 sierpnia w niedzielę aukcja Pride of Poland. 10 sierpnia aukcja Summerside. Oprócz tego odbędą się pokazy hodowlane we wszystkich trzech stadninach.
4: W poniedziałkowej aukcji Summer Sale udział weźmie 25 koni, z czego dwa konie pochodzą z hodowli prywatnej. Proces wyboru koni do oferty aukcyjnej jest bardzo ważny.
5: To bardzo, powiedziałbym, odpowiedzialny proces. Analizowane są potrzeby rynku, wyniki przeglądów hodowlanych oraz długofalowe cele stadnin. Dbamy o to, aby oferta była atrakcyjna dla kupców, ale jednocześnie nie osłabiała potencjału hodowlanego polskich stadnin. Historia polskiej hodowli koni arabskich liczy już około 600 lat. Dzięki konsekwentnej pracy hodowlanej oraz wyjątkowym liniom genetycznym polskie Araby od dekad należą do światowej czołówki.
4: Gwiazdami tegorocznej aukcji będą klacze Poganinka i Elbela ze stadniny koni Michałów, klacz Pila oraz ogier Erantis ze stadniny koni Janów Podlaski, a także klacz Ejna ze stadniny koni Białka. Dni Konia Arabskiego nie są wydarzeniem wyłącznie dla specjalistów i hodowców. Organizatorzy przygotowali m.in. specjalny program dla rodzin z dziećmi i turystów.
5: Będą parady koni, festiwal kulinarny, prezentacja regionalnych smaków, pokazy historycznych strojów oraz liczne atrakcje towarzyszące. Chcemy, aby każdy znalazł coś dla siebie. Serdecznie zapraszam do Janowa Podlaskiego od 7 do 10 sierpnia.
4: W tym roku wśród oficjeli i ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in. Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Arabii Saudyjskiej i Niemiec. W Janowie spotykają się goście z różnych kontynentów, co potwierdza światową renomę polskich Arabów.
2: I to jest, można powiedzieć, takie historyczne wydarzenie, bo pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku, a nazwa Pride of Poland została jej nadana w roku 2001. I jeszcze na koniec o szkodach wyrządzanych przez ptaki powiem, bo to też są bardzo ważne informacje dla rolników, zwłaszcza jeśli spojrzymy na zasiewy zbóż na czele z kukurydzą. gdzie chmary ptaków wyjadają je w takim stopniu, że często konieczne staje się ponowne zasiewanie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało właśnie o wstępnym porozumieniu w tej sprawie. No i resort proponuje dopłaty do ubezpieczeń z tytułu żerowania dzikich ptaków ze strony Skarbu Państwa. Rolnicy na takie odszkodowania czekają od lat. No i to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktu.

0: faktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już w poniedziałek, a ja wracam tutaj za ponad godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dzień dobry z Jedynką.
1: Człowiek za sobą siedzi, już tyle godzin i żarty się go trzymają. Zapytał przed chwilą, obudziłeś się? Już? No mówię, że nie, normalnie, no. A państwo już się obudzili? Dobrze się obudzić, tym bardziej, że piątek, 17 dzień lipca, 198 dzień roku, do końca roku 167 dni. Słońce wzejdzie o 4:35, a zajdzie o 20:48. Dzień potrwa 16 godzin i 13 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 34 minuty, a dłuższy jednocześnie od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 31 minut. Słyszą państwo ten uśmiech w moim głosie, to cieszę się niemalże tak jak wydawca, który dziś po godzinie, której po 9 zaczyna urlop. Ile? 3 tygodnie? 2 tygodnie? 3,5. Imieniny obchodzą Akwilin, Aleksander, Aleksja, Aleksy, Aneta, Arnulf, Bogdan, Bohdan, Donata, Dzierżykraj, Feliks, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Januaria, Karolina, Konstancja, Leon, Leona, Marceli, Marcelina, Sekunda, Sperat, Teodota, Teodozy, Westyna i Żywisława. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, niechże się państwu darzy. No i tak w nawiązaniu do tego urlopu naszego wydawcy, bo tak już pierwsza połowa lipca za nami, czyli pełnia lata. Zakładam, że część z tego urlopa wróciła, ale większość z nas dopiero przed i pytanie, czy zdarzyło się państwu wrócić z tego urlopa w takim stanie, że potrzebowaliście kolejnego urlopa, żeby dojść do siebie. Bo to zamiast naładowanych baterii bardzo często totalny zjazd i powrót do roboty. Dlatego dziś odpalamy taką misję specjalną w sygnałach w jedynkowym poranku wakacyjny chill out, czyli jak odpocząć i się nie zmęczyć.
2: Leżę na słońcu nad basenem albo nad morzem. Kąpię się w morzu.
3: Co pan robi, żeby dobrze wypocząć na wakacjach?
4: Nie myślę o pracy i staram się odpoczywać. Nic nie robić i odpoczywać.
5: Nic nie robić,
4: odpoczywać,
5: nie mieć martwień,
4: odpoczywać,
5: chłodne piwko w cieniu pić,
4: odpoczywać,
5: nic nie robić.
1: I takiego nic nie robienia to ja zazdroszczę tym, którzy dziś rozpoczynają urlop. Można tak jeszcze przy okazji poszukać polskiego odpowiednika słowa chillout, chociaż zdaje się ono ma już swoje miejsce w słowniku, bo chillout to nic innego jak czas relaksu, relaksu, relaksu, to czas. Tak na poczekaniu wymyśliłem. Dobra, nie? 22 139 22 02. Państwo mają swój patent na urlop. Jak go spędzić, żeby się nie zmęczyć? Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam. Dzień dobry z Jedynką.

Ulala, ze spoglądu na naszego realizatora trzeba by głowicę przyczyścić w magnetofonie. Sami państwo tam słyszeli, był taki moment, który wskazywał ewidentnie, że tam głowica nie hula. Mieliśmy te swoje sposoby przed laty. Człowiek brał wacik. Tyryry. Czy to nie jest moje?

0: Czyli ktoś podłapał mój pomysł. Państwo są nieprawdopodobni. To jest przed chwili telefon chyba, tak? Wychodzi na to, że tak. Czas relaksu. Relaksu, relaksu to czas, czyli taki polski odpowiednik tak zwanego chilloutu. Przed Markiem to jakieś 4 tygodnie chilloutowania.
1: Dzień dobry, piątek, piąteczek, piątunio. Pod Krakowskie Kieliszki, 16,5 stopnia na plusie. Bezchmurne niebo. Zapowiada się upalny dzień do 32-33 stopni. Jakieś znowu burze i nawałnice mają nawiedzić naszą piękną ojczyznę dzisiaj wieczorem i w nocy. W Małopolsce chyba tak źle nie będzie. No cóż, jeszcze sobota, niedziela i 4 tygodnie urlopu. Odliczanie rozpoczęte. Miłego dnia dla wszystkich. Ukłony dla prezesa. Pozdrawiam, Marek.
0: Panie Mareczko, ale to pan to nie odpocznie na tym urlopie. Pan się zmęczy tym urlopem. 3 tygodnie? Kto to widział? Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak iść na urlop, to co najmniej na 2 tygodnie, żeby jeszcze w czasy pod gruszą zaliczyć, nie? Ale człowiek po 2 tygodniach wraca z takim przeświadczeniem, że jednak za krótko, że jednak lepiej było iść na 3 tygodnie, no. A niektórzy decydują się na 4 tygodnie i to jest za długo. Ja gdybym miał do wyboru, to bym brał 2 albo 3. 4 nigdy. Nigdy. Jak bosie dedy. 25 minut po godzinie 5. Pan Maciej, już syn polskiej ziemi. Na polskiej ziemi już.
2: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Wrocław, 17 stopni. Dzisiaj do 25. Także fajna pogoda być, bo nie będzie ani gorąco. Coś tam ma popadać. A ja co? Rozładuję i na bazę trzeba jechać. Weekend trzeba zacząć. Także wszystkim życzę miłego weekendu i miłego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie. Sami państwo słyszeli, pan Maciek teraz w stolicy Dolnego Śląska. No to cieszą się na pewno domownicy. Panie Maćku, proszę uważać na siebie szerokości. Jak pan wróci, no to trzeba będzie odpocząć. Pewnie przed telewizorem. Chociaż ta pora meczu o 3. miejsce, to nie za dobrą sobie wybrali. 23. Ale to z soboty na niedzielę, więc można zaszaleć. Trochę gorzej. Z tym lepiej z Finlandii.

0: miałem. 21. Tak, 21 w niedzielę. Pan Sławek także w drogę rusza.
1: Dzień dobry, 4:45, 19 stopni, Łębinowice, witam Sławek. Cóż, zaczynamy dzień, czas jechać do pracy, do Opola. Niebo takie jakieś takie lekko przychmurzone, ale słońce się chyba przebije. Witam prezesa, redakcję, raportowiczów, życzę miłego dnia, spokojnego. No i wszystkim, którzy będą mieli ładnego weekendu, nie za gorącego, bez burz, bez deszczu. Ruszamy w drogę.
0: No to udanego weekendu wszystkim, łącznie z panem Sławkiem. Udanego weekendu także panu Jarkowi. Ten to się nachodzi w tej pracy. Ten to się nachodzi.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie. A tak lekko zachmurzone, 16 stopni. Kolejny fajny dzień się szykuje w robocie. Trzeba poroznosić przesyłki i jutro, i pojutrze meczyk.
0: No właśnie, szanowni państwo, jutro i pojutrze, czyli jutro Anglia, Francja, pojutrze Hiszpania, Argentyna. Przypominam o specjalnej audycji na naszej antenie od 21:00 z udziałem gości. Wśród gości m.in. były piłkarz Oleg Grom. Jeśli ktoś pamięta piłkarski poker, no to zdecydowanie wie, o co chodzi. Pani Ania też wie, o co chodzi, że o tej porze trzeba wstać na moment, wykręcić numer, a potem znowu w kimę.
3: Dzień dobry. W piątek u nas w Olsztynie, tradycyjnie z łóżeczka, nadaje Ania i Kabi. Jest bezchmurnie, bezwiecznie. Dzisiaj ma być docelowo 29 stopni, teraz jest 16, więc zapowiada się najcieplejszy dzień w tym tygodniu. No i chyba jeden z moich ulubionych, bo to piątek, piąteczek, piątunia. Wszystkim miłego dnia i do usłyszenia w poniedziałek.
0: Dzięki. No i można na drugi boczek. Dzięki wielkie, pani Aniu. 28 minut po godzinie 5. Ja już teraz muszę wyjaśnić państwu, o co chodziło z tą głowicą do przeczyszczenia, bo u nas wszystko jest w porządku, ale artystka, która nazywa się Jane, właśnie wykorzystała coś, czego no, nasze dzieci, nasze wnuki nie pamiętają, a my doskonale. Że w pewnym momencie, jak głowica w tym magnetofonie kasetowym była lekko przykurzona, albo przybrudzona, albo lekko zdarzało się, że bardzo. Były jakieś kasety czyszczące, ale to ponoć głowicę niszczyło. Można było to czyścić rzeczywiście jakimś łacikiem i niektórzy polecali spirytus. W każdym razie, jeśli się tego nie robiło, to w pewnym momencie głowica zaczynała szwankować i ten dźwięk nie był czysty. Zaprezentujmy to raz jeszcze. Tu jest wszystko w porządku. O, i tutaj. Pamiętają państwo to? Tak, słychać ewidentnie, że to trzeba będzie przeczyścić, no. A jak człowiek o to nie dbał, to czasem jeszcze i potrafiła wciągnąć taśmę. Się taka harmonijka robiła. Pa-pam. No. Kto takie rzeczy pamięta? 29 minut po godzinie 5:00.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, 5:37, Edyta Bartosiewicz w radiu, radiowej jedynce i pan Łukasz także z Będzina. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. 16 stopni u mnie na zegarze. No i cóż, piątek dobiliśmy do końca tygodnia. Wczoraj ładna pogoda, wypogodziło się, dzisiaj też się chyba zapowiada, że coś tam słoneczka będzie, natomiast no nie wiem, no kurczę, przyszły tydzień nawet nie patrzę. 10 stopni znowu ponoć w nocy. Ludzie, panie prezesie, może to coś się tam da pozmieniać, spróbujemy. Weekend, no co, no Francja trzecie miejsce, a tak jak żeśmy mówili, Hiszpania złoto, oby. Pamiętajcie, w sobotę mamy Światowy Dzień Słuchania. To coś jest dla dzieci i dla żony. Żart.
0: Przedni żart, panie Łukaszu, przedni żart. Taki chojrak, bo żona pewnie śpi i nie słyszy. Taki żartowni z pana Łukiego. Panie Michale, proszę brać przykład z takiego związku. Pan Michał, proszę.
2: Dzień dobry, panie redaktorze Wydwik. Tu Michał z Siemianowic Godo. Mały jubileusz mi się dzisiaj stworzył. 43 lata po ślubie. No i będę jechał teroski w sobota nad morze do Pobierowa. Tam, żem też jechał do Pobierowa, no właściwie zaraz po ślubie. No i chyba, nie wiem, może jakoś fajna piosenka pan puści, panie redaktorze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Spoglądam na naszego wydawcę, naszego realizatora, damy coś fajnego dla pana Michała z Siemianowic. O, to jest dobra propozycja. Człowiek nazywa się Król, czyli tak jak pan Michał, miałem cię zabrać nad rzekę, a zabiorę cię nad morze do Pobierowa. To za chwilę, bo wcześniej pan Robert z Oławy.
3: Witam wszystkich serdecznie. Robert, Oława. Na Dolnym Śląsku mamy 17 stopni, słoneczko, piękne, kolorowe niebo. Wszystkim życzę miłego dnia, szybkiego fajantu i udanego weekendu. Hej.
0: Pan Robert nieco pociągający, zdrowia życzę. Polacy zachodzili w głowę, czy Robert, w sensie nie pan Robert z Oławy, tylko ten z Chicago, z Jackowa, zagra, nie zagra, zagra, nie zagra. No i tej minionej nocy miał zadebiutować w nowym klubie. Chicago Fire kontra Vancouver Whitecaps. Zresztą sam Robert Lewandowski nie był do końca przekonany i tłumaczył to kwestią aklimatyzacji.
4: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
0: No już wiemy, że Robert nie zagrał, zresztą nie tylko on, nikt nie zagrał. W ogóle piłkarze obu drużyn nie wybiegli na boisko. Mecz został przełożony z powodu złej jakości powietrza, bo są pożary w Kanadzie i w stanie Illinois. Poziom zanieczyszczenia powietrza zaczął bardzo poważnie przekraczać dopuszczalne normy. Ale znamy już nową datę potencjalnego debiutu Polaka. Kiedy? Zapytamy Janka Pachlowskiego po godzinie 6. Tymczasem jutro mecz o trzecie miejsce. Anglia-Francja.
5: Czasami zdarza się, że strefa medalowa to już historyczny sukces. Porażka w meczu o finał boli, ale nie oznacza końca świata, a spotkanie o trzecie miejsce to wielka szansa. Sami przeżyliśmy to w latach świetności polskiej piłki. Doświadczyli tego również Szwedzi, Bułgarzy, Turcy, Koreańczycy czy Marokańczycy. Teraz jednak jest zupełnie inaczej, bo Anglikom i Francuzom zawalił się piłkarski świat. Wydaje się, że bardziej mogą rozpaczać Anglicy, którzy w różnych okolicznościach regularnie przegrywali.

0: wielkie turnieje i mieli szansę na największy sukces od 60 lat. Tym bardziej, że zwycięstwo nad Argentyną było na wyciągnięcie ręki. Jednak jak się okazuje, od 26 lat Anglicy zawsze przegrywają w fazie pucharowej, gdy trafiają na drużynę z czołowej dziesiątki rankingu FIFA. To był już 7 raz. Winnego szybko znaleziono. To Thomas Tuchel, którego trenerski geniusz miał pomóc Anglikom. Zamiast tego Niemiec pogrążył swój zespół, zmuszając go do naiwnego bronienia wyniku. Angielscy kibice żądają dymisji, ale sam zainteresowany przypomniał, że jego kontrakt obowiązuje do Mistrzostw Europy, czyli jeszcze 2 lata. Na Wyspach zapomniano chyba o jednym. Kiedy zatrudniasz zagranicznego szkoleniowca, nie masz prawa myśleć o triumfie na Mistrzostwach Świata. W blisko 100-letniej historii mundialu górą były tylko drużyny prowadzone przez rodzimych selekcjonerów. Argentyńczycy takiego mają, Hiszpanie również, Francuzi też, ale Didier Deschamps mimo porażki i tak odejdzie w chwale. Zdobył przecież Mistrzostwo Świata w 2018 roku. 4 lata później wywalczył srebro, a teraz do kompletu może sięgnąć po brąz. Tylko czy Francuzom starczy motywacji? Trójkolorowi od początku mundialu byli przekonani o swojej wielkości. I nie ma co się dziwić, bo na papierze to najlepsza reprezentacja na świecie. Ale każdego da się pokonać, jeśli rozegra się perfekcyjne spotkanie. A takie właśnie zagrali Hiszpanie, którzy mieli chyba magiczny przycisk wyłączający blask francuskich gwiazd. Postawa trójkolorowych we wtorkowym spotkaniu pozostaje niewyjaśnioną zagadką. Jak zaprezentują się w meczu o trzecie miejsce? Już spekuluje się o rezerwowym składzie, o braku motywacji na mały finał i zlekceważeniu szansy na brązowy medal. To ma być przewaga Anglików, dla których jakikolwiek medal Mistrzostw Świata byłby nie lada sukcesem. Przekonamy się w sobotę.
1: Że Francuzi zlekceważyli szansę i wystawią skład rezerwowy, no to automatycznie byłoby lekceważenie kibiców. Pytanie, czy tego chcą?
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Panie Michale, to jest ta piosenka dla pana. Miałem cię zabrać nad rzekę, zabrałem cię nad morze, do Pobierowa.

0: Miałem cię zabrać nad rzekę. Taka propozycja dla pana Michała, który wspólnie z małżonką świętują, tak? 43. rocznicę. Panie Michale, jeszcze 2 lata i to będzie szafirowa rocznica ślubu. Miałem cię zabrać nad rzekę, zabiorę cię do Pobirowa nad morze. Panie Michale, gdyby się jednak plany zmieniły, to można ewentualnie, ja wiem, że to nie po drodze, bo to Podkarpacie, ale można wpaść do pewnego skansenu.
1: Dzień dobry. Kłaniam się, Marek z Ocieki. Dziś piątek.

0: Jadę do Sędziszowa po chlebuś. Moi kochani, przepiękna pogoda dzisiaj jest. 16 stopni, czyściuteńkie niebo. Ani jednej chmurki. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Takiego dnia właśnie wszystkim życzę. Pięknego, słonecznego, udanego. Właśnie karmię inwentarz przed wyjazdem pod chleb i przed wyjazdem do pracy. Panie redaktorze, chciałem się pochwalić, że nabyłem nowy eksponat do mojego skansenu. Piękną maszynę. Będzie odrestaurowana i wstawiona do skansenu. Pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę. Marek.
1: Dzięki wielkie, panie Marku. Także dziękuję za zaproszenie, bo muszę się państwu przyznać, że swego czasu odwiedziłem skansen w Ociece u pana Marka. Byłem przepięknie. Naprawdę jest co robić i pan Marek ugościł. Jeśli każdego, kto wpada do niego do skansenu, jest w stanie ugościć tak jak mnie, no to warto się tam wybrać. Skansen w Ociece. Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jak powszechnie wiadomo, urlop, bo o tym urlopie dziś sporo, jest po to, aby wypoczywać. Pytanie, czy 2 tygodnie, czy 4. Jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Jak więc dobrze odpocząć? No właśnie, jak uniknąć zmęczenia wakacjami?
3: Leżę na słońcu, nad basenem albo nad morzem. Kąpię się w morzu.
4: Co pan robi, żeby dobrze wypocząć na wakacjach?
5: Nie myślę o pracy i staram się odpoczywać. Nic nie robić i odpoczywać.
6: W październiku nad morze mało ludzi, dużo spaceruje i wypoczynek bardzo fajny wtedy.
7: Z reguły czytam książki.
4: To pani pomaga się tak psychicznie zresetować?
7: Tak, naprawdę, tak. Dla mnie to jest wypoczynek taki super. Lepszy niż leżenie na plaży.
8: Ważny jest też taki odpoczynek, żeby gdzieś po prostu wyjechać, oderwać się od domu, od takiego środowiska, w którym jest się na co dzień, czy w pracy, czy takich codziennych obowiązków. No bo wiadomo, że urlop w domu, no to taki urlop, gdzie jednak człowiek wiele razy coś zrobi, no i nie odpocznie. No i też jeszcze kwestia długości tego urlopu, bo jak mówi przysłowie, trzeba w wakacjach też odpocząć.
9: Arkadiusz Mazurkiewicz, terapeuta. Myślę, że jednym ze sposobów jest poinformowanie książki telefonicznej, czyli osobami, z której się pracowało, że jestem faktycznie wyłączony. Może taką informację w telefonie, że jestem na urlopie. Kto wie, czy to by nie był dobry pomysł. Rzeczywiście się z tego po prostu wyłączyć. Sobie powiedzieć, a nie komuś, że ja naprawdę chcę odpocząć i zająć się sobą. Tak naprawdę, jeżeli by był taki komunikator do osób zawodowych, czynnych, którzy zostali w pracy, że rzeczywiście chcą odpocząć, wyłączanie tego telefonu, ograniczenie innych tych przyjemności w cudzysłowie, czyli telewizji i tym podobne, a zajęcie się sobą i tymi uciechami losu, na które wcześniej nie mieliśmy czasu, to jest bardzo fajne. No umówmy się, że oprócz tego, że zajmujemy się sobą, inwestujemy w siebie, no to myślę, że poświęcenie czasu najbliższym przynosi wymierne korzyści. Tego nam nikt nie zapomni, a my będziemy mieli z tego największą satysfakcję.
4: Czy zdarza się paniom czasem wrócić z wyjazdu bardziej zmęczonym niż panie pojechały?
10: Czasami tak.
4: Jak panie myślą, dlaczego tak jest?
10: Za dużo atrakcji, za dużo zwiedzania. A w domu jest taka rutyna.
7: Jak jestem gdzieś, gdzie są tłumy ludzi, to można mieć takie odczucie, że się nie odpoczęło, tylko wręcz człowiek jest bardziej zmęczony.
11: Jest napięty grafik, zwiedzamy tutaj jakieś góry, to jakieś tam zamki, nie zamki, ruiny. No i się człowiek męczy, no.
8: Wiele razy pojadę, mam taki napięty harmonogram, że chciałabym dużo rzeczy po prostu zobaczyć, zwiedzić. O, i jednak po powrocie te zmęczenie się pojawia, ale na pewno zawsze jest warto.
9: Ten urlop trzeba umiejętnie dozować, tak? No bo jeżeli ktoś się tak kolokwialnie powiem zmarnuje jak koń po westernie, no to tak jest, to trzeba dozować po prostu. Zanim się pojedzie, to trzeba po prostu sobie poukładać, co my tam po prostu robimy. Na co nas stać? No umówmy się, że jeżeli jest osoba taka, która na przykład nie korzystała z tego wysiłku fizycznego przez cały rok i nagle sobie coś tam narzuci, albo nie było na jakichś wyczerpujących wycieczkach i nagle się okaże, że trzeba to 2-3 dni odespać, no trzeba to sensownie poukładać, czyli krótko mówiąc, mieć siły na zamiary. Druga połówka też może podpowiedzieć. Krótko mówiąc, trzeba fajnie zagospodarować czas i ułożyć program.
1: 22 139 22 02.
12: Dzień dobry, witam. No co do urlopu, jak go spędzić, żeby się nie zmęczyć, to wystarczy pojechać nad Polskie Morze w tym roku. Pogody nie ma, pieniądze poszły, także jak się wróci do domu, to do lekarza, jak lekarz zobaczy, w jakim jesteśmy stanie, to nam na pewno da L4. No i może wtedy właśnie dopiero wypoczniemy. Może też pogoda się zmieni. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia, miłego weekendu, miłego oglądania finału.
1: Dzięki wielkie, no to wszyscy razem możemy sobie wzajemnie życzyć oglądania finału, no i tego meczu o miejsce trzecie. Z tym pytaniem wrócę do państwa po godzinie 6:00. Jak wypocząć, jak spędzić urlop, żeby się nie zmęczyć, a to oczywiście teksański hej, jak to szło? Herbat

0: kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam na drogowy raport. Na początek S1, bo problemy pojawiły się między Węgierską Górką a Zwardoniem. Na drugim kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Trasa niestety jest zablokowana w obu kierunkach. Można to objechać drogami lokalnymi, chociażby przez Milówkę oraz przez miejscowość Nieledwia. Na S17 problemy między węzłami Górzno i Gończyce w Mazowieckiem. Na 52 kilometrze samochód osobowy najechał na bariery energochłonne. Jeden z pasów mamy wyłączony. Gdyby jechali Państwo S17 w kierunku Warszawy, to niestety korek bardzo możliwy w okolicach Garwolina, 6 km nawet spowolnionej jazdy. Między Iławą a Ostródą częściowo zablokowana jest 16 po tym, jak samochód osobowy zderzył się z busem. To okolice miejscowości Kałduny, 74 km niedaleko Iławy. Dwie osoby są poszkodowane, a inni zmotoryzowani jadą naprzemiennie tylko jednym z pasów. A teraz pytanie naszego słuchacza.
2: Dzień dobry, Radio Kierowców. Słuchajcie, ja mam dzisiaj daleką trasę. Wrocław, Starogard Gdański. Czy pomożecie, jak tam Druszka? Arek z Volvo.
1: Trasa rzeczywiście daleka, nie ma co ukrywać, ponad 400 km, a w niektórych wariantach nawet ponad 500. Myślę, że spokojnie 5 godzin jazdy trzeba sobie zarezerwować. Dobra wiadomość jest taka, że jedziemy głównie drogami szybkiego ruchu. I jeden z wariantów to przejazd drogą S5 przez okolice Poznania, Gniezna i Bydgoszczy do węzła Nowe Marzy na A1. Potem między Nowymi Marzami a Warlubiem w kierunku północnym niestety mamy spowolnienie na autostradzie A1. Druga opcja przejazdu to S8 przez okolice Kępna, Sieradza i Łodzi, a potem A1. Tu raczej powinno być płynnie poza A1.
3: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Piotr Balasz. Łukasz Żak ma spędzić w więzieniu 20 lat. To kara za tragiczny wypadek, jaki spowodował popijanemu.
5: Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
3: Trzeszczy w Prawie i Sprawiedliwości. Z powodu ultimatum dotyczącego konkurencyjnych stowarzyszeń partia jest krok od rozłamu.
4: Biały Dom chwali się mundialem. Waszyngton mówi o wielkim sukcesie, a Donald Trump wybiera się na niedzielny finał.
3: Ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
4: Tak, sędzia Maciej Mitera uzasadnił wyrok, jaki wydał wczoraj w sprawie Łukasza Żaka.
3: Ma on spędzić w więzieniu 20 lat za tragiczny wypadek, jaki 2 lata temu po pijanemu spowodował na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
6: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli i to jest po prostu wypadkowa. Mam nadzieję, że będzie jakaś refleksja, ale mówię, muszę chronić. Kodeks karny jest też, żeby chronić poszczególne jednostki i tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
4: Żak dostał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
3: Ma również wypłacić wdowie po śmiertelnej ofierze tego wypadku oraz jej dwójce dzieci blisko 1 000 000 złotych odszkodowań.
4: I sędzia, i oskarżyciele podkreślają, że nie dostrzegli u Żaka żadnych przejawów skruchy, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
5: Nie było żadnej okoliczności przemawiającej w jakikolwiek sposób usprawiedliwiająco na jego zachowanie. Wyrok w takiej wysokości, w tego rodzaju sprawie, przy wypadku drogowym, zapadł po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości.
3: Obrona z kolei uważa, że wyrok jest rażąco zbyt surowy, a Żak został przez media napiętnowany i zapowiada apelację.
4: Dodajmy, że sąd skazał też kolegów Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce i zacieraniu śladów. Dostali od 2 do 5 lat więzienia.
3: PiS o krok od rozłamu po tym, jak władze partii zabroniły posłom działalności we wszystkich zewnętrznych stowarzyszeniach.
4: Zakaz z pokorą przyjęli działacze formacji Jacka Sasina. Zwolennicy Mateusza Morawieckiego nie zamierzają podporządkować się decyzji prezesa.
3: Kojarzony z byłym premierem Krzysztof Szczucki nie kryje rozczarowania i przypomina, że Mateusz Morawiecki gwarantował przez ostatnie lata dobre wyniki PiSu.
7: To, że mieliśmy przez 2 kadencje możliwość rządzenia, to jest ogromny wysiłek Mateusza Morawieckiego.
4: W Prawie i Sprawiedliwości tli się nadzieja, że partia pozostanie jednością.
3: Posłowie Koalicji Obywatelskiej nie mają złudzeń. Mateusz Morawiecki opuści PiS, mówił w Jedynce Konrad Frysztak.
8: Oni mówią wprost, oni już są mentalnie poza Prawem i Sprawiedliwością. To jest ich mit założycielski.
4: O podziały w PiSie zapytamy w Jedynce posła Mirosława Suchonia, którego partia Polska 2050 także doświadczyła rozłamu. Wiceszef ugrupowania Unii.

0: Ja Centrum będzie naszym gościem o 7.15.
1: Nieprawidłowości, które kosztowały państwo 120 miliardów złotych.
0: Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła wyniki audytu wydatków budżetowych zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Kontrolerzy wykazali nie tylko przypadki niegospodarności, także, jak mówił minister finansów, zwykłe oszustwa. O szczegółach Witold Banach.
2: Do nieprawidłowości podczas przyznawania dotacji dochodziło na wielu płaszczyznach. Tworzono takie rozwiązania, żeby pieniądze były przyznawane z góry wybranym instytucjom, mówił Zbigniew Stawicki.
3: Dokonywanie zmian wyników konkursu to jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
2: KAS wykryła także między innymi, że przyznawano z naruszeniem prawa dotacje mediom, które sprzyjały ówczesnemu rządowi PiS. Ustaleniami zajmuje się już prokuratura, zapewnił minister finansów Andrzej Domański.
4: 200 wszczętych przez prokuraturę postępowań i 106 miliardów złotych to jest łączna kwota zawiadomień.
2: Równocześnie z audytami przeprowadzono także 174 kontrole celno-skarbowe. Witold Banach, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Kilka niepublicznych przedszkoli na Limanowszczyźnie zamkniętych z powodu podejrzenia zakażenia salmonellą.
1: Sanepid prowadzi kontrolę po tym, jak u dzieci z placówki w Mordarce wystąpiły ostre objawy żołądkowo-jelitowe. Ponad 20 maluchów wymagało hospitalizacji.
0: Sanepid wie o sprawie od początku tygodnia. Od tego czasu każdego dnia przybywa chorych z podejrzeniem zakażenia, mówi Renata Krzysztof, zastępca Państwowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, i apeluje do rodziców z regionu o czujność.
6: Z naszej strony rodzice zostali poinformowani, że w przypadku pojawienia się u dzieci dolegliwości ze strony układu pokarmowego, to jest biegunki, wymiotów, gorączki, bólu brzucha, niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.
1: No, w przedszkolach pobrano już próbki wody i żywności. Na razie nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia.
0: Biały Dom chwali się mundialem.
1: Przed decydującymi meczami o pierwsze i trzecie miejsce z Waszyngtonu płyną słowa o ogromnym sukcesie.
0: Mundial pozwolił pokazać prawdziwe piękno Ameryki, mówiła rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt.
1: Myślę, że świat zobaczył, że ten prezydent i ten kraj potrafią stworzyć największe widowisko sportowe na świecie. Zachęcamy wszystkich, by przyjechali i osobiście poznali Amerykę.
0: Caroline Leavitt potwierdziła, że Donald Trump wybiera się do Nowego Jorku na niedzielny finał wraz z szefem FIFA Giannim Infantino, ma wręczyć puchar zwycięzcom.
1: Tyle, że organizatorzy finału mają problem, a są nim pożary w sąsiedniej Kanadzie.
0: Dym i pył zasnuły niebo także nad północą USA, z tego powodu w Chicago. Odwołano wczorajszy mecz, na którym zadebiutować miał Robert Lewandowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Słoweniec Slavko Vincic będzie sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. 46-letni Vincic poprowadzi swój pierwszy finał mundialu w karierze. Dwa lata temu był sędzią finału Ligi Mistrzów. FIFA ogłosiła także obsadę sędziowską zaplanowanego na sobotę spotkania o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią. Arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Te nominacje oznaczają, że po dwóch spotkaniach swoją pracę w Ameryce Północnej zakończył Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka, który przed 4 laty w Katarze sędziował finał Argentyny z Francją, tym razem był rozjemcą tylko w fazie grupowej w starciach Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. Superpuchar Polski dla piłkarzy Lecha Poznań. Mistrz kraju wygrał u siebie ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze 3-1. To 7 superpuchar dla kolejorza. Siatkarska reprezentacja Polski po pewnym zwycięstwie nad Bułgarią przygotowuje się do spotkania z Brazylią. Będzie to drugi mecz turnieju Ligi Narodów w Chicago. Selekcjoner Nikola Grbić podkreślił, że kadra jest gotowa na następne wyzwania.
8: Mamy jeden trening, jak każdy raz, kiedy jesteśmy na turnieju. Potem mamy 3 dni z rzędu, gdzie oczywiście zależy od ile będziemy grali. Każdy dzień będziemy zrobili decyzję, jaki plan, z względu na to, jak będzie sytuacja na boisku. Ale myślę, że jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowych do gry. Jak w Chin, kiedy graliśmy 3 razy z rzędu 3-2, byliśmy gotowi. Przegraliśmy 2-0 i na końcu wygraliśmy 3-2. Myślę, że jesteśmy gotowi. Dla to, jeśli... Ja mam nadzieję, że nie, ale jeśli będę, będziemy gotowi.
7: Oprócz Brazylii rywalami reprezentacji Polski w Chicago będą jeszcze Francja oraz Stany Zjednoczone. Na czele ogólnej tabeli Ligi Narodów jest Japonia, a biało-czerwoni zajmują 3. miejsce.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Pogoda.
1: Mapa pogodowa Polski żółto-pomarańczowa. Większość regionów objęta alertami pierwszego i drugiego stopnia dotyczą upału i burz. Strefa wyładowań, ulew i gradu będzie się przesuwać z zachodu na wschód. W najcieplejszym momencie dnia od 28 do 33 stopni, chłodniej nad morzem i w Karpatach od 23 do 27. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
11: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
16: Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia jest 11 po 7.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Piątek, 17 lipca, 198 dzień roku, do końca roku 167 dni. Słońce o 4:35 wzeszło, zajdzie o 20:48. Dzień potrwa 16 godzin i 13 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 31 minut. Długa lista imieninowa, proszę posłuchać: Akwilin, Aleksander, Aleksja, Aneta, Arnulf, Bogdan, Bogdan, Donata, Dzierżykraj, Feliks, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Januaria, Karolina, Konstancja, Leon, Marceli, Marcelina, Sekunda, Sperat, Teodota, Teodozy, Westyna i Żywisława. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po siódmej, Grzegorz Osiecki, nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Mirosław Suchoń, szef klubu Centrum oraz wiceszef Unii Centrum Nowej Partii, o której porozmawiamy potem. Ale zanim o niej porozmawiamy, to ja chciałem zapytać pana przewodniczącego o wczorajszy wyrok w sprawie Łukasza Żaka. Wydał go Maciej Mitera, 20 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia samochodów. To jest efekt wypadku na trasie łazienkowskiej, gdzie zginął ojciec rodziny, osierocił żonę i dzieci. No a Łukasz Żak był sprawcą, rozpędził samochód do 200 km na godzinę, był pijany. Co możemy o tym wyroku powiedzieć?
3: Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich naszych słuchaczy i widzów. Panie redaktorze, po pierwsze, ta sprawa pokazuje, że przepisy w Polsce w stosunku do piratów drogowych są właściwie sformułowane. Jeżeli sąd ma świadomość tego, że każde takie zachowanie jest de facto próbą stworzenia na drodze sytuacji niebezpiecznej, to i właściwie potrafi to ocenić, to wyrok jest, można powiedzieć, adekwatny do winy, która została poniesiona. Sędzia wczoraj wydał wyrok 20 lat pozbawienia wolności, całkowity dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo ta osoba będzie mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po odbyciu 15 lat kary. Natomiast cała mowa sędziego, w której podkreślał świadomość osoby, która podejmuje takiego czynu, który podkreślał to, że wyjeżdżając w stanie nietrzeźwości na drogi, to de facto jest świadome powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i możliwości zaistnienia katastrofy. To, że mówił o również bezrefleksyjnym zachowaniu tej osoby podczas procesu, to wszystko pokazuje, że mamy w Polsce właściwe regulacje. Czasami są sędziowie, którzy staną na wysokości zadania, tak jak w tym przypadku. Niestety jest wiele takich przypadków, gdzie wymiar sprawiedliwości

0: powinien zawsze spojrzeć na tego typu przypadki, gdzie sędzia stanął na wysokości zadania.
1: Ale to zdanie pana przewodniczącego, rozumiem, że nie ma sensu zmieniać prawa, ale to pana zdanie w takim razie powinny, inni sędziowie powinni pójść jakby w tym kierunku, żeby traktować przy orzekaniu takie okoliczności jak no, jazdę po spożyciu alkoholu, zwłaszcza tak obfitym, czy, no bo tu mieliśmy jeszcze po pierwsze jazdę po alkoholu, a po drugie rozpędzenie się do 200 km w mieście na tym odcinku, gdzie jest 80 na godzinę. Czyli rozumiem, że to powinno być traktowane tak jak w innych krajach, że de facto jak próba umyślnego zabójstwa, a nie...
0: Panie redaktorze, nie mam żadnych wątpliwości, że każdy, kto po spożyciu alkoholu wyjeżdża na drogi i każdy, kto na tych drogach, zwłaszcza w terenie zabudowanym, w sposób ordynarny łamie przepisy, tak, to jest wyjeżdżanie i taka domyślna wręcz próba zabójstwa. Popijanemu w sposób absolutnie rażący, łamiąc przepisy. Myślę, że wymiar sprawiedliwości powinien bardzo wyraźnie przyjrzeć się temu, co powiedział sędzia, jaką podjął decyzję i stosować to w praktyce.
1: No to jest sędzia, który wrócił do obiegu publicznego, bo on był rzecznikiem KRS-u w latach 2018-2022. Długo o nim było cicho. Głośno się zrobiło wczoraj. Ale...
0: Panie redaktorze, ja zawsze podchodzę do sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, że oceniamy człowieka po jego działaniach. Nigdy nie podejmuję decyzji w tym zakresie w kontekście grupy. I też zawsze, także wtedy, kiedy była mowa choćby o zmianach dotyczących funkcjonariuszy, zawsze apelowałem o to, żeby każdą sprawę, każdego człowieka traktować indywidualnie. Bo to jest wielkość demokracji, że te decyzje zawsze są i powinny być podejmowane w kontekście indywidualnym.
1: No to a propos indywidualnych decyzji, to dzisiaj dwie takie ma do podjęcia Sejm. Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, no chyba, że pan Borowski, którego proponuje PiS, panią Sylwię proponuje Koalicja Obywatelska oraz prezes IPN-u Mateusz Szpytma. To jak Klub Centrum zagłosuje w tych przypadkach?
0: Nie mamy żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o głosowanie w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Prześledziliśmy warstwę merytoryczną oraz wnikliwie wsłuchaliśmy się w głos pana Szmytmy podczas wysłuchania w komisji. To pokazuje, że to nie jest kandydat, który gwarantuje najwyższą jakość i obiektywizm pracy w Instytutu. Ja przypomnę, że w ostatnich latach, kiedy kandydat miał możliwość kierowania Instytutem, znacząco rosły wydatki, znacząco spadała efektywność choćby w zakresie publikacji, co jest jednym z istotnych elementów, co powinno być jednym z istotnych elementów działalności Instytutu. Co więcej, w trakcie przesłuchania, wtedy kiedy zadano pytanie dotyczące ewentualnych zmian, jakie proponowałby do przodu, bo przecież prezesem Instytutu był prezydent Nawrocki, jakie proponowałby zmiany, żeby usprawnić, żeby Instytut jeszcze lepiej odpowiadał na te zadania, które są postawione w ustawie, kandydat stwierdził, że w zasadzie Instytut działa wspaniale i nic nie trzeba zmieniać. No to jest dyskwalifikujące dla kandydata, to choćby z takiego powiedziałbym...
1: No to dopytam o jeszcze jedną rzecz, bo tutaj orędownikiem tej kandydatury są ludowcy. I tam oprócz argumentów takich, że zdaniem ludowców to jest dobry kandydat, który odznaczył się, jeżeli chodzi na przykład o uhonorowanie rodziny Ulmów, to kolejny argument jest taki, no, że prezesa IPN-u wybiera się spośród osób wskazanych przez kolegium IPN-u, a ona nie wskaże raczej zupełnie innych osób, to jest jedna rzecz. A dwa, jeżeli ten Sejm nie wybierze prezesa IPN-u, no to wybierze następny, jaki będzie następny, nie wiemy.
0: Panie redaktorze, no, decyzja kolegium też się nie zmienia, w związku z tym tutaj wydaje mi się, że każdy powinien podjąć decyzję we własnym sumieniu, oceniając kandydatkę bądź kandydata takim, jakim ona jest, oceniając drogę zawodową, oceniając podejmowane decyzje oraz plan na przyszłość. W naszej ocenie ten kandydat nie spełnia najwyższych wymagań.
1: A pani Sylwia Gregorczyk-Abram?
0: Tak. W tej sprawie nasz klub również podejmie decyzję. Zagłosujemy za panią Abram. Spotkaliśmy się z kandydatką. To była dobra rozmowa. Najpierw przedstawiła swoją wizję.

0: spełniania tego mandatu. Później mieliśmy bardzo interesującą rozmowę dotyczącą wielu takich szczegółowych spraw, które interesowały posłów. Rozmawialiśmy po tym spotkaniu na posiedzeniu klubu i w naszej opinii kandydatka spełnia wysokie wymagania w tym zakresie. Będzie gwarantowała to, że będzie stała w tym sporze pomiędzy obywatelem a instytucjami państwa, pomiędzy obywatelem a wszystkimi tymi obszarami, które powinien zagospodarować rzecznik, będzie stała po stronie obywatela i na tym nam bardzo zależy.
1: A wobec jej kandydatury wskazywane są różne minusy. Z jednej strony na przykład to, że ona nie ma poprzedniej rzecznicy, w dużej części byli znawcami prawa, akademikami. Z drugiej strony wskazuje się też to, że ona stoi na czele dwóch komisji, które rząd powołał, więc jest pytanie, czy nie jest za blisko z rządem. W takim razie jest z obozem władzy.
0: Raczej jest obywatelskim głosem w tych obszarach i to oczywiście jest też coś, co świadczy pozytywnie o kandydacie, że ma kompetencje do współpracy z administracją, rozumie, jak administracja działa i tę wiedzę będzie mogła wykorzystać w tych codziennych walkach o obywatela. Zresztą, panie redaktorze, ja mam takie przekonanie, że dzisiaj, jeżeli chodzi o prawa obywatelskie, potrzebujemy walczaka.
1: To do walczaka jeszcze wrócimy, bo
0: obywatelskich ma całe mnóstwo biur u siebie w instytucji. W tych biurach zatrudniani są kompetentni ludzie, oni mają wiedzę, oni mają... Natomiast dzisiaj potrzebujemy chyba takiego podejścia, takiego rzecznika, który będzie po prostu tubą propagandową praw obywatelskich. I wydaje mi się, że...
1: To do tego rzecznika jeszcze wrócimy, bo ja chciałem ostatnio krótko zapytać pana o... jest pan wiceszefem Unicentrum, partii, która nowej, starej, która właśnie powstała.
0: Nowej.
1: Nowej, a podobno jednak bardzo doświadczonej. Niebiesko-zielone barwy. Gdzie się lokujecie na scenie politycznej?
0: To jest
1: w pięciu zdaniach.
0: Unia Centrum to jest rozsądne centrum. Centrum, miejsce, w którym spotykają się ludzie. Jesteśmy racjonalnym głosem tych, którzy ciężko pracują, ludzi aktywnych, przedsiębiorczych. Walczymy również o to, żeby nasz świat nie został zniszczony i kolejne pokolenia mogły na tym świecie żyć. Jesteśmy za tym, żeby ludzie mieli dostęp do dobrych usług publicznych
1: i tu stawiamy
0: dobrej infrastruktury, która wpływa na wzrost jakości życia.
1: A o reszcie dowiemy się w serwisie YouTube. Zapraszamy.
2: Sześć po 7. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Już niebawem, za niecałą godzinę, o 8.15, Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, to będzie kolejny gość rozmowy dnia. W sygnałach dnia oczywiście w radiowej jedynce.

0: Oprócz błękitnego nieba nic mi na urlopie więcej nie potrzeba, bo wtedy można się oddać swojej ulubionej formie wypoczynku. W pańskim przypadku, redaktorze, to jest plażing, łażing, łamany na chodzing.
1: Łażing, łażing, zdecydowanie. Plażing niekoniecznie, krótko i na chwilę, a tak to łażing.
0: A łażing po czym?
1: Po miastach. Lubię łazić po miastach i po targach. Uwielbiam odwiedzać targowiska wszędzie tam, gdzie jadę.
0: I co, stawiać troszkę grosiwa, nie?
1: Tak, a później najczęściej wtrząsnąć to, co sobie kupię smacznego.
0: A, bo pan mówił, nie, ja myślałem, że mówisz o jakichś targach staroci na przykład.
1: Nie, to takie zwykłe, wiesz, targowiska, jarmarki takie, żeby sobie pokosztować to, co tam.
0: Na przykład jagodzianki.
1: Na przykład jagodzianki z marmoladą.
0: Niech będzie. A pan, panie Pawle?
2: Jeden dzień łażing po górach, dwa dni albo leżingu na plaży, albo jakiejś rzeki, basenu, albo zwiedzania jakiegoś muzeum, skansenu i tak dalej. Proporcja 1:2.
0: Czyli jest tak, plażing, łażing, łamane na chodzing, no i zapomnieliśmy o jeszcze jednej formie.
2: Rowering.
0: Rowering.
1: No tak.
0: 7:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: To pierwszy w historii Polski tak surowy wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku. Łukasz Rzak usłyszał w sądzie 20 lat więzienia.
3: Dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julię, Jakuby, Anie, Kasie na drodze.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Wyrok jest adekwatny do winy, mówił o tej sprawie gość radiowej Jedynki. Mirosław Suchoń z Unii Centrum podkreślał jednak, że w podobnych sprawach nie zawsze sędziowie stają na wysokości zadania.
4: Myślę, że wymiar sprawiedliwości powinien bardzo wyraźnie przyjrzeć się temu, co powiedział sędzia, jaką podjął decyzję i stosować to w praktyce.
1: Do dziś Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisać ustawę, która pozwoli państwu po numerze PESEL sprawdzenie, ile zarabia konkretny medyk.
5: Bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu.
1: Ustawę krytykują lekarze, obawiając się m.in. wycieków danych. Zmiany w ukraińskim rządzie wyprowadziły ludzi na ulicę w Kijowie i innych miastach protesty w obronie usuniętego ze stanowiska szefa MON-u, Michała Fedorowa. Fedorow położył kres korupcji w zamówieniach obronnych. Zełenski stery MON-u powierzył Jewkienijowi Chmarze. Policjanci zatrzymali na Śląsku 3 osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych leków. Chodziło m.in. o sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
0: O pogodzie za chwilę, wcześniej o tym, bo muszę to powiedzieć, muszę, bo się uduszę. Nie wiem, czy państwo mieli to samo, ale ja wczoraj odsłuchałem sobie całego tego uzasadnienia wyroku, o którym wspomniał Piotr Balasz dosłownie przed chwilą. Sędzia Maciej Mitera zrobił wrażenie, mam nadzieję, że nie tylko na mnie. Co trzeba mieć w głowie, pytał sędzia wprost tego cwaniaczka, któremu jak zaczęło się palić pod 4 literami, to przestał chojraczyć na tak czy inaczej 20 lat pozbawienia wolności. Ja myślę, że sędzia Maciej Mitera powiedział to i mówił to nie z kartki, a z głowy. Powiedział to, co chyba każdy chciał powiedzieć wczoraj na tej sali sądowej. 7:32, rzucamy okiem, co tam za oknem, co tam za szybą. Pogoda śródziemnomorska, jak to raczył nazwać nasz słuchacz.
9: Mamy taką pogodę śródziemnomorską, gdzie trochę z rana jest rześko, ale później coraz w ciągu dnia się robi coraz cieplej.
0: Coraz cieplej, no dziś najcieplej, nawet 32 stopnie, tyle pokażą termometry. Na Pogórzu Karpat od 23 do 27, ale synoptycy twierdzą, że to chłodniej. A dlaczego tak, pani, tak śmiało?
10: Mikrofon nie był włączony, już
0: był
10: jest.
0: Włącz, proszę państwa, no, był mikrofon pana. Był włączony.
10: Nie było pani,
0: oczywiście, że był włączony.
10: No oczywiście. No. I teraz będziemy dyskutować.
0: Nie będziemy dyskutować. Ja krótko o tym, co za oknem, co za szybą. Strefa wyładowań ulew gradotonas ma czekać dzisiaj w ciągu dnia. Będzie się przesuwać z zachodu na wschód. No i przypominamy o tych alertach żółto-pomarańczowych. One to są alerty i pierwszego, i drugiego stopnia, dotyczą upału, a także burz od 28 do 33, nawet miejscami na troszkę chłodniej nad morzem, ale też sporo, 23 do 27.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Autopromocja.
11: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
12: zapinamy pasy,
11: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
13: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
11: Zapraszamy Marcin Kusy
13: i Marcin Wojciechowski.
14: Jedynka. To jest radio.
8: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
0: No i śmiało, teraz ma pani włączony mikrofon,
10: ja
0: można
10: mam
0: mówić.
10: Włączone. Słuchaj, przede wszystkim bądź milszy. Od tego zacznijmy.
0: Ale dla kogo?
10: Dla wszystkich.
0: Dla wszystkich. I to jest postanowienie od 17 lipca.
10: No i wspaniale. Na przykład, tego roku.
0: Na przykład dla pana Łukasza jestem bardzo miły. Proszę.
15: Jeśli chodzi o jagodzianki, to... Ja mam taki przysmak z Lublina. Nie będę mówił, jaka to cukiernia, ale może powiem, gdzie to jest. Na placu Pofarze jest tam taka cukiernia, która oferuje wspaniałe gofry z owocami, również z jagodami. Pozdrawiam serdecznie.
0: No to akurat.
10: No i świetnie. I dziękujemy za taką polecajkę.
0: To jest dobra propozycja, bo na gofrze akurat możemy zobaczyć, czy to są prawdziwe jagody.
10: Czy to nie jest marmolada?
0: Tak, bo w środku jagodzianki to trudno. 7:35.
8: Po pierwsze, ekonomia.
0: A teraz chciałem bardzo miło wprowadzić Justynę Gronko, tak samo niemalże jak pani dzwoniąca, albo w tym przypadku szef informujący pracownika o tym, że niestety, mój drogi, ale w tym miesiącu jesteśmy zmuszeni odwołać twój urlop. Czy w odpowiedni sposób przekazałem tę informację?
10: Jeszcze inaczej można byłoby powiedzieć, bo można byłoby to powiedzieć dzwoniąc do osoby, która już jest na urlopie.
0: A to można tak?
10: No właśnie, ja to wszystko sprawdziłam.
0: Ale szefie, przepraszam bardzo, ja już mam bilety kupione.
10: No, ale mój drogi, niestety, musisz wrócić, bo jesteś bardzo potrzebny, bo jest sytuacja, która wymaga twojego powrotu.
0: A zwróci mi szef za bilet?
10: To wszystko zaraz powiem, może nie w jednym zdaniu, daj mi to wszystko powiedzieć, bo faktycznie temat jest ważny i trudny i właściwie to jest taki koszmar, o którym teraz mówimy, ale państwo do nas piszą właśnie w tej sprawie, żebyśmy to wyjaśnili i my to w tym momencie wyjaśniamy. No i niestety, przepisy kodeksu pracy przewidują odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i bezpłatnego, to sprawdziliśmy, ale do odwołania pracownika, tak jak już powiedziałam, z takiego urlopu muszą istnieć poważne powody. Te poważne powody to jest na przykład poważna awaria, pożar, kontrola, choroba osoby zastępującej. No i niestety, jeżeli mamy taki telefon albo jeśli dowiadujemy się przed naszym wyjazdem, że właśnie nie możemy wyjechać, to nie możemy odmówić. I o tym mówi Aleksandra Zagajewska z Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.
16: Pracodawca w przypadku, kiedy wystąpią okoliczności nieprzewidziane dla niego w momencie udzielania urlopu, może nas z tego urlopu odwołać. I to zarówno jeszcze przed naszym wyjazdem, jak i w trakcie wyjazdu. Ta przyczyna, która wystąpiła i była nieprzewidziana w momencie udzielania urlopu, musi być bardzo istotna. Na przykład awaria parku maszynowego, gdzie ten pracownik, który korzysta z urlopu, jest specjalistą i tylko on jest w stanie poradzić sobie z tym problemem. Są to bardzo wyjątkowe sytuacje i muszą być bardzo dobrze udowodnione i uzasadnione przez pracodawcę.
10: No i to muszą być powody, okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania naszego urlopu. A to oznacza, już mówię, bo widzę, że patrzysz na mnie zainteresowanie, bo to ważny temat, że przełożony, nasz pracodawca nie może wezwać nas do biura tylko dlatego, nie może do nas zadzwonić, bo na przykład przypomniał sobie o zaległym projekcie, o którym wiedział od tygodni. Nie, to nie są takie sprawy. Ale jeśli już jest taka sytuacja, i na przykład wydarzyła się w naszej firmie kryzysowa awaria maszyny, ktoś zachorował, to wtedy jak najbardziej tak. I teraz właśnie odpowiadam na to pytanie, jak najbardziej wtedy pracodawca musi pokryć nasze straty, czyli taki bilet powrotny na przykład wcześniej.
16: Pracodawca w takim przypadku jest zobowiązany pokryć koszty, które ponieśliśmy w związku z odwołaniem urlopu. Nawet jeżeli jeszcze nie wyjechaliśmy, już opłaciliśmy wycieczkę i nie ma możliwości jej zwrotu, no to tutaj pracodawca musi się liczyć z obowiązkiem pokrycia tej straty.
10: No i jeszcze to pytanie o telefony z pracy w czasie urlopu. Odbierać,
0: no bo jeśli nie mam służbowego,
10: to... to teoretycznie nie powinieneś odbierać, no ale często przecież jesteśmy zaprzyjaźnieni, znamy szefa. Jeśli do nas dzwoni, obowiązku takiego nie ma. Ja to sprawdziłam w kodeksie pracy. Obowiązku, jeśli chodzi o odbieranie, nie ma. Urlop to świętość, a praca to nie infolinia. Pracownik nie ma obowiązku zabierania ze sobą na urlop służbowego telefonu.
0: Mhm. A prywatnego nie musi odbierać.
10: A prywatnego nie musi odbierać. O tym mówi też Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy.
12: Często pracownicy sami dają numery prywatne swoim przełożonym, a też takiego powszechnego obowiązku nie ma. Więc oczywiście jak pracownik da ten numer, to znaczy, że wyraża zgodę jednocześnie na używanie tego numeru do celów służbowych. Ludzie też muszą mieć tego świadomość. Służbowy zostawiamy w szafce służbowej. Ale jeżeli pracownicy, często mi to mówią, są nękani telefonami przez przełożonych na urlopie wypoczynkowym, to oczywiście takie praktyki są niezgodne z prawem. No i jednocześnie mogłyby również stanowić jedną z cech mobbingu na przykład, czyli tego zjawiska niepożądanego w środowisku pracy, no bo to jest cecha nękania.
10: No, czyli co, udanego urlopu życzymy, a eksperci mówią o tym, że najlepiej te kilka dni, no może jeden dzień chociaż zrobić sobie taki przerw od smartfona, od telefonu.
0: Tak, proszę wyłączyć telefon na 4 tygodnie i wtedy na pewno szef nie zadzwoni.
10: Dzień.
0: Znaczy zadzwoni, ale raz.
10: Ostatni raz.
0: No, ostatni raz, a to jest pierwszy raz, kiedy gramy tę piosenkę, to jest nowość Chaka Khan i Snoop Dogg.

0: Zioła.
1: Ja nie wiem, czy oni tego na Brooklynie nie nagrali.
2: Ale tutaj gracie ładnie w programie pierwszym Polskiego Radia. Kto by pomyślał?
1: No, a na tym Brooklyn, proszę pana, kto by pomyślał? Ja bym pomyślał. Na przykład Maciek by pomyślał. Bo to Maciek tymi suwakami tam.
2: Czyli to jego wina jest.
1: Słucham, tak. A jeszcze bardziej winny jest wydawca.
2: No to on jest najbardziej zawsze.
1: Dlatego dziś po 9:00 out na urlop. W nagrodę. I nie odbieraj telefonu od szefa.
3: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
1: Pan Szymon chciałby odebrać telefon, ale nie dzwoni.
2: No, ja też chciałem powiedzieć, że urlop, ale to ja nie wiem, czy on po urlopie teraz, czy przed urlopem, bo chyba 19 dni siedział w Stanach Zjednoczonych, czekając na mecz.
1: Oni mają płacone ryczałtem, czy od meczu?
2: No, nie wiem, też chciałbym to wiedzieć. On pewnie sam się nie przyzna.
1: Ale fajna wycieczka, nie?
2: Ale
1: dwa mecze gwizdzesz i po prostu...
2: No tak, tylko że podejrzewam, że nie leżał sobie na leżaczku, tylko musiał ciężko trenować, bo był przekonany, jak my wszyscy, że w finałowej czwórce jeden mecz przyjdzie mu poprowadzić.
1: Że mecz o trzecie miejsce, skoro tam Argentyny nie ma, to mu dadzą.
2: No właśnie. Albo finał, no... no...
1: Nie, no jak finał, no, skoro tam Messi.
2: No, ale jakby nie było Messiego, no, też nie było wiadomo do samego końca. Więc siedział Szymon Marciniak, siedział i tak został na tym siedzeniu. Widziałem nawet filmik, w którym, który opublikowała FIFA z nominacji Slavko Vincicia, bo to właśnie Słoweniec będzie. Zresztą rodak Čeferina, czyli szefa UEFA.
1: Czy Slavko Vincic nie gwizda w jakimś polskim meczu?
2: Ze Szwecją.
1: A, no właśnie. No.
2: Więc mamy wspomnienia. Zresztą sędziowie, z którymi mamy złe wspomnienia, to jest bardzo liczna grupa.
1: Ty to masz łeb jednak, powiem ci szczerze.
2: Więc Szymon Marciniak bez meczu tylko obserwował nominację dla Slavko Vincicia. Wraca z niczym. No z niczym właściwie, bo tylko dwa mecze w fazie grupowej. No, 104 mecze rozegrane zostaną w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Meksyku i Kanadzie, a Szymon Marciniak poprowadził zaledwie dwa i to w fazie grupowej, więc tej wstępnej. No szkoda, po prostu dla dobra futbolu myślę, że szkoda. Jutro późnym wieczorem mecz o trzecie miejsce nas czeka. Anglia kontra Francja, czyli dwie podrażnione, zrozpaczone europejskie potęgi. Czy znajdą w sobie jeszcze motywację? O tym Tomasz Kowalczyk.
4: Mecze o trzecie miejsce mają swoją specyfikę i w ostatnich latach nie wygląda to tak na Mistrzostwach Świata, że drużyny grają z pełnym zaangażowaniem, ale na przykład w 1998 roku rozstrzygała się w spotkaniu o trzecie miejsce korona króla strzelców, którą przypieczętował ostatecznie Davor Šuker. W Polsce mamy znakomite wspomnienia ze spotkaniami o trzecie miejsce, bo ten 1974 rok, zwycięstwo z Brazylią po bramce Grzegorza Laty i święto w Niemczech. W 1982 roku biało-czerwoni pokonali trójkolorowych Francuzów, też po pamiętnym meczu w spotkaniu o trzecią pozycję. Francja wtedy mocno rozbita po klęsce z Niemcami, rzutami karnymi, bo mieli na wyciągnięcie ręki wielki finał. Teraz Francja też jest mocno rozbita. L'Équipe cytuje to, co dzieje się w drużynie z tajemniczych źródeł. Mbappé jest nieswój, jest przybity. Nastrój w drużynie naprawdę kiepski, ale Mbappé też może bić się o koronę króla strzelców, więc indywidualnie będzie miał o co grać. Inny francuski tytuł, Le Parisien, cytuje z kolei Thomasa Tuchela, który też nie ma wielkiej ochoty grać o trzecie miejsce, o brązowe medale. Ale ten mecz się odbędzie i kiedy się zacznie, to myślę, że ten nastrój i to nastawienie wokół tego spotkania może się zdecydowanie zmienić.
2: Pytanie tylko, czy pogoda nie pokrzyżuje planów, a raczej powietrze, no które no nie jest najlepsze w Stanach Zjednoczonych. Dotarło z Kanady, tam gdzie płoną lasy. Jak sytuacja w Stanach? O tym

0: Kacper Merk.
1: Nie wygląda to dobrze. Już lecąc nad Nowym Jorkiem z okien samolotu widzimy głównie smog. Powietrze nie jest przejrzyste i nie da się nim odetchnąć po wylądowaniu. Pachnie bardzo nieprzyjemnie, gryzie w gardło. Zresztą z powodu złych warunków atmosferycznych wiele wieczornych lotów do Nowego Jorku było opóźnionych. Sam czekałem na lotnisku w Atlancie ponad 3 godziny dłużej niż powinienem. W towarzystwie smutnych kibiców reprezentacji Anglii, którzy po półfinałowej porażce zmienili plany i przedwcześnie wracają na wyspy, zapominając o sobotnim meczu o trzecie miejsce.
2: None of the players want to be there.
1: Żaden zawodnik ani żaden kibic nie chce tam być. To strata czasu. Na boisku zobaczymy pewnie rezerwowych, bo pozostali weekend spędzą na plaży. Po rozczarowującym odpadnięciu z turnieju piłkarze na pewno są zdewastowani mentalnie. Nie potrzebujemy, żeby grali raz jeszcze. Lecisz do Miami na mecz o trzecie miejsce czy do domu? Lecę do domu. Mecz o trzecie miejsce nie ma żadnego sensu. No to jeszcze dwa słowa o finalistach. Hiszpanie już wczoraj trenowali w Nowym Jorku, Argentyńczycy dotarli tu dopiero wieczorem.
0: W Stanach Zjednoczonych jest także Jan Pachlowski, który czekał na debiut Roberta Lewandowskiego, ale właśnie z powodu tego powietrza się nie doczekał. Halo Janku, dzień dobry.
3: W Chicago w czwartek odnotowano jedną z najgorszych jakości powietrza na świecie, dlatego odwołano mecz MLS Fire Whitecaps, w którym wychodząc z ławki rezerwowych miał zadebiutować Robert Lewandowski w obecności ponad 40 tysięcy widzów, w tym również tysięcy polskich kibiców. Powietrze w Chicago wypełnił dym pochodzący właśnie z ponad 800 pożarów lasów w Kanadzie i on przemieszczał się na południe, przenoszony był przez wiatr. Kolejny mecz piłkarzy Fire rozegrają na wyjeździe 22 lipca z Interem w Miami. Leo Messi w barwach Interu nie zagra, będzie odpoczywał po mistrzostwach. Miejmy nadzieję, że doczekamy się debiutu Roberta Lewandowskiego. Podzielamy rozczarowanie naszych kibiców, zwłaszcza biorąc pod uwagę emocje towarzyszące pierwszemu meczowi po przerwie na Mistrzostwach Świata. Zdajemy sobie sprawę, że decyzja to może być rozczarowująca, jednak zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. Doceniamy wyrozumiałość naszych fanów i z niecierpliwością czekamy, by wkrótce znów ich powitać. Czytamy w oficjalnym komunikacie Fire. Podsumowanie, spotkanie reklamowane było jako starcie dwóch byłych kolegów z Bayernu Monachium, Roberta Lewandowskiego i Tomasa Müllera, teraz gracza Webcams. Dla obu panów to spotkanie obu panów doszło, ale nie na boisku, tylko na stopie koleżeńskiej. Zdjęcia dostępne w mediach społecznościowych.
4: Się Lewandowskiego wystraszył Messi i nie zagra.
0: No nie zagra, nie zagra.
3: Dzięki.
0: Bo się bał. Dziękujemy
3: Janku.
0: Bardzo Janku. Miejmy nadzieję, że pogoda się poprawi, to powietrze się poprawi, bo w sobotę mecz o trzecie miejsce, w niedzielę finał i w niedzielę również od 21 audycja specjalna w programie Pierwszym Polskiego Radia. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk będą prowadzić, a w studiu trzej przyjaciele z boiska.
4: Oleg Grom,
0: Andrzej Janisz i Andrzej Dawidziuk. Okazało się, że każdy z nich miał swoje przygody w Legii Warszawa z różnym skutkiem.
4: A wspomniany Oleg Grom to oczywiście
0: Olaf Lubaszenko.
4: I pan Grzegorz Osiecki.
5: Ale mnie tam nie będzie.
4: Ale pan będzie.
5: Ja nie jestem z boiska.
4: Ja wiem, ale pan będzie po 8.15. Pan jest
5: z profesorem Marcinem Wiąckiem, rzecznikiem praw obywatelskich. To jeden z jego ostatnich występów. Bo kończy się kadencja.
4: Rozumiem. No dobrze. Bardzo panu dziękuję.
5: Wzajemnie.
4: Za tę misję. Dobra.
6: Jedynka. Polskie Radio.
4: A i chciałem panu podziękować, redaktorze, za te pytania o wczorajszy wyrok, który wczoraj, myślę, że na wszystkich nas zrobił wrażenie, zwłaszcza ta przemowa sędziego, sędzia Mitera.
5: Mitera. Maciej Mitera. Były rzecznik KRS-u.
4: KRS-u.
5: Przez 4 lat. Natomiast, no ciekawe, bo rzecznika praw obywatelskich też o to zapytam.
4: Tak, bo moim zdaniem sędzia Mitera powiedział to na sali sądowej, co każdy z nas chciał powiedzieć na tej sali właśnie.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
12: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
12: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: To nie są zwykłe wakacje.
19: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
18: Więcej na caritas.pl.

S1 między Węgierską Górką a Zwardoniem. Na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy, też nie do końca płynnie. Tłoczno zrobiło się między ulicą Patriotów a Mostem Południowym w kierunku Poznania. No i skoro w Warszawie jesteśmy, to musimy też odnotować spowolnienie przed Mostem Siekierkowskim na trasie, którą jedziemy z Pragi w kierunku Ursynowa. Zwalniamy też na S8, głównie na moście Grota Robeckiego w kierunku zachodnim. Na S8 problemy także między węzłami Wieluń i Wieruszów. 126 km to jest miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas dla jadących do Wrocławia. Na S17 tłoczno w kierunku Warszawy. 6 km korka napotkają kierowcy w okolicach Garwolina, na obwodnicy tego miasta. Między Grójcem a Mszczonowem problemy pojawiły się na krajowej trasie numer 50. W pobliżu miejscowości Zimna Woda na kilometrze 129 zepsuł się pojazd ciężarowy i z tego powodu jedziemy naprzemiennie tylko jednym z pasów. Kierowcy zwalniają, dojeżdżając do Krakowa Zakopianką przez Libertów, czyli na końcowym odcinku tej trasy. A jeżeli chodzi o pas do Zakopanego, to niestety też trzeba zwolnić, ale w innym miejscu. To między Nowym Targiem a Szaflarami na trasie 47. A skoro w Małopolskiem jesteśmy, to także odnotujmy, że na drodze 28 zwalniamy na wysokości Jordanowa między Skomielną Białą a Makowem Podhalańskim. Minimalne spowolnienie na dojeździe do Wadowic od północy, czyli od Zatora. A my wciąż niezmiennie czekamy na wieści od Państwa pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Najsurowszy w historii Polski wyrok dla pirata drogowego. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka.
2: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
0: Ostatni dzień na decyzję. Na biurku prezydenta czeka ustawa, która pozwoli monitorować zarobki lekarzy.
1: Mimo lęku przed rosyjskimi rakietami, tysiące ludzi na ulicach ukraińskich miast. Nie podobają im się zmiany w rządzie.
0: To pierwszy tak surowy wyrok w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości w takiej sprawie.
1: 20 lat w więzieniu ma spędzić Łukasz Żak za tragiczny wypadek, jaki spowodował 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie.
0: Obrona uważa, że to rażąco za dużo i zapowiada apelację.
3: Żadnej pomocy dla ofiar wypadku i zero skruchy. Za to bogata kartoteka, ponad promil alkoholu w organizmie i ucieczka z miejsca zdarzenia. Dodając do siebie kolejne fakty, sędzia Maciej Mitera nie dopatrzył się okoliczności łagodzących najsurowszy wyrok w historii ścigania polskich piratów drogowych.
2: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
3: Adwokatka Izabela Ławińska zapowiada apelację od surowej kary. Jak twierdzi, jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania.
4: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. W związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
5: Tamtej nocy Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
3: Komentuje prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Skazany ma zapłacić rodzinie ofiary wypadku łącznie 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia i będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Sąd skazał również grupę kolegów Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce, na kary od 2 do 5 lat więzienia.
0: Podpis, weto lub wysłanie do oceny do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Takie możliwości ma prezydent w sprawie ustawy o jawności zarobków lekarzy. Dziś musi podjąć decyzję.
0: A przepisy zakładają powiązanie numerów PESEL z wypłatami medyków. Danymi będzie dysponować Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
1: Lekarze obawiają się, że wejście przepisów w życie może doprowadzić do ujawnienia danych osobowych medyków.
0: Takich wątpliwości nie mieli jednak posłowie. Uchwalając nowe prawo, wszyscy zagłosowali za.
1: Ustawę popierają także związkowcy. Maria Ochman z Solidarności Ochrony Zdrowia podkreśla, że chodzi o transparentność wypłat.
6: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie.
0: A to nie jedyne przepisy, które mają ograniczyć astronomiczne zarobki części lekarzy.
1: Resort zdrowia przygotował pakiet zmian, w tym zasadę maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy ma wynieść 240 zł brutto.

0: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołanie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Tym między innymi zajmą się posłowie w ostatnim dniu posiedzenia.
0: Oto pierwsze stanowisko ubiega się dwoje kandydatów. Rekomendowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram, a także popierany przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski.
1: Kandydatka obozu rządzącego to najlepszy wybór, mówił w Sygnałach Dnia wiceprzewodniczący partii Unia Centrum Mirosław Suchoń.
2: W naszej opinii kandydatka spełnia wysokie wymagania w tym zakresie. Będzie gwarantowała to, że będzie stała w tym sporze pomiędzy obywatelem a instytucjami państwa. Będzie stała po stronie obywatela i na tym nam bardzo zależy.
0: Z kolei kandydatem na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jest Mateusz Szpytma, wyłoniony przez Kolegium IPN.
1: Na tę kandydaturę nie chcą się zgodzić Lewica, Koalicja Obywatelska i Unia Centrum.
0: A zarówno do powołania Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i prezesa IPN-u potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu.
1: A w jedynce o 8.15 ustępujący rzecznik Marcin Wiącek. Zapytamy, kogo widziałby jako swojego następcę.
3: To są aktualności jedynki.
0: Mimo ryzyka tysiące Ukraińców wyszły na ulicę, by zaprotestować przeciwko odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony.
1: To jedna z budzących największy sprzeciw zmian w ukraińskim rządzie.
0: Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, słychać na kijowskich ulicach. A kogo jeszcze wymienił prezydent Zełenski? O tym Paweł Buszko.
4: W gabinecie Serhija Koreckiego znajdzie się kilku ministrów z poprzedniej ekipy. Między innymi minister energetyki, były premier Denys Szmyhal czy minister kultury Tetiana Bereżna. Są też zmiany. Dotychczasowy znany gubernator obwodu mikołajewskiego Witalij Kim obejmie resort opieki nad weteranami. MSW pokieruje dotychczasowy szef policji Iwan Wychowski. Na miejsce szefa resortu obrony Michała Fedorowa przyszedł dotychczasowy szef służby bezpieczeństwa Jewgenij Chmara. To zmiana, która wzbudziła najwięcej niezadowolenia, bowiem Fedorow był postrzegany jako skuteczny reformator armii, wdrażający tam nowe technologie. A to one są kluczowe w walce rosyjskiego wojska z Rosjanami. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Aż 15 razy musieli wczoraj interweniować górscy ratownicy w Tatrach. 3 z tych wypadków były szczególnie ciężkie.
0: Do każdego z nich doszło na Orlej Perci, najtrudniejszym tatrzańskim szlaku.
1: W pobliżu przełęczy Zawrat spadający turysta uderzył w idącą szlakiem kobietę i oboje runęli w przepaść. Trafili do szpitala. Inny turysta spadł przy drabince w pobliżu Koziej Przełęczy.
0: Ratownicy ostrzegają, że po kilku dniach deszczowej pogody szlaki i zabezpieczenia są mokre i śliskie.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski minionej nocy miał zadebiutować w barwach Chicago Fire. Mecz został jednak przełożony z powodu złego stanu powietrza po pożarach w Kanadzie. Następna okazja w nocy z środy na czwartek. Wówczas Chicago Fire zmierzy się z klubem Lionela Messiego, Interem Miami. Słynny Argentyńczyk, który za 2 dni powalczy o obronę tytułu mistrza świata, będzie wtedy odpoczywał po mundialu. W niedzielnym finale w East Rutherford, czyli w New Jersey, Argentyna zagra z Hiszpanią, a my będziemy Państwu towarzyszyć podczas tego spotkania w naszej specjalnej mundialowej audycji. Wiemy już, że finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a do spotkania o 3. miejsce Anglia-Francja został wyznaczony Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. To oznacza, że jeden z najlepszych sędziów świata, Szymon Marciniak, poprowadził zaledwie 2 ze 104 meczów mundialu, oba w fazie grupowej. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski rozpoczął klubowy sezon w naszym kraju. O trofeum zagrały mistrz Polski Lech Poznań ze zdobywcą Pucharu Górnikiem Zabrze. Drużyna z Zabrza prowadziła po golu Maksyma Chłania, ale później do bramki trafiali już tylko gracze Kolejorza, Antoni Kozubal, Mikael Liszak i Pablo Rodriguez. Lech wygrał 3-1 i po raz 7 wywalczył Superpuchar. Dla obu zespołów był to sprawdzian przed kwalifikacjami do Ligi Mistrzów. W kwalifikacjach do Conference League zagra m.in. GKS Katowice, który poznał już rywala, z którym zmierzy się w drugiej rundzie. Będzie to MSK Żylina, czyli 4. zespół ostatniego sezonu Ligi Słowackiej. Gieksa rozegrała wczoraj towarzyskie spotkanie z Rakowem Częstochowa, zakończone remisem 1-1. W przyszły piątek czeka nas inauguracja Ekstraklasy. I jeszcze tenis i wieści z europejskich kortów. W Atenach Katarzyna Piter awansowała do półfinału gry podwójnej. Polka i reprezentująca Hongkong Judith Chong wygrały z Brytyjką Madeleine Brooks i Holenderką Isabel Haverlack 6-2, 7-6. W rumuńskim mieście Jasy w 1/8 finału odpadła Katarzyna Kawa, która przegrała z wyżej notowaną Węgierką Paną Udwarty 6-1, 5-7, 2-6. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10.30.
6: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
2: Pogodnie będzie dziś na wschodzie kraju, a na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami. I właśnie od zachodu będą napływać burzowe chmury. Znaczna część Polski jest objęta alertami przed nawałnicami, a jeszcze więcej jest ostrzeżeń przed upałem. Nie dotyczą tylko Karpat, Sudetów, Podlasia, Suwalszczyzny i Mazur. Na termometrach dziś maksymalnie od 28 do nawet 33 stopni, troszkę chłodniej nad morzem i na pogórzu Karpat.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
15: Dziękuję.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
12: Polskie Radio. Program pierwszy. Sygnały dnia jest 12 po 8.

0: Polski Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Piątkowe sygnały, bo to piątek, 17 lipca, 198 dzień roku, do końca roku 167 dni. O 4.35 wzeszło, zajdzie o 20.48, zatem dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Akwilin, Aleksander, Aleksja, Aneta, Arnulf, Bogdan, Bohdan, Donata, Dzierżykraj, Felix, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Januaria, Karolina, Konstancja, Leon, Leona, Marceli, Marcelina, Sekunda, Sperateo, Dotateo, Dozy, Westyna i Żywisława. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 16 po 8 Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu Sygnałów Dnia profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Pan profesor za tydzień kończy kadencję, o tym porozmawiamy później, ale chciałem zapytać pana przede wszystkim o to orzeczenie, które zapadło wczoraj w sprawie Łukasza Żaka. Ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan, oświadczył sędzia Maciej Mitera, uzasadniając wyrok 20 lat więzienia.
3: Nie powiem o szczegółach tej sprawy, ponieważ jej nie znam. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że zarówno stwierdzenie popełnienia tego przestępstwa, jak i wysokość sankcji zostały przez sędziego w motywach ustnych uzasadnienia wyjaśnione w sposób przekonujący. Uważam, że należy to docenić bardzo, że sędzia, przedstawiając motywy swojego orzeczenia, nie kierował się wyłącznie, czy nie prezentował wyłącznie prawniczych formułek i niuansów prawa i postępowania karnego, ale starał się też, aby to uzasadnienie miało pewien walor perswazyjny, aby to uzasadnienie odpowiednio było zrozumiane przez zarówno uczestników postępowania, jak i społeczeństwo. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ten cel został osiągnięty, że sędzia w sposób przekonujący wytłumaczył motywy swojej decyzji.
2: No, na pewno to był najsurowszy wyrok, jaki mógł być wydany w tej sprawie, to prokuratura o tym mówiła. Natomiast ja pana chciałem zapytać, no, w kontekście też pana kadencji, tego, co się w trakcie niej działo. Tu mamy orzeczenie, zobaczymy, co będzie z nim dalej, ale

0: Czy tego typu orzeczenia to jest coś, co polskiemu sądownictwu robi dobrze w przeciwieństwie do stanu sądownictwa, w jakim ono się znajduje dzisiaj?
1: Stan sądownictwa jest tematem na osobną rozmowę oczywiście. Natomiast to orzeczenie ma pewną zaletę w tym sensie funkcjonowania i roli władzy sądowniczej w Polsce, bo bardzo często rozmawiamy o prawie karnym, bardzo często rozmawiamy o tym, o ściganiu różnego rodzaju czynów myślę, że duża część tej dyskusji jest skoncentrowana na karach, na wysokości sankcji, czy kary są odpowiednie, a moim zdaniem najważniejszą kwestią jest nieuchronność sankcji. To świadczy o skuteczności państwa, to świadczy o skuteczności prokuratury i sądów, nieuchronność sankcji. I tutaj w tym przypadku bez wątpienia ta funkcja państwa została spełniona, ponieważ mamy do czynienia z jednoznacznym stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, sankcją, której adekwatność do tego przestępstwa została przekonująco wyjaśniona przez sędziego i co więcej doszło do wydania wyroku w stosunkowo niedługim czasie od momentu wpłynięcia aktu oskarżenia. A zatem uważam, że z punktu widzenia funkcji prawa karnego, z punktu widzenia funkcji państwa, ten cel został osiągnięty. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że zapadł wyrok pierwszej instancji, więc zakładam, że obrona zwróci się o pisemne uzasadnienie tego orzeczenia i następnie będzie postępowanie drugoinstancyjne.
0: No to będziemy wracać się do tego przy kolejnych odsłonach, ale a propos jakby pana kadencji, tego stanu sądownictwa, czy to, co się dzieje w polskich sądach, to było jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi o zajęcie Rzecznika Praw Obywatelskich i skargi, które do niego wpływają?
1: Z pewnością, gdyż z jednej strony gros spraw, które wpływają do rzecznika, wniosków obywateli, to są prośby o złożenie skargi nadzwyczajnej lub kasacji. Gdyż w wielu sprawach osobie będącej adresatem orzeczenia prawomocnego nie przysługuje kasacja lub skarga kasacyjna, a skarga nadzwyczajna nigdy nie przysługuje, bo skarga nadzwyczajna przysługuje wyłącznie organom wskazanym w ustawie. A więc większość wniosków wpływających do rzecznika to są wnioski osób, które czują się pokrzywdzone prawomocnym orzeczeniem sądu i to są prośby o kierowanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia do Sądu Najwyższego. I z tego punktu widzenia stan polskiego sądownictwa jest rzeczywiście niezwykle istotny dla rzecznika. Natomiast również bardzo często, muszę to dodać, wpływają do nas sygnały i prośby wynikające z niedoskonałości stanu prawnego, wątpliwości co do konstytucyjności, co do zgodności z prawem międzynarodowym, przepisów prawa. No i tutaj niestety muszę powiedzieć, że moja kadencja przypadła na czas kryzysu Trybunału Konstytucyjnego i z tego względu nie mogłem korzystać w sposób tak częsty jak moi poprzednicy z tego podstawowego konstytucyjnego środka, jakim dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
0: A co, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny? Pan widzi jakąś ścieżkę wyjścia z tej sytuacji, którą dzisiaj mamy? Prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziego Patyry, od tej czwórki sędziów, od której nie przyjął?
1: Ja od początku tej sytuacji, o której mówimy, nie mam co do tego wątpliwości, gdyż w mojej ocenie sytuacja, stan prawny jest, nie budzi moich wątpliwości, że przepis ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mówiący o ślubowaniu sędziego wobec prezydenta dotyczy po pierwsze sędziego, czyli osoby, która w świetle konstytucji jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie jest to rozwiązanie, które obliguje prezydenta do tego, aby takie ślubowanie przyjąć, poza pewnymi ewidentnymi sytuacjami, które były zdefiniowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast moim zdaniem to, co mamy w tej chwili sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, jest można ją oceniać w sferze faktów i polityki, a nie w świetle prawa, bo w świetle prawa moim zdaniem ta sytuacja jest dosyć jasna.
0: No tak, ale

0: w świetle prawa, znaczy w świetle faktów nie mamy dzisiaj de facto Trybunału, tak? No bo brakuje w tej chwili, jeden sędzia jest niezaprzysiężony, ślubowanie czterech kwestionuje prezydent i obecny prezes Trybunału. Pan widzi ścieżkę wyjścia z tej sytuacji?
1: Ścieżką wyjścia jest pewne porozumienie, bo bez tego porozumienia i dobrej woli nie ma innej możliwości. To też nie czuję się właściwy, żeby rozmawiać o porozumieniach i dobrej woli. Natomiast z prawnego punktu widzenia, bo tutaj mogę coś powiedzieć, z prawnego punktu widzenia istnieją ścieżki sądowe, które mogą skutkować potwierdzeniem statusu sędziów wybranych przez Sejm w ostatnim czasie. I takie ścieżki są możliwe, które mogą deklaratywnie potwierdzić status sędziów, jak też obowiązek odebrania ślubowania.
0: A to przechodząc do... Dzisiaj mamy dzień, w którym będzie wybrany pana następca przez Sejm albo następczyni, bo jest dwójka: Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski. Kto z nich byłby lepszym rzecznikiem?
1: Nie wypada mi włączać się w ten proces. Każda osoba, która zostanie wybrana na rzecznika praw obywatelskich, będzie dysponowała biurem wspaniałych fachowców, którzy czekają na nowego szefa, na osobę, która obejmie ten urząd.
0: A to jakie największe wyzwanie, pana zdanie, będzie stało przed nowym rzecznikiem?
1: Gdy chodzi o największe wyzwania, to są problemy, które rzeczywiście są w dalszym ciągu nierozwiązane w Polsce. Problem władzy sądowniczej, o którym rozmawialiśmy. Mamy również ogromny problem, gdy chodzi o właściwe traktowanie uchodźców. Przepisy prawa i praktyka dotyczące praw uchodźców są w naszym kraju pod ogromnym znakiem zapytania. Są niezgodne z konstytucją, ze standardami międzynarodowymi. Mamy od wielu lat problem związany z ochroną prawa do prywatności, zwłaszcza ochroną prawa do prywatności w sferze czynności operacyjno-rozpoznawczych, inwigilacji prowadzonej przez służby. Bardzo dużo obywateli również skarży się do Rzecznika Praw Obywatelskich na rozmaite problemy związane z ochroną zdrowia, ze stanem służby zdrowia. Ja uważam, że podstawowym obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest rozpatrywanie skarg od obywateli. To jest podstawowy konstytucyjny obowiązek Rzecznika Praw Obywatelskich, rozpatrywanie skarg obywateli.
0: Powiedział Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, którego kadencja kończy się w przyszłym tygodniu. Zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia sześć po ósmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: No, a to świetny wybór, jeśli chodzi o to, co nam w duszy powinno grać w ten dzień. To jest, no ja wiem, już będzie, proszę państwa, to jest irytujące, jak wydawca ci krzyczy cały czas do słuchawki, że idzie na urlop. Ale kiedyś z tego urlopu pan wróci. A jak pan wróci, to mnie nie będzie. Tak to jest, wakacji czas, szanowni państwo, ale u nas bez zmian w Ekspresie Jedynki o 16.35 kolejny gość, Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury z PSL-u.

0: Wspólnie z Maćkiem z Zeszyby uznaliśmy, że to nie jest nasza bajka, zespół The Cure, ale jak to mówią starzy zawodowcy, szanuję. Szanujemy panów za jakość, za tyle lat na scenie, można ich było obserwować ostatnio na scenie wspomnianej w Gdyni właśnie. Tak spoglądam na naszego wydawcę Radka, on jest bardziej zorientowany na tym festiwalu w Gdyni, to ile tam zapiekanka kosztowała? Kubełek frytek ile kosztował? Nie, to jest żart. Redaktor Balarz jest w naszym studiu. Czy wie pan, ile na upanarze kosztował kubełek frytek największy?
1: Zabijcie mnie tą informacją.
0: Zabijemy. 99 zł.
1: Ile?
0: Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pojechali zobaczyć The Cure.
1: Ze złotych ziemniaków.
0: Pewnie jakoś tak. No to znacznie tańsze te jagodzianki od pana Łukiego.
2: W zeszłym tygodniu przychodzę po pracy, patrzę na stole jagodzianki zakupione przez małą żonkę w cenie 24 zł. I to jeszcze na zapisy ponoć te jagodzianki. No, ale dobre. 37 deko. Jedna ważyła.
0: 37 za 24.
1: Przelicznik idealny.
0: 8:30. Skrót aktualności. Piotr Balasz.
1: Nowe pogodowe zagrożenia. Synoptycy wydali dwa alerty. Dotyczą burz i upałów. Skwar do 33 stopni obejmie niemal całą Polskę, poza północnym wschodem i górami. A burze z ulewami i wichurami zaczną się na zachodzie, potem będą przesuwać się w stronę centrum i wschodu Polski. Sejm ma dziś dyskutować o kandydatach na nowego rzecznika praw obywatelskich. Ten odchodzący, Marcin Wiącek, był gościem radiowej Jedynki i mówił, jakie wyzwania czekają jego następcę. To m.in. nierozwiązany problem władzy sądowniczej.
3: Mamy również ogromny problem, gdy chodzi o właściwe traktowanie uchodźców.
1: Wiącek przyznał też, że dostaje sporo skarg od obywateli na system ochrony zdrowia. Donald Trump wybiera się na niedzielny finał mundialu. Rzeczniczka Białego Domu ogłasza turniej, że był ogromnym sukcesem. To ukoronowanie całego turnieju, który pokazał możliwości Ameryki goszczenia świata na największych arenach. Czy nowy film Christophera Nolana przebije sukces Oppenheimera? Do kin wchodzi jeden z najtrudniejszych jego filmów, Odyseja. Gwiazdorska obsada, 2000 statystów, 90 dni zdjęciowych i ćwierć miliarda dolarów budżetu. Barwnym korowodem ulicami Rzeszowa rozpocznie się 20. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
4: To jest tak fajnie tutaj być i tak uczestniczyć w takiej zamianie kultur z innymi Polakami z całego świata.
1: Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: Tak się zastanawiam, czy pan sobie też ostrzy zęby na ten obraz najnowszy Christophera Nolana.
1: Z ciekawością obejrzę, choć nie jestem fanem akurat tego twórcy.
0: Czyli nolanomaniakiem pan nie jest.
1: Nie jestem.
0: Pan się nie podnieca Incepcją czy Interstellarem.
1: Nie, bardziej kręcą zakręcone rzeczy w stylu Davida Lyncha.
0: O, proszę, proszę pana, proszę pana. To kto zabił Laurę Palmer?
1: Nikt tego nie wie.
0: A, no właśnie. David Lynch to też była historia związana z Polską, bo przecież bywał tutaj w Polsce.
1: To prawda.
0: Bardzo często w Łodzi. A po

0: Powiem panu szczerze, dwa miesiące temu już kupiłem sobie bilet na Odyseję w tym dużym kinie na I. Tam, no w sensie IMAX, to chyba nie jest jakieś tam lokowanie produktu. Już dwa miesiące temu były wyprzedane bilety.
1: Aż tak.
0: A ile trwa? O Jezu, to ile ja za parking zapłacę. Mój Boże, to niedobrze.
1: Autobusem, autobusem.
0: 170 minut trwa ten.
1: 170 minut.
0: Ponad. To tyle, co kaseta swego czasu. Pamięta pan? 180 minut VHS? No dobrze. Piotr Balasz.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dzięki wielkie i do usłyszenia. Sprawdzamy, co tam za oknem, co tam za szybą. Tym bardziej, że wielu z państwa wypoczywa i liczy na trochę więcej tego słońca. No dziś nawet więcej na termometrach. 33 stopnie, a jutro trochę mniej, ale no poniżej 30, na maksymalnie 28. To jutro. Dziś tak od 28 do 33, pogodnie będzie na wschodzie, na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami i właśnie od zachodu będą napływać burzowe chmury. Znaczna część Polski jest objęta alertami przed nawałnicami, no i jeszcze więcej ostrzeżeń przed upałem. Nie dotyczą tylko Karpat, Sudetów, Podlasia, Suwalszczyzny i Mazur. Proszę na siebie uważać i nawadniać się częściej niż piłkarze na mundialu za oceanem.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Reklama. Autopromocja.
7: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy, zapinamy pasy, wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
8: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
7: Zapraszamy Marcin Kusy
8: i Marcin Wojciechowski.
9: Jedynka. To jest radio.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce, jak zawsze o tej porze, bo to 8.36 już, poranny trening szarych komórek, który na początku będzie brzmiał trochę jak zaproszenie na jutrzejszą poranną audycję, czyli wolną sobotę z jedynką, która to tradycyjnie rozpoczyna się od fragmentu pewnego filmu.
10: Wolny?
11: Wolny. No gdzie?
10: Na Słoneczną 5.
11: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
10: A powiedział pan, że jest pan wolny?
11: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
10: Proszę pana, się bardzo śpieszę.
11: A czy ja pana zatrzymuję?
0: To oczywiście fragment komedii Stanisława Barei, rewelacyjnej, dla mnie osobiście najlepszej w dorobku tego niedocenionego za życia reżysera. Człowieka, który potrafił zebrać na planie najlepszych aktorów, najlepszych kompozytorów, scenarzystów. To, co państwo słyszą, to przecież fragment piosenki Cygańska jesień w wykonaniu samej Anny Jantar, do której słowa napisał sam Janusz Kondratowicz, muzykę sam Waldemar Kazanecki. No i wielkie nazwiska, tak jak i w obsadzie: Kowalewski, Gołas, Dykiel, Fedorowicz, Pokora, Kobuszewski, Majkrzak, Krakowska, Maklakiewicz, ale, szanowni państwo, w liście płac na końcu filmu pojawia się jedno tajemnicze nazwisko. Kill przez 2L. Kill, tak jak zabić po angielsku. Kill. Andrzej Kill. Zatem pytanie do państwa, do kinomaniaków. Kim był Andrzej Kill? Jaka była jego rola w tym filmie? Jaka była rola Andrzeja Killa w Brunecie wieczorową porą? 22 139 22 02. Kim był Andrzej Kill? A już za chwilę Andrzej rysuje.
12: Ranek, dzbanek, kawa zmywa sen, prysznica, dreszcz, a potem kolejny dzień jak co dzień. Z domu znowu w powódź małych spraw, codzienny kac,

0: Kuba Badach i Polucjanci na antenie radiowej jedynki, 8.41. Czas relaksu, relaksu i urlopów to czas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Lena, zachodniopomorska i Szpileczki. Może dzisiaj mniej słyszalne, bo nie podkute, a ja jestem przed urlopikiem. Wprawdzie tylko 6-dniowym, ale zawsze to coś. Cieszę się bardzo, będzie spływ. Nie chcieliście się spotkać, raportowicze, razem, to będę pływowała sobie sama. Pozdrawiam miłego dzionka.
0: Dzięki wielkie pani Ileno. Pani jak już będzie na tym urlopie, to proszę koniecznie wysłać pocztówkę z wakacji. Najlepiej pocztówkę z radiem. Polecamy. Pani Lena i państwo wchodzą na stronę pocztówka.polskieradio.pl i tam sobie można wybrać pocztówkę z grafiką Andrzeja Milewskiego, znanego jako Andrzej Rysuje. I można jeszcze nagrać głosówkę i powiedzieć na przykład coś miłego. Ja chciałem, już na początku sygnałów państwo pamiętają po godzinie 6, chciałem taką pocztówkę do Andrzeja Milewskiego wysłać właśnie i miałem nawet początek. Zaczynało się tak: drogi Andrzeju. I co dalej? Z pomocą przyszli słuchacze.
2: Andrzeju drogi, niech nie bolą cię ręce ani nogi. Niech głowa ci ciągle pracuje i doskonale wszystko rysuje. Trzymaj się Andrzeju swojego ołówka. Niech pracuje ci cały czas główka.
3: Drogi Andrzeju, choć wakacje, to trzymaj się zgrabnie kreski, jak kreślarskiej deski. Dziękuję ci za furę twojego dobrego humoru i pięknych wakacji, pozytywnej interpretacji zdarzeń i nadal kreski jak z marzeń.
0: No jak się podoba, drogi Andrzeju? Jak się podoba?
4: No bardzo, bardzo. Nie widzimy się, ale szeroki uśmiech tutaj u mnie na twarzy.
0: Andrzej Milewski, czyli Andrzej Rysuje w studiu we Wrocławiu. Nie widzimy się, ale się słyszymy. Ty, no właśnie, jak ci się rodzi jakaś koncepcja w głowie, to widzisz ją czy słyszysz?
4: Często ją widzę, bo czytam. No, ale ze słyszenia też sporo żartów. Sporo żartów powstaje, bo gdzieś tam to, w jaki sposób ludzie mówią, jak opowiadają i gdzieś nawet też błędy.

0: językowe czasami bywają inspiracją jakąś, prawda? Albo jakieś niewłaściwe użycie słów, więc w zasadzie i spatrzenia, i zesłyszenia.
1: A jak właśnie taka koncepcja pojawi się w głowie, to rysujesz sobie na przykład na serwetce, jak swego czasu Picasso?
0: Nie, ja zapisuję w notatniku w telefonie. Tych serwetek by nie starczyło, bo tych pomysłów jest naprawdę całe mnóstwo. One w tym notatniku się kiszą, ja zawsze tak mówię, że kiszą się, muszą się przekisić trochę, uleżeć. Niektóre pomysły nawet w tym telefonie się potrafią kisić dłużej niż rok.
1: No i właśnie...
0: A potem je rysuję i okazuje się, że takie przekiszone się bardzo spodobały.
1: A, i one czasem nie tracą nic, prawda? Nie starzeją się, to jest też ciekawe.
0: No te najlepsze. Mm-hmm. Tak jakby wino do piwnicy zapakować.
1: Tak, to się musi przegryźć, nie tak jak Bigos też na przykład. Tak. Nie? To się musi przegryźć i to smakuje zupełnie inaczej tak. Po dwóch, trzech.
0: Ale są też pomysły, które trzeba na stół, że tak powiem, podawać od razu.
1: Od razu, tak.
0: Bo się zepsują.
1: Tak jak wspomniany Bigos, jeśli za długo leży. Pocztówka z radiem, szanowni państwo, to jest kolejna akcja w ramach naszej współpracy Andrzeja Milewskiego z Radiową Jedynką. Mamy nadzieję, że ona będzie trwać, bo trwa mać. Ty jesteś zorientowany dobrze, jeśli chodzi o scenę polityczną, to pamiętasz, z czego to cytat.
0: Oczywiście.
1: Czy ty wysłałeś już pocztówkę z radiem? Czy ty wszedłeś na pocztówkapolskieradio.pl i wysłałeś komuś pocztówkę? Tak?
0: Jeszcze nie wysłałem, ale już widziałem stronę i słyszałem nawet, że akcja jest sukcesem.
1: Tak, jest sukcesem. Cieszy. Tak, bo a przyznaj się szczerze, kiedy ty ostatnio pocztówkę taką wiesz, wysłałeś fizycznie, żeby iść na pocztę, ewentualnie wrzucić do skrzynki pocztowej?
0: Oj, powiem ci, że dawno, ale ostatnio jak byłem w sklepie w Żabce, w Trzebnicy pod Wrocławiem, to turystka z Niemiec pytała dziewczynę, ekspedientkę o pocztówki. I słuchaj, ekspedientka, no pokolenie gdzieś tam, no, tak. No myślę, że młodsze znacznie, pokolenie powiedzmy Z, i dziewczyna nie wiedziała, o co chodzi, wiesz, więc...
1: No to słuchaj, to trzeba było spokojnie wyjaśnić, że jest taka akcja, taka zabawa pocztówka.polskiradio.pl. Tam bez chodzenia na pocztę, bez szukania skrzynki pocztowej można znaleźć taką pocztówkę z grafiką Andrzeja Rysuje i wysłać komuś, wpisać jakiś tekst. I słuchaj, bo chyba nasz kolejny słuchacz trafił z tym tekstem. Mam nadzieję też, że do serca.
2: Drogi Andrzeju, La Furia Rocha, pozdrawiam serdecznie, kocham.
1: No i co, trafił, co?
0: trafił, tak, dokładnie.
1: Trafił, szanowni państwo, bo Andrzej Milewski nie dość, że sam gra w piłkę, to także trzyma kciuki za Hiszpanię. Za Hiszpanią w tę najbliższą niedzielę. A dlaczego?
0: Bo pięknie, znaczy,
1: dlaczego nie chcesz, żeby wygrała Argentyna?
0: O, to jest dobry trop, tak. Nie chcę, bo Argentyna pokonała... W meczu Argentyny z Anglią byłem z Anglikami, mimo że nie jestem zbyt często ich kibicem, ale w meczu Francji z Hiszpanami kibicowałem Francji, a to dlatego, że wydawało mi się, że to jest jedyna drużyna, która może pokonać Argentynę w finale. Ale po tym meczu Hiszpanów, kiedy zobaczyłem, jak oni grają, jak potrafili no, po prostu wyłączyć z gry tak dobrą drużynę i nie pozwolić im pograć, ani nawet strzelić na bramkę celnie, to jakby przerzuciłem sympatię, prawda? Ulokowałem te zasoby tam, gdzie mają większą stopę zwrotu.
1: Czyli co, pierwsza trójka, pierwsza Hiszpania, druga Argentyna, trzecia Francja?
0: To zależy, znaczy, no właśnie z tym trzecim miejscem to zależy, jak podejdą, no bo to dla tych drużyn to jest taka nagroda, jak się mówi, o Puchar Biedronki, prawda? Czyli tam nie chcą, nie będzie im się chciało, chyba że tam jakieś drugie składy wystawią, czy coś takiego.
1: Oj, szanowni państwo, dziwnym trafem Andrzej Milewski lokuje. Jak nie Żabkę, to Biedronkę. Musimy kończyć tę rozmowę. Andrzej Milewski, który jak gra w piłkę, to gra na jakiej pozycji?
0: Napastnik z przodu.
1: Do przodu. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia jeszcze przez najbliższe 10 minut. Szanowni Państwo, pojawiło się pytanie z tych trudniejszych w porannym treningu szarych komórek. Nawet koledzy z zeszyby łapali się za głowę.
1: To tam są jakieś łatwe?
0: Bywają łatwe.
1: Przepraszam.
0: Zaprezentowaliśmy fragment Bruneta wieczorową porą, gdzie roi się od gwiazd, ale w liście płac na końcu filmu pojawiło się tajemnicze nazwisko Kill. Andrzej Kill. No i padło pytanie, kim był Andrzej Kill, jaką miał rolę w tym filmie?

0: Andrzej Kill to pseudonim Stanisława Tyma.
1: Andrzej Kill to pseudonim artystyczny Stanisława Tyma. Używał go wtedy, gdy był scenarzystą.
2: W rzeczy samej Andrzej Kill to Stanisław Tym. Dziś 89. rocznica urodzin Stanisława
3: Geniusz.
2: Tyma. Tak,
3: gigant.
2: To mało powiedziane.
3: Sceny i nie tylko.
2: Roman Czajarek, o tobie też można powiedzieć. Gigant sceny.
3: Nie, to redaktor Wydrych.
2: Ja, proszę pana, na scenie rzadko. A nie, chciałem
3: ale przed mikrofonem częściej.
2: A tak, tak.
3: Na to się liczy.
2: Tak.
3: A to jest radio, wie pan.
2: Wie pan, jak się chciałem zdać do szkoły teatralnej, ale dziś bym...
3: Nie, żartujesz teraz.
2: No przecież nawet zdawałem.
3: I tak jak Szpaka cię wyrzucili, bo za dużo kolorowych włosów na głowie?
2: Nie, tam był...
3: Bo ja Szpaka będę widział jutro w sobotę, więc.
2: O!
3: No ale to jest taki kolorowy ptak polskiej estrady.
2: Tak. Ale dzisiaj Andrzej, znowu Andrzej.
3: Krzywy.
2: Mhm.
3: Ale jutro też krzywy.
2: No i świetnie.
3: A czy jutro będzie po prostu demono?
2: A tutaj w lecie z radiem, nie?
3: Czy ale nie? Się, to też, oczywiście, ale żeśmy o różnych rzeczach pogadali. Ja chciałem powiedzieć, że Gangol Seda wpadnie.
2: Raksu,
3: pan pamięta?
2: Raksu. Słucham?
3: Co tam czerwony kapelusz zawsze podejrzany? Klawo jak cholera, Egon.
2: Tak było.
3: No, tak będzie.
2: W sobotę.
3: Zapraszam po 9:00. Będzie można coś wygrać.
2: Relaksu, to czas. Pośpiewa pan? O, Andrzej Krzywy. Zapraszamy, panie Andrzeju. A to nie, to po 9:00 czy po 10:00?
3: Po 9:00.
2: No, po 9:00. Zapraszamy, panie Andrzeju.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe problemy m.in. na S6 między węzłem Boże Pole Wielkie a węzłem Luzino. Po awarii busa mamy częściowo

zablokowany pas włączania na jezdni prowadzącej do Gdańska. A pod samym Gdańskiem problemy na S6 niestety też występują i je napotkamy między węzłem Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia.

0: zderzeniu samochodu osobowego z motorowerem. Na kilometrze 177 w pobliżu Widełki zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. A od Państwa takie ostrzeżenie.
1: Utrudnienia na drodze krajowej numer 15 Toruń Kowalewo-Pomorskie. Stoi tam prawdopodobnie zepsuty cementowóz. To jest 257 km pierwszy słupek.
0: Za ostrzeżenie bardzo dziękujemy i przejeżdżamy na kolejną drogę krajową z problemami. To 50 Grójec-Mszczonów. W okolicach miejscowości Zimna Woda na 129 kilometrze zepsuła się ciężarówka i dlatego trzeba jechać naprzemiennie tylko jednym z pasów. Na korek muszą uważać kierowcy jadący S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej, tłoczno w kierunku północnym. I w tym samym województwie zwalniamy na 94 między Czeladzią a Bytomiem. 22 513 1111 to numer telefonu do Radia Kierowców.
2: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.

0: Polski rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Dziewiąta minęła, najwyższy znak. Polka Dziadek gra, że możemy zaczynać. Sytuacja jest taka. Podobno druga puma krąży po Polsce. Przynajmniej są takie doniesienia. Foka z Bałtyku dopłynęła do źródeł Odry. A za szybą moi koledzy pokłócili się o to, czy Hiszpania, czy Argentyna. Przecież odpowiedź jest oczywista. O co tu się w ogóle spierać? Jasne, prawda? No dobrze, zaczynamy powolutku Lato z Radiem. Jakie to wszystko ma znaczenie w stosunku do tego, że jutro kolejny wielki koncert Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. I od 9 do 22 czekamy na Państwa i tam na miejscu, i przy radioodbiornikach, i przed telewizorami. A dziś? Dzisiaj będzie zielono w naszej audycji. Dzisiaj Gang Olsena się pojawi. Pewne charakterystyczne skarpetki będą grały ważną rolę. I wpadnie on. Andrzej Krzywy i wszystko wyjaśni. Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Skojarzenia, inne konkursy rejsowo, paczki też będę rozpakowywał. Czas na aktualności programu pierwszego, który przedstawi Izabela Kuczyńska.
5: To nie tylko wyrok, to też przestroga. Prawnicy komentują karę 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za spowodowanie tragedii na trasie łazienkowskiej. Nie ma zgody w Sejmie w sprawie wyboru prezesa IPN-u i rzecznika praw obywatelskich. Dzisiaj głosowanie. Smog w Nowym Jorku na dwa dni przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata. Czy mecz Argentyny z Hiszpanią jest zagrożony? Zapytamy naszego wysłannika za ocean. To przestroga dla innych i ochrona społeczeństwa przed drogowymi bandytami. Takie opinie słychać po wyroku dla Łukasza Żaka, sprawcy tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd sięgnął po najwyższą możliwą karę, 20 lat więzienia, za to, że łamiąc wcześniejsze zakazy i pędząc z zawrotną prędkością po pijanemu, Żak staranował prawidłowo jadące auto i zabił ojca dwójki dzieci. Przed takimi kierowcami musimy chronić się społeczeństwo, mówił w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
6: Jest taka potrzeba, żeby chronić innych użytkowników dróg, żeby właśnie nie było tych przypadkowych ofiar, w skrajnych wypadkach oczywiście także śmiertelnych,

0: żebyśmy się nauczyli oddziaływać na wyobraźnię kierowców. I to orzeczenie, ta kara na pewno pomoże.
1: Surowy wyrok ocenił też poranny gość jedynki, ustępujący rzecznik praw obywatelskich. Profesor Marcin Wiącek podkreślał, że w tym przypadku wymiar sprawiedliwości stanął na wysokości zadania.
2: Najważniejszą kwestią jest nieuchronność sankcji. W tym przypadku bez wątpienia ta funkcja państwa została spełniona, ponieważ mamy do czynienia z jednoznacznym stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, sankcją, której adekwatność została przekonująco wyjaśniona przez sędziego i co więcej, doszło do wydania wyroku w stosunkowo niedługim czasie.
1: Przypomnijmy, że po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Koledzy, którzy pomagali mu w ucieczce i w ukrywaniu się, także usłyszeli wyroki od roku do 5 lat więzienia. Koalicja rządząca poprze kandydatkę na rzecznika praw obywatelskich, ale poza PSL-em nie podniesie ręki w sprawie nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Opozycja odwrotnie zagłosuje za Mateuszem Szpytmą i będzie przeciwko Sylwii Gregorczyk-Abram. Sejm zdecyduje dziś o tym, kto zasiądzie w fotelu szefa IPN-u i komu powierzy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Możliwe scenariusze sprawdzała Małgorzata Naukowicz.
3: Komisja Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała kandydaturę mecenas Gregorczyk-Abram. Kandydaturę poprze PSL. Liczy też, że Koalicja Obywatelska i Lewica zagłosują za powołaniem Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Kluby te są kandydaturze przeciwne. Żadnej umowy Szpytma za Gregorczyk-Abram nie ma, zapewnia polityk PSL-u.
4: To są dwie bardzo ważne instytucje. Obydwie powinny zacząć funkcjonowanie z nowym szefostwem.
5: Tej kandydatury nie poprzemy, dlatego że to jest były bliski współpracownik pana Nawrockiego.
3: Tłumaczy szef klubu KO Zbigniew Konwiński. PiS podniesie rękę za wiceprezesem Szpytmą. Opozycja nie poprze natomiast kandydatury Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko RPO. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Najpierw będzie bardzo gorąco, potem zagrzmi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami w pasie od Pomorza, przez Warmię i Mazury, przez Wielkopolskę i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Z zachodu napłynie do Polski chłodne powietrze i w zderzeniu z upałami to gotowy scenariusz na burzę, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
6: Za każdym razem, gdy dociera do nas takie gorące powietrze, jeżeli ono jeszcze przepłynęło sobie nad morzem albo nad bardzo wilgotnym lądem, to ono często w procesie parowania nabiera naprawdę duże ilości wody. No i oczywiście wysoka temperatura i duża ilość wody, no to są w zasadzie doskonałe warunki do powstawania zjawisk burzowych.
1: Instytut Meteorologii prognozuje na dziś burzę z silnymi opadami deszczu do 50 litrów na metr kwadratowy, a także porywy wiatru do 90 km na godzinę.
7: To są aktualności jedynki.
1: Smog w Nowym Jorku. Mieszkańcy miasta dostają ostrzeżenia przed wychodzeniem z domu, a to wszystko na 2 dni przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata zaplanowanym w tym mieście. Na miejscu jest już nasz specjalny wysłannik Kacper Merk. Dzień dobry Kacprze i powiedz, czy istnieje scenariusz, w którym mecz Argentyny z Hiszpanią jest zagrożony?
8: Nie wydaje mi się, bo choć tutaj w Nowym Jorku faktycznie trudno mówić o przejrzystości powietrza czy o tym, że przyjemnie się nim oddycha, to do meczu mamy jeszcze 2 dni, a zapowiadane na sobotę opady deszczu powinny trochę zmienić całą sytuację. Na razie jest ona średnia, powietrze śmierdzi. Przebywający tu od 2 dni Hiszpanie wczoraj trenowali pod dachem, ale w razie czego meczu i tak nie da się tak zagrać, bo tutejszy stadion jest otwartym, odkrytym obiektem. Inna sprawa, że porównując zdjęcia z Chicago, gdzie wczoraj z powodu smogu odwołano debiut Roberta Lewandowskiego, z tym co widzę teraz przed sobą, to jednak w Nowym Jorku sytuacja jest dużo bardziej komfortowa. Kacper Merk, Polskie Radio, Nowy Jork.
1: Na finał piłkarskiego mundialu w Nowym Jorku zaplanowano na 15 w niedzielę. Na trybunach będzie obecny m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda. Patrzę sobie na tę prognozę pogody i trochę zaczynam się niepokoić tym, co jutro zafunduje nam hełm. Ale bądźmy dobrej myśli. Będzie ciepło, a nawet bardzo ciepło. W tej chwili najcieplej w Lublinie, 25 stopni wskazują

0: Termometry w tej chwili, ale to jest 9 rano dopiero. 18 w Helu, 24 w Warszawie, ale będzie zdecydowanie cieplej. Dzisiaj ta temperatura maksymalna do 33, może nawet lokalnie do 34 stopni w cieniu. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 23 do 27. No ale uwaga, jak się pojawiają takie duże różnice temperatur, to już doskonale wiemy, jesteśmy tego nauczeni. Mogą pojawić się gwałtowne burze, w czasie tych burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1003,5 hektopaskala i powoli zaczyna spadać.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
0: Informacje, jeżeli chodzi o klimat, są dobre, a nawet bardzo dobre. W Polsce dobrze się oddycha, jakość powietrza świetna, jedynie w kilku miejscach umiarkowana. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi prawie 30% energii w sieci krajowej. Do wieczora można korzystać bez wyrzutów sumienia z urządzeń elektrycznych. W dużej części Polski niestety susza hydrologiczna.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.
6: Jedynka. Polskie Radio.
0: Państwo pytacie o Pumę. Iza obiecała, że za godzinę w serwisie o 10 będzie więcej. No druga się pojawiła. Ale co tam Puma? Foka, która przepłynęła z Bałtyku Odrą aż do źródeł. Podobno już widzieli są zdjęcia. Ale co tam to wszystko? Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. To wszystko jutro i będą takie między nimi przeboje. I niedługo wszystko wyjaśnię.

czytałem kiedyś taki wywiad z artystą, który śpiewał tę piosenkę, który mówił, że to jest jego radość, a zarazem przekleństwo. Radość, bo cały świat zna ten utwór, zna ten przebój i każdy to potrafi zanucić. Mówi, Boże, ależ to było piękne nagranie. Przekleństwo, bo on jeszcze miał kilka innych fajnych piosenek i tamtych już prawie nikt nie pamięta. One są. Może gdzieś by się dał. Muszę Marcina Wojciechowskiego poprosić, żeby wyciągnął z naszego radiowego archiwum, albo przyniosę własną płytę i puścimy wtedy. I państwo usłyszycie i pewnie też powiecie, o rany, to też kojarzę, to też pamiętam. No ale płomienie miłości przykryło absolutnie wszystko. Zaczynamy dzisiejsze lato z radiem. Będzie dużo o tym, co zielonego za naszym oknem. Będzie o tym, czy rośliny potrafią ze sobą rozmawiać. Wpadnie Andrzej Krzywy, zagramy w skojarzenia i rozpakujemy kolejne paczki. Takiej ilości paczek na swoim biurku jeszcze w tym roku nie widziałem.

71-151, nasz komunikator SMS-owy, 72-151. To jest ten numer, który jest ważny przy konkursach. A to jest ten artysta, o którym mówią, że jest kolorowym ptakiem naszej estrady. Kolorowy ptak? To jest bardzo mało powiedziane.

0: 72-151 nasz numer konkursowy. Jeżeli chodzi o wycieczkę, to wygląda to w ten sposób, że to jest voucher o wartości 10 tysięcy złotych. Tak naprawdę vouchery są dwa. Jeden będzie rozdany za kilka dni, a potem następny pod koniec sierpnia. Ale żeby ten voucher zdobyć, trzeba gromadzić każdego dnia punkty, odpowiadając na nasze pytania. Ponieważ wycieczki są po Europie, to pytania też dotyczą różnych europejskich miejsc związanych z geografią, ale też innymi rzeczami. Dziś, uwaga, pytanie, które pozwoli być może niektórym odrobić straty, bo to będzie pytanie aż za 5 punktów. Kto funduje nam taką fajną wycieczkę?
1: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
0: To co? Przygotowani? Dziś będzie tak.

Mam nadzieję, że Państwo poznajecie. Dziś historia pewnego gangu, którego szef ma zawsze genialny plan, ale coś staje na przeszkodzie, by ten plan zrealizować. Bohaterami całej serii jest trzech rabusiów. Ulubione powiedzenie, klawo jak cholera Egon. Jest też słynne więzienie, do którego trafia i z którego wychodzi w kółko główny bohater. Pytanie w sumie aż za 5 punktów, bo będzie trudne. Po pierwsze, jak nazywa się gang z filmu? Nie film,

jak nazywa się gang z filmu. Po drugie, w jakim kraju i w jakim mieście jest to słynne więzienie, do którego wchodzi i wychodzi główny bohater. I po trzecie, uwaga, jaki jest ulubiony kolor skarpetek jednego, ten wysoki, chudy, z rabusiów, który do szefa mówi słynne klawo jak cholera Egon. 72-151, proszę pamiętać o słowie klucz. To słowo klucz to wakacje. Pytanie za 5 punktów. Powodzenia. A jutro w Chełmie, na tej dużej scenie, oni też będą. Paweł Stasiak i Papa D. Zapraszam, będzie Bambogaczał.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu.

0: opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
10: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
11: zapinamy pasy,
10: wrzucamy jedynkę i jedziemy.
11: W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
10: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
11: Zapraszamy Marcin Kusy
10: i Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja. Pogoda.
12: Jak to było pół godziny temu, że Lublin był najcieplejszym miejscem w Polsce i tam termometry wskazywały prawie 26 stopni. Lublin już przegrywa. Najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili to jest Koło. Jak się nazywa mieszkanka Koła? Przy okazji pytanie dla polonistów. Koło 27,5 stopnia wskazują teraz o 9.30 tam termometry. Najchłodniej w Helu 20, no w Warszawie 26. Dzisiaj ta temperatura do 33-34 prawie w całej Polsce. Dużo ostrzeżeń, zwłaszcza na zachodzie. Jedynie nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat troszkę chłodniej. To troszkę chłodniej oznacza do 27 stopni. Barometry 1003,6 hektopaskala, ciśnienie spada.

proszę uważać na gwałtowne burze, które mogą się pojawiać tam, gdzie będzie ta różnica temperatur. Wtedy może wiać prawie do 90 km na godzinę. Jutro w Chełmie, gdzie koncert lata z Radiem i Telewizją Polską, plus 29. Takie są plany.

0: Pani Halinka napisała: panie doktorze, czy dobrze zobaczyłem, że doktor Zagajewski będzie w waszym studiu? Tak, pani Halinka, dobrze pani zobaczyła. I pani pytanie też widzę. Zaraz będzie.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Doktor Artur Zagajewski w naszym studiu. Dzień dobry, panie Arturze.
2: Dzień dobry, witam gorąco.
0: Pani Halinka, jak się dowiedziała, to jakoś rozumiem, jedna z wielbicielek pana, po tym jak pan w telewizji się pojawia w różnych miejscach. I bardzo dobrze, zazdroszczę. Otóż pani Halinka mówi: panie Romanie, niech pan zapyta pana doktora, czy to prawda, że rośliny ze sobą rozmawiają? On musi to wiedzieć.
2: Ależ
0: to jest oczywiście takie filozoficzne pytanie. Tak. A jak one ze sobą rozmawiają?
2: Rozmawiają. To jest system olejków eterycznych. To jest system substancji chemicznych, dzięki czemu mogą właśnie porozumiewać się i ostrzegać przed potencjalnymi chorobami czy też drapieżnikami. Jeżeli na przykład w takiej Afryce mamy akacje, które są zjadane przez żyrafy, te pierwsze akacje, to potem jest sygnał dla kolejnych akacji, żeby troszkę zmodyfikować skład, żeby zmienić więcej w tych liściach było goryczy, a zatem odstraszyć tą potencjalną żyrafę.
0: Ja dobrze myślę. Rosną sobie akacje.
2: Tak.
0: I podchodzi żyrafa.
2: Tak.
0: I zaczyna skubać tam te akacje, bo smaczne, bo dobre. I ta akacja skubana, która już nie ma szansy, bo wie, że za chwilę zostanie zjedzona, niestety, daje sygnał koleżankom i kolegom tam z tyłu za plecami, które rosną: zmieńcie skład, żebyście były gorzkie, niedobre. Takie
2: to, co pan powiedział.
0: To może ta żyrafa was nie ruszy.
2: Tak, koleżanki i koledzy. To są takie nieme przyjaciółki, milczące przyjaciele, te nasze drzewa i rośliny, które pomagają sobie. Jest piękna książka Sekretne życie drzew, gdzie naprawdę w starych lasach, tych dębach, te korzenie, substancje pokarmowe są przenoszone na drzewa słabsze, czyli te mocne i silne pomagają. Ja jestem honorowym dawcą krwi i również oddaję tą krew.
0: Brawo.
2: Często także wiosną pozyskuje oskołę, czyli z tej brzozy ten sok, drodzy państwo. I zatem dla mnie jest prosta sprawa. Ja pobieram wczesną wiosną tą oskołę, potem po prostu po miesiącu koniec już tego soku, listki pojawiają się wielkości paznokcia, więc ja przytulam się do niej. Dziękuję ci gorąco. Widzimy się za rok, prawda? Bo mnie pomogłaś wzmocnić się.
0: Widzimy się za rok. A co by nam powiedział, gdyby rośliny umiały się do ludzi odezwać, to co by nam powiedziała, jak wchodzimy do naszego ogrodu zadbanego, albo wręcz odwrotnie, kompletnie zaniedbanego, a

0: Albo jak wchodzimy na balkon, gdzie są te skrzynki, też albo czasami przepięknie zadbane, albo takie opuszczone, w ogóle zarośnięte, nie wiadomo czym. Co by nam powiedziały? A może nam coś mówią?
1: No więc one mówią, ale my jeszcze tego nie rozumiemy. Ostatnie badania mówią wyraźnie. One porozumiewają się między sobą. Jest taki proces kawitacji, dzięki którym tak pykają. I jeszcze, jeżeli
0: kawitacji?
1: Mamy... Kawitacji?
0: Co to jest?
1: To jest proces, gdzie mamy różnicę takich pęcherzyków powietrza. Aha. I to chodzi o takie pykanie. Czyli jeżeli roślina się stresuje, brakuje jej wody, albo jest właśnie zjadana, albo brakuje jej składników pokarmowych, czy ten ich turgor jest niewłaściwy, to aha, one wydają te dźwięki. My ich jeszcze nie słyszymy, bo są to bardzo wysokie częstotliwości, ale instrumenty są w stanie to dowieść. Natomiast one by powiedziały, poświęćcie nam więcej czasu. Zobaczcie, jak wyglądamy. Weźcie tą lupę, czyli oko uzbrojone.
0: Pan Artur jest z lupą tutaj, tak?
1: Mam lupę, tak. Czyli, bo to jest ważne. Okiem uzbrojonym zobaczmy, co niepokojącego dzieje się na powierzchni blaszki liściowej. Czy jest już jakiś szkodnik, czy jakiś początek choroby grzybowej. Sekator jest drugim ważnym urządzeniem w pracy ogrodniczej, czy też takiej botanicznej, bo gwarantuje nam, że możemy przyciąć elementy chore, zniekształcone, czyli nie boimy się cięcia, drodzy państwo. Chcemy, żeby te rośliny z nami były przez pokolenia.
0: Nie boimy się cięcia. Muszę to w domu powtórzyć, bo ja miałem ostatnie obawy, ale wracając do tych roślin znowu i do tych rozmów z ludźmi, bo pan o tym wie doskonale, to jest tak, że są tacy, którzy, im się wydaje, że oni bardzo dużo czasu poświęcają na ten swój ogród, czy nawet na te skrzynki na balkonie i nic. A potem obok jest sąsiadka, która na oko się wydaje, że nic nie robi. U niej kwitnie, u niej jest pięknie, u niej ten ogród czy ten balkon wygląda tak, że wszyscy zazdroszczą. Skąd to się bierze?
1: No przede wszystkim z tego, że jak wprowadzamy jakąkolwiek roślinę do ogrodu, warto sobie o niej poczytać. Czyli warto wiedzieć, jakie ona ma upodobania. To tak jak ludzie, drodzy państwo. My również rzeczy pewne lubimy, drugie nie. Z roślinami jest podobnie. Niektóre rośliny się lubią, niektóre wręcz przeciwnie. W związku z tym mają różne wymagania.
0: Czyli mogę zrobić taką niedźwiedzią przysługę, łącząc ze sobą dwie nielubiące się rośliny w jednej skrzynce.
1: Zrozumiałe, bo przecież my wiemy, że roślin jest wiele. One wyewoluowały miliony lat temu. To spowodowało, że dostosowały się do różnych siedlisk. Mamy rośliny ze strefy subtropikalnej, tropikalnej, pustynnej, umiarkowanej. One zupełnie inaczej reagują. Do tego dochodzi sprawa gleby, zasobności gleby, stanowiska, czy jest słońce, czy jest cień, czy jest więcej wody, czy nie, czy odczyn gleby jest bardziej zasadowy, czy bardziej kwaśny. Tych czynników jest wiele, więc jak wprowadzamy roślinę na nasz balkon, taras, do ogrodu, gdziekolwiek, prawda, do nas, w nasze otoczenie, zawsze o niej sobie poczytajmy, czy ona kocha słońce, czy też wręcz przeciwnie. Czy te blaszki liściowe są delikatne, czy też nie. Czy jest gatunkiem inwazyjnym, czy wręcz przeciwnie. Może z nami ładnie sobie tworzyć harmonię.
0: Znaczy, inwazyjna to taka, co mi zarośnie cały ogródek za chwilę, tak?
1: Tak jest.
0: A może to dobrze, to o to chodzi.
1: Ale to też zależy.
0: Nie będzie to.
1: Z jednej strony tak, ale wiemy, że mamy barszcze sosnowskiego. Wiemy, że mamy różnego rodzaju niecierpki, czyli rośliny, które konkurują z naszymi rodzimymi gatunkami. Więc ja nie mam nic przeciwko gatunkom inwazyjnym, pod warunkiem, że są pod kontrolą, pod warunkiem, że nie uciekają z naszych ogrodów do stanowisk naturalnych.
0: Moment, panie doktorze, zatrzymajmy się. Tutaj bardzo fajny wątek, bo teraz sobie pomyślałem tak. Czyli są takie rośliny, którymi możemy, nie chciałbym powiedzieć, że zaśmiecić ogród, bo to nie zaśmiecenie, ale że może się ich pojawić po prostu więcej tych innych. Ale które polskie rośliny, takie nasze polskie tradycyjne, powinienem chronić na przykład, żeby nie zrobić krzywdy? Czy są jakieś takie...
1: Tych roślin jest wiele.
0: Żeby tym barszczem na przykład, bo on tak łatwo, fajnie rośnie.
1: No tak, ale wiemy, że przecież on tam dotarł z Azji i oczywiście był gdzieś
0: no,
1: w latach
0: 50-tych, 60-tych. Ale intencje były dobre, tylko wyszło jak zwykle.
1: No wiemy, jak jest, bo nie zbadano dokładnie, że nawet ta pasza dla krów wcale nie jest fajna. One się parzyły, jest inny smak i w ogóle odpada, bo po prostu było za mało badań naukowych. I ja myślę, że jeżeli jesteśmy teraz w czasie wakacji...
0: Maki, bratki, tak, to takie nasze polskie, można powiedzieć.
1: No, przede wszystkim chodzimy na te łąki, bo przecież my dzisiaj na naprawdę właśnie w lipcu na tych łąkach, których jeszcze nie mamy skoszonych, możemy zobaczyć różnorodność świata roślin, bo wtedy to są te stanowiska słoneczne, pełne energii i te łąki, które po prostu zakwitają. Nawet w Warszawie, jeżeli nie koszona jest trawa, pojawiają się bardzo atrakcyjne rośliny. W przypadku nie będą właśnie, jak pan mówi,
0: jeżeli jest skoszona.
1: jeżeli nie jest koszone.
0: Jak jadę do pracy, to widzę, jak tam uparcie koszą po
1: drodze. No więc to jest też nie do końca fajnie. Ja się cieszę, że powoli w Warszawie tam to koszenie ogranicza się do 2 razy może w ciągu roku, maksymalnie 3, bo warto zauważyć, jeżeli to oczywiście nie stanowi zagrożenia, pozostawiamy te łany, bo tam wtedy się coś dzieje. Wtedy

0: Wtedy jest retencja wodna, prawda? Dzięki temu ten trawnik
1: ale
0: oddaje
1: wtedy się znajdzie
0: wodę.
1: Jakiś uciążliwy człowiek, który napisze, że nie dbają.
0: No ale
1: o to.
0: Co to znaczy?
1: Jak teraz wytłumaczyć tym ludziom, że właśnie niekoszenie tego jest w tym przypadku dbaniem o to? Że wcale to nie jest źle, to jest dobrze.
0: No to jest właśnie praca, bo trzeba edukować, bo każdy uważa, że ten trawniczek powinien być wycięty na kilka centymetrów, ale jak zobaczy w tym trawniku kwitnące stokrotki, jak pojawią się różnego rodzaju haberki, jakieś różnego chociażby, te mega dmuchawce teraz są. Jest taka piękna roślina kozibrud łąkowy, która tworzy piękną...
1: Kozibrud łąkowy, jak to wygląda?
0: Taki mega dmuchawiec.
1: A czyli ten duży dmuchawiec to jest ten
0: tak, tak jest. Jak pan kojarzy mniszek lekarski, prawda, to oczywiście wczesną wiosną ten mniszek, też piękna nazwa, mniszek od mnicha, lekarski, bo ta tonsura, prawda, taka fajna, gdzie po prostu mnisi wtedy się golili. Dlatego ten mniszek ładnie gra. I to samo jest tutaj. Zostawiamy. No, dlatego, no tak, no tak.
1: Więc
0: to są rzeczy bardzo ciekawe, zatem warto poczytać sobie. Przy dzisiejszym świecie my sobie, mając aplikację, możemy dać to zdjęcie, odszuka nam ładnie roślinkę i czytamy o niej. Co to za znaczenie? My jutro wybieramy się przecież z pytaniem na śniadanie do Chełma. I teraz
1: o której pan będzie rano?
0: Pewnie dziewiąta
1: z minutami. Jak zna panią Halinkę, to jest niewykluczone, że ona już tam podjedzie.
0: Dziewiąta z minutami. Dziewiąta, nie wiem jeszcze dokładnie.
1: To pan się może wyspać, to ja mam być wcześniej. I ja tak, mam być 7.50.
0: No więc właśnie, ja mam nadzieję na śniadanie, natomiast o co chodzi?
1: Będzie
0: humulus lupulus, czyli będzie chmiel zwyczajny i wszystko, co wokół niego może się tworzyć, bo to też roślina wyjątkowa. No to jest niesamowite, drodzy państwo, że jedna z tych pierwszych weselnych pieśni, która jest jeszcze sprzed chrześcijaństwa, właśnie o ich chmielu, właśnie jest z IX wieku i nawiązuje do tej wyjątkowej rośliny, która też dla mnie jest fenomenalna. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że, drodzy państwo, tak jak mamy zegarek i zgodnie z ruchem wskazówek one lecą na prawo, to tak samo ona jest prawoskrętna. Czyli ona wije się tylko w jednym kierunku.
1: Nie, idzie wkręca mnie pan teraz.
0: Tak.
1: Poważnie?
0: Tak. Ten chmiel...
1: Że się wije, widziałem, ale że zawsze w jednym kierunku, to na to nie zwróciłem
0: na
1: uwagi.
0: Prawo.
1: To wydawało mi się,
0: czyli...
1: że zależy od światła pewnie raz, tak?
0: A właśnie.
1: Zawsze w prawo?
0: Zawsze w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli nie dość, że łodyga jest kanciasta, czyli tworzy w przekroju kwadracik, to jeszcze, jeżeli na początek damy go na lewo, ona odwróci się i idzie po prostu pięknie prawo.
1: Doktor Artur Zagajewski, kto by tak opowiadał państwu o roślinach, jak on to robi? Jutro dziewiąta z minutami, tak? Pytanie na śniadanie.
0: Będą historie.
1: Ja wcześniej zapraszam, będę tam już czekał. Mam tu coś, żeby się panu dobrze podróżowało. Wiadomo, nasza maskotka lata za dzień po prostu. A też jutro z tym wszystkim się zobaczymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję. Miłego dnia.

0: być gdzie.
1: Halo Houston, a kto chciałby wygrać przepiękny super rower? Co tydzień rozdajemy Państwu taką nagrodę, ale żeby ten rower wygrać w konkursie, który nazywa się Ścieżki z Jedynką, trzeba pokazać własną ścieżkę. Musicie Państwo złapać za telefon komórkowy, nagrać taki film na tej własnej ścieżce w pionie, to jest ważne, nie dłuższy niż 60 sekund, to jest ważne, może być krótszy, nie może być dłuższy, wrzucić na swoje media społecznościowe, tam Facebook i Instagram, oznaczyć Jedynkę i zrobić hashtag Ścieżki z Jedynką, proszę pamiętać o polskich literach. A my co tydzień wybieramy najlepszą propozycję i nagradzamy super rowerem.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wszystkie szczegóły, wszystkie regulaminy znajdziecie Państwo na stronie Lata z Radiem, czyli na internetowych stronach Polskiego Radia. Także te dotyczące skojarzeń. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151. Eliminacje właśnie teraz ruszają, a skojarzenia Lata z Radiem po godzinie 10. Za paręnaście minut. Zapraszam, bo warto.

0: do it.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
3: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
2: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
3: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
2: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
3: Filip Jastrzębski,
2: Tomasz Kowalczyk
3: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska,
2: czyli Andrzej Dawidziuk,
3: Andrzej Janisz
2: i Olaf Lubaszenko.
3: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
13: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
17: O, jeszcze to.
18: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
16: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
19: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
18: Dajcie wszyscy święto.
16: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
15: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
20: Patryk Bedliński, zapraszam. Na drodze S6 problemy wciąż są możliwe między węzłami Boże Pole Wielkie i Luzino. Po awarii busa zablokowany jest częściowo pas włączania na trasie, która prowadzi do Gdańska. Około 5 km ma odcinek ze spowolnionym ruchem na trasie S17, czyli na ekspresówce łączącej Lublin z Warszawą. Tłoczno zrobiło się na obwodnicy Garwolina na trasie w kierunku stolicy. Powolna jazda na S8 w Warszawie w kierunku Poznania. Zwalniamy między Głębocką a Łabiszyńską. Właściwie tam zaczynamy zwalniać, a korek sięga Wisłostrady. Na krajowej trasie numer 9 problemy między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim. 177 km to jest miejsce zderzenia pojazdu osobowego z motorowerem. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. W Mazowieckiem problemy na 50.

między Grójcem a Mszczonowem. Na wysokości zimnej wody po awarii ciężarówki poruszamy się jednym pasem naprzemiennie. A w Śląskiem spowolniony ruch na 94 na trasie Bytom-Czelać. Niestety

0: bardzo wyraźnie, jadąc trasą 28 przez Mszanę Dolną. To od strony Limanowej w kierunku Rabki Zdroju. A na wiadomości od Państwa czekamy w aplikacji Radia Kierowców i pod numerem 22 513 11 11.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: Zacząłem rozpakowywanie. Najpierw taka olbrzymia koperta podpisana Jurek. Jurek przysłał olbrzymi rysunek. I na tym rysunku Reksio, w wersji oczywiście takiej, jak jemu się najbardziej podoba. I prośba o naszą maskotkę. To wszystko z miejscowości Miłoszyce. Ale mam kolejną przesyłkę. I wewnątrz była maskotka Lata z Radiem, tylko sprzed wielu lat. Na wymianę. Panie Sebastianie z Wałbrzycha, bardzo dziękuję, odeślę i dołożę naszą. Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki, czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Nie będzie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zawetował rządową propozycję dla osób w związkach nieformalnych. Będzie nowy rzecznik praw obywatelskich i nowy prezes IPN-u. O tym, kto zajmie te stanowiska, zdecyduje dziś Sejm. Za chwilę relacja. Upała, potem burze. Synoptycy wydali alerty dla większości kraju. Przed kąpielami w słońcu z kolei ostrzegają dermatolodzy.
2: Starać się nie opalać w godzinach największego nasłonecznienia.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa miała pozwolić dwóm pełnoletnim osobom na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu stosownej umowy u notariusza. Projekt zakładał też możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego. Łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak prezydent Nawrocki uzasadniał weto do tej ustawy?
3: W jego ocenie ustawa gwarantuje osobom zawierającym umowę niemal małżeńskie przywileje, ale bez małżeńskich obowiązków. Nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie, powiedział prezydent Karol Nawrocki.
4: Projektowane przepisy przyznawałyby dostęp do określonych świadczeń socjalnych i emerytalnych. Jednocześnie zakres obowiązków stron byłby mniejszy niż w przypadku małżonków.
3: Prezydent zwraca uwagę, że umowę można rozwiązać znacznie łatwiej niż małżeństwo, a ponadto ustawa wprowadzająca de facto związki partnerskie zmienia prawie 240 innych ustaw. Karol Nawrocki jest gotowy na dalsze rozmowy o statusie osoby najbliższej.
4: Należy ułatwić wskazywanie osoby uprawnionej do otrzymywania informacji medycznych oraz wykonywania określonych czynności w sprawach życia codziennego.
3: Minister w kancelarii premiera Katarzyna Kotula, odpowiedzialna za projekt, powiedziała Polskiemu Radiu, że weto prezydenta jest rozczarowujące, prezydentowi zabrakło odwagi, nie było też propozycji poprawek ze strony kancelarii prezydenta. No i w jej ocenie decyzja prezydenta oznacza odwrócenie się od prawie 2 milionów Polek i Polaków pozostających w związkach nieformalnych.
1: Dziękujemy. Tematem zajął się Michał Makowski. Jeszcze dodam, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach m.in. lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu, a także 8 innych ustaw, w tym o zakazie patostreamingu oraz ustawę, która usprawni rozpatrywanie spraw frankowych. Zapowiada się polityczna burza wokół głosowania nad kandydatem na prezesa IPN-u. Dziś w Sejmie głosowania wybrany zostanie nowy rzecznik praw obywatelskich, a także nowy szef IPN. Mateusza Szpytmę, zgłoszonego przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wspiera PiS, Konfederacja, a także PSL. Nie kandydatowi mówią pozostali koalicjanci. Przenosimy się więc do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak komentowana jest ta sprawa? Dlaczego PSL poprze Mateusza Szpytmę?
5: No tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Ludowcy uważają, że IPN jest po prostu potrzebny, no a bez prezesa instytut działać nie może.
6: Najnowsza historia naszego kraju, jej bohaterowie wymagają odkrywania i uważamy, że pan prezes Mateusz Szpytma jest to w stanie zrobić.
5: Mówił szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Mateusz Szpytma jest pełniącym obowiązki prezes

0: od czasu wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i to właśnie ta współpraca z obecnym prezydentem jest największym zarzutem Koalicji Obywatelskiej. I nie rozumie tego Jan Dziedziczak z PiS.
1: PSL, z którym my naprawdę na co dzień rywalizujemy, potrafi docenić zaangażowanie pana Szwedmy i w rodzinę Ulmów, i w pokazywanie Polaków ratujących Żydów. No i głosują za tym kandydatem. Platforma tylko dlatego, że był w czasie IPN-u Karola Nawrockiego, jest przeciw.
0: Sejmowe kuluary wrzą. Słychać to, że głosowanie, które za kilkanaście minut powinno się rozpoczynać, nie jest przesądzone. Nie wiadomo, jak się zakończy. Z moich ustaleń wynika, że Polska 2050 też w większości będzie na tak. Konfederaci oczywiście na tak, PiS na tak, PSL na tak. A co zrobi Koalicja Obywatelska? Pytałam o to polityków. Nie chcieli zdradzić.
2: A głosowaniu przygląda się Agnieszka Drążkiewicz. Wszystko niebawem się wyjaśni.
3: To są aktualności jedynki.
2: Mieszkańcy 14 województw od Pomorza, Warmii i Mazur przez Wielkopolskę i Mazowsze po Śląsk i Małopolskę otrzymali bądź otrzymują ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Wolne od alertów są jedynie województwa podlaskie i lubelskie. W komunikacie czytamy, że możliwe będą w czasie burz nawałnic przerwy w dostawie prądu. Przed burzą z reguły jest słońce, dermatolodzy więc przypominają, że w czasie kąpieli słonecznych warto pamiętać o kilku rzeczach, mówi dermatolożka Magdalena Skałbania.
4: Po pierwsze, starać się nie opalać w godzinach największego nasłonecznienia. Po drugie, stosować kremy z filtrem. Coraz częściej widzimy na plaży dzieci w takich dopasowanych ubrankach i bardzo je polecam. Te ubranka całkowicie chronią skórę przed działaniem ultrafioletu.
2: Lekarze zalecają, by po każdym słonecznym urlopie skontrolować skórę u dermatologa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Pogoda.
9: Dalej najcieplej w miejscowości o nazwie Koło, prawie 28 stopni wskazują termometry, będzie cieplej. Najchłodniej w Helu, 21, będzie cieplej. W Warszawie 26. Maksymalna temperatura dziś w Polsce 33-34 stopnie. Nad samym morzem troszkę chłodniej do 27 i w górach troszkę chłodniej do 27. To oznacza chłodniej. Uwaga! Tam, gdzie gwałtowne zmiany temperatury następują, będzie front i mogą pojawiać się burze, porywy wiatru do 90 km na godzinę. Barometr w centrum Polski 1003 hektopaskale. Ciśnienie spada.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
11: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
9: Spojrzałem sobie na dokładną prognozę pogody, jeżeli chodzi o miasto Chełm. Tam jutro lato z Radiem i Telewizja Polska. Do godziny 23 cieplutko i bez deszczu. Po 23 deszcz. Tak jest na ten moment. Ta maksymalna temperatura w ciągu dnia 29 stopni.

Państwo pytacie, czy mogę coś podpowiedzieć, jakie będą dzisiaj skojarzenia lata z radiem. Łatwe będą, one prawie zawsze są łatwe. Czasami są trudniejsze, ale jak się człowiek skupi na spokojnie, to da radę. Najważniejsze, żeby nie zero punktów. Jak już tam jeden na koncie, to już jest zdecydowanie prościej. Trzymam kciuki, żeby Państwu się udało. Na moje oko pytania nie są trudne. Te załadowane do komputera. A jaki zestaw będzie wybrany dla Państwa, to troszkę od Was zależy, od tego słowa magicznego start, które mówicie na początku. To wszystko już za parę minut. Ale w tej godzinie lata z radiem, także niezwykła wyprawa samochodami. I uwaga, nie będzie chodziło o naszą słynną wyprawę maluchów po całej Polsce, gdzie oczywiście Polskie Radio Kierowców i Jedynka są obecne, ale będzie chodziło o niezwykłą przygodę, którą sobie zafundowało paru kolekcjonerów. Znaleźli stare polskie Fiaty i Polonezy na drugim końcu świata. Polecieli samolotem, kupili i postanowili na kółkach przez kilkanaście krajów i tysiące kilometrów wrócić do Polski. I właśnie dojechali. Zapraszam.

Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151 przez całe lato z radiem tegoroczne. To jest pytanie eliminacyjne do naszych skojarzeń. Skojarzenia zawsze parę minut po 10:00.

0: Wolność. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. Coś mam wrażenie, że to nagranie też nieprzypadkowo w tym miejscu. Jutro koncert lata z radiem i telewizją polską w Chełmie. Zapraszamy gorąco. Od 9 rano audycja, do 22 będziemy z Państwem cały czas, tylko w różnych miejscach. Proszę uważnie słuchać jedynki. Wszystko będziemy tłumaczyć. Teraz też proszę uważnie słuchać. Zaczynamy skojarzenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Za miejsce trzecie pomarańczowa walizka.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Za miejsce drugie zegarek z GPS-em.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków Smartwatch. www.watchmark.pl.
0: Za miejsce pierwsze super nowoczesny czytnik e-booków.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: A jako pierwsza gra pani Sabina Ząbek. Dzień dobry pani Sabino.
4: Dzień dobry.
0: Pies jest najlepszym, bo?
4: Bo umie jednocześnie ratować spod gruzów oraz przynosić z kiosku gazetę.
0: Spod gruzów to widziałem wielokrotnie. Nawet mam przyjaciół, którzy pracują w straży pożarnej. Mają takie psy ratowników przeszkolonych. To niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Super ludzie. Z gazetą to powiem szczerze, dawne czasy chyba. Ja nie wiem, czy dzisiaj ktoś jeszcze kupuje gazetę, zwłaszcza, żeby pies pysko niósł. Ale w słynnej piosence, piękne pytanie konkursowe.
4: No dokładnie, z prawda? Piosenki.
0: Kto śpiewał piosenkę, że nawet tam była nazwa tej gazety, padała w tej piosence. Ale teraz nie o tym. Pani Sabino, pani mówi start, wtedy ruszy maszyna losująca i zobaczymy, jaki zestaw dla pani będzie wybrany dzisiaj w skojarzenia. Gotowa?
4: Tak.
0: To proszę mówić.
4: Start.
0: Pani jest kibic, czy pani jest nie kibic sportowy?
4: Średnio.
0: Średnio? Bo dla kibica, który teraz czeka na niedzielę na ten mecz finałowy i się kłóci o to, czy Hiszpania, czy Argentyna, u mnie się tutaj w redakcji już też koledzy pokłócili, a przecież to jest oczywiste, kto wygra, tak mi się wydaje przynajmniej, no to kibic by się ucieszył, bo zestaw jest taki. Nazwa znanego stadionu świata i trzeba to pasować miasto, w którym ten stadion się znajduje. Czyli ja mówię na przykład PGE Narodowe, a pani mówi?
4: Warszawa.
0: Dobrze. A San Siro, jakbym powiedział? O, jest ktoś do podpowiadania? Ktoś? San Siro? Mediolan. No, stolica mody, Mediolan. Tam, gdzie na tym byku się można kręcić też. Kto był, wie, o co chodzi. Pani Sabinko, trudno, próbujemy, żeby chociaż jeden próbujemy. Punkt, a może będzie lepiej. I jak pani czegoś nie wie, magiczna nazwa miejscowości dalej. Ja wtedy lecę dalej. Uwaga. 3, 2, 1, start. Camp Nou.
4: Pani Barcelona.
0: Sabinko. Wembley.
4: Barcelona. Barcelona.
0: Wembley. Ja już następne przeczytałem.
4: Aha. Londyn.
0: Santiago Bernabeu. Słychać. Trzeba było mówić dalej. Trzeba było nie tracić czasu na to.
4: No, ale jeden jest.
0: Męski głos, no. Nawet dwa są, bo Wembley jest w Londynie.
4: No.
0: Więc Camp Nou Barcelona, Wembley jest w Londynie, a to Santiago Bernabeu jest w Madrycie, to prawda, ale nie wiem, czy nam się to... Wydaje mi się, że się nie zmieściło przed gongiem, że już tam na końcu wersji, więc dwa możemy spokojnie zaliczyć. Męski głos, pozdrawiam gorąco, było słychać cichutko, bo cichutko, ale fajne było to dopytywanie, jak pani się pyta, co? No co? I on mówi, no Madryt!

0: spryt, poleciało. Pani Sabino, ja tu żart, ale dwa punkty są poważna sprawa. Pan Hubert z Poznania. Dzień dobry, panie Hubercie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Niech pan już mówi to start. Zobaczymy, jaki będzie zestaw.
1: Mówię start.
0: Jest taka piosenka. Mówię tak, mówię nie. Teraz dzisiaj mam takie piosenkowe skojarzenia. Panie Hubercie, wyszło tak. Słynni kompozytorzy muzyki klasycznej. Ja nazwisko, pan imię. Co, z czego pan się śmieje?
1: Nie, no tak ciekawa kategoria.
0: Rozumiem, że chciał pan powiedzieć, wolałbym stadiony.
1: To pan to znasz swoich słuchaczy, ale spróbujemy.
0: Nie, wie pan co, czasami to jest tak, że wydaje mi się, że nie wiem, a potem jak widzę te zestawy, to mówię, łatwo bym sobie poradził. A czasami jest takie, że widzę, jaki to zestaw, myślę sobie, o, ale fajne, łatwe.
1: Co?
0: I potem sam czytam i zaczynam myśleć sobie, Boże, jakby to na mnie wypadło.
1: Dobrze.
0: To bym miał problem. Wydaje mi się, że ten zestaw nie jest taki trudny, bo ja już widzę te skojarzenia. Ale uwaga, panie Hubercie. Ja nazwisko, pan imię. Ja nazwisko, pan imię, czyli ja mówię na przykład Chopin, pan mówi...
1: Fryderyk.
0: Dobra, o to chodzi. Uwaga. 3, 2, 1, start. Vivaldi.
1: Antonio.
0: Moniuszko.
1: Stanisław.
0: Verdi.
1: Giuseppe.
0: Szymanowski.
1: Karol.
0: Penderecki.
1: Ignacy.
0: Ravel.
1: Dalej.
0: Mozart.
1: Wolfgang.
0: Paganini.
1: Niccolo.
0: Mahler.
1: Dalej.
0: Lutosławski.
1: Witold.
0: Offenbach.
1: Jan.
0: Liszt.
1: Franciszek.
0: Bach.
1: Sebastian.
0: Haydn.
1: Henryk.
0: Debussy.
1: Dalej.
0: Donizetti.
1: Dziękuję.
0: Brawo, nie no, panie Hubercie, powiem tak, brawo, to nie był łatwy zestaw. Powiem tak, było parę pomyłek, znaczy inaczej, było parę miejsc, gdzie pan powiedział dalej, ale nie było ich wiele. Jedno, które myślę, że na spokojnie by pan wiedział, ale sądzę, że zupełnie inne skojarzenie zadziałało, jak ma na imię Penderecki. Tak już na spokojnie. Penderecki, kompozytor.
1: Kompozytor. I teraz dalej sobie nie przypomnę.
0: Krzysztof.
1: Krzysztof,
0: Krzysztof, tak, Penderecki, tak. Tu był błąd. Ravel to jest Maurice. Debussy to jest Claude Debussy. A Mahler to jest Gustav. Ale generalnie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Sława za szyby też potwierdza, że dziewięć. Wszystko się zgadza, jeżeli policzyło. No brawo, panie Hubercie, brawo. Myślę, że ja bym sobie tak dobrze z tym zestawem nie poradził, choć wydawało mi się, że nie jest taki trudny. Pan Janusz z miejscowości Kalinka. Gdzie jest Kalinka? Dzień dobry, panie Janusz.
2: Kalinko, Kalinko, koło Żgowa, koło Łodzi.
0: Kalinko, Kalinko, koło Żgowa, koło Łodzi. Dobra, tu jesteśmy. To nie tak. To takie dwa rzuty naszą maskotką mniej więcej.
2: Dokładnie.
0: Niech pan startuje, panie Januszu, z maszyną.
2: Start. Stop.
0: Ja bym się cieszył. Stop nie trzeba. To się tam, jak już poszło, to leci. To już się nie da zatrzymać. Wyspa Kraj. Czyli ja mówię nazwę wyspy. Znaczy ja mówię, jak się wyspa nazywa. A pan musi dopasować kraj, do którego ta wyspa należy. Czyli mówię na przykład Kreta, a pan mówi, że...
2: Grecja.
0: Dobrze. A Madera?
2: Hiszpania.
0: Portugalia. No, można powiedzieć no blisko, ale Portugalia z Hiszpanią w meczu na jednym stadionie. Zakończyło się tak, że Hiszpania powiedziała, no, teraz my. A tak, a propos, Argentyna czy Hiszpania?
2: Hiszpania.
0: Hiszpania?
2: Tak.
0: A ja myślałem, że Argentyna wam powie. No dobra. Panie Janusz.
2: Pulce się hiszpańskiego, to Hiszpanie stawiam.
0: A, rozumiem tę drogę. Uwaga, gotów? Koniec tak. Żartów. 3, 2, 1, start. Borholm.
2: Dalej.
0: Honsiu.
2: Dalej.
0: Zakitos.
2: Grecja.
0: Elba.
2: Dalej.
0: Holandia.
2: Dalej.
0: Wolin.
2: Polska.
0: Dżerba.
2: Dalej.
0: Korsyka.
2: Grecja.
0: Majorka.
2: Hiszpania.
0: Sumatra.
2: Dalej.
0: Luzon.
2: Dalej.
0: Już nie zdążymy. Luzon to są Filipiny. Sumatra jest na Indonezji. Korsyka. A tu myślałem, że będzie pan wiedział, szczerze mówiąc. Wydawało mi się dwie takie rzeczy, gdzie pan powiedział Włochy, dobrze zapamiętam, czy Korsyka? Korsyka jest francuska. Korsyka należy do Francji. A z kolei z Włochami Elba. To Włosi są właścicielami Elby, Napoleon, te rzeczy i tak dalej swego czasu, to też tam sobie wędro... Ale... Czyli mamy ile? Raz, dwa, trzy dobre skojarzenia. No i sprawa jest załatwiona. Czyli sytuacja jest taka. Pierwsza z pań, pani Sabina z Ząbek, bierze sobie walizkę. Pan Janusz z miejscowości Kalinko

0: bierze sobie to, co jest na drugim miejscu naszą nagrodą, czyli zegarek z GPS-em. No a miejsce pierwsze za tych kompozytorów. Brawo, panie Hubercie, dalej jesteśmy wszyscy pod wrażeniem. Pan Hubert z Poznania, fanfary dla pana i czytnik e-booków też. Za szybą pojawił się Filip Jastrzębski. Ciekawe, jak on odpowie na pytanie, czy Hiszpania, czy Argentyna. Ale nie wiem, czy jemu wolno, bo może to by było sugerowanie produktu. Zapytam za parę minut. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin

0: promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój bank polski.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
9: zapinamy pasy,
8: wrzucamy jedynkę i jedziemy.
9: W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
8: Zaplanuj podróż z Jedynką i słuchaj na letniej fali.
9: Zapraszamy. Marcin Kusy
8: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej Jedynce.
10: Filip Jastrzębski, to jest sport i to jest piłka. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Co się stało z naszym panem sędzią?
11: Nasz pan
10: Widzę,
11: sędzia.
10: Widzę, że jest decyzja, tak? To już możemy powiedzieć.
11: No, nasz pan sędzia przesiedział
10: czekał,
11: ponad miesiąc
10: czekał,
11: w Stanach Zjednoczonych.
10: Czekał,
11: i się
10: czekał,
11: nie doczekał.
10: I się nie doczekał. Dlaczego? Co się stało?
11: Zacznijmy od tego, że posędziował dwa mecze w fazie grupowej. No i to była naturalna zupełnie kolej rzeczy. Natomiast później, kiedy nie dostał meczu 1/16 finału, no to wiedzieliśmy, że szykowany jest do poważniejszych spotkań. Mm-hmm. Kiedy nie dostał meczu w 1/8 finału, a później nawet w ćwierćfinale, no to,
10: to już zacieraliśmy
11: byliśmy
10: ręce.
11: Przekonani, że znów zobaczymy naszego sędziego w którymś kluczowym meczu mundialu. Jednak trudno powiedzieć, co się stało, bo na pewno był szykowany na te najważniejsze spotkania. Dlaczego ich nie dostał? Być może jakieś dyplomatyczno-polityczne zawiłości świata sportu i polityki spowodowały.
10: Oni płacą przecież za ten jego pobyt tam. Płacą za to, że ci sędziowie tam są.
11: Muszą mu zapłacić.
10: Odprawy, zajęcia i co i nic.
11: I to też nie jest tak, że on sobie spędził ponad miesięczne wakacje na koszt FIFA w Stanach Zjednoczonych, bo był skoszarowany. Musiał trenować codziennie, przygotowywać się. Były odprawy sędziowskie i musiał być pod parą, że tak powiem, żeby Pierluigi Collina, szef sędziów, mógł go w końcu na jakiś mecz wybrać. Tak się jednak nie stało, więc wraca Marciniak do domu, a sędzią finału będzie Słoweniec Slavko Vincic i jest to decyzja dość kontrowersyjna.

0: Dlaczego?
1: To niech Tomasz Kowalczyk nam opowie. Mamy połączenie z Tomkiem. Halo Tomku, jak zareagowałeś na to, że sędzia Vincic będzie rozjemcą w tym finale Hiszpania kontra Argentyna?
2: Dzień dobry. No, gratulacje dla sędziego, który zrobił wszystko, żebyśmy ze Szwecją nie wygrali barażu. Do dziś pamiętamy, co w tym meczu się działo. Niepodyktowany rzut karny na Kamińskim, żółta kartka dla Krzysztofa Piątka bez dotknięcia rywala, rzekomy faul Zalewskiego, po którym straciliśmy gola. No to pamiętają kibice i to nie jest takie mówienie z żalu, że tutaj nam sędzia ograbił nas w tym meczu barażowym. No po prostu to był sędzia bardzo przeciętny, bardzo słaby i też niczym się nadzwyczajnym na tym mundialu nie wyróżnia, więc ogromne zaskoczenie, mając do dyspozycji kilku arbitrów, którzy błysnęli, już też nie musimy nie wiadomo jak lobbować za Szymonem Marciniakiem, bo on się sam obroni. No i to jest ogromne zaskoczenie, że jednak Słoweniec posędziuje ten wielki finał.
1: A ja jeszcze dodam, że właśnie tacy sędziowie jak Szymon Marciniak trzymani są bez meczów, a na przykład w spotkaniu Francja-Paragwaj sędziował pan z Uzbekistanu, który kompletnie sobie nie radził i pozwolił Paragwajczykom tam robić wszystko, co sobie chcieli.
0: To
1: właściwie
0: był specyficzny mecz, delikatnie mówiąc, bardzo delikatnie.
1: I było mnóstwo sędziowskich kontrowersji, w związku z tym bardziej dziwi fakt, że po prostu porządny sędzia z olbrzymim doświadczeniem nie dostał żadnego meczu w fazie pucharowej. No ale takie są decyzje FIFA. Marciniak wraca do domu, a Robert Lewandowski wciąż czeka na debiut. I jeszcze też się nie doczekał, bo minionej nocy miał zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps. Mówimy o amerykańskiej lidze, czyli MLS. Niestety, jak się okazało, mecz musiał zostać przełożony na październik, gdyż płoną lasy w Kanadzie i to powietrze było, to nie uciecze. No, w przyszłym tygodniu z Interem Miami może zadebiutować Robert Lewandowski. Czekamy wszyscy, czekają też Amerykanie. Ciekawie będzie zobaczyć Polaka
0: za oceanem. A finał wygra kto?
1: Finał wygra lepszy.
0: Czyli?
1: Ja już nie typuję, ja już się tak natypowałem.
0: Wiesz, co tu się działo? Jak wszedłem rano, jeszcze kończyły się sygnały dnia. Co tam się działo za szybą? Ja wydawało mi się to oczywiste, kto wygra, ale widzę, to nie jest takie oczywiste.
1: Nie jest oczywiste. Mi się wydawało, że oczywistym jest fakt, że Francja z Anglią zagra w finale. No i widać, jak wytypowałem, więc przestaję typować. Ja powiem tylko, że jeśli państwo chcą wiedzieć, kto wygra finał i chcą znać naszą perspektywę na to, to mogą włączyć program Pierwszy Polskiego Radia w niedzielę o 21:00 i wraz z nami sobie ten finał mundialu obejrzeć.
0: A Filip się na tym zda, więc wie, co mówi Filip Jastrzębski. Dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Pogoda.
0: Gorąco, a nawet bardzo gorąco. Najcieplej teraz dalej w miejscowości o nazwie Koło, tylko to już jest 29,5 stopnia. Najchłodniej w Helu 22, w Warszawie 27. Maksymalna temperatura w Polsce dzisiaj 33-34, tylko nad samym morzem i w górach chłodniej do 27. Barometr 1003 hektopaskale w centralnej Polsce. Ciśnienie spada.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jak pierwszy raz usłyszałem tę historię, to pomyślałem sobie, nie, po prostu niemożliwe. Ale okazuje się, że dla fanów motoryzacji, nie tylko po prostu dla miłośników czterech kółek, nie ma przeszkód. Oni się dowiedzieli, że na drugim końcu świata ktoś ma starego polskiego Fiata, takiego kanciaka, czyli 125P. Mało tego, okazało się, że Poloneza tam mają. Więc wpadli na pomysł, że oni tam pojadą, a tak naprawdę polecą, bo to drugi koniec świata. I wrócą na kółkach przez naście krajów, tysiące kilometrów, przez góry, doliny, pustynie, tymi samochodami do Polski. Tylko części zamienne chyba ze sobą musieli zabrać. Kto ma takie szalone pomysły? Muzeum Motoryzacji w Oławie. Henryk Gulka i Tomasz Jurczak. Dzień dobry, panowie. Jesteście tam po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, jesteśmy.
1: Jak to było? Kto wam powiedział o tym, że te samochody tam są? Jak się dowiedzieliście o tym, że można po nie pojechać? I jak przebiegało kupienie ich? Bo chyba trzeba było je kupić od dawnych właścicieli.
3: Tak, no, sytuacja była bardzo, bardzo ciekawa. Polak, kolega, nasz przyjaciel Paweł, który od 9 lat mieszka w Tajlandii, idąc sobie na spacer na Phuket, nagle patrzy, przejechał Polonez. Za tydzień czasu zauważył dużego Fiata. Zaczął zgłębiać temat i okazało się, że FSO, czyli nasza polska fabryka, w latach 70-80 wyeksportowała do 80 krajów swoje produkty. Tak, nasze auta jeździły w 80 krajach, między innymi do Tajlandii. Pojechało ich 1900 dużych Fiatów i 180 Polonezów.
1: 180 Polonezów tylko, tak? I ten jeden z tych Polonezów jest wasz teraz.
3: Tak, tak. Tylko, że to było 50 lat temu.
1: No i co?
3: No i Paweł, wiadomo, zawsze myśl patriotyczna, mieszkasz 9 lat za granicą, pomyślałeś sobie, kurczę, ja chcę, pamiętam te auta z dzieciństwa, ja chcę kupić taki samochód, może się uda jeszcze znaleźć kolejny w Tajlandii. No i mam taki pomysł, żeby przyjechać nim po prostu do Polski. To było takie jego ogromne marzenie. No i udało się. Paweł kupił Poloneza pierwszego.
1: Za ile? Jeżeli to nie tajemnica, to drogo czy tanio?
3: Nie, Polonez kosztował $1000. No to jak w tym momencie, co Polonezy kosztują, tym bardziej to jest Borewicz, pierwsza seria Polonezów, to one są kilka razy droższe w tej chwili. No i Paweł kupił tego Poloneza. Aha. I przyjechał do nas do muzeum, to było dokładnie rok temu, i opowiada tą całą swoją historię. Ja mówię, Paweł, z Heniem razem, ja mówię, Paweł, no kurczę, no to dawaj, znajdź nam jeszcze coś. Jeżeli ty chcesz przyjechać z tym do Polski, my chętnie się włączymy i chcielibyśmy z tobą po prostu przyjechać tutaj do naszego kraju tymi sprzętami.
1: Ile to jest tysięcy kilometrów?
3: To było 18 tysięcy kilometrów.
1: 18 tysięcy kilometrów. Ile krajów?
3: To było 13 krajów, no i przypomnijmy, że to były kraje, które nie mają takich pięknych dróg. No i skomplikowane, no i przede wszystkim 13 granic, tak? Dodamy jeszcze, bo jechali przez Rosję, granice między republikami, więc tych granic mieliśmy 16, a było rzadkością, że my w ciągu kilku godzin wyrobiliśmy się na granicy, stanie na granicy, te wszystkie kolejki, procedury trwały nawet po kilkanaście godzin na każdej granicy. No tak jak to u nas kiedyś po prostu było.
1: Panie Henryku, bo teraz niech się pan Henryk odezwie, bo to był pan Tomasz, tak żeby państwo wiedzieli po głosie. Panie Henryku, w jakim stanie były te samochody? Na chodzie, czy trzeba było je odratować, żeby jeździły?
4: No nasz, akurat nasz duży Fiat był kupiony jako ostatni.

0: Nie było czasu za bardzo przeglądać, co tam może się zepsuć. My 2 tygodnie wcześniej przylecieliśmy jeszcze tam do Pawła, żeby sprawdzić te auta w sensie takim, co może się w nich ewentualnie popsuć. Zaczęliśmy odpalać to auto, które Paweł
1: Jak?
0: ostatnio kupił. No i po prostu przylecieliśmy z powrotem do Polski, zaopatrzyliśmy się w części, które mogą ewentualnie przy takiej trasie mieć awarię. No i jak już lecieliśmy tam,
1: Stop,
0: żeby
1: panie Henryku, żeby do słuchaczy
0: rozpocząć.
1: dotarło, czyli i pojechaliście tam, obejrzeliście te samochody, próba odpalenia, powrót do Polski po cały olbrzymi zestaw części zamiennych typu wał napędowy i tak dalej i z tym wszystkim znowu z powrotem tam, do Tajlandii.
0: Tak.
1: Samolotem?
0: Tak było, tak było. Tak,
1: Z wałem
0: samolotem
1: napędowym,
0: udało
1: tak?
0: się. No, może nie z wałem
1: Aż
0: napędowym,
1: co
0: ale
1: było
0: jakieś tam
1: największe?
0: podpory wałów,
1: A.
0: łożyska, były tam jakieś gaźniki, różne rzeczy elektryczne, no, cały zestaw takich. Niektóre rzeczy są uniwersalne, można dostać w każdym kraju, ale niektóre rzeczy były typowo przeznaczone dla dużych Fiatów. Tam oczywiście ze względu na brak części specyficznych do akurat dużego Fiata, my musieliśmy te części w Polsce po prostu zakupić i tam przewieźć.
1: Co
0: A
1: było
0: resztę
1: najtrudniejsze w
0: rzeczy.
1: tej podróży? Czy co było takie zaskakujące, nietypowe? No bo pewne rzeczy można przewidzieć. Granice wiadomo, dokumenty koszmarne, ale też jakoś da się przewidzieć. Ale było parę zaskoczeń. Co was
0: No
1: zaskoczyło?
0: było na pewno parę zaskoczeń. Nie mogliśmy kupić w Tajlandii nigdzie opon zimowych, bo tak naprawdę chcieliśmy kupić opony zimowe, bo przedzierając się przez Chiny, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może tam nas zaskoczyć zima, bo to wysokie góry, więc i faktycznie zaskoczyła nas zima, ale niestety musieliśmy pokonać tą zimę
1: Na
0: na
1: letnich.
0: letnich oponach. No i oczywiście nasze auto było najbardziej hardkorowe, bo nie dość, że nie miało ogrzewania, nie
1: Znowu
0: miało
1: uwaga, stop.
0: klimatyzacji.
1: To, że nie ma klimatyzacji, to nic dziwnego, no bo to były stare samochody, dawne czasy. Ale dlaczego w tych samochodach? Przecież wersja na Polskę i Poloneza i Fiata miała ogrzewanie. Silnik grzał. Można było
0: Oczywiście,
1: to. Czemu w
0: tak.
1: Tajlandii było bez ogrzewania?
0: No właśnie, nie było tam potrzebne zupełnie ogrzewanie. Tam warunki atmosferyczne są takie, że tam po prostu tego ogrzewania nie było. Nagrzewnica była wycięta całkowicie. No
1: I to
0: i tak
1: zrobiła
0: było to auto
1: już fabryka
0: przygotowane.
1: FSO, czyli eksportując tam samochody, pozbawiła je ogrzewania, bo po co ogrzewanie w kraju, gdzie jest plus 30? Normalka.
0: Bardzo możliwe, bardzo
1: Aha,
0: możliwe.
1: okej.
0: Tutaj, no tak, tu nie
1: To ile było w
0: mieliśmy,
1: samochodzie
0: jeżeli.
1: w górach tam na wysokości?
0: Ile stopni?
1: Tak.
0: No tak jak na zewnątrz. Wjechaliśmy w minus 14 i w środku też było
1: Boże.
0: minus 14.
1: To jak wyście, w
0: Więc
1: jakichś futrach jechaliście, sweterkach? No
0: no
1: człowiek, jak
0: właśnie,
1: człowiek się
0: nie
1: rusza, to
0: byliśmy
1: jeszcze,
0: na to
1: a to się siedzi
0: przygotowani.
1: przecież, no.
0: Tak. Nie byliśmy na to przygotowani, więc faktycznie w wysokich górach Tybetu kupiliśmy specjalnie do każdego auta potężny koc zrobiony z jaka tybetańskiego. I tym kocem po prostu wszyscy zbiorowo się nakrywali w każdym aucie, oczywiście osobny koc. No i tak jakoś udało się przetrwać te wysokie góry i te
1: Ile
0: naprawdę, bo nas spadła
1: jechaliście? Te
0: temperatura.
1: 13 krajów, to ile to czasu zajęła cała ta podróż tymi samochodami?
0: 44 dni i była przewidziana na 70. Udało się po prostu przyspieszyć delikatnie tą podróż. Wyrobiliśmy się w 44 dni. Najlepsze jest to, że po prostu żadna nawigacja nie pokazywała bezpośredniej drogi z wyspy Phuket do Oławy, do Polski. No i tak naprawdę, a my to zrobiliśmy, więc
1: Brawo.
0: nie ma co wierzyć nawigacjom.
1: Panie Tomaszu, panie Henryku, bardzo pięknie dziękuję za opowieść. Przyjmijmy, że to jest dopiero początek tej opowieści. Ja stanę na rzęsach, żeby ja albo ktoś inny, mam nadzieję, że mnie się uda, jak jesienią po lecie z radiem wrócimy do jedynego takiego miejsca, żeby do tej Oławy do was zawitać, bo to jest miejsce, które obowiązkowo powinno być bohaterem jednej z takich parogodzinnych audycji. Wtedy pochodzimy punkt po punkcie i na pewno te Polonezy i duże Fiaty z Tajlandii też zahaczymy. Tomasz Jurczak, Henryk Gulka, Muzeum Motoryzacji Oławie. Oni to zrobili. Dziękuję.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy,
0: bardzo.
1: pozdrawiamy.

0: Pani Weronika, fanka Demono, pyta, a krzywy to kiedy? Pani Weroniko, jutro w hełmie na scenie i w naszym studiu, a tutaj w Lecie z Radiem za chwilę po 11.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Ale czekam na Państwa odpowiedzi w tym konkursie Wakacje Marzeń. Kolor skarpetek, ktoś pamięta? 72-151. No i to miejsce, gdzie ten zakład karny był, jak się nazywało.

0: Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
19: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy jadący autostradą A1 na południu kraju zwalniają między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. A4 korkuje się w Dolnośląskiem na odcinku z Legnicy do Wrocławia. Zwalniamy za Legnickim Polem. Między węzłem Wądroże Wielkie a węzłem Budziszów na 109 km zepsuła się ciężarówka i to ona blokuje jeden z pasów do Wrocławia. Korkuje się Zakopianka, między innymi w podkrakowskim Libertowie. Zarówno na wjeździe do Krakowa, jak i na wyjeździe ze stolicy województwa. Tłoczno także między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w obie strony. Kierowcy na Zakopiance zwolnią również niedaleko Poronina. Tu też kierunek nie ma znaczenia. Trasa przez Mszanę Dolną korkuje się w kierunku Rabki Zdroju. To krajowa 28. Kierowcy zwalniają także w Gorlicach między Jasłem a Grybowem i tu także chodzi o drogę 28. Powoli jedzie się przez Zator w Małopolskiem. Miejscowość Zator. Jedziemy tam powoli drogą 44. Nie do końca płynnie jedziemy także między Bielskiem Białą a Kobiernicą. przez miejscowość Kozy. To jest droga 52. Trudno mówić o płynnej jeździe pod Garwolinem. Tam kierowcy zwalniają na S17, kierując się od strony Lublina do stolicy. W samej Warszawie wciąż niełatwo na trasie S8. W kierunku zachodnim zwalniamy od Łabiszyńskiej do Wisłostrady, w kierunku wschodnim od okolic Alei Prymasa. Problemy także na dziewiątce między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim. Na 177 kilometrze, czyli niedaleko Widełki, miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z motorowerem. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. A na wiadomości od

0: mordowani w okrutny sposób przez OUN UPA. W tej chwili trwa natomiast prezentacja kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. To opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski, zgłoszony przez klub PiS, oraz Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez koalicję rządową, która jest faworytką tej rywalizacji i która mówi, że chciałaby, aby biuro rzecznika było miejscem dialogu.
1: Miejscem, w którym spotykają się doświadczenia organizacji pozarządowych, ekspertów, obywateli. Rzecznik nie może być urzędem zamkniętym w Warszawie. Podczas spotkań z obywatelkami i obywatelami najłatwiej dostrzec problemy.
0: Jeszcze ciekawiej zapowiada się głosowanie w sprawie wyboru prezesa IPN-u. Kandydatem rekomendowanym przez Kolegium Instytutu jest dr Mateusz Szpytma. Nie może być on jednak pewny wyboru, bo Lewica i część Koalicji Obywatelskiej może zagłosować przeciw tej kandydaturze. Cały czas czekamy na wyniki obu głosowań.
2: A te głosowanie obserwuje Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Karol Nawrocki ma jednak do niej zastrzeżenia. Zdaniem głowy państwa nie było wystarczających konsultacji w sprawie ustawy, ale jak argumentował prezydent, podpisał ją, ponieważ konieczne jest jak najszybsze zwiększenie kontroli w ochronie zdrowia.
3: Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli.
2: Karol Nawrocki podkreślał, że konieczne będzie monitorowanie skutków regulacji i ewentualne wprowadzanie nowelizacji. Prezydent podpisał też m.in. ustawę penalizującą patostreaming czy ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Zawetował jednak przygotowywaną od miesięcy przez PSL i Lewicę ustawę o statusie osoby najbliższej. Weto opóźni, ale nie wstrzyma wprowadzanie regulacji, mówi pracująca nad nowym prawem o decyzji Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
4: Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej rośnie. Prezydent nie zatrzyma tej zmiany, a weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów.
2: Prezydent Karol Nawrocki, przekazując informację o wecie pod ustawą o statusie osoby najbliższej, wyraził też gotowość do dalszych rozmów.
5: To są aktualności jedynki.
2: Komisja Europejska gotowa do zmian w ETS, czyli systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Najważniejsza reforma unijnego prawa klimatycznego ma zostać złagodzona. Także za sprawą Warszawy, której część postulatów została spełniona. Złagodzenie ETS jest dla Polski kluczowe, pozwoli obniżyć choćby rachunki za prąd.
6: Jest dużo dobrych wiadomości, na przykład spełniony jest postulat Polski i utrzymany będzie po 2030 roku fundusz modernizacyjny na inwestycje w transformację energetyczną. Poza tym utrzymane zostaną darmowe uprawnienia do emisji CO2 także po 2034 roku, a Polska z grupą mniej zamożnych krajów otrzyma dodatkowych 100 milionów darmowych uprawnień z tak zwanego boostera inwestycyjnego. Ponadto w zaproponowanej reformie wydłużone mają być w czasie redukcje liczby uprawnień, także tych kupowanych na rynku. Natomiast wbrew oczekiwaniom Polski nie będzie rewolucyjnych zmian, bo Unia nie rezygnuje z celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Daje po prostu przemysłowi większy oddech i więcej czasu na spełnienie norm. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Jeszcze zawstydzające, zatrważające dane przynosi Rzeczpospolita. Policyjne statystyki mówią o 30-procentowym wzroście liczby aktów przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. To przypadki pobić, hejtu oraz znieważenia słownego. Z danych wynika, że w pierwszym półroczu było to 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści. A jeśli tendencja się utrzyma, do końca roku podobnych zgłoszeń może być nawet 360, co będzie liczbą rekordową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda. miejscowość o nazwie Koło, gdzie powiedzenie, jak się nazywa mieszkanka tej miejscowości, jest problemem gramatyczno-językowym. Tam jest najcieplej. 29,5 stopnia teraz wskazują w kole termometry. Najchłodniej, jak ładnie brzmi najchłodniej, 23 stopnia.

0: stopnie w Helu. Warszawa prawie 28, już brakuje tylko ułamka. I te temperatury rosną. 33-34 to jest ta maksymalna temperatura dziś prawie w całej Polsce, zwłaszcza na zachodzie i w centrum. Tylko w rejonach podgórskich Karpat nad samym morzem chłodniej. To chłodniej oznacza, że do 27 w cieniu oczywiście. Temperatury będą gwałtownie spadać w momencie, jak przejdzie burza. Proszę na tę burzę uważać. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. W różnych miejscach Polski, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, lokalnie te burze mogą się pojawić. Mogą być groźne. Barometr 1002,5 hektopaskala ciśnienie coraz szybciej spada.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

To był rok 1986, kiedy Black wylansował ten przebój o pięknym świecie. Napisał tę piosenkę zresztą cierpiąc wtedy ubóstwo i biedę, miał poważne problemy. I tak sobie teraz pomyślałem, że jego historia życia, zresztą historia na film, to jest też smutna historia. Pokazuje, jak życie jest kruche, bo zginął w 2016 roku w wypadku samochodowym koło lotniska w Korku, gdzie odniósł takie obrażenia, że już nie udało się go potem uratować, mimo że lekarze walczyli o jego życie. I tak zostało tylko to, no, ładne nagranie, prawda? To jest Lato z Radiem, to jest Radiowa Jedynka. Gramy oczywiście dalej w tej godzinie. Kolejne niespodzianki.

to jest ostatni moment, żeby nadesłać pytanie, odpowiedź na pytanie w naszym konkursie Wakacje Marzeń. Do 11.30 zawsze czekamy. Proszę pamiętać o magicznym słowie klucz wakacje, które w tym przypadku musi być wpisane w tym SMS-ie 72151. Dziś pytanie za 5 punktów. Max, można odrobić zaległości. Pytanie jest takie, bo historia dotyczy pewnego gangu, którego szef miał zawsze genialny plan, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Trzech rabusiów jest bohaterami. Ulubione powiedzenie, klawo jak cholera Egon. No i takie więzienie, które zawsze jest na początku i na końcu, bo on z niego wychodzi, a potem z powrotem trafia. Pytanie za 5 punktów, a tak naprawdę pytania. Jak nazywa się gang z filmu? W jakim kraju i w jakim mieście jest słynne więzienie? I jaki był ulubiony kolor skarpetek tego rabusia, który do szefa mówił słynne klawo jak cholera Egon? 72 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Jeden wystarczy, każdego dnia nasza maskotka, raz w tygodniu zestaw zegarków, raz na miesiąc wycieczka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dzisiaj takie zielone akcenty w naszym lecie z radiem. Bardzo dobrze, bo jak państwo na przykład jesteście zmęczeni, wyjdźcie sobie na łąkę, popatrzcie na las, popatrzcie na kwiaty, na coś zielonego, kolorowego, takiego normalnego. Jest inaczej? Prawda, że jest inaczej. Wojtek Doroszewicz, pasjonat przyrody, botanik, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ale zacznę od tego, co pytali słuchacze poprzedniego gościa. Czy rośliny ze sobą rozmawiają? To mnie zaczęło intrygować. Czyli pan też uważa, że rozmawiają? On też powiedział, oczywiście, że tak.
2: Muszą rozmawiać.
1: Jak one mogą ze sobą
2: Rozmawiają ze sobą na różne sposoby. Przede wszystkim porozumiewają się między sobą z różnymi substancjami chemicznymi, które wydzielają na przykład albo do ziemi, albo do powietrza. Są w stanie na przykład porozumieć siebie, i to już wiemy, porozumieć się ze sobą w taki sposób, kiedy na przykład pojawia się jakiś, ktoś zaczyna gryźć liście. Tak, najczęściej to jest jakaś informacja
1: o zagrożeniu. Żyrafy, akacje, tak?
2: No, żyrafy i akacje to chyba wszyscy znają tą historię. Tak. No, akacje zaczynają wydzielać substancje chemiczne, które informują pozostałe akacje, żeby włączyć wydzielanie odpowiednich substancji, które spowodują, że liście będą niesmaczne.
1: No dobrze, no to teraz, panie Wojciechu, idźmy dalej w takim razie. Kwiaty, które są kolorowe, przepiękne. Trochę mi się kojarzy to z ludźmi. Ludzie potrafią być zazdrości, że ktoś ładniej wygląda, ma piękniejszy samochód, prawda, jest bogatszy i tak dalej. To gdyby te rośliny się rzeczywiście porozumiewały, to taka róża z takim tulipanem, to one byłyby w sporze. Bo miałyby do siebie te kwiaty pretensje. Ty jesteś za ładny, ty jesteś za ładna. Zresztą nie tylko róże i tulipany. Ja tak sobie wziąłem pierwsze przykłady z brzegu, ale to... No.
2: No to już taka bardziej, ja wiem, troszkę daleko ta fantazja poszła. Wydaje mi się, że to jakby już są...
1: Aż tak to nie.
2: Aż takie tak, bo to już są takie emocje, które chyba przypisujemy sobie i jeśli przekładamy właśnie to, jak my postrzegamy inne organizmy. Rośliny są chyba na tyle daleko od nas, że trudno nam sobie wyobrazić, co one tak naprawdę, w jaki sposób one odbierają świat. I to, co w jaki sposób... nam się wydaje i teraz, jak są różnego rodzaju prowadzone badania, które nam pomagają zrozumieć troszeczkę, w jaki sposób funkcjonują rośliny, no bo przecież to one tak naprawdę stanowią...
1: My je niepotrzebnie, tak. Nam się wydaje, że one myślą tak jak my, a to jest zupełnie inaczej.
2: No bo dużo łatwiej nam jest wyobrazić sobie, w jaki sposób czują zwierzęta, które są nam jednak bliższe, prawda? Szczególnie ssaki, bo już na przykład z gadami, czy z płazami, albo rybami już będzie nam trudniej, nie mówiąc o bezkręgowcach. Natomiast to są jednak wszystko zwierzęta, wszystkie mają, nie wiem, układ nerwowy, układ hormonalny, w jaki sposób to możemy sobie przetransponować.
1: Natomiast ale też nie ma jeden do jednego.
2: No oczywiście, że nie będzie jeden do jednego. Natomiast te rośliny jednak już funkcjonują w zupełnie inny sposób.
1: No dobrze, bo ja nieprzypadkowo te tulipany podałem jako tutaj ten przykład, bośmy się też umawiali na rozmowę o tym, jak te rośliny na przykład zmieniły historię świata troszkę. Tulipany zmieniły i to mocno, zresztą nie tylko tulipany, ale tutaj człowiek ingerował w to wszystko. Tu człowiek powiedział, dobrze, ty będziesz miał taki kolor, a ty będziesz taka teraz.
2: Zgadza
1: się. A tu łodyżka będzie gruba albo chuda. No.
2: Zgadza się, ale też owszem, my bardzo dużo zmieniamy, no bo całe...
1: Bo możemy.
2: Bo możemy, tak. My jesteśmy w stanie w taki sposób selekcjonować rośliny, żeby miały te cechy, które nas najbardziej interesują.
1: To dobrze, czy to źle?
2: No, dla nas świetnie, ale dla roślin też dobrze, bo popatrzmy z drugiej strony na to. Ja zawsze lubię ten przykład, bo my zawsze patrzymy z takiego bardzo naszego punktu widzenia. To wszystko jest takie nasze antropocentryczne, prawda? A jak popatrzymy sobie jednak z drugiej strony, tak jak ja lubię ten przykład storczyków, które tak bardzo lubimy. Mamy je na barapetach, prawda? Ćmówka na przykład, prawda?
1: I co?
2: No i popatrzmy z tej strony, od strony rośliny, jaki ona dzięki nam odniosła ogromny sukces, prawda? Proszę sobie wyobrazić sobie, że jakiś tam storczyk z Azji Południowo-Wschodniej, bo najczęściej hodujemy na parapetach ćmówkę, czyli inaczej Phalaenopsis.
1: Nie wiem, ale żona ma ich całą masę.
2: No właśnie.
1: Muszę wodę destylowaną kupować
2: nie
1: przez
2: my,
1: to.
2: Rósł
1: kosztują
2: był...
1: mnie sporo.
2: Tak. Gdyby nie my, rósł był tylko i wyłącznie tam, a dzięki nam rośnie na całym świecie. Proszę popatrzeć, jaki ogromny sukces ewoluuje.

0: ewolucyjny odniosła ta roślina. Dzięki nam skolonizowała cały świat.
1: No dobrze, ale dzięki temu, że ona, jej jest więcej, to jakiejś innej może jest mniej. Więc z jednej strony mamy tego stoczyka, który mówi, zobaczcie, ja teraz jestem, poszedłem tu szerokim gestem. Czy te tulipany, które zmieniają historię i przynoszą bogactwo niektórym krajom, czy przynosiły. A z drugiej strony mamy jakieś tamte inne, które nikną
0: zupełnie. Oczywiście, że tak. Nie, no, to my wybieramy te, które nam się najbardziej podobają. No i teraz pytanie, czy to my je wybieramy, czy to one nas kuszą? Tak? No bo skoro kwiaty są, a właśnie. Skoro
1: jak ta, co śmierdzi zgniłym mięsem, żeby tam owady do niej przyleciały i zapyliły.
0: No więc
1: tak?
0: O to chodzi. No wszystkie kwiaty są stworzone, stworzone są przez rośliny, żeby się rozmnażać, tak? Kogoś przywabiają. Przywabiają różnego rodzaju owady, nie tylko owady, różne zwierzęta, które, które je zapylają, roznoszą pyłek. Później inne zwierzęta mogą na przykład roznosić nasiona, zjadając owoce.
1: Ale to my to możemy zaburzyć. Jeżeli my teraz zmienimy to kolory, zaburzyć. To się może okazać, że...
0: Ale my też jesteśmy przez rośliny do tego wykorzystywani.
1: Okej, okay. Nie, bo pomyślałem odwrotnie, że zmieniamy na przykład, inaczej, premiujemy na przykład taki kolor, który nam pasuje, w związku z czym mamy tulipanów o tym odcieniu czy w tym kolorze więcej niż innych, ale z punktu widzenia pszczoły czy jakiejś tam zapalacza innego, to jest kiepsko, bo na przykład ona tego koloru może w ogóle nie widzieć.
0: Ale pszczoły i tak inaczej widzą tulipan. Tulipan jak wygląda?
1: A jak go widzą?
0: Widzą pszczoły dzięki temu, że widzą, mają troszeczkę szerszy ten zakres światła, które widzą.
1: Tak, szerokości barwowe.
0: Tak, widzą chociażby...
1: Widma barwowego.
0: Widzą, tak, widzą chociażby w ultrafiolecie. Te kwiaty wyglądają dla nich zupełnie inaczej. Te znaczniki, które tulipan ma, niezależnie od tego, jak my go zmienimy, on nadal będzie je miał, bo my ich nie widzimy.
1: Ale zaraz, jak one widzą w ultrafiolecie i podczerwieni, to być może one też temperaturę widzą w pewnym sensie.
0: Oczywiście,
1: czyli my widzimy kolor, a one wiedzą, który jest cieplejszy, który jest zimniejszy, a to znaczy, że wiedzą, na jakim jest poziomie ewolucji, opłaca się już tam wlecieć, czy jeszcze poczekać,
0: ale
1: szukać innego.
0: To akurat może nie w tą stronę, bo to tak ciepło barw może niekoniecznie jest taka ważna, bo jednak pszczoły czy inne owady widzą te barwy inaczej. Mhm. Natomiast nie wiem, czy państwo wiecie, ale tulipan wewnątrz jest cieplejszy niż na zewnątrz. Dzięki temu, dzięki temu przywabia owady, bo jest to jednak roślina wiosenna. No więc oprócz oczywiście zapachu, kolorów i tych znaczników, które są widziane na przykład w świetle ultrafioletowym, to oprócz tego jest o kilka stopni cieplejszy niż temperatura na zewnątrz.
1: Jeszcze jeden wątek. Powinniśmy się umówić w ogóle na parę godzin rozmowy, bo to jest świetny temat. Jakiś w ogóle seria podcastów. Cała prawda o kwiatach, której boicie się zapytać.
0: No ale jeszcze nie zahaczyliśmy o tą historię roślin. Więc...
1: No, pomyślałem sobie o botanikach, którzy namieszali w tej historii, bo gdyby oni nie jeździli po świecie, to by oni przewożąc te różne rzeczy namieszali w tym wszystkim.
0: Nie, no namieszali. My żeśmy w ogóle namieszali, no bo na przykład cała historia teraz roślin inwazyjnych, no. Na przykład, tak? Wszyscy teraz mówią o nawłoci.
1: No barszcz sosnowskiego.
0: Barszcz sosnowskiego, tak? No roznosimy wszystko po świecie, między innymi rośliny, ale także mnóstwo innych rzeczy. A sama historia odkrywania świata tego przyrodniczego jest też bardzo fascynująca, no bo dzisiaj sobie wyobrażamy botanika jako tak bezpieczny zawód. Sobie chodzimy po lesie, oglądamy sobie jakieś rośliny. A proszę sobie wyobrazić, jak powiedzmy te 500 lat temu, kiedy pierwsi zaczęli odkrywać to, co rośnie na przykład w Amerykach, szczególnie w tej strefie międzyzwrotnikowej. Ilu nie wróciło z takich wypraw zarażonych różnymi chorobami albo nie udało im się wrócić, bo gdzieś tam zagubili się.
1: Nie pomyślałem o tubylcach, może, ale to nie o to chodzi. To nie musieli być tubylcy, nie musiał być wąż boa.
0: No, tubylcy.
1: Czy krokodyl, który akurat nagle, a my się go nie spodziewamy, bo w naszej szerokości geograficznej nie było czegoś takiego dużego zielonego w wodzie.
0: Akurat nam się nie trafiło.
1: Dobra, to panie Wojciechu, na koniec, żeby jeden przykład, jednej rośliny, która kompletnie, na przykład ludzie przestawili wszystko w jej... Tulipan? To jest dobry przykład?
0: Nie, no tulipan jest takim przykładem rośliny ozdobnej, prawda? Która rzeczywiście
1: wpłynęła... A to jest coś innego, co tak zmieniło świat? Czy że ludzie tak przestawili wszystko? Natura by tak nie zrobiła, a myśmy zrobili.
0: Znaczy, no na przykład, nie wiem, chociażby większość roślin, które naszych ważnych roślin użytkowych. Przecież bez nich inaczej by świat wyglądał. Takim naszym przykładem jest ziemniak.
1: Tak, też o nim pomyślałem.
0: Państwo pewnie nie zdajecie sobie sprawy, że ziemniak jest stosunkowo nową rośliną uprawną, a
1: U nas nową,
0: bo
1: w Ameryce nie.
0: To jest troszeczkę 200 lat tak naprawdę uprawy, bo u nas zaczęło się to za czasów króla Jana III Sobieskiego i nie szło wcale tak łatwo. Zresztą te przykłady z Europy są bardzo ciekawe, w jaki sposób czy król Francji, czy cesarz niemiecki, cesarz pruski próbował zachęcić ludzi do uprawy ziemniaków, a bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie dała

0: by rady istnieć, znaczy Wojtek powstać Doruszewicz, w ogóle, ruszyć.
1: Pasjonat przyrody, botanik z Uniwersytetu Warszawskiego. Umawiamy się na większą rozmowę. Na bank.
0: Bardzo chętnie.
1: Chciałem tylko dopowiedzieć, że królowa Bona wcale nie przywiozła Włoszczyzny, tak a propos, jak już, ale to fajna historia jest, prawda? I ładnie
0: przywiozła. No nie, część tych warzyw przywiozła.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Reklama. Autopromocja.
16: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
17: zapinamy pasy,
16: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
18: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
16: Zapraszamy Marcin Kusy
18: i Marcin Wojciechowski.
15: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
19: Najcieplej teraz w Toruniu, 30 stopni. Najchłodniej w Ustce i Słubicach, 22. W Warszawie, 29. Tyle wskazują termometry. Będzie cieplej, maksymalna temperatura 33-34 stopnie, tylko nad samym morzem i w górach do 27, to oznacza chłodniej. Teraz toporki, to jest województwo podlaskie i Maria Klimowicz z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kleszczewskiej. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Pogoda w Toporkach słoneczna, temperatura 25 stopni, a my szykujemy się do imprezy żniwnej. Już w niedzielę stawiania perepelicy. Jest to nasza tradycja. Perepelica to symbol zakończenia pierwszych żniw, podziękowania za zbiory. Kobiety z sierpami uwijają się na polu, która szybciej zrobi pierwszy snopek. A przy drodze trzeba zostawić kępkę niezrzętego żyta. Na wykonanie perepelicy związują kępkę przy kłosach, robiąc jakby domek. Między źdźbła wstawiają gałąź z owocami czerwonej jarzębiny, stroją kwiatami, dookoła pielą. W środek tego domku kładają płaski kamień zaścielony białą chusteczką, a na nim kładą kromkę chleba. Mówi się, że to dla zajączka, a przy tym śpiewają pieśni żniwne. Perepeliczny chlebek miał niezwykłe właściwości. Wierzono, że leczył ból zęba, małe dzieci ustrzegał przed wadą wymowy, zaś ciężarnym kobietom zapewniał łatwiejszy poród.
19: Gdyby to było takie proste jak w tej dawnej wierze, ale fajnie.

0: tak na łatwiznę poszła.
1: Wylicza sobie te nazwiska, że Maradona, Messi, że leci, prawda?
2: No, Marcin Wojciechowski, ja ciągle żałuję, że tam Polski nie ma i takim lekkim bólem słucham tej piosenki. Ciągle się z tym nie pogodziłem.
1: Coś, jakby musiała śpiewać Lewandowski, miałaby problem.
2: No, ale jakby
1: na
2: to
1: niektórych
2: brzmiało.
1: Nazwiskach.
2: Jest, to potem zostaje w historii, jak niektóre piosenki. Dzień dobry Państwu, dzisiaj mam kolejny utwór. James Blunt, Romku, You're Beautiful.
1: Ten odłożony.
2: Tak, słuchaczka mi przypomniała. Bardzo pani Barbaro dziękuję, bo niestety odeszła Bonnie Tyler, ja tę piosenkę przesunąłem gdzieś w nieskończoność, w jakąś przestrzeń i to dzisiaj wylądowała ta piosenka, dzięki pani Barbarze. Piosenka żołnierza, bo James Blunt był żołnierzem, służył w Kosowie między innymi do 2002 roku. No i to You're Beautiful, czyli największy przebój z 2005, brzmi trochę jak idealne wyznanie miłości. Przez lata grano tę piosenkę na ślubach, na weselach, tańczono za ręczynach, romantycznych kolacjach.
1: Chcesz powiedzieć, że to jest kolejna wpadka,
2: oczywiście,
1: typu nie grajmy windą do nieba, bo to o rozwodzie,
2: Sam James Blunt o tym powiedział, że ludzie od dawna zupełnie nie zrozumieli tej piosenki. Historia wydarzyła się naprawdę. James jechał londyńskim metrem i zobaczył w nim swoją byłą dziewczynę.
1: Byłą.
2: Problem w tym, że była z nowym chłopakiem. Przez chwilę patrzyli na siebie, ale nikt niczego nie powiedział. Minęli się i każde poszło w swoją stronę. James Blunt został z tą myślą, że zobaczył kobietę, z którą już nigdy nie będzie i oszalał.
1: Tak nie mów nigdy. Patrz, Michał Wiśniewski.
2: Tak, nie, to prawda.
1: No więc życie nas uczy.
2: To prawda. Tak niedobrze oszalał, proszę państwa, tak obsesyjnie. Od 2011 roku mamy w Polsce przestępstwo stalkingu, a to już mniej więcej o tym jest. No i ten bohater nie myśli o niej romantycznie, nie chce być jej księciem w oryginalnym
1: tekście. On ją prześladuje.
2: Tak, prześladuje.
1: Jego boli to, że ona z innym.
2: Na dodatek w albumowej wersji on przyznaje, że jest pod wpływem substancji. W wersji radiowej to zostało wycięte, więc piosenka ma

0: dwie rzeczywistości. Trzymajmy się tej brutalniejszej, prawdziwszej. Tak ponoć było. No i Blunt wyraźnie powiedział, że nie jest to piosenka, którą należałoby grać na weselu. To raczej historia nietrzeźwego faceta, który gapi się w metrze na swoją byłą dziewczynę i jej nowego faceta. Jest to niepokojące spojrzenie na tę kobietę. No i sam początek nagrania też jest ciekawy, bo on zaczyna My Life is Brilliant, po czym urywa i za chwilę znowu zaczyna My Life is Brilliant i już śpiewa. Mhm. To jest celowy zabieg. On za wcześnie wszedł, po prostu za wcześnie zaczął śpiewać i tego nie wycięto.
1: I to zostało.
0: Zostało jako potwierdzenie jego obłąkanego stanu. Czyż to nie piękne?
1: No piękne.
0: No piękne. Teledysk, no piękne oczywiście w cudzysłowie. Teledysk też ciekawy, bo on siedzi na klifie, potem z tego klifu tam skacze. Taka smutna historia też. No i to jeden, numer jeden w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. 12 milionów sprzedanych płyt. Sukces ma też ciemniejszą stronę, bo utwór był grany tak często, że część słuchaczy zaczęła go wręcz nienawidzić. W tym 2005. Melodia brzmi jak...
1: za dużo, to
0: za dużo, tak. Melodia brzmi jak wielka, miłosna historia, ale tekst mówi o chwili, która nie prowadzi do żadnego szczęśliwego zakończenia.
1: Marcin Wojciechowski, widzimy się w Chełmie jutro.
0: Tak.
1: Wszyscy razem, to znaczy ty, ja, państwo.
0: Tak.
1: Dagmara
0: tak.
1: będzie też. A ja pędzę... Parę innych osób wpadnie.
0: Oczywiście, a ja pędzę na Starówkę, bo stamtąd dzisiaj letnisko. Dziękuję.

0: wakacje marzeń. Pani Anna Sostowska napisała: panie redaktorze, to jest bardzo proste. Gang Olsena z filmu Banda Olsena i tak dalej. Więzienie. Albertslund na przedmieściach Kopenhagi w Danii. Ulubiony kolor skarpetek tego wysokiego. Co to mówił? Klawo jak cholera, Egon. Żółty. Oczywiście. I to jest znak rozpoznawczy Benego. No, tak było. Można kręcić takie komedie? Można. Pani Anno, dopisuje 5 punktów, a pies maskotka oczywiście dla pani leci.
1: Jedynka. To jest radio.
0: To jest tak samo jak Andrzej Krzywy już prawie, że leci samochodem, czy samolotem, czy pędzi do Chełma, gdzie się jutro spotkamy na scenie.

0: póki na to czas. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Ale sąsiedzie, witaj.
2: Dzień dobry, witam sąsiada bardzo gorąco.
0: Ty jesteś dzisiaj... już w drodze, czy ty jeszcze trenujesz, czy ty dzisiaj gdzieś w innym miejscu występujesz i dopiero jutro ten hełm, jaki jest plan?
2: Dzisiaj, wiesz, no, robię sobie fryzurę, wiesz, no, makijaż, wszelkiego rodzaju, wiesz, przygotowania do jutrzejszego występu i jutro jesteśmy.
0: Dobrze. Tak? Czy już wiesz, między kim a kim występujesz, czy jeszcze ci tego nie zdradzono?
2: Szczerze mówiąc, zielonego pojęcia nie mam.
0: To ja ci... no.
2: I powiem szczerze, nawet tak jakoś się specjalnie nie rozglądałem, nie mam pojęcia, kto w ogóle będzie, także może mnie oświecić.
0: Nie, no, na bogato, przed tobą będzie Tatiana Okupnik i będzie do nieba, do piekła.
2: Proszę bardzo.
0: Tak, po tobie Big Cyc do Berlina Zachodniego nas weźmie, my wiemy, o co chodzi. Teraz część młodego pokolenia, tego najmłodszego, nie do końca rozumie podtekst, o co chodzi w tej piosence. Ale to jest tak, jak przychodzą do ciebie i mówią, o co chodzi ze statkami na niebie.
2: Jeszcze raz powiedz, przepraszam.
0: To jest tak, jak przychodzą do ciebie i mówią, ale o co chodzi z tymi statkami na niebie.
2: No to jeżeli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi z tymi statkami, zapraszam na nasz podcast, który prowadzę razem z Piotrkiem, z którym zakładaliśmy zespół 40 lat temu. I tam wszystko na YouTubie, na naszym kanale prowadzimy podcast właśnie z historią zespołu Demono. Więc odsyłam wszystkich zainteresowanych, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo to nie jest takie proste, żeby wytłumaczyć w ciągu 2 minut, które mamy.
0: Czy póki na to czas i Kochać Inaczej też już są obrobione podcastowo, czy jeszcze żeście się za to nie zabrali, za te dwa?
2: No to wiesz, no Kochać Inaczej było na samym początku, więc jak najbardziej. My jesteśmy dzisiaj, co prawda, wakacyjną przerwę mamy, bo zawsze sobie robimy, ponieważ jest to intensywny czas, kiedy koncertujemy i jest tych koncertów naprawdę sporo. Więc do września odpuszczamy, ale jesteśmy w 2018 albo 2017, już nie pamiętam dokładnie, na tym skończyliśmy. Więc te wszystkie rzeczy, o które zapytałeś, tak, to wszystko tam jest.
0: To ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jutro Paweł Stasiak, Papa D, Małgosia Ostrowska, kolorowy ptak polskiej estrady, czyli Michał Szpak, na pewno coś się wydarzy. Tak, ale ja nie wiem, czy mogę zdradzać, bo Michał Szpak będzie cover robił i to będzie taki, no, taki znany kawałek, więc będzie tak... Nie. Więc myślę, że musimy nad nim popracować na zapleczu, żeby tak było. To w takim razie, słuchajcie, do zobaczenia jutro w hełmie. Będzie się to nakręcało i potem przychodzi ten finałowy moment i wchodzi on, Andrzej Krzywy, cały na biało, jego zespół i grają póki na to czas. I Kochać Inaczej.
2: Akurat cały na czarno, ale niech tak będzie.
0: Odwrócimy kolory, komputery to potrafią w telewizorze.
2: Dokładnie. Zrobisz negatyw i już będzie pięknie. Tak.
0: Do zobaczenia, do jutra w hełmie. Pa, pa, dzięki.
2: Pozdrawiam. Zapraszam.
0: To ja też państwa zapraszam jutro od 9 do Lata z Radiem. Zostańcie z Jedynką.

0: Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
13: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
15: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
16: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
15: Litorsal Senior?
16: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
17: Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi

0: Rabaty.
1: Aha.
0: I piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S19 na odcinku między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Słodkowa I samochód osobowy uderzył w barierę i zwężenie jest w kierunku Białegostoku na 48 kilometrze. W zachodniopomorskim protestują organizacje rolnicze na dziesiątce na trasie Stargard-Suchań w pobliżu Krąpieli. Tutaj przechodzą protestujący przez przejście dla pieszych, blokują je na 10 minut, następnie puszczają ruch i tak będzie się w takich cyklach to odbywać do godziny 14. To 57 km krajowej dziesiątki. Na Mazowszu utrudnienia są na trasie Wiskitki-Mszczonów w pobliżu Żyrardowa. Ze względu na awarię samochodu ciężarowego obowiązuje ruch naprzemienny na 7 km. Nadal utrzymuje się niewielki korek na A1 między Piekarami Śląskimi i Pyrzowicami na jezdni w kierunku Pyrzowic. Tutaj prowadzone są roboty drogowe. Korek ma około 3 km. Cały czas bardzo długi korek jest na A4 w Dolnośląskim na odcinku z Legnicy do Wrocławia. Tutaj za Legnickim Polem między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów ze względu na awarię samochodu ciężarowego na 109 km jest zwężenie w kierunku Wrocławia i tutaj niestety korek ma około 12 km. Być może lepszym rozwiązaniem o tej porze będzie w tym miejscu pojechać drogą krajową numer 94 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
7: Najlepszym rozwiązaniem to będzie włączenie jedynki, no albo Polskiego Radia Kierowców. Za chwilę sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Sylwia Gregorczyk-Abram, nową rzeczniczką praw obywateli. Sejm powołał popieraną przez koalicję rządową nową rzeczniczkę RPO. Głosowanie podsumował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko rzecznika praw obywatelskich panią Sylwię Gregorczyk-Abram.
0: Posłowie wybrali też nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. To popierany przez PiS, Konfederację, a także PSL, Mateusz Szpytma. Lekarze, związkowcy rozczarowani podpisaniem przez prezydenta ustawy PESEL-owej. Karol Nawrocki podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Zdaniem Piotra Watoła, wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, nowe prawo nie rozwiąże problemów systemu ochrony zdrowia.
2: Nie ma innych grup zawodowych, które w ten sposób są kontrolowane. Udaje się dzisiaj, że dotyczy to naprawdę lekarzy, a dotyczy to bardzo niewielkiej grupy, która bardziej kradnie niż zarabia te pieniądze.
0: Prezydent zawetował z kolei ustawę o statusie osoby najbliższej. Decyzję Karola Nawrockiego skomentował we wpisie w mediach społecznościowych.

0: Donald Tusk. Decyzja jest wyrazem pogardy wobec ludzi, napisał premier. Więcej w magazynie w samo południe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami. Nawałnic mogą spodziewać się mieszkańcy większości regionów. Burzowy front wkracza do Polski od południowego zachodu. O podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie burz przypomina rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiewska.
1: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
0: Synoptycy alerty wydali dla większości kraju. Nawałnice pojawić się dziś mogą w pasie od Pomorza, Warmii i Mazur, przez Wielkopolskę i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę.
2: To są aktualności jedynki.
0: Całą noc trwały amerykańskie ataki na Iran. Są zniszczenia w infrastrukturze miast nad Zatoką Perską i na południu kraju. Uszkodzone zostały osiedla, lotnisko w Iran-Szar, a także drogi, kolej i mosty. W atakach zginęło 7 osób, a 9 zostało rannych. Na zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie od razu zareagowały rynki. Ropa Brent wzrosła w ciągu tygodnia o 12%. Podczas wygłoszonego wieczorem przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych stwierdził, że USA mają przewagę w wojnie z Iranem i Donald Trump zapowiedział, i tu cytat, już bardzo, bardzo niedługo zobaczycie owoce naszych działań. Z kolei wczoraj rzecznik irańskiego MSZ stwierdził, że Iran nie jest już związany warunkami porozumienia i zapowiedział ataki odwetowe na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: We wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej deszczowe i burzowe chmury. 22 stopnie teraz w Ustce, 26 w Suwałkach i Zielonej Górze, 29 w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Rzeszowie, 30 w Toruniu, a na barometrach w stolicy 1002 hektopaskale.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Mamy 8 po 12.
2: Samo południe.
3: Po latach debat i negocjacji weto. Prezydent mówi nie projektowi ustawy o statusie osoby najbliższej.
4: Odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą.
5: Prezydent nie zatrzyma tej zmiany, a weto nie jest blokadą, tylko opóźnieniem pewnych procesów.
3: Unia robi krok wstecz w polityce klimatycznej. Czy Polska na tym skorzysta?
6: Trzeba pamiętać, że w debacie publicznej wpływ ETS-u na energię elektryczną w Polsce jest często wyolbrzymiany.
3: Po surowym wyroku dla Łukasza Żaka powraca pytanie, jak skutecznie walczyć z patologiami na drodze.
7: Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Odwołany debiut Lewego w Chicago Fire. Powodem, o ironio, jest pożar. Płoną lasy w Kanadzie. Dym zatruwa powietrze również w Chicago. Karol Surówka, to jest w samo południe. Ta ustawa powstała w wyniku kilku lat sporów, debat i trudnych negocjacji, ale ostatecznie i tak nie wejdzie w życie. Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Taki ruch jego ministrowie zapowiadali od dawna, przekonując, że przepisy są niekonstytucyjne. Koalicja krytykuje prezydenta, przekonując, że odwrócił się on plecami do 2 milionów osób, które w Polsce żyją w nieformalnych związkach. Agnieszka Drążkiewicz zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Dlaczego prezydent zdecydował się na weto?
8: Z bardzo prostego powodu i z prostej przyczyny, co zresztą można usłyszeć na początku jego nagrania, bo prezydent podejmując decyzję czy to o wecie, czy o podpisaniu danego aktu, no wypowiada się po prostu właśnie na stronie internetowej i możemy tam wysłuchać, że po prostu nie ma zgody prezydenta na coś, co będzie quasi-małżeństwem i tego typu rozwiązania nie mogą liczyć na jego poparcie. No i stąd jego negatywne

0: na decyzję wobec tych przepisów, które trafiły na jego biurko.
1: Mamy państwową rejestrację związku. Mamy ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski. Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne. A więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
2: Agnieszko, te przepisy były efektem porozumienia, trudnego, wypracowywanego długo porozumienia między PSL-em a Lewicą. Co dziś mówi więc koalicja?
0: No, chyba największe rozczarowanie słychać tak naprawdę w tym, co mówi Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy. Przecież tak naprawdę od wielu, wielu, wielu miesięcy pochylała się nad tym projektem. Bardzo wiele kroków tak naprawdę wstecz zrobiła, żeby ten kompromis udało się, tak jak mówiłeś właśnie, z ludowcami wypracować, żeby te przepisy w żaden sposób nie mogły być podważone, żeby nie było tam w ogóle mowy na przykład o tym, że będzie można zawierać związek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przecież pamiętamy, że pierwotnie tak to miało wyglądać, bo się ludowcy na to nie zgadzali. No i dzisiaj Katarzyna Kotula, tak jak powiedziałeś zresztą na początku, no, przypomniała to, że no, prezydent po prostu nie staje po stronie Polek i Polaków.
3: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść tam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli od prezydenta ministrowie. Ja jeszcze wczoraj rozmawiałam z ministrem Boguckim, próbując go przekonać do tego, żeby nie było weta pod projektem, który jest o bezpieczeństwie, miłości, szacunku do drugiego człowieka. Jest także o równości i jest przede wszystkim o poczuciu bezpieczeństwa po prostu.
0: Ja też pytałam senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, który wiele razy wypowiadał się na temat akurat tworzenia tego prawa, choć nie jest, jak wiemy, posłem i nie głosował dzisiaj, ale przyglądał się, przyszedł tutaj specjalnie i przyglądał się temu dzisiejszemu głosowaniu, tym dzisiejszym komentarzom, które zbieramy tutaj na korytarzach sejmowych. I polityk mówi, że tak naprawdę to, co zrobił prezydent Karol Nawrocki, to potwierdza jego niejako taką zaściankowość w patrzeniu na związki nieformalne, no ale też jest to po prostu zła, negatywna wiadomość dla tysięcy par, które po prostu będą miały cały czas, no mówiąc już bardzo obrazowo i kolokwialnie, pod górkę.
4: Prezydent mówi, że ustawę, którą zawetował, to ustawa prawie o związkach małżeńskich. Tylko jak się analizuje to prawie, to okazuje się, że z tego nic nie zostaje. Trochę więcej zdrowego rozsądku, twardego stąpania po ziemi i tak ciepło rekomenduję. Czasami warto przeczytać ustawę przed jej zawetowaniem.
2: To jeszcze, Agnieszko, krótko zapytam cię o to, co prezydent podpisał, bo kancelaria premiera zwraca uwagę, że więcej podpisał niż zawetował. Podpis znalazł się między innymi pod ustawą frankową, ale nie tylko.
0: Tak, rzeczywiście nie tylko, bo jeszcze pod ustawą, która w ostatnich też tak naprawdę tygodniach wzbudzała wiele emocji medialnych, bo mówiono o tym, żeby zrobić coś, wprowadzić jakieś przepisy, które będą chroniły nas, obywateli, też dzieci czy młodzież przed tym patostreamingiem. I rzeczywiście tutaj jest na tak prezydent. I chyba to tutaj najczęściej jest komentowane, no właśnie, przez polityków, że no ta ustawa weto o statusie osoby najbliższej, no to można było przewidzieć, ale tutaj no ten pozytyw właśnie w postaci zwalczania tego tych patostreamerów, o nazwijmy to tak.
2: Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, bardzo dziękuję, a do podpisanej ustawy frankowej będziemy jeszcze wracali w informacjach ekonomicznych.
5: Polskie Radio. Jedynka.
2: Komisja Europejska robi krok w tył w polityce klimatycznej. Bruksela przekazała dziś, w jaki sposób chce złagodzić ETS, czyli system handlu prawami do emisji zanieczyszczeń. Opłaty te od dawna wywołują spore emocje. Część państw członkowskich uważa, że przepisy uderzają w europejski przemysł. W szczególnie trudnej sytuacji, jak mówią, są kraje, które kiedyś miały gorszą pozycję startową, takie jak Polska. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
6: Dzień dobry.
2: To dosłownie chwilę temu dowiedzieliśmy się, na czym konkretnie to złagodzenie ma polegać.
6: Tak, bo chwilę temu Komisja Europejska opublikowała wszystkie dokumenty. One się pokrywają z tym, co mniej więcej się spodziewaliśmy. Wiceprzewodnicząca Komisji Teresa Ribera kilka minut temu wyszła i na konferencji prasowej teraz przedstawia wszystkie założenia. Taka moja mała dygresja. Niektórym trudno się pogodzić z jakimikolwiek złagodzeniami, ponieważ Teresa Ribera akurat jest znana z tego, że jest bardzo proekologiczna i zamiast mówić o tym, że trzeba wyciągnąć wnioski z przeszłości, że przez przemysł konkurencyjny musi być odpowiedzi europejskiej, zwłaszcza w zderzeniu z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi i nie można go zdławić, no to Teresa Ribera kilka minut, przynajmniej zanim połączyłam się teraz z Państwem, mówiła,

0: jakie to ważne są te zmiany klimatyczne, jak trzeba z nimi walczyć i ten ETS jest kluczowy. Ani słowa o tym, że potrzeba złagodzić, tylko jedno zdanie, potrzeba wyciągnąć wnioski z przeszłości.
1: Czyli
0: ciężko
1: rozumiem,
0: pewnie
1: że
0: jej
1: przez
0: było.
1: Zęby, z zaciśniętymi tak. zębami mówiła o tym, tak, że zostaną właśnie. Złagodzone te przepisy.
0: Tak, właśnie, ciężko jej było. Zresztą Ursula von der Leyen też w tej grupie jest, no ale są też inni komisarze i była też presja państw członkowskich, presja przemysłu. Były konsultacje, gdzie zwłaszcza polskie firmy brały udział i jasno powiedziały, to zdławia możliwości jakiekolwiek firm, a już kraje z naszego regionu, które, tak jak powiedziałeś, miały inny start, jak Polska, w większości przez dekady przecież uzależniono od węgla. No łatwo Francji, łatwo Niemcom, łatwo Danii, przecież już pomijam rozmiar kraju, ale też zupełnie inny punkt startowy. No łatwo jest wprowadzać jakiekolwiek ambitne plany czy przepisy klimatyczne, no ale krajom z naszej części regionu o wiele trudniej. I te zmiany, które wprowadza teraz Komisja Europejska, to jest oczywiście pierwszy etap całej batalii, bo to jest tylko projekt. Teraz unijne kraje i Parlament Europejski przez kilkanaście miesięcy pewnie będą się ścierać i to będzie ostra walka o interesy. Ale teraz Komisja Europejska łagodzi system uprawnieniami do emisji CO2. Przede wszystkim wycofała się z pomysłu, że skończy z funduszem modernizacyjnym, a z tego Polska bardzo korzysta. Po 2020 roku dostała ponad 50 miliardów złotych. On jest finansowany trochę z handlu uprawnieniami do emisji, ale jest on przeznaczany na inwestycje w transformację energetyczną. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak zwany booster inwestycyjny, on ma złagodzić te negatywne skutki ETS-u, bo ETS właściwie odbija się w 1/4, w 20%, może więcej na rachunkach za prąd. On generuje koszty. To nie jest tak, że jest całkowicie zbędny. No jest ponad 20 lat już trwa, więc nie można się go od tak pozbyć, ale dobrze, że Komisja Europejska ma refleksję i wprowadza zmiany. I żeby te negatywne skutki złagodzić, to jest w tym boosterze inwestycyjnym 400 milionów uprawnień. 1/4, chociaż Polska wydawało jej się, że to będzie cały ten booster dla państw mniej zamożnych, takich jak ona właśnie. No ale jest 1/4, powiedzmy, mogło być gorzej, mogła być połowa z tego. Ono, te uprawnienia do emisji CO2 będą rozdysponowane przez kraje mniej zamożne. Polska w tej grupie jest oczywiście najpotężniejsza z potężnym przemysłem, więc pewnie większość tych uprawnień dostanie. To jest ważne. To jest właściwie być albo nie być dla takich firm energochłonnych, dla hut, dla cementowni, dla firm z sektora chemicznego. One potrzebują tych uprawnień do emisji CO2, żeby móc funkcjonować. Najlepiej jak one są darmowe. I tu kolejne ustępstwo. Te darmowe miały się skończyć w 2034 roku. Zostaną wydłużone. Komisja nie precyzuje do kiedy, ale najważniejsze, że nie określa daty końca tych uprawnień. No i ostatnia sprawa, także te płatne uprawnienia do emisji CO2, bo na tym polega ten system europejski handlu emisjami, że firmy kupują, te, którym zabraknie, kupują od innych, które mają w nadmiarze. Więc to się miało też skończyć w 2039 roku i ta redukcja była bardzo stroma. Ponad 4% tych wszystkich uprawnień miało być redukowanych rocznie. Teraz jest wypłaszczenie tej krzywej i do 2035 3,7% redukcji rocznie, potem około 2% redukcje. To też daje większy oddech przemysłowi, no ale oczywiście z kluczowego założenia Komisja i Unia się nie wycofuje. Neutralność klimatyczna w 2050 roku, tylko że teraz przemysł dostaje więcej oddechu, więcej czasu, żeby normy spełnić.
1: Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękuję. Ja przypuszczam, że i tak będzie część polityków w Polsce, która powie, że powinno się wydarzyć znacznie więcej, no ale do tej debaty będziemy jeszcze wracali. Na razie jednak wracamy do kraju. Chronię społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Tak sąd uzasadniał wczoraj surową karę dla Łukasza Żaka. Sprawca tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w więzieniu ma spędzić 20 lat. Prawo do kierowania samochodami nie odzyska już nigdy. Łukasz Żak, na co zwrócił uwagę sąd, przepisy łamał z premedytacją. Jechał pijany ponad 220 km na godzinę przez Warszawę, a rajd swój nagrywał komórką. Na trasie łazienkowskiej uderzył w prawidłowo jadącą rodzinę. Ojciec rodziny zmarł. Jego żona i dzieci zostały poważnie ranne. Żak nie udzielił pomocy. Przy wsparciu kolegów uciekł za granicę, gdzie został zatrzymany. Po tym wypadku rząd zaostrzył przepisy. Zwiększono m.in. kary dla drogowych recydywistów. Minister Sprawiedliwości przekonywał jednak, że zmian musi być więcej. I właśnie na ten temat informacje zbiera dla nas Anna Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu. Co w ocenie

0: resortu sprawiedliwości jeszcze powinno się zmienić.
1: Przepisy mają zostać tak zaostrzone, by w przypadku pijanych kierowców sądy nie mogły ich skazywać, tylko że będzie to obowiązek sądu, by takiego przestępcę pociągnąć do odpowiedzialności. Jak zapowiada sędzia Żurek, sędziowie, mówiąc wprost, będą zmuszeni do tego, by nie nakładać kar w zawieszeniu, tylko skazywać ich na karę więzienia. Dodatkowo wypożyczalnie samochodów będą miały obowiązek sprawdzania, czy potencjalny klient ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W społeczeństwie jest przekonanie, że sprawcy wypadków nie są karani w sposób adekwatny, mówił na antenie PR24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
2: Dlatego też szereg przepisów, które zaostrzały tą odpowiedzialność, w tym także dla tych, którzy łamią zakazy ruchu drogowego, wprowadzone nowe przestępstwa w postaci brawurowej jazdy czy nowe wykroczenia, pokazują, że jeszcze jest taka potrzeba, żeby chronić innych użytkowników dróg, żeby właśnie nie było tych przypadkowych ofiar, w skrajnych wypadkach oczywiście także śmiertelnych, żebyśmy się nauczyli oddziaływać na wyobraźnię kierowców.
0: To w takim razie zapowiedź była, ale na jakim etapie są prace? Wiemy to?
1: Niestety nie wiemy. Wiemy, że projekt przygotowuje Departament Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja próbowałam się dowiedzieć, no właśnie, na jakim etapie jest, natomiast otrzymałam tutaj taką informację, że należy napisać maila i że dopiero Departament tutaj biuro prasowe przygotuje
0: to
1: odpowiedź.
0: To znaczy, że nie
1: na
0: są
1: to
0: na
1: pytanie.
0: Końcowym etapie.
1: Raczej nie. Natomiast to już jest kolejne zaostrzenie przepisów na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, a jak wiemy i słyszymy, wypadki zdarzają się nadal. Przestępcy po prostu nie kalkulują opłacalności tego typu czynów, słyszę od ekspertów do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tylko myślą o tym, jak nie zostać złapanym. I jak mówi mi Jakub Kościerzyński, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, w obszarze przestępstw polegających na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości mamy już takie nasilenie obligatoryjnych rozstrzygnięć, że właściwie można powiedzieć, że już teraz są one ekstremalnie surowe.
3: Nie są bardzo surowe, są ekstremalnie surowe. Mało tego, w konsekwencji zastosowania obligatoryjności stosowania w większości tych instytucji o charakterze wymiaru kary i środków karnych, bardzo poważne wątpliwości budzi sam proces orzekania w tego typu sprawach, ponieważ mamy do czynienia z automatyzmem decyzyjnym sądu, czyli czymś, co jest zaprzeczeniem wymiaru sprawiedliwości.
1: I jak dodaje sędzia, jeżeli będziemy tylko zaostrzać odpowiedzialność karną dla pijanych kierowców, to bezpieczeństwo na drogach się nie poprawi. Potrzebna jest więc edukacja przede wszystkim, ale także system pozwalający na wyłapywanie pijanych uczestników ruchu drogowego i w ten sposób ich eliminowanie. O tym z kolei mówi prokurator Alfred Staszak, z adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz członek Lex Super Omnia.
4: Uważam, że nie poprzez zaostrzanie, ale częstsze kontrole. Takimi kontrolami były i są realizowane nadal, ale nie w takiej ilości jak kiedyś, przesiewowe badania kierowców. I policjanci powinni ustawiać się, moim zdaniem, na skrzyżowaniach, na światłach, przesiewowo badać kierowców i eliminować w ten sposób pijanych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli będziemy eliminować ich, nie będzie potrzeby zaostrzania polityki karnej, dlatego że kierowcy będą mieli świadomość nieuchronności, ujawnienia faktu popełnienia przestępstwa. I ta nieuchronność będzie lepszym, skuteczniejszą metodą zapobiegania jeździe po pijanemu niż surowsze karanie.
1: Czekamy więc na konkrety z resortu sprawiedliwości. Zobaczymy, czy tym razem te przepisy skutecznie odstraszą przestępców na drogach.
0: Anna Zakrzewska, dziękuję bardzo.
5: Rozmowa dnia.
0: Z nami połączona jest mecenas Magdalena Krawczak, adwokatka reprezentująca rodzinę pana Rafała, który zginął w wypadku na trasie łazienkowskiej. Dzień dobry, pani mecenas.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Trudno oczywiście mówić o jakiejkolwiek satysfakcji tutaj, ale czy jednak ten surowy wyrok dla Łukasza Żaka spotkał się, nie wiem nawet jakiego słowa użyć, z zrozumieniem z pani strony?
6: Spotkał się zarówno z mojej strony, jak i ze strony mojej klientki ze zrozumieniem i z akceptacją tego wyroku.
0: I czy liczą państwo na to, że teraz nas

0: nastąpi kolejny krok, to znaczy zaostrzenie przepisów, że śmierć pana Rafała przynajmniej doprowadzi, będzie miała taki skutek, że coś się w Polsce zmieni?
1: Powiem tak, od momentu zarówno tego nieszczęśliwego wypadku na trasie Łazienkowskiej, jak i od wypadku na autostradzie, gdzie również zginęła trzyosobowa rodzina, ustawodawca podjął już kroki do tego, aby zaostrzyć obowiązujące dotychczas przepisy, w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I na chwilę obecną te przepisy są już o wiele bardziej surowe, aniżeli były jeszcze dwa lata temu. Mam nadzieję i liczę na to, że do polskiego kodeksu karnego zostanie wprowadzone przestępstwo tak zwanej zbrodni drogowej.
0: Bo w pani ocenie do tego doszło dwa lata temu na trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak dopuścił się zbrodni na drodze.
1: Moim zdaniem jak najbardziej tak. Oczywiście biorąc pod uwagę kwalifikację, jaka została przyjęta, bo tylko taka mogła zostać przyjęta przez prokuraturę zarówno w fazie postępowania przygotowawczego, kiedy były ogłaszane panu Żakowi zarzuty, jak i później w akcie oskarżenia. Można było przyjąć tylko kwalifikację wypadku. Wypadek, tak jak zresztą wskazywał w dniu wczorajszym w motywach ustnych swego rozstrzygnięcia sędzia orzekający w sprawie, wypadek z natury swego brzmienia jest nieumyślny i tylko w takiej formie można to przestępstwo popełnić. Natomiast biorąc pod uwagę okoliczności tej sprawy, tego czynu, gdzie no, kierowca zdecydował się, będąc pod wpływem alkoholu, mając orzeczone 5 zakazów prowadzenia pojazdów i jeszcze rozpędzając pojazd do prędkości przekraczającej prędkość 220 km na godzinę, to w mojej ocenie nie możemy mówić o nieumyślności, dlatego że w momencie, w którym taka osoba wsiada za kierownicę, musi liczyć się z tym, że może dojść do takiego zdarzenia, które niestety, ale miało miejsce we wrześniu 2024 roku.
0: Sprawa Łukasza Żaka jest prawie że groteskowa. On łamał wszelkie możliwe przepisy z premedytacją. I teraz pytanie, czy on jest reprezentantem jakiegoś systemowego problemu, czy on jest błędem systemowym? Czy Łukasz Żak jest jakąś pojedynczą patologią? Czy to jest problem, nad którym my jako kraj powinniśmy się szerzej pochylić?
1: Niestety, ale to jest problem, nad którym ustawodawca, ale też nie tylko ustawodawca, powinien się pochylić o wiele szerzej i o wiele głębiej zajrzeć w ten problem. Czymś notorycznym jest łamanie zakazów prowadzenia pojazdów przez osoby, które takie zakazy mają orzeczone. Również notorycznym jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. I to niestety jest problem, który w mojej ocenie należy wyeliminować. A żeby go wyeliminować, to też oprócz tego, że zaostrzymy przepisy karne, to należy też o wiele więcej uwagi skoncentrować na edukacji już od najmłodszych lat.
0: Mówi pani o potrzebie wprowadzenia kategorii zbrodni w ruchu drogowym. Zbrodnie w polskim prawie niosą za sobą wyższe kary. 25 lat pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach oczywiście nawet karę dożywotniego pozbawienia wolności. Czy takie osoby jak Łukasz Żak powinny w przyszłości usłyszeć właśnie tego typu wyroki, nawet dożywotniego pozbawienia wolności?
1: Jeżeli okazałoby się, że wyrok, który zapadł w dniu wczorajszym, zostanie utrzymany przez sąd okręgowy, który będzie w tym wypadku sądem odwoławczym, jeżeli okaże się, że Łukasz Żak wyjdzie na wolność po odbyciu tej kary i popełni po raz kolejny przestępstwo podobne, to mam nadzieję, że wtedy będzie już w polskim kodeksie karnym przestępstwo zbrodni drogowej zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności i taka kara wtedy zostanie mu wymierzona. Liczę na to, że to się nie wydarzy, w sensie takim, że Łukasz Żak nigdy więcej nie wsiądzie już za kierownicę.
0: Czy w pani ocenie te minimalne kary dla sprawców takich umyślnych praktycznie wypadków, czy to jest jakieś rozwiązanie, nad którym też warto pracować? To jest propozycja ministra sprawiedliwości, żeby sądy były niejako przymuszone do tego, żeby dawać surowsze kary dla piratów drogowych.
1: Musimy pamiętać o tym, że sprawa sprawie nierówna. Są różne okoliczności sprawy z różnych powodów. osoby, które mają orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, bądź osoby, które są pod wpływem alkoholu, z różnych powodów decydują się, aby wsiąść za kierownicę. I o ile jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacje ekstremalne, które zmuszają taką osobę do prowadzenia pojazdu, tak jeżeli to wynika tylko i wyłącznie z lekkomyślności, to jestem jak najbardziej za tym, aby to minimalne zagrożenie kary zostało podniesione.
0: Czyli to powinno być precyzyjnie opisane, ale w przypadku takiego

0: Wszystkim wprowadzają automatyczne wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu z chwilą doręczenia pozwu bankowi. Rozszerzono też możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. Czy sądy będą mogły także rozpatrywać roszczenia kredytobiorców i banków w ramach jednego procesu? Dziś toczyły się nierzadko dwa równoległe postępowania. To też może warto dodać, że według danych Ministerstwa Sprawiedliwości sprawy frankowe stanowią obecnie około 25% wszystkich oczekujących spraw cywilnych w sądach okręgowych oraz aż 70% spraw oczekujących w sądach apelacyjnych.
1: Błażeju, masz najnowszy raport alarmu smogowego o tym, że rachunki grozy za pompy ciepła niekoniecznie mogą być czymś, co ma związek z rzeczywistością.
0: Dokładnie tak. Ten najnowszy raport, o którym wspomniałeś, obala mit, jakoby rachunki za ogrzewanie pompami ciepła były rekordowo wysokie. To jest też ciekawa informacja, chociażby w kontekście ostatnio danych o rekordowych cenach peletu. Z tego raportu, jak mówi rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej, wynika, że to właśnie pompy ciepła są dziś najbardziej opłacalnym źródłem ogrzewania, a użytkownicy pomp ciepła są najbardziej zadowoleni z kosztów ogrzewania.
2: Zapytaliśmy o to, czy jest pan, pani zadowolona z kosztów ogrzewania. Jeśli chodzi o pompy ciepła, wykazało aż 60% właścicieli. Natomiast właściciele kotłów peletowych i kotłów gazowych, tutaj to zadowolenie to jest 46-47%.
0: I jak dodaje Piotr Siergiej, podstawowym problemem z wysokimi kosztami pomp ciepła jest to, że są one często instalowane w nieocieplonych budynkach, co prowadzi do wniosku, że aby uniknąć tzw. rachunków grozy, należy przed zainstalowaniem takiej pompy dokonać termomodernizacji domu. Tu też może jeszcze warto dodać, że średni koszt według tego raportu ogrzewania domów w ten sposób wyniósł w ostatnim sezonie grzewczym nieco ponad 5 tysięcy. W przypadku wspomnianego już paletu było to o 1000 zł więcej.
1: I mamy też potwierdzenie z pierwszej ręki, zza szyby. Nasz realizator potwierdza, że rachunki grozy niekoniecznie są czymś, co ma związek z rzeczywistością. Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo. Odwołany debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Powodem jest prawdziwy fajer. Pożar lasów w Kanadzie generuje olbrzymie ilości dymu, które zatruwa powietrze również w nowym miejscu zameldowania Roberta Lewandowskiego. Ze względu na fatalną jakość powietrza w mieście wczorajsze spotkanie z drużyną z Vancouver zostało przełożone na październik. Pytanie, czy gryzący dym będzie miał też wpływ na niedzielny finał Mundialu w Nowym Jorku, bo jak donosi specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk, tam też warunki do oddychania nie są najlepsze.
3: Wylądowałem w Nowym Jorku po 23 lokalnego czasu. Mój lot był kilkukrotnie przesuwany właśnie ze względu na pogodę. A na miejscu szaro, powietrze jest ciężkie i śmierdzi. Proszę się nie obrażać, ale tak jak często u nas w kraju, kiedy jesienią czy zimą zaczynają grzać tak zwane kopciuchy. Amerykanie z nadzieją spoglądają w niebo, bo w prognozach mamy jutro opady deszczu, a te oczywiście trochę oczyściłyby powietrze. Niemniej, na razie lokalne władze wzywają mieszkańców do ograniczenia przebywania na świeżym powietrzu, a ewentualny problem finału potęguje fakt, że jego arena jest kompletnie niezadaszona, więc w niedzielę piłkarze będą rywalizować na umownie świeżym powietrzu. Mowa oczywiście o Argentyńczykach i Hiszpanach, bo to ich zobaczymy w wielkim finale. Ja natomiast leciałem z Atlanty z Anglikami, więc skorzystałem z okazji i zapytałem, dlaczego podróżują do Nowego Jorku, a nie do Miami, gdzie jutro ich reprezentanci zagrają mecz o brązowe medale. Lecę do domu. Mecz o trzecie miejsce nie ma żadnego sensu. Uważam, że gdy przegrywasz, powinieneś wracać do domu. Przypuszczam, że na boisku zobaczymy rezerwowych, tych, którzy dotąd nie powąchali Mundialu, a to mnie w ogóle nie interesuje. Chyba nikt z nas nie jest zainteresowany, gdy odpadasz z turnieju, traci on sens. Nie ma znaczenia, czy skończysz trzeci czy czwarty. Oczywiście będę ich wspierał w duchu, ale nie zamierzam nawet oglądać tego meczu. Po takim rozczarowaniu chcesz po prostu wrócić do domu. Nie widzę sensu w rozgrywaniu finału pocieszenia. W czasie Mistrzostw Europy czy w Lidze Mistrzów nie mamy takich spotkań. Może w FIFA chodzi o dodatkowy zarobek. Obejrzę ten mecz, ale bez żadnej ekscytacji. I muszę powiedzieć, że trochę ich rozumiem. Cisi, przybici, odbiegający od stereotypowego wyobrażenia o angielskich kibicach. Właśnie teraz powinni docierać do siebie, do kraju. Odsapną, odpoczną, a za 2 lata na Wyspach Brytyjskich sami ugoszczą turniej o Mistrzostwo Europy.
1: Ja nie rozumiem. Gdybyśmy mieli

0: i mecz o trzecie miejsce, ja bym oglądał i poszedł. I to nie ze spuszczoną głową.
1: Nie będziesz musiał się o to martwić, bo nie będziemy nigdy meczu o trzecie miejsce.
0: Drodzy Anglicy, jeżeli wam tak przeszkadza ten mecz o trzecie miejsce, my możemy przejąć, możemy wkroczyć. Tak.
1: Szczególnie, że jesteśmy wyspecjalizowani w wygrywaniu takich meczów.
0: O, właśnie.
1: Już dwa razy nam się ta
0: tylko
1: sztuka udała.
0: Dotrzeć po tym nie możemy, ale to już inna kwestia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Już rozgrzewamy się, tak? Przed tym właśnie wspomnianym meczem
1: o trzecie miejsce. Przed finałem także, szczególnie, że trwa amerykanizacja tego finału i tego mundialu. Gdyż, jak poinformowała FIFA, triumfatorzy Mistrzostw Świata otrzymają okolicznościowe mistrzowskie pierścienia. Takie rozwiązanie jest oczywiście tradycją amerykańskiego sportu w zawodowych ligach futbolu, koszykówki czy hokeja na lodzie. Piłkarscy Mistrzowie Świata otrzymają 30 takich pierścieni, a kolejnych 1996 trafi do sprzedaży dla kibiców. Zrobiłeś minę zdziwioną, ale jeśli dodasz 30 do 1996,
0: będzie jakaś teoria spuskowa,
1: to będzie 2026. Liczba. I widzisz, aha, i się zaświeciła
0: czyli jest teoria,
1: lampeczka.
0: Teoria liczb się sprawdza.
1: Każdy pierścień będzie przyozdobiony miniaturowym pucharem świata oraz grawerunkiem na obrączce, ale to główne trofeum oczywiście ma wręczyć prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, którego obecność na finale już potwierdził Biały Dom. W przerwie halftime show, czyli kilkunastominutowy koncert, więc i przerwa się wydłuży do 25 minut. Nie zapominajmy jednak, że chodzi tu przede wszystkim o piłkarskie widowisko, a o to mają zadbać broniący tytułu Argentyńczycy oraz mistrzowie Europy Hiszpanii. O przewidywania przed finałem zapytałem jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy, Zbigniewa Bońka.
3: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, to wtedy znaczy, że musi wygrać.
1: To w niedzielę, a już jutro finał pocieszenia, albo jak kto woli mały finał, czyli mecz o trzecie miejsce. Specyficzne spotkanie, w którym grają przegrani. Francja, która przegrała z Hiszpanią, oraz Anglia, która musiała uznać wyższość Argentyny. Piłkarze muszą wykrzesać motywację, a kibice jeszcze trochę pieniędzy z kieszeni, bo jak informuje BBC, wciąż jest do kupienia około 7 tysięcy biletów. Jeśli nie uda się ich sprzedać, no to będzie trochę wstyd. Nie dla kibiców oczywiście, dla FIFA przede wszystkim. Na finał jeszcze zostały wejściówki, jeśli jesteś zainteresowany. Cena 30 tysięcy dolarów za sztukę.
0: To nie jestem zainteresowany.
1: Nie.
0: A czy Donald Trump ten puchar ma wręczać, tak? A nie otrzymać czasem?
1: Bo myślę, że jedno wręczy, a drugie otrzyma i
0: dostanie większy,
1: myślę, że
0: bardziej złoty
1: większy
0: puchar. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: To teraz o wydarzeniu, na które bilety chyba jednak są trochę tańsze. Magdalena Mikołajczuk jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Są tańsze, ale trudne do zdobycia. Niektórzy miesiąc temu się deklarowali, że chcą kupić bilety na Odyseję, która dzisiaj ma swoją premierę, film Christophera Nolana. I wtedy też było trudno, więc proszę państwa, trzeba się spieszyć, jeżeli państwo
0: to
4: też
0: jak
4: czekali.
0: Dawnych czasów,
4: tak jak
0: żeby kupione seanse
4: tak,
0: są w kinach.
4: Tak, bo chodzi o to, że ten film jest w salach IMAX prezentowany, bo taką techniką został zrealizowany. No ale dobrze, powiedzmy, historia, oczywiście jest to ekranizacja eposu Homera. Matt Damon jako Odyseusz powracający przez 10 lat do domu po wojnie trojańskiej, która również trwała 10 lat. Anne Hathaway jako Penelopa czekająca na męża przez 20 lat i opędzająca się od ponad setki zalotników, którzy okupują jej dom. Syn, który nie zna ojca, bo urodził się już po tym, jak Odys wyruszył na wojnę. Krytyk filmowy Marcin Radomski, który już widział film, bo jest jednym z nielicznych, którzy widzieli ten film, mówi, że udało się reżyserowi pokazać tę starożytną historię jako coś uniwersalnego. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Skupił się przede wszystkim na emocjach. Emocjach tych bohaterów i chce, abyśmy my poczuli, że to jest historia ponadczasowa i przez to jest bardzo współczesna. To znaczy on opowiada o konsekwencjach wojny przede wszystkim. Wojny toczą się dzisiaj obok nas. Opowiada o tęsknocie za ojczyzną, o tęsknocie za domem. Opowiada o miłości, o ogromnej miłości, której każdy z nas szuka, ale trudno w dzisiejszym świecie ją znaleźć. I te tematy były wtedy. Jeśli chodzi o technikę, to wcześniej żaden film fabularny nie powstał w całości na taśmie IMAX.

0: bo te kamery takie właśnie IMAX-owe, dosyć bardzo nowoczesne, były bardzo głośne i dlatego tylko część filmu można było w ten sposób zrealizować. Ale przy produkcji Odysei zostały te kamery zamknięte w takich 180-kilogramowych obudowach, w związku z tym ten hałas nie był taki duży, ale chodzi o to, że Christophowi Nolanowi bardzo zależy na tym, żeby zrealizowany tą techniką film był prezentowany tylko w salach do tego przeznaczonych. I my mamy w Polsce salę IMAX, ale nie mamy takiej, która w 100% pozwoli docenić dźwięk i obraz. Najbliższa jest w Pradze czeskiej.
1: To musimy jechać do Pragi, żeby obejrzeć ten film, znaczy, ale rozumiem, że będzie wyświetlany w Polsce.
0: Nie, nie, jest, tylko w tych takich, powiedzmy, nie w pełni doskonałych salach IMAX-owych.
1: A co mi zrobi pan Nolan, jak obejrzę to na komórce za 2 lata?
0: No, zobaczymy. Próbuj. Dobrze. Posłuchajmy jeszcze Marcina Radomskiego przez chwilę.
2: To jest też strategia Nolana. On nie chce pokazywać swoich filmów w streamingu. On nie chce pokazywać filmów w miejscach, które nie są dostosowane do tego. To mają być duże, dobre sale, w których będziemy czuli rzeczywiście. I tak są te filmy realizowane. Tak są przygotowywane. Trochę jak forma spektaklu.
0: Ja myślę, że premiera Odysei to jest dobry pretekst do tego, żeby powrócić do tekstu Homera nie z takim obciążeniem lekturowym i na przykład docenić wzruszającą absolutnie scenę, kiedy Odys wraca po 20 latach, a Penelopa nie jest pewna, czy rozpoznaje w nim swojego męża.
3: Kiedy zaś weszła i przekroczyła kamienny próg, usiadła naprzeciw Odysa w blasku ognia pod drugą ścianą. A on siedział pod wysokim słupem, oczy miał spuszczone i oczekiwał, czy się do niego odezwie dzielna małżonka, skoro go ma już przed sobą.
1: Ważne pytanie zza szyby. Ten seans w Pradze, on jest z dubbingiem czy z napisami? Czy usłyszymy jasem Odyseus? Czy...
0: To pojedź i sprawdź. Natomiast jeszcze nie dodałam, że Odyseja trwa 2 godziny 45 minut, więc proszę państwa, się trzeba przygotować.
1: Pójść do łazienki przed, zabrać przekąski. Rekomenduję Magdalena Mikołajczuk. Bardzo dziękuję.
4: Ale
1: dziękuję.
4: Nie, bo przekąski na przykład denerwują innych, którzy oglądają. A propos
0: ja bym
4: tego, co
0: nie brała.
1: Denerwują ciche przekąski zapakowane w serwetki, a nie w
4: nie, nie, nie, nie. Nie idźmy w tę stronę. Po 13 porozmawiamy sobie o tym, co nas denerwuje na wakacjach wśród innych turystów.
1: O, spodziewam się wielu telefonów naszych słuchaczy. Po 13 w programie Tylko Szczerze z Patrykiem Michalskim.
4: Zapraszam.
1: A to było w samo południe. Karol Surówka. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

0: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
2: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Sporo utrudnień pojawiło się na polskich trasach. Zacznijmy od A4 między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Doszło do kolizji samochodu osobowego i busa i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 409 km. I tutaj jest długi korek. W przeciwną stronę zresztą korek też jest od węzła Tyniec do węzła Kraków-Południe, to jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W Pomorskiem na S6 na odcinku między węzłami Szamut i Luzino w pobliżu Milwina zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 14 km. Na S8 w Warszawie pojawiły się problemy w ruchu między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Na jezdni w kierunku Białego Stoku po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym zablokowany jest jeden pas na 9 km i już jest korek, który jest za węzeł Bemowo. Teraz informacja od naszego słuchacza z województwa świętokrzyskiego.
10: Witam serdecznie Świętokrzyskie, droga krajowa 74, relacje i opadów nie. Miejscowość Baćkowice, zderzenie 2 samochodów osobowych. Droga w tym momencie jest zablokowana, służby na miejscu.
9: Tutaj wygląda na to, że sytuacja poprawiła się i że obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Teraz jeszcze S19, odcinek między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka. W pobliżu Słodkowa I samochód osobowy uderzył w barierę. Cały czas zamknięty jest jeden pas w kierunku Białego Stoku na 48 km. Bez zmian w zachodniopomorskim na Krajowej 10C na trasie Stargard-Suchań, a tutaj z powodu protestu rolniczego utrudnienia są w pobliżu Krąpieli. Protest rolników polega na rotacyjnym 10-minutowym blokowaniu przejścia dla pieszych. Później ruch jest puszczany. Taka sytuacja utrzyma się do godziny 14. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Tę kandydaturę zaakceptować musi jednak jeszcze Senat. Za chwilę relacja z Sejmu. Prezydent zamiast ułatwić ludziom życie wybrał politykę, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz o prezydenckim wecie do ustawy o osobie najbliższej. I jeszcze zaproszenie do dobrej zabawy. Jutro hełm i koncert Lata z Radiem.
1: Dlaczego warto przyjść już o 9 rano, a nawet troszkę wcześniej?
2: Bo wtedy nie ma tłumów.
0: Sejm przegłosował kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Mateusz Szpytma został natomiast wybrany na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zdaje się, że drugie z głosowań przyniosło nieoczekiwane wyniki.
3: To prawda. Przy wyborze Mateusza Szpytmy zawiązała się ciekawa koalicja.

0: Koalicja poparli go bowiem politycy rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz opozycyjnych PiS-u i Konfederacji. Przeciw były natomiast Koalicja Obywatelska, Lewica i Centrum. Decyzja Sejmu nie oznacza, że Szpytma obejmie posadę. Premier Donald Tusk już zapowiedział, że nie zgodzi się na to Senat.
1: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
0: Izba Wyższa musi też wyrazić zgodę na objęcie przez Sylwię Gregorczyk-Abram stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tym, jak słyszymy, jednak nie będzie problemu. Sama Sylwia Gregorczyk-Abram zapewnia, że jako RPO będzie pomagać obywatelom niezależnie od ich poglądów.
2: On jest rzecznikiem każdego i obywatela, i każdego, który znajduje się pod jurysdykcją polską. I w momencie, w którym rzecznik składa ślubowanie, chowa wszystkie swoje przekonania i poglądy do kieszeni.
0: A w Sejmie trwa teraz debata nad informacją z ubiegłorocznej działalności Krajowej Rady Sądownictwa.
3: A głos zabrał Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Prezydent zamiast ułatwić ludziom życie wybrał politykę. Tak Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje weto do ustawy wprowadzającej status osoby najbliższej. Żalu nie kryje również Krzysztof Kwiatkowski. Senator KO podkreślił, że w ustawie nie było mowy o zrównaniu małżeństwa ze związkami osób żyjących razem nieformalnie.
4: Prezydent mówi, że ustawę, którą zawetował, to ustawa prawie o związkach małżeńskich, tylko jak się analizuje to prawie, to okazuje się, że z tego nic nie zostaje. Trochę więcej zdrowego rozsądku, twardego stąpania po ziemi i tak ciepło rekomenduję. Czasami warto przeczytać ustawę przed jej zawetowaniem.
3: Ustawa miała pozwolić dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Lekarze rozczarowani, a pracodawcy zadowoleni. Z pierwszego kroku w reformie systemu ochrony zdrowia prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego powiedział, że nowe dane pozwolą przyporządkować wszystkie umowy danego pracownika medycznego.
5: Ta ustawa pozwoli przyporządkować poszczególne kontrakty do pracowników, dzięki czemu poznamy prawdziwą wartość kontraktów. Mam nadzieję, że też ta przejrzystość zwiększy zaufanie podatników do systemu ochrony zdrowia. W końcu to oni to finansują.
3: Z ustawy PESEL-owej niezadowolony jest samorząd lekarski. Nie wyklucza zaskarżenia jej do unijnych instytucji.
6: To są aktualności jedynki.
3: Komisja Europejska robi krok w tył w sprawie ETS. Chodzi o system handlu uprawnieniami do emisji CO2. Po południu Bruksela zaproponuje złagodzenie zasad w ETS-ie. Pomysły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Polski. Utrzymany zostanie m.in. fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem i z którego finansuje inwestycje w transformację energetyczną. Ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech w Polskim Radiu 24 ocenił, że zmiany w ETS-ie nie wpłyną znacząco na rachunki za prąd w Polsce.
7: Trzeba pamiętać, że w debacie publicznej wpływ ETS-u na energię elektryczną w Polsce jest często wyolbrzymiany, bo jeżeli spojrzymy na takie typowe rachunki Kowalskiego za prąd, to składowa kosztów, które on ponosi w ramach ETS-u na tych właśnie rachunkach, to jest 15%, więc to jest mniej niż na przykład podatek VAT ciążący na energii elektrycznej.
3: Oprócz zmian w systemie ETS komisja przedstawi też dziś projekt przepisów dotyczące zmiany metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla Polski uzależnionej przez dekady od węgla. To sprawa pilna, bo obecna metodologia jest dużym obciążeniem dla firm, fabryk i hut. Chełm, kolejnym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Jutro od samego rana Park Miejski imienia Unii Europejskiej wypełnią atrakcje przygotowane przez Polskie Radio. Zaprasza Roman Czajarek.
8: Dlaczego warto przyjść już o 9 rano, a nawet troszkę wcześniej? Bo wtedy nie ma tłumów. Wtedy jest najspokojniej. Wtedy najłatwiej wygrać naszą maskotkę. Wtedy najłatwiej zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie albo zdobyć upragniony autograf.
3: Punktualnie w południe rozpocznie się rodzinny piknik z życia wzięte, a w ciągu dnia zabawy, a wieczorem koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Pogoda.
3: Na wschodzie słońce, na zachodzie strefa burz, która w kolejnych godzinach będzie się przesuwać w stronę centrum kraju.

0: Prawie cały kraj jest też objęty alertami przed upałem. 30 stopni we Wrocławiu, Bydgoszczy, Opolu i Rzeszowie, 28 w Nowym Sączu, Poznaniu i Gdańsku, 24 w Zakopanem. Najchłodniej 21 stopni pokazują termometry w Ustce i Słubicach. Ciśnienie spada, w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 97 cm, w ciągu ostatniej doby było 2, w Szczucinie 105 cm, w ciągu ostatniej doby było 1, w Zawichoście 204 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Puławach 97 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 9. W Warszawie 115 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Kępie Polskiej 172 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Toruniu 92 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Tczewie 227 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Sanie w Przemyślu 84 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 50 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 56 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 137 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 19, u Iściany Sykłockiej 276 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2, w Małczycach 136 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 21, w Połęcku 28 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 113 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 154 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
8: Dziękuję.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.

0: Krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Radiowa Jedynka, 16 minut po 13 w to gorące piątkowe popołudnie. Zapraszam, mam wrażenie, do gorącej dyskusji. Patryk Michalski, dzień dobry.
1: Tylko szczerze.
0: Zobaczymy, czy nasza linia telefoniczna dzisiaj się rozgrzeje do czerwoności. Mam wrażenie, że tak, bo dziś porozmawiamy sobie na temat, który wywołuje duże emocje. Tak się składa, że mamy piątek i myślę sobie, że wielu naszych słuchaczy albo już w drodze na wymarzony urlop, albo odlicza ostatnie minuty do fajrantu, żeby pojechać na ten długo wyczekiwany wypoczynek. I na te wakacje często pakujemy walizki pełne różnych rzeczy, ale także pełne oczekiwań, że to będą najpiękniejsze wakacje, jakie tylko możemy sobie wymarzyć. No ale na miejscu te marzenia często zderzają się z rzeczywistością, bo na plaży tłum, turyści palą papierosy, dzieci sypią piaskiem na koc. W górach na szlaku zamiast ciszy i spokoju i spotkania z samym sobą mamy głośne rozmowy turystów, a gdzieś w zagranicznym hotelu spryciarze zajmują leżaki jeszcze przed wschodem słońca. Dlatego dzisiaj zachęcam Państwa, żebyśmy przyjrzeli się takiemu wakacyjnemu savoir-vivre'owi. Jakie zachowania innych turystów denerwują nas na wakacjach najbardziej? 22 645 22 66, nasz numer telefonu już do Państwa dyspozycji. Można zostawić komentarz na naszym Facebooku, a na otwarcie naszej dyskusji posłuchajmy, jakimi zachowaniami turyści najbardziej denerwują mieszkańców Warszawy.
2: Śmiecąc, myślę, że też zdecydowanie rzucenie ręczników o 5 nad ranem i tak zwane bitwy o leżaki. Myślę, że też każda taka turystyczna miejscowość cierpi na tym.
3: Absolutnie te parawany są okropne. Nie dość, że dużo miejsca zajmują, to jeszcze na dodatek przeszkadzają ratownikom, bo niektóre są bardzo blisko morza. Także według mnie, jak ktoś nie chce towarzystwa, to niech nie idzie na plażę.
4: Śmiecą. Bardzo często są śmieci w różnych miejscach. My jeździmy z mężem na Mazury, więc bardzo często są jeziora zabrudzone.
5: Jakie błędy jeszcze popełniają?
4: Rozkładają parawany bardzo wcześnie rano, żeby zająć sobie miejsce na plaży. Wchodzą do restauracjach roznegliżowani, nieubrani.
6: I o alkoholi są głośni.
5: Co jeszcze?
6: Nie pilnują dzieci. Dzieci też hałasują, krzyczą, latają po kocach, po łbie. Nie można se spokojnie poleżeć i odpocząć.
0: No tak, te parawany, sławetne polskie parawany, zapomniałem przecież o nich, rzeczywiście też wywołują mnóstwo emocji. No ale kilka tych największych grzechów turystów już się tutaj pojawiło. Czy to pity alkohol, głośne zachowanie, krzyki dzieci, ale myślę, że jeszcze coś na tę listę Państwo dorzucą, więc zachęcam do dyskusji o tym, jakie zachowania turystów najbardziej przeszkadzają nam na wakacjach. Porozmawiajmy sobie o tym po to, żeby może samemu wystrzec się tych zachowań, być może podejmowanych nieświadomie czasami. 22 645 22 66 i pierwszy dzisiaj ten numer wybrał Pan Dominik. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Wie pan co, ja powiem tak, jeżeli chodzi o zachowania turystów, tutaj nie wiem, czy to ktoś o tym wspominał, ale dosyć istotnym takim aspektem, który mnie na przykład denerwuje, jest zachowanie na drodze. Już mówię panu, o co chodzi. Ja pracuję generalnie jako kierowca i obsługuję różne punkty, w tym gastronomię. I to akurat to są Mazury, więc może sobie pan redaktor wyobrazić, co się dzieje na drogach. I po prostu przeraża mnie ludzka głupota i ludzkie chamstwo na drogach, prawda?
0: No jest to też, podróż też jest elementem wypoczynku, więc jak najbardziej możemy to wpisać na tę naszą listę.
7: I tutaj jakby przejdę do konkluzji, którą ja wyciągam z tego wszystkiego, że bardzo często ludziom na wakacjach po prostu coś odbiera zdrowy rozsądek, prawda? Tak jak wspomniałem tutaj o zachowaniu na drodze, ale też tak jak na przykład na plaży, prawda? Ludzie są często pod wpływem alkoholu, palą papierosy, zachowują się głośno. Najbardziej drażni mnie tego wszystkiego, jeżeli ktoś ma głośnik tam typu JBL, prawda? Puszcza na całą plażę jakieś tam disco polo i czy jakąkolwiek muzykę, prawda? Nie każdy musi lubić muzykę, którą puszcza tam dany jakiś
0: turysta. I nie każdy musi jej słuchać, oczywiście.
7: Dokładnie, dokładnie. Także przede wszystkim więcej myślenia o innych, a nie tylko o sobie. Taka jest po prostu moja rada w tym momencie.
0: I to bardzo dobra rada, panie Dominiku, którą na pewno warto sobie spakować na wakacje razem z różnymi innymi rzeczami. Dzięki serdeczne za telefon 22 645 22 66. Co powie pan Wojciech? Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem zacząć od czego innego.

0: ale im bardziej słucham tej audycji, tym sobie myślę, że to niestety to jest taka moje jakby zastanowienie się nad tym, jacy my jesteśmy. I wraz z przyjściem demokracji w Polsce nagle okazało się, że my tę demokrację bierzemy w 100%. Czyli gdzie idziemy na plażę, to słuchamy sobie, czego chcemy. Jak trzepiemy dywany, to u nas ma być czysto, ale u sąsiada na 8-9 piętrze nie musi być czysto i wytrzepujemy sąsiadowi wszystkie nasze śmieci. I po prostu uważamy, że na tym polega nasza wolność, że robimy, co chcemy. Nikt nie może nam się wtrącić w to, co my chcemy. I tak samo jest.
1: Czyli że zbyt przyjęliśmy tę wolność, tak? Zbyt bardzo.
0: Znaczy nie, po prostu ja, mi się wydaje, że...
1: Czyli
0: to
1: inaczej ją rozumiemy, źle rozumiemy.
0: Dokładnie,
1: bo, może tak.
0: Bo ja no mówię, no mam przykład z zachodu, czy tam z północy, czyli ze Szwecji. Tam nie ma problemu z turystami, ze śmieciami, z głośną muzyką. Tam ludzie mają na siebie wzgląd i szanują siebie nawzajem. To jest to, a my niestety uważamy, że możemy robić co chcemy, bo nam nikt nic nie może nakazać.
1: Panie Wojciechu, a ma pan wrażenie, że to właśnie szczególnie widać na urlopie, na wakacjach, kiedy no, coś odbiera zdrowy rozsądek, jak powiedział pana przedmówca, pan Dominik?
0: Znaczy nie wiem, czy to są tylko wakacje, tylko że my wychodzimy z założenia wtedy, że na wakacjach nas mniej znają, więc nie musimy się czegoś wstydzić.
1: Okej, że tutaj tak, możemy tak sobie pozwolić, bo i tak dokładnie, być może tutaj nigdy drugi raz dokładnie nas nie zobaczą. Panie Wojciechu, też ciekawy głos, bardzo ciekawe głosy na początek naszej dyskusji, więc bardzo za nie dziękuję i czekam na kolejne oczywiście. 22 645 22 66. To teraz na chwilę damy głos naszej ekspertce, która jest z nami, ekspertce do spraw turystyki, pani Dominika Czechowska z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry, pani Dominiko.
2: Dzień dobry, szanowni państwo.
1: No to tak w nawiązaniu trochę do tego, co powiedzieli nasi słuchacze, ale też do tej wstępnej listy, którą ja na początek wymieniłem. Pani Dominiko, dlaczego w ogóle, no właśnie, mamy wrażenie, że na wakacjach wielu turystów traci zdrowy rozsądek i pozwalają sobie na więcej, niż pozwoliliby sobie być może na co dzień?
2: Znaczy, no ostatnie dwie wypowiedzi tutaj panów dzwoniących do radia były tak merytoryczne, że aż ciężko mi tutaj coś jeszcze dodać.
1: Tacy są nasi słuchacze i to możemy
2: no,
1: powiedzieć
2: naprawdę
1: z dumą.
2: Jestem pod wrażeniem, jak eksperci, bo dokładnie tak jest, jak tutaj pan powiedział, źle definiowana wolność i tego, co nam się należy. Też bardzo źle robią social media, szczególnie taka agresywna narracja influencerów, że nam się wszystko należy. Oni nas jeszcze bardziej tak trochę podkręcają do takiego podejścia, że no, jak coś tam nie jest po naszej myśli, tych zasad do końca wszystkich nie znamy. Jeżeli chodzi o ten aspekt, który pan tą checklistę wymienił, o te parawany, ja cały czas podkreślam, nasze polskie morze wymaga parawanów, tylko nie polegających na tym, że my sobie...
1: grodzimy tam działki po prostu na plaży.
2: Działki po 40 metrów kwadratowych, tylko ten parawan powinien być jakiś dwumetrowy, bo rzeczywiście jest wiecznie czasami, albo bardzo często nad Bałtykiem szczególnie, tak? Więc no jest on potrzebny, tylko no ze wszystkim i tak.
1: Czyli
2: jak
1: no właśnie, pani Dominiko, bo zmierzamy do tego, że właśnie ten parawan może być, tylko że no nie musimy, nie musi zajmować 40 metrów kwadratowych plaży, nie musi utrudniać poruszania się czy dostępu do morza ratownikom, ale no on niech osłania nas tylko od wiatru po prostu.
2: No dokładnie, jak najbardziej. Ja też nie rozumiem takiej nagonki na te parawany. Parawany jak najbardziej, podkreślam, jako ekspert nad polskim Bałtykiem powinny być, ale odsłaniającej od wiatru, a nie ogradzającej od pozostałych uczestników tej plaży. Ale na co zwróciłam uwagę? Jeszcze tylko ja 2 tygodnie temu wróciłam z Majorki i ja zawsze się bardzo przyglądam na tym, dużo podróżuję tym rozwiązaniom, które są za granicą. Tam rzeczywiście, jeżeli chodzi szczególnie o plażę, jest ostry jak na ulicy regulamin, co jest zakazane, więc takie znaki są narysowane, wyjaśnione po polsku, po angielsku, kody QR. No rzeczywiście ja cały czas jestem za tym, bo też no, pracuję na uczelni, ludzi należy edukować. Czasami ktoś nie wie, co, że na przykład pokazywanie palcem jest niewłaściwe, że krzyczenie w restauracji, o, Józek, Józek!
1: Tak, zamów jest, mi tam tę rybę jeszcze.
2: Tak, że wyjście z brudnym pępkiem do restauracji, z którego wystają kłaczki. No nie.

0: jest zbyt estetyczne. No rzeczywiście, no musimy troszeczkę się jeszcze nauczyć tego takiego turystycznego designu, ale ja jestem święcie przekonana, że to jest tylko kwestia czasu, aż się go nauczymy i jeżeli chodzi o to rzucanie ręczników, to też podkreślam, nie do końca zgadzam się z tym, że to jest wina zachowań samych gości czy turystów, tylko samego
1: może tych leżaków być może jest po prostu za mało.
0: Oczywiście za mało.
1: Ja mam takie doświadczenie rzeczywiście z jakichś tam wakacji, na których raz byłem tak zwanych all inclusive, że to akurat nie nasi turyści, tylko turyści z innych krajów wcześniej zajmowali te leżaki. Dobrze, to kilka rzeczy, kilka nowych wątków do tej naszej dyskusji mamy wrzucone. Myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie o tym a propos tej edukacji, czy można i czy należy zwracać uwagę takim turystom, że zachowują się niewłaściwie, ale jakie te zachowania niewłaściwe denerwują nas na wakacjach najbardziej, o tym dziś sobie rozmawiamy. 22 645 22 66 i mamy kolejkę słuchaczy, więc posłuchajmy, co powie pan Edward. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Ja już mam ponad 70, z Radomia jestem. Najbardziej uciążliwe dla wszystkich jest chyba palenie papierosów, i elektryczne, i takie. Ten dym się rozchodzi co najmniej 30 metrów we wszystkie strony i jedziemy nad morze czy gdzieś nad jezioro, żeby świeżym powietrzem wdychać. A ktoś nas truje, zatruwa.
1: Wprost mówiąc, truje, to prawda.
2: Obecnie jest prawdopodobnie tylko 21% palaczy. Dlaczego taka mała ilość palaczy truje wszystkich ludzi wokoło?
1: Panie Edwardzie, wyobrażam sobie, że na wielu plażach obowiązuje zakaz palenia. Są pewnie znaki. No to dlaczego niektórzy je lekceważą, jak pan myśli?
2: No bo po prostu uważają, że im to wolno. I nieraz to powie, a to nie wiem, sobie przejdź indziej, czy odejdź, czy okno sobie zamknij, jeżeli ktoś na balkonie czy na tarasie pali. No to ja mam okno zamykać i dusić je, bo ktoś sobie chce popalić. No to niech w domu pali, jak tak fajnie ten dym pasuje.
1: Tak, czyli znów dotykamy tego, o czym mówił pan Wojciech kilka minut temu, czyli ta źle rozumiana wolność, wszystko nam wolno na wakacjach w szczególności. O tym powiedział pan Edward, konkretnie o paleniu papierosów na plaży. Panie Edwardzie, tutaj czas dobiega końca, więc dajmy szansę innym. Pan Grzegorz jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem ze Śląska, mieszkam w Zakopanem 4 lata i już wiem, co tam się dzieje.
1: Słuchamy, słuchamy.
3: Tak, dwie rzeczy, dwa aspekty. Jest na przykład zmiana ronda, są wakacje, teraz zmienili na przykład znowu, w zeszłym roku było rondo, wypadki dochodziły, bo nowe rondo. Teraz zrobili takie małe ronda, to przez nie przejeżdżali, to musieli poprawić, odsypek rondo nazywamy jedno. Jedno jest rondo teraz, znaczy zrobili pierwszeństwo z drogi z ramcówek. To najśmieszniejsze jest to, że teraz patrzą, jak to pierwszeństwo się zmieniło. Też jest ciekawie, już to jest ten na tygodniku opisane, są filmik można zobaczyć. A drugie, co mnie denerwuje, jak przyjadą i płacą teraz, przyjechali wczoraj z Warszawy, a masz pobrać ten bilet, w biletomacie wiadomo, że wszędzie większość miast już trzeba turystycznych płacić. 300 zł mandatu jest. Za 10 zł jest na cały dzień przy dworcu PKP można wynająć
1: miejsce parkingowe. No ale to wie pan, panie Grzegorzu, no to...
3: Przez cały dzień za darmo autobusem. 300 zł to ile jest paliwa? Do Warszawy na pewno.
1: No ale to ryzyko danej osoby, no jak chce ryzykować i zostanie złapana, no to mandat trzeba opłacić.
3: Ja czyli mówi pan o tych... mieszkanie z 2 godziny za darmo i wystarcza.
1: Czyli o tych znów dotykamy tych zachowań na drodze, że nie wszyscy turyści na przykład zachowują się, dostosowują się do tych przepisów.
3: Wyprzedzanie rowerzysty i na czołówkę.
1: Panie Grzegorzu. No to mamy kolejne punkty na naszą listę. Gong wybił, dzięki serdeczne. 22 645 22 66. Dziś wakacyjny savoir vivre bierzemy na tapet, a w zasadzie te zachowania, które z tym savoir vivrem są niezgodne. Jakie zachowania wśród turystów denerwują nas na wakacjach najbardziej? Co powie pani Ewa? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No ja chciałabym tu dołączyć swoje zdanie. Faktycznie, te papierosy, parawany, głośne zachowanie, wchodzenie w prawie w negliżu do miejsc publicznych, restauracji jest denerwujące.
1: Natomiast a właśnie, to pierwszy raz wybrzmiewa, czyli król plaży albo królowa idą sobie na obiad do restauracji i zapominają, że wychodzą z plaży.
4: No, troszkę brak kultury, ale powiem szczerze, najbardziej irytuje mnie to,

0: że często jestem jedyną osobą w dużym tłumie, która zwraca komuś uwagę na to. Mhm. Także ja wiem, nie zawsze może ktoś się czuje bezpiecznie i nie chce zwracać uwagi, bo boi się jakiejś konfrontacji. Mhm. Natomiast uważam, że jeśli się to zrobi w jakiś grzeczny sposób i oczywiście będąc pewnym, że nic złego się nie wydarzy, to warto komuś po prostu grzecznie zwrócić uwagę, że chyba nie jest to miejsce na takie zachowanie. Bo zauważyłam, że często ludzie próbują kopiować swoje zachowanie. Ktoś głośno słucha muzyki w tramwaju, w pociągu, to druga osoba robi jej na złość i włącza jeszcze głośniej muzykę. Tak. No to nie jest sposób na rozwiązanie tego problemu.
1: Dotyka pani właśnie tego wątku, o którym też chciałem porozmawiać. A z jakimi reakcjami, jeszcze szybko dopytam, się pani spotyka, jak zwróci pani uwagę komuś takiemu?
0: To różnie bywa. Nie zawsze faktycznie zadziała to, ale mimo wszystko ja nie poddaję się i zawsze proszę o jakieś bardziej kulturalne zachowanie, że byłoby miło, gdyby pan wyłączył telefon. Mhm. Nie jest to miejsce chyba adekwatne do tego, także bardzo pana proszę. Myślę, że jeśli to się w taki spokojny sposób zrobi i kulturalny, to może to zadziałać. Oczywiście liczyć się trzeba z tym, że czasami różne epitety w jakimś kierunku trafiają. Tak. Natomiast jeśli jesteśmy w grupie, uważam, że ktoś drugi może dołączyć się do mojej prośby i stanąć również w mojej obronie i wtedy już jest dużo lepiej.
1: Czasami może zadziałać taki mechanizm psychologiczny, nawet jak ktoś zobaczy, że już jedna osoba zwróciła uwagę, to ktoś może też się za tą osobą wstawić. A jak słyszę, potrafi pani to zrobić bardzo kulturalnie. I pani Ewo, bardzo dziękuję za telefon i za ten głos. I do naszej ekspertki, do pani Dominiki Czechowskiej na chwilkę wrócę, pani Dominiko, bo właśnie o to zwracanie uwagi też chciałem zahaczyć. Czy warto? Jak słychać, nasza słuchaczka mówi, że warto.
2: No, jak najbardziej, jeżeli nie jest to grupa, jakby to powiedzieć, bez karku. Natomiast, możemy się narazić na agresję, nigdy nie wiemy, co z drugiej strony. Ale co jeszcze? Ale co jeszcze? Rzeczywiście to, co wspomniałam wcześniej, powinno być za naszymi plecami też jasny komunikat po stronie samego organizatora, czyli jeżeli jest to plaża, jest to gmina, miasto, tak? Czyli ktoś, kto odpowiada za tą plażę, bo u nas cały czas nie ma jasnych informacji, piktogramów, tego i nikt tego nie pilnuje. Czyli nie ma takiego słonecznego patrolu, trochę poniekąd mają to robić ratownicy, chociaż ja nie wiem, dlaczego ratownicy mieli to robić. Ja na przykład nigdy nie widziałam straży miejskiej, mieszkam obok plaży tutaj w Gdyni. Dużo jest problemów. No, dla mnie absurdalną sytuacją jest to, że jesteśmy na plaży, jest 30 stopni, jest ręcznik przy ręczniku i na to wszystko ludzie są z psami. I dzieci. I to już jest w ogóle abstrakcja, tak?
1: No, oczywiście plaża może być miejscem
2: na plaży,
1: dla każdego, dla dzieci w szczególności, no tylko, że pewnie trzeba te dzieci mieć nad nimi uwagę, a nie wszyscy rodzice
2: no
1: to
2: mieć, ale
1: potrafią,
2: oczywiście, ale w tym wszystkim jeszcze pies, wydaje mi się, że jak idziemy na plażę się opalać na 6-7 godzin, to jest to właściwe miejsce na to, żeby ze sobą zabrać psa.
1: No i czy ten zwierzak rzeczywiście bardziej się nie męczy na tej plaży, na tym upale?
2: Pani Dominiko. Bardziej plaża dla psów. Także tutaj edukacja. Ja tak jak powiedziałam,
1: znów dotykamy tego
2: wątku. Ale ostatni wątek tylko jeszcze poruszę, bo ja niestety
1: pani Dominiko,
2: będę musiała
1: Państwa... zostawmy sobie jeszcze chwilkę, zdążymy jeszcze ten ostatni wątek.
2: Ja będę musiała Państwa opuścić.
1: Tak, wiemy, ale jeszcze będziemy mieli chwilę na to, żeby porozmawiać. A mamy dwóch panów Tomaszów, którzy czekają już kilka minut w kolejce, więc posłuchajmy. Najpierw pierwszy pan Tomasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem zwrócić uwagę na zachowanie w pociągu, że ludzie na przykład jedząc kanapki nie wyjdą na korytarz, albo zdejmują buty i kładą na wolnym miejscu.
1: W końcu pojawiło się to
3: przecież
1: moje
3: to
1: ulubione w cudzysłowie
3: powinno
1: zachowanie.
3: Powinno być tak, że każdy jadący pociągiem latem, albo niech ma letnie obuwie, albo obuwie na zmianę.
1: Tak, i rzeczywiście to jest chyba zachowanie, które może denerwować wielu współpasażerów. Panie Tomaszu, cieszę się, że pan o tym wspomina i że to wybrzmiało też w naszej audycji. Proszę sobie wziąć do serca, jeśli ktoś ma w planach podróż pociągiem. I drugi pan Tomasz, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz z Krakowa. Ja spróbuję się tutaj troszeczkę obronić, jeżeli mogę.

0: Jestem osobą palącą. I natomiast ja obawiam się, że każdy, przynajmniej większość osób, które słuchałem, próbuje sobie zbyt wyidealizować swój pobyt na, w czasach na wakacjach. Oczywiście palę. Zdaję sobie z tego sprawę, że to komuś przeszkadza. Ja osobiście odchodzę 10 metrów, 8, 15, po prostu, żeby być jak najmniej dla osób uciążliwym. Natomiast jak słyszałem jednego z wcześniejszych słuchaczy, że jemu z 30 metrów przeszkadza, no to z 60 też. Sam widok może przeszkadzać. Staramy się być wszyscy tolerancyjni. Wszyscy głośno mówią o tolerancji, a to jest pewnego rodzaju dyskryminacja. Oczywiście moja wina, że palę. No ale palę. Ktoś
1: tak, mi te no to jest przez... pana wybór, prawda? Ale jak rozumiem, ma pan tę uważność w sobie, że jednak odchodzi pan na bok, na plażę.
0: Natomiast, dokładnie, natomiast mówię, słuchając osób, gdzieś tam komuś 30 metrów przeszkadza, 40, sam widok, komuś przeszkadza samo patrzenie w telefon. Ludzie, to są wakacje, odrobinkę luzu. Ja nie mówię o totalnym szaleństwie, żebyśmy na innych uwagi nie zwracali, ale tolerujmy też odrobinkę odmienne, że tak powiem, zachowania od tych, do których sami jesteśmy przyzwyczajeni, bądź bardzo ich oczekujemy. To tak tyle z mojej strony.
1: Bardzo dziękuję, panie.
0: Ja staram się szanować innych, ale niech inni szanują mnie.
1: Dziękuję, panie Tomaszu, za ten telefon i cieszę się, że też również taki głos wybrzmiał w naszej dyskusji. Myślę, że bardzo ważny. 22 645 22 66 to jest tylko szczerze.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

I tylko szczerze, w jedynce dziś w takim wakacyjnym klimacie rozmawiamy sobie o tym, co nas najbardziej na wakacjach denerwuje, jakie zachowania innych turystów wzbudzają nasz gniew, naszą

0: wszystko, co cytrynowe, jogurtowe i tu zaczynają się schodki. Równie popularne w tym roku są lody z dodatkiem sera albo te kefirowe. Uwaga, gorgonzola. To jest ten smak.
1: Ja bym spróbował.
2: No nie.
1: Ula się krzywi. Ja bym spróbował.
0: Co? Ja myślę, że słuchacze jedynki w tym momencie mogą się też podzielić na dwie grupy, tak jak wy to zrobiliście. Jedni bardzo chętnie, a drudzy za żadne skarby. Ja więc postanowiłam spytać części z państwa, jakie dziwne smaki lodów zdarzyło się kiedyś państwu próbować.
3: Najdziwniejsze lody, jakie miałem okazję zjeść, to chyba ogórek z miętą. Świeżo, takie sorbetowe były.
4: Smak koperkowy. Ta restauracja też oferowała inne dziwne smaki, na przykład łososiowy. W czasie uważam, że to byłby dobry duet.
5: Z plasterem miodu. Przepyszne były. Było widać taki plasterek miodu na oddzielającej się warstwie.
6: Nadmiernie tu nie eksperymentuję, ale zdarzyło mi się próbować lodów bazyliowych. I były naprawdę dobre.
7: Ja akurat nie lubię eksperymentować z lodami, tutaj zdecydowanie stawiam na klasykę, ale kiedyś zdarzyło mi się zamówić 7 gałek loda cytrynowego, no i tu już akurat przyznam, że była to przesada, zbyt monotonne i też nie dałem rady dokończyć.
8: Ja myślę, że to były lody smurfowe. Pamiętam je z dzieciństwa i pamiętam, że je bardzo lubiłem i brałem je za każdym razem. Myślę, że to był smak podobny do gumy balonowej, coś w tym stylu.
0: Proszę państwa, ja z ręką na sercu mogę tutaj obiecać, że ja naprawdę udałam się w poszukiwanie tych osób, które mi powiedzą, że jadły czosnkowe, że jadły majonezowe,
1: nikt?
0: Ogórki kiszone. Ja pytałam, jak tylko się da, robiłam podchody, no i nikt. I tutaj ze słuchaczami, z tymi, z którymi udało mi się porozmawiać o tych smakach lodów, doszliśmy do wniosku, że to jest chyba taki chwyt.
1: Może się gdzieś pojawia kontrowersyjnie, ktoś próbuje, ale umówmy się, lubimy to, co znamy.
2: Ale pamiętacie, kilka lat temu wszedł taki nowy smak, słony karmel. I też na początku...
1: A to jest popularne. Wczoraj jadłem.
2: Teraz jest już popularne, ale na początku było kręcenie nosem, że takie słodko-słone, tak, że może nie do końca. Ogórkowe lody to jest rzeczywiście rzecz, z którą się spotkałam. A jeśli chodzi o lody pistacjowe,
1: klasyk,
2: to tutaj chyba nie będę przesadzać, jeśli powiem, że mistrzami Europy na pewno w lodach pistacjowych są Włosi.
0: No, oczywiście, że
2: są
0: tak.
2: Tacy, którzy mówią, że jeśli pojedziesz do Włoch i spróbujesz pistacji, to potem już będziesz wiedział, jak naprawdę smakują lody o tym smaku, jak powinny smakować lody pistacjowe.
1: Im naturalniej, tym lepiej oczywiście, więc jeżeli z prawdziwym czosnkiem, to czemu nie? Oby to nie była chemia.
0: Ja jeszcze tutaj chciałabym się z jedną polecajką wtrącić, bo to może być trochę dziwne połączenie, ale niesamowite moim zdaniem. Lody śmietankowe, zwykłe albo jakieś waniliowe, polewamy trochę oliwą z oliwek i na górę szczypta soli. Na przykład takiej z młynka. I proszę mi uwierzyć, to jest bardzo dobre.
1: Ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale jeżeli państwo mają ochotę wpisać swoje ukochane albo nietypowe smaki lodów, proszę to zrobić na naszym facebookowym profilu. My sobie zaraz poczytamy.
2: Wiesz co, powiedziałeś, że ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale że co? Że lody o smaku salcesonu?
1: Dlaczego nie? Jak ktoś lubi? Smacznego. Dziękujemy, Marta.
2: Marta, dziękuję bardzo. A my do państwa wracamy po godzinie 15:00. Za chwilę serwis.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Narobiłaś mi smaka, a ja ci powiem.
2: Salce są nowymi?
1: No może nie, ale ten słony karmel, albo rzeczywiście pańska skórka, jak sobie to przywołałem, tam na rogu jest taki pan, który jest pani. Ja panią zawsze widzę i próbuję to czasami kupić. Ale...
2: Chcesz mieć czas dla siebie? Pobiegniesz po pańską skórkę?
1: Jeżeli tak.
2: No dobra, to widzimy się punktualnie o 15.
1: A jak nie znajdę, to co? To jaka kara mnie czeka?
2: Wiesz, że tutaj skazywali skazańców w tym miejscu.
1: Tak, wiem.
2: Zawsze możemy wrócić do tego.
1: No dobra, to idę po pańską skórkę.
2: A po godzinie 15 będziemy mieć dla państwa filmowy spacer po Warszawie oraz premiery filmowe. Dzisiaj nasz Łukasz Muszyński powiedział jedno. Odyseja i nic więcej. Zapraszamy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Na letniej fali. Nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
2: zapinamy pasy,
1: wrzucamy jedynkę
2: i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
1: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control.

0: Kontrol wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowi. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Chełm.
5: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Oko na warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Ogłoszenie społeczne.
6: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej 19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka w pobliżu Słodkowa I zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku na 48 km po tym, jak samochód osobowy uderzył w barierę, chociaż tutaj dla kierowców nie widać większych spowolnień. Wygląda na to, że zamknięty jest węzeł Lisewo na A1C jadąc w kierunku południowym. Tutaj nie znamy przyczyn tego zamknięcia autostrady. Jest na dojeździe właśnie do węzła Lisewo spory korek, więc tutaj polecam Państwu objazd drogą krajową numer 91 na jezdni w kierunku Torunia. Teraz zgłoszenie od naszego słuchacza.
12: Dzień dobry. Korek na wjazd do Polski, Budzisko, 6 km, Polska-Litwa.
11: Dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy nasz numer telefonu otwarty w każdej drogowej sprawie. To 22 513 11 11. Teraz jeszcze S7 na Mazowszu na trasie Mława-Płońsk w pobliżu Glinojecka. Po tym, jak samochód osobowy wjechał w barierę, nadal jest zwężenie w kierunku Warszawy na 95 km. Bez zmian także na Mazowszu w Zajezierzu. To jest fragment drogi krajowej numer 48 i odcinek Kozienice-Dęblin. Na 152 km motocyklista wypadł z jezdni i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Nie ma już bezpośrednich utrudnień na A4 między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec w pobliżu Tyńca po kolizji samochodu osobowego z busem. Odblokowano przejazd w kierunku Katowic, ale niestety korek nadal jest bardzo długi od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków-Południe, to jadąc w kierunku Katowic. W przeciwną stronę od mostu na Wiśle aż za węzeł Balice kończy się ten korek na wysokości miejscowości Chrosna. Tam prowadzone są prace drogowe i także jest zwężenie.

0: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Alerty RCB dla milionów Polaków. Burze mogą być dziś naprawdę groźne. Ósmoklasiści wiedzą już, czy dostali się do wymarzonych liceów czy techników szkoły, pokazały listy przyjętych. Chełm kolejnym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Nasza reporterka za chwilę opowie, jakie atrakcje czekają na słuchaczy. Polska w żółtych i pomarańczowych alertach pogodowych. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed upałami, a od zachodu nadciągają burze. Miejscami będą gwałtowne, ostrzega synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Zostały wydane ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej i centralnej i częściowo także wschodniej części kraju.
0: SMS-y z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców 14 województw. Apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Radca prawny Marcin Szołajski tłumaczy, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat.
2: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
0: Ekspert dodaje, że znacznym uproszczeniem jest zezwolenie sędziom na podpisywanie wyroków bez zwoływania posiedzeń na sali sądowej. Premier Tusk komentuje nowy plan Komisji Europejskiej na reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Chodzi m.in. o propozycję utrzymania funduszu modernizacyjnego, z którego finansowana jest transformacja energetyczna. Polska jest jego największym beneficjentem. Szef rządu wątpi, że w Unii Europejskiej znajdzie się większość niezbędna do odrzucenia proponowanej reformy. Podkreśla, że decyzje Komisji Europejskiej będą korzystniejsze dla Polski.
3: Mamy bardzo duży deficyt, jeśli chodzi o ETS, o uprawnienia i m.in. o tym rozmawialiśmy. Aby Polska była jednym z beneficjentów środków europejskich, tak żebyśmy otrzymali europejskie pieniądze, ponieważ jesteśmy w szczególnie trudnej sytuacji, bo musimy więcej tego kupować, no mówiąc najprościej. I Komisja to rozumie i Polska ma dzisiaj jeszcze bardziej uprzywilejowaną pozycję w porównaniu do innych krajów.
0: A zgodnie z założeniami reforma ETS ma się zakończyć do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.
4: To są aktualności jedynki.
0: Dla ósmoklasistów już wszystko jasne. Licea i technika podały wyniki rekrutacji. W samo południe szkoły wywiesiły listy przyjętych z uczniami, którzy czekali na nie przed jedną z warszawskich szkół. Rozmawiała Ewa Karpińska.
5: Bardzo się cieszę i zakwalifikowałam się.
6: Do tej wymarzonej klasy to był pierwszy wybór?
5: Tak, to był mój pierwszy wybór na matfis.
6: Był stres?
5: Tak, no trochę tak.
6: Ale większy teraz czy przed egzaminem ósmoklasisty?
5: Chyba teraz nawet większy.
6: Pierwszy wybór?
5: Tak, tak, pierwszy wybór. Polhis dwujęzyczny.
6: Tata dumny.
7: Tak, oczywiście. Wysiłek się opłacił, więc jestem bardzo dumny z dziecka. No i teraz życzę powodzenia.
0: Czas na złożenie oryginałów dokumentów uczniowie mają do wtorkowego popołudnia. By potwierdzić wybór szkoły, trzeba złożyć oryginał świadectwa ze szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w najbliższy czwartek. Świetna zabawa gwarantowana. Lato z Radiem i Telewizją Polską dotrze jutro do Chełma. Co będzie się tam działo już od rana? O tym Małgorzata Abgarowicz.
8: To będzie sobota pełna atrakcji. Od godziny 9 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej będzie można podejrzeć radio od kuchni. Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą kultową audycję Lato z Radiem. W południe rozpocznie się edukacyjny piknik Z życia wzięte, a na nim m.in. mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne, gdzie będą realizowane bezpieczne, efektowne doświadczenia pokazujące zjawiska obecne zarówno w przyrodzie, jak i codziennym życiu. Poza tym na małej scenie liczne konkursy i zabawy, które poprowadzi Dagmara Kowalska.
9: No, zabawa jest naprawdę przednia. Nawet ci, którzy przegrywają, nie przegrywają, nie odchodzą od nas z pustymi rękoma, ale najważniejsze jest co? No właśnie ta zabawa, tej zabawy tutaj nie brakuje.
8: A o 16:00 zapraszamy na tańce międzypokoleniowej po tańcówce radiowej

0: Dynki towarzyszyć będzie Lazy Swing Band, a na koniec dynamiczny set DJ-a Sarnuli, twórcy wiralowego remiksu Polki Dziadek.
1: A wieczorem na scenie na Placu Niepodległości zagrają największe polskie gwiazdy, m.in. Małgorzata Ostrowska i Michał Szpak. Wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
1: Chłodniej dziś tylko nad samym morzem, tam około 22 stopni, na pozostałym obszarze od 27 do 32. Na zachodzie i w centrum możliwe opady deszczu i burze. Najwięcej pogodnego nieba na wschodzie, na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w kraju jest przeważnie dobra albo umiarkowana, w Oławie dostateczna. Ponad 55% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, większość ze słońca.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
21: Nasza firma ma politykę B2B.
20: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
21: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
20: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
0: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić

0: Zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
9: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
8: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowa na smetanie.
9: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę w sobotę po 16.
8: Łukasz Modelski,
9: Tomasz Prangę-Barczyński.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: wydanie pierwszym Polskiego Radia. Dzisiaj można powiedzieć, że wydanie specjalne. Nazywamy to wydanie wyjazdowo-plenerowe. Jesteśmy w Warszawie na Starówce, przy samym rynku Starego Miasta, tylko w oficynie. Skryci i poruszamy ważne tematy.
1: Jednym z tych ważnych tematów są 73. urodziny warszawskiej Starówki. Dziś i jutro wielka impreza w samym centrum Warszawy. Opowiemy Państwu między innymi o tym, jak filmowo zwiedzać Starówkę. No ale skoro o filmach mowa, no to przecież musiał przyjść do naszego studia.
0: A zobacz, jak się dopasował. Widzisz, jaką ma koszulkę dzisiaj?
1: Dlatego na zdjęciach nie będzie dobrze wyglądał, bo się zleje.
0: Zleje się z naszym logo pomarańczowym.
1: To ustawimy go gdzieś tam bardziej na tle syrenki. Co ty na to?
0: Dobra.
1: Myślę, no nie powiemy, kto jeszcze przyszedł do naszego studia. Za chwilę to wszystko stanie się jasne. No ale ponieważ jest piątek, są premiery filmowe. Za chwilę wybierzemy się do kina, a tam...
0: Odyseja.
1: No właśnie,
0: Odyseja.
1: Warto,
0: czy nie warto?
1: Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski do 16 z Państwem.

0: Kasia Sienkiewicz nie próżnuje po tym, jak grupa Kwiat Jabłoni postanowiła
1: pójść na wakacje, pojechać na wakacje.
0: Od sceny i od grania. Kasia Sienkiewicz zabrała się do tworzenia własnego materiału na solowy album. Znamy już pierwszą piosenkę, dziś kolejne dwie dołączyły. To nie o mnie i Zimne ognie. Producentami tych utworów są Kuba Galiński i Dry School.

0: Pewnie będziemy do tych propozycji jeszcze wracać.
1: Podobna ta piosenka do pierwszej, trochę odrobinę muzycznie.
0: Trzecia, ta z Day Schoolem, którą zaprezentujemy Państwu już w poniedziałek, też jest dobrym wakacyjnym letniakiem.
1: Będzie dzisiaj filmowo w tej godzinie. Proszę Państwa, świat mówi tylko o jednym filmie w tej chwili. Łukasz Muszyński powiedział, że o żadnym innym dzisiaj nie opowie, tylko właśnie o Odysei. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu, jest z nami jak zawsze w piątek i poleca, no zakładam, że poleca, na co pójść ten gorący weekend do kina. Cześć Łukaszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Takie ładne okoliczności, starówki.
2: No bardzo ładnie.
1: Też filmowo, też trochę filmów to powstało, będziemy o tym później
2: bardzo
1: rozmawiać.
2: Bardzo filmowo, piękny przebieg powietrza, no idealnie się siedzi, bardzo miło. Nie chcę się stąd ruszać, zostaję z wami do końca audycji.
1: Czy po Odysei też miałeś ochotę się nie ruszać z fotele z kina?
2: Przegonili mnie niestety szybko, natomiast no słuchajcie, kiedy Christopher Nolan kręci film, no to tłumy ruszają do kina. Mam wrażenie, że w tej chwili jest to jedyny reżyser na świecie, który rzeczywiście swoim nazwiskiem jest w stanie przyciągnąć setki, miliony widzów.
0: No dobra, Incepcja,
2: Mroczny rycerz.
0: Prestiż, Mroczny rycerz, Oppenheimer. To są rzeczywiście takie tytuły, które poruszają wyobraźnię, ale też świetnie się sprzedają, dostają nagrody. To jest człowiek, który wie, jak robić kino, które ma być oglądane, tak?
2: Ma być oglądane, ale jednocześnie cały czas zależy mu na tym, żeby przesuwać granice kina, żeby eksperymentować. No i myślę sobie, że...
1: Przesunął?
2: Pod względem technologicznym pewnie tak. No, ja mam wrażenie, że od miesięcy już słucham po prostu, że to jest pierwszy film nakręcony w całości kamerami IMAX.
1: Co, dla nas sprawa, to nie ma znaczenia.
2: Inna sprawa, że w Polsce nie zobaczymy filmu w oryginalnej wersji językowej, ponieważ nie ma takiego kina, który jest w stanie wyświetlić.
0: Tak, żeby docenić cały urok filmu Christophera Nolana, w Polsce nie ma takiego miejsca.
1: Trzeba jechać do Pragi.
0: Pojawia się pytanie, czy o to chodzi w sztuce filmowej?
2: No myślę, że Christopherowi Nolanowi chodzi o to, żeby robić filmy tak jak chce i jest w takiej cudownej sytuacji, że rzeczywiście, co by on tylko nie napisał, to tak naprawdę każda wytwórnia będzie chciała mu dać pieniądze. A tym razem wymyślił sobie, że zrobi sobie adaptację Homera. No bo może. Zrobił film Oppenheimer, który jak wiadomo wygrał Oscary w najważniejszych kategoriach, zarobił przy okazji blisko miliard dolarów, plus ma na koncie no, wszystkie te hity, o których wspomnieliśmy. No i z takim gościem, który naprawdę co sobie wymyśli, to może zrobić. A mitologią grecką interesował się od dziecka i było to jego wielkie marzenie, żeby w końcu nakręcić taki film.
0: Ale wiesz, też karkołomna decyzja, bo to jest bardzo złożone dzieło, wielowątkowe, z mnóstwem bohaterów. Czy udało mu się to jakoś uporządkować, czy tak jak w przypadku wcześniejszych jego filmów mamy tutaj podróże między czasami, linie fabularne i linearna opowieść w ogóle nie istnieje?
2: Słuchaj, z tego co mówisz, to mogę wnioskować, że jednak nie ma w twoim sercu wielkiej miłości do tego reżysera.
0: No nie ma, no Prestiż podobał mi się bardzo, a potem z każdym filmem było coraz gorzej. Więc czekam oczywiście na Odyseję, ale stosunek umiarkowany.
2: Dobrze, no to już mogę w takim razie powiedzieć, że tak. Są tutaj wszystkie elementy składowe znane z poprzednich filmów Nolana. Narracja nie jest chronologiczna. Opowiadana jest z kilku różnych punktów widzenia. No oczywiście głównym bohaterem jest Odyseusz, czyli bohater wojny trojańskiej. To ten, który wymyślił konia trojańskiego, dzięki któremu armii greckiej udało się w końcu dotrzeć do Troi. Natomiast no, Odyseja, tak jak pewnie większość z nas pamięta ze szkoły, no to jest taka heroiczna opowieść o facecie, który po prostu co chwila spotyka jakieś kolejne zagrożenia, spotyka olbrzymy, spotyka czarownicę, spotyka cyklopa, no i ze swoją inteligencją i sprytem udaje mu się wydostać z kolejnych kłopotów. Tutaj też tak jest, aczkolwiek no, jest to też opowieść pogłębiona. Ja bym powiedział, że to jest historia o męskości. O problemach, z którymi muszą mierzyć się mężczyźni. To jest powinności, to jest o wierności, to jest o zasadach, ale też o cenie, jaką płaci się, jeżeli jest się wiernym swojej rodzinie i swojej ojczyźnie. A ta cena potrafi być bardzo wysoka. I myślę, że tego, może niekoniecznie właśnie to pamiętamy z Odysei, ale u Nolana jest to bardzo mocno wybite na pierwszym planie. Mało tego, ja rzekłbym, że bohater Matta Damona, jeżeli spojrzeć na postaci z poprzednich filmów Nolana, jest mu najbliżej Oppenheimera. Tu postawię kropkę. Niby wszyscy wiemy, o czym jest Odyseja, ale podobno dużo osób obawia się spoilerów przy okazji tego filmu.
1: Ja się trochę obawiam czasu. Trzy godziny,
2: ale dzieje się sporo. Dzieje się sporo. No film oczywiście ma taką szkatułkową narrację. Kolejna przygoda wyrasta z poprzedniej. Nasz bohater podróżuje po świecie, rzucany przez złych bogów, którzy no niestety podpadł im, w związku z czym no, nie sprzyjają mu w podróży do domu, a jak się wkrótce okaże, on też ma swoje powody, dla których ta podróż do Itaki, podróż do Penelopy, podróż do Telemacha trwa aż tyle.
0: Mam też wrażenie, że Christopher Nolan to jest taki reżyser, który jak wchodzi do studia i mówi, chcę tego aktora, tę aktorkę i jeszcze tego i tego i wybiera wśród największych gwiazd kina, że

0: Żadna z nich mu nie odmawia.
1: No oczywiście, że tak. I obsada tego filmu to jest gwiazdozbiór. Od roli głównej, przez drugoplanowe, aż po epizody. Słuchajcie, no Zendaya nawet jak czytała razem z Tomem Hollandem, bo Tom Holland podobno jako pierwszy dostał propozycję zagrania Telemacha i potem razem sobie czytali, wiecie, wieczorem przed snem scenariusz Odysei. On stwierdził, o kurczę, to byłaby rola dla mnie. No i dostała rolę bogini Ateny, która sprzyja głównemu bohaterowi. No ale tych gwiazd jest znacznie, znacznie więcej. No i Charlize Theron, i Anne Hathaway, wspomniany Tom Holland.
0: Robert Pattinson.
1: Robert, świetny jako złoczyńca.
0: Już nie jest wampirem.
1: Wampirem nie jest, energetycznym być może. No i wypija dużo wina i zjada wszystko to, co znajduje się w piwniczce królestwa Itaki. Siedzi razem z resztą biesiadników i wyczekuje, aż królowa Penelopa powie, dobrze, chcę mieć nowego męża. Zawalczcie o to, kto będzie następcą Odyseusza. Pattinson gra to w takim stylu klasycznych hollywoodzkich złoczyńców. Nie próbuje budować drugiego, trzeciego dna. Po prostu jest zły do szpiku kości.
2: Można z całą rodziną na ten film pójść?
1: No to jest film z kategorią wiekową R, o czym warto wspomnieć, czyli w Stanach Zjednoczonych młodsi widzowie, widzowie niepełnoletni mogą go oglądać wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, dlatego no, sporo jest w tym filmie przemocy. Są też elementy body horroru, takiego niemalże Cronenberga. Pamiętacie czarodziejkę Kirkę?
0: Oczywiście.
1: No to czujecie potencjał tegoż przedsięwzięcia. Mamy też cyklopa, który lubi sobie schrupać jakiegoś żołnierza Odyseusza.
0: Nadal, umówmy się, nadal jest to metaforyczna opowieść, więc i mitologiczna, więc może w ten sposób też można to
1: Tak. No oczywiście można się zastanawiać, czy rzeczywiście jakby magia istnieje, czy te wszystkie istoty, które spotkał Odyseusz na swojej drodze, istniały naprawdę, czy też być może są jakby wytworem no, jego umysłu, który, jak pamiętacie, pewnie karmiony był pewnym kwiatkiem magicznym, który sprawiał, że Odyseusz zapominał o pewnych rzeczach. No już więcej, dobra, nie spoilerujemy, bo wiadomo,
0: absolutnie
1: ludzie
0: nie
1: są bardzo...
0: A jak się skończy?
1: Na tym punkcie. Zabił, jak wiadomo, kamerdyner.
0: Tak.
2: Ja pójdę na ten film, ale na dwie części.
0: Albo na trzy. Po godzinie,
1: zacznijmy od tego, moi drodzy, że jeżeli jeszcze nie macie biletu, to w ten weekend będzie wam bardzo trudno obejrzeć Odyseję, no chyba, że w pierwszym rzędzie i to, wiecie, w miejscu przy samym brzegu.
2: No dobrze.
0: No dobra, pójdziemy za tydzień.
2: Pójdziemy, tak. To
0: Oppenheimer, Odyseja, od człowieka, który zrobił Oppenheimera, czyli Christopher Nolan, od dziś w kinach, a Łukasz Muszyński w naszym plenerowym studiu powróci za tydzień. Krytyk filmowy, szef filmu EBU. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Się nisko.
2: Miłego weekendu.
1: Nawzajem.
3: Polskie Radio. Jedynka.

Program pierwszy Polskiego Radia.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie.
2: Jesteśmy.
3: Nie wychodzimy z kina, to jest idealna sytuacja. Nie ruszamy się z warszawskiej Starówki. 73. urodziny tego miejsca świętujemy przez dwa dni w Warszawie. W programie wiele fantastycznych punktów. Mówiliśmy o koncertach, mówiliśmy o warsztatach. Teraz czas pochodzić po Starówce tropem filmów. To jest tak z filmami o Warszawie, że te najnowsze serialowe produkcje pokazują nam te części Warszawy, która dopiero wzrasta.
2: Pokazują ten Manhattan, jak ta Warszawa rośnie, jak się zmienia.
3: Ekskluzywne, zamknięte osiedla z oszklonymi domami. Ale warszawska Starówka to też jest takie miejsce, w którym toczy się życie filmowe. Nie wiem, czy państwo pamiętają Przygodę na Marienstadcie. To jest film, który kręcony był na Starówce.
2: Zobaczę szczęście.
3: Pierwszy
2: też
3: kolorowy

0: kolorowy film, wiele innych historii również, ale więcej na ten temat wie profesor Błażej Brzostek, historyk zajmujący się dziejami miast i życiem społecznym, a także życiem filmowym Warszawy. No i teraz, jeśli Państwo planują w najbliższym czasie wizytę w Warszawie, proszę zanotować, nagrać albo zapisać sobie w punktach, jak zwiedzamy Starówkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pana ulubiony film, który powstał na Starówce?
2: Mam trudności z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ są filmy ważne, które nie są dla mnie ulubione i są ulubione, które się nie działy w ogóle na Starówce.
0: Najpiękniej pokazana Starówka w polskim kinie.
2: Znowu mam problem. Na przykład u Wajdy w Niewinnych Czarodziejach jest Starówka. Pod postacią lokalu, który był wtedy bardzo słynny i ważny, manekin na rynku Starego Miasta, gdzie się toczy akcja częściowo, a potem bohaterowie idą sobie przez rynek wieczorem, prawie nic nie widać i rynek jest całkowicie pusty. I słychać ich kroki, oni sobie rozmawiają, idąc w tej ciemności, bo taka była Warszawa 1960 roku, że rzeczywiście, no cóż, turystów nie było prawie.
3: Na rynku Starego Miasta ponoć był parking do lat
2: 70.
3: Dokładnie.
2: Był parking, no tak. Właśnie. Tak jak i na rynku Nowego Miasta, ale tego też Wajda nie pokazał, ponieważ chodzi tu o przestrzeń mityczną trochę, taką przestrzeń, którą wypełniają bohaterowie. Oni tę przestrzeń tworzą. Oczywiście zupełnie to inaczej wygląda, zwłaszcza, że film jest czarno-biały. W filmach barwnych, Przygoda na Mariensztacie, ale znowu chciałem zwrócić uwagę, że jednak na Mariensztacie, a nie na rynku Starego
3: Miasta. To jest niżej.
2: Ale też jest nowy. I tu był ten problem z punktu widzenia ideologicznego. Oczywiście trzeba było odbudować Stare Miasto jako symbol ciągłości, ale Marienstadt i MDM i inne części Warszawy, które były budowane od zera, były jednak pomnikami tego nowego systemu. Więc mimo tego, że widać trochę Starego Miasta w Przygodzie na Marienstadcie, no to jednak oś tego filmu to jest Warszawa socjalistyczna, Warszawa nowa. Tam też mamy dwoje bohaterów, którzy się spotykają, ale on jest przodownikiem pracy, a ona jest młodą dziewczyną ze wsi, która chce, marzy o tym, żeby wziąć udział w budowie nowej rzeczywistości. No i oni się bawią na Mariensztacie, ale Dziewoński odgrywa rolę przewodnika w tym filmie, bardzo zabawną. Przewodnika, który trochę jak dzisiaj ma swój plan, popędza wszystkich i wszystko szybko pokazuje i wyjaśnia. No i on stoi po środku Placu Zamkowego, czyli pod kolumną Zygmunta, która w roku 53, gdy kręcono ten film, sobie już stała, ale była otoczona ruinami tak naprawdę i tam widać to trochę. Kto się wpatrzy w Przygodzie na Mariensztacie, to zobaczy i ruiny zamku, i ruiny kamieniczek przy Placu Zamkowym, czyli w zasadzie tylko kolumna robi ten plac, ale Dziewoński, pokazując na prawo i lewo te wszystkie rzeczy, nie wymienia ani jednego kościoła. Widać i katedrę, i kościół świętej Anny widać, ale przewodnik nie wymienia tych nazw.
0: Znak czasu.
2: No bo jednak to jest film kręcony w okresie stalinizmu, więc można coś pokazać, ale nie za bardzo można powiedzieć.
0: Dziś o 16 wyruszy pan z grupą osób na spacer śladami filmowej Warszawy. Do jakich miejsc zabierze pan uczestników tego spaceru?
2: Trochę się pokręcimy po uliczkach. Na szczęście upał trochę zmalał jakby, więc będzie to może łatwiejsze. Nie będziemy musieli szukać cienia za wszelką cenę. No i będziemy szukali widoków z dawnych filmów. Z filmu międzywojennego także jednego. Wyrok życia. To jest film takiego międzywojennego reżysera, wtedy bardzo ważnego, Gardana, który nakręcił takie filmy jak Pani minister tańczy. I podobne takie komedie pomyłek trochę. I w tym filmie jest pokazana biedna dziewczyna, która mieszka na poddaszu na Starym Mieście. Ponieważ w latach 30. Stare Miasto w Warszawie kojarzy się z biedą i wykluczeniem w dużym stopniu. Zupełnie inaczej niż dziś.
3: Dzisiaj, tak.
2: Natomiast gdzieś tam dojdziemy, aż do filmu Poszukiwany, poszukiwana Barei z początku lat 70., który się kończy czymś zupełnie odwrotnym. To znaczy widzimy wspaniałe wille na skarpie, które stoją przy Nowym Mieście i na tle panoramy Starego Miasta Marysia, czyli przebrany historyk sztuki, Wojciech Pokora, wychodzi ze swojego wspaniałego samochodu, którego się dorobił dzięki pracy.
3: Czerwony cabrio?
2: Żółty.
3: Żółty.
2: Żółty.
3: A, jak mogę.
2: Żółty angielski, wspaniały. Tak, wtedy w Warszawie rzecz no, najbardziej seksowna. I idzie do swojej pracy jako pomoc domowa właśnie tutaj w tej przestrzeni, czyli ta przestrzeń zmieniła w XX wieku bardzo wyraźnie swoje znaczenie, bo to naprawdę kiedyś była

0: uboga, dosyć zaniedbana, słabo wyposażona dzielnica miasta, bez bieżącej wody w domach i tak dalej, bez gazu. No ale odbudowano ją jako dzielnicę prestiżową i taką się stała, dopóki nie stała się dzielnicą przede wszystkim turystyczną, w której jest dość trudno żyć, natomiast w której można snuć opowieści o tym, jak kiedyś było.
1: I za chwilę, myślę, że wrzesień, październik, a może nawet wcześniej, stałym punktem na trasie podróży wszystkich fanów kina będą te miejsca, w których kręcono Lalkę. 77 rok, tu też zawitała Lalka, no i teraz nowe ekranizacje.
0: Tak, no jestem ciekaw. Muzeum Warszawy przygotowuje rozliczne związane z tym eventy, projekty, będą i działania dla dzieci, młodzieży i debaty o tym, czym Lalka dzisiaj jest i jak ją odczytywać. Lalka dzieje się na granicy właściwie tej Warszawy XIX-wiecznej, metropolitalnej, tej wielkiej Warszawy, której częścią jest Wokulski, bo on jest już właścicielem wielkiego sklepu, jak na tamte czasy, a tej Warszawy dawnej Rzecki, który się wychował na Starym Mieście i znowu te poddasza, mansardy, połowa XIX wieku i on łączy tę dawną rzeczywistość romantyczną dawnej Warszawy z tą rzeczywistością pieniądza. Ten Rzecki jest pomiędzy tym i w tym jego dzienniku wspaniałym, przecież on wielokrotnie wpatrzony w tego Wokulskiego, mówi o tym, że ten dawny świat odchodzi rzeczywiście, no i odchodzi, bo umarł w końcu.
1: Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Profesor Błażej Brzostek był naszym gościem. O 16:00 startuje spacer filmowy. Coś jeszcze chciałeś
2: zapytać? Ja bym chciał, żeby pan profesor zdradził nam swoje prywatne, ukochane miejsce na Starówce.
1: A to proszę. To trudne.
2: Trudne, panie profesorze. Może pan tego najskrytszego nie zdradzać, żeby tam panu tłumy nie podążały za panem, ale może ma pan coś, co warto zobaczyć, a jest nieoczywiste.
0: Cisza. No mam rzeczywiście, ale to też zależy od pory roku bardzo. To jest
1: uchome. Lato.
2: Jest lato, panie profesorze.
0: Jest lato.
2: Tak, lipiec, wieczór.
0: Tak naprawdę to bardzo lubię widok ze Skarpy, z tej dawnej Gnojnej Góry tak zwanej, w stronę Wisły. To trzeba być tyłem wprawdzie, plecami do Starego Miasta, ale widzi się... Nie, to stare jest. Stare jest, bo Gnojna Góra to pod zamkiem jeszcze prawie, prawda? I to była góra, na którą zwalano śmieci przez setki lat, a potem ją za czasów Stanisława Augusta obłożono darnią. I do dzisiaj to jest taka góra widokowa właściwie. I widać z niej Wisłę. I ja bardzo lubię ten widok, bo on jest taki spokojny, jest taki dobry.
1: To tam namawiamy państwa na spacer. Można też przespacerować się ulicą Mostową, bo tam między innymi kręcony był film

0: Program Pierwszy Polskiego Radia. Rozmawiamy z Oceaną nie tylko o jej najnowszym singlu Sunshine, ale także o rozmaitych innych elementach jej twórczości. Oceana, I wanted to ask you also about...
1: Oceana, tak się stało, że siłą rzeczy twoja twórczość uplasowała się blisko treści związanych z piłką nożną. Czy oglądasz mecze piłki nożnej, zwłaszcza teraz, gdy trwają Mistrzostwa Świata?
2: You know, I watched my first World Cup match yesterday night. When I arrived in the hotel.
1: Wczoraj, kiedy wróciłam do hotelu, obejrzałam pierwszy mecz tych mistrzostw. Podobał mi się bardzo. Lubię Mbappé i kibicowałam drużynie Francji. W ten świat zaprowadziła mnie piosenka Endless Summer. Nie planowałam tego, ale podoba mi się to, zwłaszcza gdy grają moją piosenkę, kiedy strzelają gole i śpiewają o, o, o, o. To było dla mnie duże wydarzenie, ale naprawdę lubię futbol. Uważam, że łączy on ludzi, podobnie jak muzyka. Kiedy idziesz na koncert swojego ulubionego zespołu, dzielisz tę sympatię do niego z innymi fanami. Podobnie, kiedy idziesz na mecz swojej ulubionej piłkarskiej drużyny. Poza tym mam dwóch synków, którzy grają w piłkę nożną, więc muszę lubić ten sport.
2: I love football. And yeah, I'm a soccer mom. I have two kids. They both play soccer, so, you know, I gotta love it. But
1: do you consider... Czy uważasz, że Endless Summer to była przełomowa piosenka w twojej karierze?
2: Yeah. Of course, because, you know, I was working, my first album, Love Supply, was very soulful, the vibe was Motown.
1: Tak, zdecydowanie. Mój pierwszy album, Love Supply, utrzymany był w charakterze muzyki Motown. Pochodząca z tego albumu piosenka Cry Cry brzmiała bardzo soulowo. Pierwotna wersja Endless Summer miała charakter akustyczny. Zupełnie nie planowałam komercyjnej wersji na duże piłkarskie stadiony. Otworzyła mi ona, ale też zamknęła wiele drzwi. Do tamtej pory kojarzono mnie z muzyką soulową. Dziwiono się zatem, że poszłam w stronę stadionowej piosenki. Dla wielu było to niespodzianką, ale mnie ta przygoda bawiła. Dzięki temu grałam duże międzynarodowe koncerty, także w Stanach Zjednoczonych. Przebój przecież zawsze jest frajdą.
2: I love it. Hit is always fun.
1: Porozmawiajmy nieco o twojej karierze i wpływach muzycznych, którym podlegasz. Dla mnie uderzające są wpływy muzyki reggae. Czy to twoje główne źródło inspiracji?
2: I think it's something I, you know, my dad is from the Caribbean and he is a musician as well.
1: Myślę, że to muzyka, na której wyrosłam. Mój tata pochodzi z Wysp Karaibskich, jest także muzykiem, więc myślę, że reggae miało na mnie duży wpływ. Zawsze jednak kochałam muzykę soulową, divy soulu, jak Aretha Franklin czy Etta James. Jestem dzieciakiem lat 90., więc dużo też słuchałam Janet Jackson i tak dalej. Muzyka soulowa, zresztą muzyka reggae również, to muzyka, która trzyma się blisko życia i jest pełna pozytywnego przesłania. W Cry Cry na przykład opowiadam historię, która przytrafiła się mojej przyjaciółce. Historię, z którą ludzie mogą się utożsamić. Ale lubię również muzykę popową, melodie, które wpadają w ucho i które można zanucić. Są lekkie i podnoszą na duchu.
2: I love pop music. I love melodies that... get stuck in your head, that you can sing along, and that feel light and lift you up. So.
0: Once you also loved the musical.
1: Ale kiedyś podobały ci się także musicale. Grałaś w Aidzie, musicalu Eltona Johna, również w Dirty Dancing. Dlaczego nie zdecydowałaś się iść tą drogą?
0: Why didn't you decide to explore this path?
2: You know, it was for me as a back then when I was a young performer, it was just...
1: Wtedy, kiedy byłam młodą wokalistką, mierzenie się z takimi wielkimi muzycznymi produkcjami było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Dzięki niemu stałam się profesjonalną wokalistką i aktorką. Przygotowało mnie ono do mojej muzycznej podróży. Mieliśmy wówczas 8 występów tygodniowo, więc naprawdę uczyliśmy się, jak dbać o nasz główny instrument, nasze ciało. Rozwijaliśmy też w sobie samodyscyplinę. To było wspaniałe, ale nigdy nie przepadałam za tym gatunkiem, bo zawsze chciałam tworzyć swoją własną muzykę. Ale to było niesamowite doświadczenie, występy na Broadwayu, praca z wytwórnią Disney i tak dalej. Ale chciałam robić swoje i wymanifestowałam to sobie.
2: But I always had the dream of doing my own thing. And I'm happy that I kind of manifested that. Yeah.

0: But apart from that, I've heard that
1: Poza muzyką
0: you
1: zajmujesz
0: also
1: się również
0: explored
1: aktorstwem.
0: acting.
1: Występujesz w serialu
0: TV
1: kryminalnym.
0: Series. It's a crime story.
2: Yeah, it's actually something I start. You know, I played, I was acting in a movie when I was five.
1: Po raz pierwszy zagrałam w filmie, gdy miałam 5 lat. Na długo przed tym, kiedy zaczęłam śpiewać. Uwielbiałam grać. Chodziłam nawet do szkoły aktorskiej. Aktorstwo towarzyszyło mi od zawsze. Kiedy przyszła pandemia i muzycy przechodzili trudny okres, nie było koncertów, żadnych występów, pomyślałam, że wrócę do aktorstwa. Kocham kamerę. I tak się stało. W serialu gram policjantkę. Choć lubię eksplorować ten świat, to jednak muzyka jest moją pierwszą miłością. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Do zobaczenia wkrótce w Polsce. Dziękuję bardzo.

0: Tokyo Sunshine, czyli najnowsza piosenka Oceany. I tak kończymy muzyczną jedynkę w programie pierwszym Polskiego Radia za 7 minut, godzina 19. Do usłyszenia, dobrego wieczoru, Anna Wilm.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
3: zapinamy pasy,
2: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo znakomitej muzyki, tej najnowszej i tej sprzed lat.
4: Zaplanuj podróż z jedynką i słuchaj na letniej fali.
2: Zapraszamy Marcin Kusy
4: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Ochotnicze Chówce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy

0: Programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
1: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Kamil Olak, nowe utrudnienia w Warszawie na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Marywilska. Na 16 kilometrze po kolizji auta osobowego z busem zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Nowe kłopoty także w Lubelskiem na trasie S19 między węzłem Szastarka a węzłem Kraśnik Południe w pobliżu miejscowości Podlesie. Na 54 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Obowiązują objazdy drogami lokalnymi. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu, na Krajowej 7, między Czosnowem a Łomiankami. Wciąż w miejscowości Sadowa jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na 341 kilometrze jeden z pasów jest zablokowany po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Nadal problemy też w Dolnośląskiem, na Krajowej 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami w pobliżu miejscowości Mleczna. Po zderzeniu dwóch aut osobowych i motocykla droga jest zablokowana na 89 kilometrze i także tam policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia w Pomorskiem na trasie S7 między węzłem Gdańsk-Port a węzłem Gdańsk-Lipce. Na 8 kilometrze w kierunku Gdyni znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Wcześniej jeden z nich był zablokowany po zderzeniu dwóch aut osobowych. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień w województwie opolskim na Krajowej 11. Chodzi o odcinek Kluczbork-Byczyna. W pobliżu Biskupic poruszamy się w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Tam obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe wypadło z drogi na 477 kilometrze.
10: Jest 19:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Przełomowa decyzja prezydenta Ukrainy, chodzi o rzeź wołyńską. Nieprawidłowości w kolejnym szpitalu w Warszawie, jest ruch prokuratury.
11: Ku
10: kłęby dymu nad Nowym

0: Jorkiem w niebo nad miastem patrzy nasz specjalny wysłannik na mundial. Ukraina otwiera wszystkie swoje archiwa dotyczące Wołynia, ogłosił to prezydent Zełenski. Mają też zostać wydane decyzje w sprawie pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac, podkreśla prezydent Ukrainy. A w Woli Ostrowieckiej odnaleziono kolejne ofiary rzezi wołyńskiej. Rozpoczęto tam ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odkryto w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn, mówi ksiądz Tomasz Trzask z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
1: Ciała są pogrzebane bez trumien, wrzucone do dołu śmierci w nieładzie. Wiele z nich nosi ślady uszkodzeń mechanicznych.
0: Prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny wypadku na torach w okolicach stacji kolejowej Wierchomla w Małopolsce. Pociąg towarowy wykoleił się i część składu wpadła do rzeki Poprad. Nikomu nic się nie stało. Przewoźnicy Polregio i Intercity wprowadzili zastępczą komunikację autobusową między Nowym Sączem a Krynicą Zdrój. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Trzeba nie tylko postawić pociąg na tory, ale także naprawić linię w tym miejscu. Wszystkie aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są w serwisie Portal Pasażera. Jest to śledztwo w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu na Banacha. Śledczy biorą placówkę pod lupę po informacjach Onetu. Według portalu rodziny zmarłych w szpitalu miały być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego. Czego dokładnie dotyczy śledztwo, tłumaczy prokurator Agnieszka Małyszka.
2: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości w czasie dokładnie nieustalonym, nie później niż 17 lipca 2026 roku w Warszawie, przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228, paragraf 1 kodeksu karnego.
0: Prokurator dodała, że policji zlecono ustalenie relacji między szpitalem a domem pogrzebowym. Słona kara za domowy monitoring. Właściciel kamer musi zapłacić 26 tysięcy złotych, bo mimo decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zmienił ich ustawień. Chodzi o to, że nagrywały także część terenu sąsiadów, wyjaśniał w Polskim Radiu 24 Mikołaj Rogalewicz z portalu Cyber Defense 24.
3: To jest jak najbardziej kara słuszna. Oczywiście co do samego monitoringu prywatnej posesji, no to on jest co do zasady dopuszczalny i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, natomiast on nie może, no można by tak powiedzieć, zamieniać sąsiadów czy też przechodniów w osoby, które są stale obserwowane.
0: Sprawa zaczęła się od skargi. Mieszkańców twierdzili, że kilkanaście kamer przez całą dobę rejestrowało obraz i dźwięk. Część z nich była skierowana na ich posesję. Mieszkańcy mówili, że czują się obserwowani i że naruszana jest ich prywatność.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Nowy Jork na dwa dni przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata. Miasto walczy ze smogiem, który nadciągnął po pożarach lasów po kanadyjskiej stronie granicy. Ale z dnia na dzień sytuacja się poprawia, informuje nasz specjalny wysłannik za ocean Kasper Merk.
5: Faktycznie, dziś jest już zdecydowanie lepiej niż wczoraj, gdy wylądowałem w Nowym Jorku. Co prawda do pełnej przejrzystości jeszcze trochę brakuje. Patrząc ze słynnego mostu bruklińskiego i Statua Wolności i Manhattan spowite są delikatną mgiełką. Ale naprawdę jest dużo lepiej niż było. Przede wszystkim w powietrzu nie ma już tego intensywnego zapachu spalenizny, co automatycznie sprawia, że mniej Nowojorczyków założyło dziś maseczki. Co prawda nadal dostajemy powiadomienia, że jeśli możemy, zostańmy w domach, ale raz jeszcze podkreślę, sytuacja zmierza w dobrym kierunku. Kacper Merk, Polskie Radio, Nowy Jork.
0: Początek finału piłkarskiego mundialu w Nowym Jorku w niedzielę o 21:00 na boisku zobaczymy Argentynę i Hiszpanię. A w radiowej jedynce specjalna finałowa audycja. Zapraszam w imieniu Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Noc dość pochmurna z miejscowymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich i tam będzie sucho. Padać może za to w pozostałych regionach. Niewykluczone są też burze lokalnie z gradem. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich i na Podlasiu 14-15. Na Podkarpaciu około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porwistych.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Radiowa Jedynka.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
6: Dziękuję.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
13: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
8: Reklama. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Autopromocja.
0: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
15: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek. Wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny lekarz.

0: Agat, na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w Sanktuarium Maryjnym w Berdyczowie.
1: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
0: Papieski wysłannik odwiedził dziś również Katolicki Uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
2: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i w Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
0: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji, wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
3: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
0: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
4: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
0: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Program pierwszy Polskiego Radia. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
6: Czy matematyka może być inspiracją dla sztuki? Wystawa Matematyka w obiektywie w Muzeum Narodowym w Szczecinie pokazuje, że tak. Prezentowane fotografie zapraszają do spojrzenia na świat z innej perspektywy, przez pryzmat geometrii, symetrii, rytmu i proporcji. I na ten temat porozmawiamy już niebawem. Następnie odwiedzimy stację muzeum w Warszawie i ekspozycję zatytułowaną Kresowe koleje losu w 80. rocznicę ekspatriacji. A na końcu tego magazynu Państwa i moim gościem będzie ekonomista i gerontolog ze Szkoły Głównej Handlowej, pan profesor Piotr Błędowski. A ja nazywam się Jakub Domoracki, kłaniam się nisko i zapraszam.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Pierwszymi gośćmi naszego piątkowego spotkania są pani profesor Małgorzata Makiewicz z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także pani dr Krystyna Milewska, kierownik działu edukacji w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Dobry wieczór, kłaniam się z Mazowsza.
7: Dobry wieczór.

0: Dobry wieczór.
1: A bohaterką naszej rozmowy będzie wystawa Matematyka w obiektywie, którą właśnie od dzisiaj można podziwiać w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Moje pierwsze pytanie kieruję do pani profesor Małgorzaty Makiewicz, bo pani profesor jest pomysłodawczynią całego projektu. I pytanie jest takie. Jaka idea przyświecała pani na początku tego programu? Bo moja hipoteza jest taka, żeby chociaż na chwilę matematyka przestała być królową nauk, a stała się naszą bliską znajomą, przyjaciółką, może nawet sympatią.
2: Panie redaktorze, te słowa, że matematyka jest królową nauk, przypisuje się Śniadeckiemu, a niektórzy Gaussowi. Szczerze mówiąc, nie wiadomo, który z nich po raz pierwszy nadał taki piękny atrybut matematyce. Tak naprawdę to jest bardzo dziwna królowa. Z jednej strony ona rządzi światem, rządzi światem nauki, bo matematyka to język nauki. Ale z drugiej strony ona ubiera czasami fartuszek i jest służącą. Służy nie tylko przedstawicielom nauk ścisłych, ale również prawnikom, ekonomistom, przedstawicielom świata sztuki, wszystkim po prostu. I moje serce matematyka, pedagoga, nauczyciela bolało, kiedy spostrzegłam bardzo dużo osób, które na hasło matematyka mają dreszcze, mają nieprzyjemne wspomnienia ze szkoły i właściwie mówią, nie, matematyka to nie dla mnie. I w 2010 roku pomyślałam sobie, jak tu by sprowokować społeczeństwo do tego, żeby matematyka miała ludzką twarz, żeby ludzie mogli dostrzec jej użyteczność, powszechność, ale przede wszystkim piękno. Pomysł był taki. Zorganizowałam konkurs fotograficzny na ziemiach zachodnich, na Pomorzu Zachodnim, na Uniwersytecie Szczecińskim. Ten konkurs, jak się okazało, jest najtrudniejszym konkursem fotograficznym świata, dlatego że trzeba sfotografować to, co jest niewidzialne. Obiekty matematyki są abstrakcyjne w swojej naturze, wobec tego świat zmysłów jest w pewnym dystansie od nich. Konkurs wymaga pewnej fantazji, trochę wiedzy matematycznej i przede wszystkim otwartości. Chodzi w tym konkursie o to, wykonujemy fotografie i wysyłamy te fotografie, ale nadajemy im tytuł, który, ja powiem w gwarze młodzieżowej, linkuje do tego abstrakcyjnego pojęcia. Ten konkurs jest dla wszystkich. Nie ma ograniczenia ani wiekowego, ani terytorialnego. Jest przedsięwzięciem bezpłatnym, a można zyskać bardzo dużo. I nie myślę tutaj o nagrodach, które są co roku bardzo cenne, bardzo ważne. Przez ostatnie lata pierwsza nagroda to 5000 zł, ale chodzi tu o nagrodę wobec samego siebie. Nagrodą jest właśnie zamieszczenie pracy w kalendarzu lub na wystawie, nie tylko w Muzeum Narodowym. To jest bardzo piękna galeria, ale mieliśmy już wystawy w Parlamencie Europejskim, w Senacie. Mieliśmy nawet najwyżej, bo na 30 piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: To piękne, o czym pani profesor powiedziała, że matematyka jest i królową, i służącą jednocześnie. A teraz myślę o Muzeum Narodowym w Szczecinie, że wchodząc do tego budynku spodziewamy się obrazów, wystaw historycznych, wielkiej sztuki, architektury, a tutaj wita nas matematyka.
3: No tak, wchodzimy i matematyka, ale fotografie wyróżnione, nominowane czy do kalendarza, proszę Państwa, to też jest sztuka. Sztuka czego? Sztuka patrzenia na świat, który nas otacza. Sztuka poszukiwania piękna. Sztuka, która jest wokół nas. Stąd też przełamywanie tego stereotypu, że matematyka to funkcje, to równania, to twierdzenia. Okazuje się, że akurat otaczająca nas matematyka pokazuje piękno tego, w czym dookoła się poruszamy, tą codzienność naszego życia. Stąd muzeum i nauka, sztuka i nauka. To jest takie spotkanie i co ono wywołuje? Proszę Państwa, wywołuje zachwyt. Zachwyt nad pięknem, nad codziennością, nad matematyką. Stąd w Muzeum Narodowym w Szczecinie to spotkanie z takich dwóch światów poprzez fotografię. Piękno, które zrodziło się w starożytnej Grecji, ale równocześnie piękno, kiedyś wytwarzane w kamieniu, w brązie, dzisiaj

0: I poprzez aparat fotograficzny nasi artyści odtwarzają otaczający świat.
1: Nie zapomnijmy, że matematyka jest częścią kultury człowieka. Ona wyrosła na tradycjach starogreckich, ale otacza nas każdego dnia. Niektórzy mówią, ona jest wśród nas, chociaż jest często niedostrzegalna.
2: Wspomniały panie o świecie starożytnym, o antyku i od razu nasuwa się skojarzenie z Akademią Platońską w Atenach i skojarzenie z tym słynnym napisem: niech nie wchodzi tu nikt, kto nie zna geometrii. Jakie fotografie prezentowane są na wystawie?
1: Wystawa składa się z 76 prac wybranych przez jurorów. Są to prace finałowe 16 edycji Matematyki w obiektywie. Są to prace, które są w kategoriach laureatów. Mamy 6 laureatów, 20 wyróżnionych, prace nominowane do kalendarza. Tematycznie będziecie Państwo zaskoczeni, dlatego że one przedstawiają te rzeczy, które nas otaczają. Laureat pierwszej nagrody, Paweł Jaroniewski, zrobił zdjęcie okna, przez które przechodzi tylko fragment światła i nazwał to odcinek światła, bardzo trafne. Wykluczone koło, symetria w ruchu, bardzo piękne, plastyczne zdjęcie. Tak nawiasem mówiąc, temat symetrii w naszym konkursie ma numer 1. Najwięcej fotografii jest na ten temat i najtrudniej zdobyć laur właśnie z takim kontekstem. Proszę sobie wyobrazić suszenie prania na sznurku i klamerki, ale te klamerki do suszenia są równo od siebie oddalone. I dziewczynka z szkoły podstawowej nadała tytuł oś liczbowa, bo ona tak właśnie rozumie oś liczbową. Ktoś inny sfotografował artystkę, tancerkę, która robi szpagat i dłońmi zaznacza kąt półpełny, ale to się odbija w tafli niemalże lustrzanej podłogi. I zadał pytanie w swoim tytule: kąt pełny czy półpełny? No bo jak się odbija, to już jest 360 stopni. W tym konkursie oczywiście chodzi o walory estetyczne, artystyczne. Wśród jurorów jest przedstawiciel Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, więc wartość artystyczna jest dla nas szczególnie ważna, ale najważniejsza jest wartość poznawcza i oryginalność. Szczególnie bierzemy to pod uwagę przy fotografiach młodych uczestników.
0: Serdecznie Państwa zapraszam. Wystawa o Matematyka w obiektywie, 16. edycja międzynarodowego konkursu, już jest do Państwa do oglądania w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie do 18 września, także serdecznie zapraszam gości. To będzie takie inne spojrzenie, to będzie taka odpowiedź i zastanowienie się, czy rzeczywiście ta matematyka jest wszędzie, i odpowiedź będzie tak, ona jest wszędzie. Zapraszam.
2: A opowiadały i zapraszały pani profesor Małgorzata Makiewicz i pani doktor Krystyna Milewska. Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia i do zobaczenia w Szczecinie.
0: Dziękujemy.
1: Do zobaczenia.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A już za chwilę podyskutujemy o kresowych kolejach losu.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. W naszym studiu witam teraz panią Dominikę Leszczyńską. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Pani Dominika jest kustoszem stacji muzeum w Warszawie, jest także historykiem sztuki i jest także kuratorką wystawy Kresowe koleje losu w 80. rocznicę ekspatriacji. I właśnie o tej wystawie, którą można podziwiać w stacji muzeum w Warszawie, czyli przy ulicy Towarowej, będziemy teraz rozmawiać. Pani Dominiko, temat bardzo trudny, dramatyczny, tragiczny i wydaje się, że trochę w takiej wyobraźni Polaków, trochę przykryty przez film Sylwestra Chęcińskiego Sami swoi. A te tematy, właśnie tamta historia sprzed już ponad 80 lat właściwie nic nie miała z komedią wspólnego.
1: O tak, to były wydarzenia na wskroś dramatyczne, chociaż my jako stacja muzeum dopiero od kilku lat rejestrujemy relacje świadków historii, którzy przeszli przez tamte wydarzenia. Tak sobie uświadomiłam, że tak naprawdę w większości są to dzieci, byli wtedy dziećmi, byli nastolatkami, a dziecko patrzy zupełnie inaczej. Dlatego też ta nasza wystawa jest nieco inna, chociaż nie brakuje jej dramatyzmu. O czym mam nadzieję, że państwo się przekonacie, odwiedzając stację muzeum, ponieważ wystawa otwarta wczoraj, czyli w czwartek 16 lipca, ale jest teraz dostępna na terenie skansenu w wagonie ponad stuletnim, wagonie krytym budowy węgierskiej. Wagonie, który wskazał jeden z naszych świadków jako taki wagon, w którym on podróżował. On był zesłany, podróżował. On został wywieziony wraz z rodziną akurat na Sybir i później wracał do tej nowej Polski. Więc myślę, że to daje też dodatkowej takiej dramaturgii, bo to jest tak naprawdę nasz największy eksponat i taki, który chociaż milczący, to opowiada o czasach, o których chcemy też opowiedzieć poprzez naszą wystawę.
0: Ekspozycja jest częścią tryptyku kresowego, tak można powiedzieć. Proszę więcej o tym tryptyku.
1: Tak, tak nazwałam ten projekt tryptykiem, ponieważ może zacznę od tego, że osią projektu jest książka państwa Bożeny i Michała Rzepiaków pod tytułem Kresowe koleje losu. Dlatego też ten tytuł naszej wystawy, który zaczerpnęliśmy z książki. Też dlatego, że świadkowie, z którymi rozmawiali nasi autorzy, to również bohaterowie wystawy. Do ich relacji, które można usłyszeć w wagonie, odwołujemy się. Odwołujemy się także, pokazując jakieś wizerunki, pamiątki rodzinne, bo okazuje się, że w tym całym dramacie każda rodzina, praktycznie każda, prawie każda, wiozła to, co najcenniejsze. I okazuje się, że dokumenty, często akty własności mieszkania, bo domu, bo była nadzieja, że się tam wróci, prawda? Zdjęcia, świadectwa pracy, to wszystko okazało się użyteczne i dzięki temu też możemy korzystać, możemy zrobić wystawę, mogliśmy też zilustrować pięknie książkę. I wreszcie trzeci element tego tryptyku to film dokumentalny o historii pewnego sztandaru w reżyserii Roberta Łozińskiego, który opowiada i przypomina o tym, że oprócz przesiedlenia, wypędzenia ludzi i z ich dobytkiem, to także był problem dóbr kultury, które tam pozostały i wielu ludzi z narażeniem życia starało się je wywieźć do tej nowej Polski. Tak też było ze sztandarem kolejarzy stanisławowskich, o którym opowiadamy w tym filmie. Także mamy ten tryptyk, czyli książka, film

0: Wreszcie wystawa.
1: Kresowe koleje losu. Jeszcze raz przypomnę tytuł. A zatem przenosimy się na kresy dawnej Rzeczpospolitej, czyli i tereny Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, na tereny Wołynia, Lwowa, Stanisławowa. A te koleje losu, no to są i te metaforyczne, dramatyczne koleje losu właśnie rodzin po II wojnie światowej, ale też kolej jako transport to właściwie główna oś tamtych dramatycznych historii, no bo te podróże, o których właśnie wspominamy, odbywały się koleją.
0: Tak, dokładnie. Szacuje się, że ponad 90% ludności polskiej z Kresów przewieziono na ziemię odzyskane, nazwijmy to, transportem kolejowym. Największe nasilenie tej ekspatriacji, bo należy mówić ekspatriacja, a nie repatriacja, przypada na lata 1945-46 i wtedy ponad 1,5 miliona osób przemieściło się właśnie na zachód. Później druga fala, lata 55-59, więc już po śmierci Józefa Stalina w 1953, wtedy przyjechało do Polski kolejne 250 000 osób, czyli łącznie około 2 milionów, z tym, że ta druga fala była już nieco inna. No my głównie opowiadamy o tej pierwszej fali, z tego też względu ten tytuł w 80. rocznicę ekspatriacji. Jedna z bohaterek książki opuściła swoje rodzinne strony, to jest Werenowo na Białorusi, pod koniec lat 50., ale to już jest zupełnie inna ekspatriacja.
1: Podkreśliła pani Dominiko, właśnie te dwa terminy. Repatriacja i ekspatriacja. Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny, a tutaj właśnie nie możemy o tym tak powiedzieć, bo ludzie zostali ze swoich domów, no właściwie wypędzeni. Ich domy były właściwie zamieszkane pewnie przez ich rodziców, dziadków, pradziadków, częstokroć może i nawet dalej w przeszłość. I zostali wywiezieni w ziemie nieznane, nie polskie przynajmniej wtedy, nie kojarzące się z polskością. Oni liczyli, że wrócą.
0: Tak, dlatego też wielu tych ekspatriantów starało się gdzieś osiedlać niedaleko nowej granicy, tej wschodniej. Znam takie przypadki, na przykład rodzina z Baranowicz, on kolejarz. Ci państwo postanowili na dzisiejszej Lubelszczyźnie się osiedlić, mając nadzieję, że wrócą, nie wrócili. Ale tutaj chciałabym nawiązać do takiej przejmującej dla mnie książki Adama Zagajewskiego, wielkiego takiego ekspatrianta, który opuścił Lwów również ze swoją rodziną. W dwóch miastach pisze, to jest taki zbiór opowiadań, że to granica przesunęła się na zachód, a ludzie wraz z tą granicą i tak naprawdę oni nigdy nie opuścili Polski. Było więc to takie wysiedlenie z Polski do Polski. Nigdy Polski nie opuścili, a jednak musieli, zostali tam uznani. Tam, czyli na terenie przejętej przez Związek Sowiecki, tych republik litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej, za element niepożądany. Jest zresztą przy wejściu na naszą wystawę fragment relacji pana Janusza Warchoła, już nieżyjącego, który, jeżeli pan pozwoli, przytoczę. Jest prikaz, czyli rozkaz, że wszyscy Polacy mają się wynieść stąd, bo albo się przyjmuje obywatelstwo radzieckie, albo trzeba wyjeżdżać. Tutaj Polaków nie trzeba i tyle. Jak chcecie tutaj zostać, to macie być obywatelem Związku Radzieckiego, czyli Rosjaninem. Strach przed wywózką na Sybir, na Wołyniu, wiadomo, to co nazywamy rzezią wołyńską. Zresztą jeden z naszych bohaterów, pan Ryszard Rusiłowicz, to przeżył. Jego rodzina musi uciekać, ucieka wcześniej. To wszystko sprawia, że ludzie jednak decydują się na wyjazd. Chociaż wielu zwleka, wielu długo się ociąga, no bo tam wzrastali, tam mają swoje domy. Często bywało tak, że nie wszyscy mogli wyjechać, bo na przykład ktoś był w tym czasie na Syberii, ktoś był, jeszcze nie wrócił z wojny i co robić, czy czekać, czy jechać. I to są takie dramaty. Do tej pory te rodziny są podzielone. O tym opowiadają też świadkowie, bohaterowie książki Kresowe koleje losu.
1: Są rzeczy na tej wystawie bardzo symboliczne. W ogóle cała wystawa jest symboliczna i wydaje się, że

0: symbolem tych dramatycznych, kresowych kolei losów są pamiątki rodzinne. Kuferek przesiedleńczy, między innymi, proszę powiedzieć, cóż to jest?
1: O tak, trafnie pan to ujął. Wystawa jest wystawą symboliczną, bo gdybyśmy chcieli odtworzyć realia, jak wyglądał taki wagon, to trzeba byłoby wypełnić go aż po dach tymi rekwizytami, nazwijmy to. Natomiast chcemy, żeby odwiedzający przeżył tą wystawę, nie tylko oglądając na tej płaszczyźnie wizualnej, ale także słuchając tych relacji. Mamy więc ciekawe eksponaty i ten przewoływany przez pana kuferek przesiedleńczy, należący do rodziny Madziewiczów, która również opuściła kresy, który to kuferek znajdą państwo w książce i który został nam przekazany przez prawnuczkę podczas premiery książki. Było to wielkie dla nas wzruszenie. Ten kuferek tam też również się znajdzie. Mamy też kołyskę, na przykład, która też ma około 100 lat. Mamy piecyk żelazny, tak zwaną kozę, bo zabierano ze sobą nie tylko inwentarz kozy na przykład, ale także zimą trzeba było się jakoś dogrzać. Starałam się pozyskać jak najwięcej rekwizytów z duszą, z historią. Także zobaczą państwo tam stary modlitewnik babci naszej koleżanki, kijankę do prania, dzieże, żelazko stare na węgiel. Będą też butelki, które wypełniano najważniejszym w tamtych czasach środkiem płatniczym. Dzięki temu się jechało, dzięki temu można było uniknąć rewizji. Także tych symboli jest na tej wystawie dużo.
0: A o wystawie Kresowe koleje losu opowiadała pani Dominika Leszczyńska, kuratorka tej ekspozycji. Bardzo dziękuję za wizytę tutaj u nas w studiu i do zobaczenia na wystawie w stacji muzeum.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Przed nami jeszcze jeden temat i jak zwykle zachęcam do pozostania z nami.

0: Niezmiennie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. W studiu radiowej jedynki witam teraz pana profesora Piotra Błędowskiego, ekonomistę i gerontologa, a także dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu.
0: A porozmawiamy, no, o wielu rzeczach, panie

0: profesorze, ale zacznijmy od tego Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Ten instytut powstał na SGH-u ponad 100 lat temu, w 1920 roku, i przez wiele, wiele lat kierownikiem właśnie tego instytutu był wybitny socjolog, mistrz pewnie wielu pokoleń, Ludwik Krzywicki. Panie profesorze, proszę powiedzieć może o tej historii kilka słów przedwojennej właśnie instytutu.
1: Zacznę wobec tego od sprostowania, dlatego że Instytut Gospodarstwa Społecznego był samodzielną jednostką badawczą. On nie powstał w SGH, chociaż jest utożsamiany, i to nie bez przyczyny, z tą uczelnią, dlatego że właśnie mieliśmy taką unię personalną. Wszyscy, czy prawie wszyscy, którzy pracowali w Instytucie Gospodarstwa Społecznego, w IGS-ie, byli jednocześnie pracownikami Szkoły Głównej Handlowej. Stąd to powiązanie obu tych placówek. Tyle tylko, że IGS był po prostu wtedy samodzielną jednostką badawczą, która miała własny skład, własny budżet i własne obszary badawcze. Ale jak powiedziałem, przez sam fakt tej unii personalnej to była zawsze jednostka bliska i ważna dla Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Co zresztą znalazło potem swoje odbicie w tym, że w 1957 roku, po tym pierwszym okresie, po odzyskaniu niepodległości, kiedy IGS nie został reaktywowany, doszło do reaktywacji i to się właśnie wydarzyło w strukturze Szkoły Głównej Handlowej. IGS po dzień dzisiejszy w tej strukturze trwa.
0: Można powiedzieć, że celem Instytutu właśnie było rozpoznawanie problemów społecznych drugiej RP, a tych problemów społecznych było, no, co niemiara.
1: Tak, ten instytut był instytutem kierowanym, i którym właśnie decydujące słowo mieli socjologowie. Na dodatek ten instytut był zawsze łączony z takimi tradycjami lewicowymi. Zresztą wystarczy powiedzieć, że sam Ludwik Krzywicki był znanym nie tylko w Polsce marksistą i jego poglądy, no, można było określić mianem marksowskich, podkreślam, nie marksistowskich, bo to właściwie było takie wynaturzenie tego, o czym pisał Marks, ale marksowskich w ścisłym znaczeniu tego słowa. Notabene, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek ze słuchaczy trafi do Trewiru, do Muzeum Karola Marksa, to zobaczy tam zdjęcie Marksa i Krzywickiego. Te poglądy w dużej mierze determinowały sam przedmiot zainteresowania, ale także sposób, w jaki IGS przedwojenny prezentował wyniki swoich badań. Otóż niezależnie od tego, czy to były prace zespołowe, czy to były prace autorskie, to właściwie zawsze, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, Ludwik Krzywicki pisał wstęp, przedmowę do tych książek, i w przeciwieństwie do dzisiejszego podejścia do nauki, muszę powiedzieć, że te przedmowy były bardzo emocjonalne. To jednocześnie zmuszało czytelnika do tego, żeby czytać na tyle uważnie, że można było zweryfikować tę opinię Krzywickiego. No i w większości, w zdecydowanej większości, to była opinia bardzo słuszna. To, co było istotne i co najlepiej chyba charakteryzowało Instytut Gospodarstwa Społecznego w tym okresie międzywojennym, to podejście do polityki społecznej jako polityki, która ma na celu kształtowanie struktur społecznych. Nie zaspokajanie potrzeb. Później w definicjach już w latach 90. i 2000. pojawiało się takie określenie kształtowanie prorozwojowych struktur społecznych, no ale w gruncie rzeczy to było dorozumiane od samego początku. Chodzi o kształtowanie takich struktur społecznych, o takie rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych, żeby one sprzyjały rozwojowi i państwa, i społeczeństwa.
0: Z IGS-em kojarzymy, powinniśmy kojarzyć.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Radiowa Jedynka.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Kamil Olak, nowe utrudnienia w województwie pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. W pobliżu Klonówki po kolizji dwóch aut osobowych na 33 kilometrze jeden z pasów w kierunku Łodzi jest zablokowany. Problemy pojawiły się też w Warszawie na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka. Na 16 kilometrze po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Trwają problemy w Lubelskiem na trasie S19 między węzłem Szastarka a węzłem Kraśnik Południe. W pobliżu miejscowości Podlesie zderzyły się dwa samochody osobowe i nadal na 54 kilometrze jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Policja kieruje tam zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle na wysokości miejscowości Oleszka. Jezdnia w kierunku Katowic znów jest przejezdna. Była zablokowana na 262 kilometrze po zderzeniu dwóch osobówek. Skończyły się też problemy na Mazowszu na Krajowej 7 między Czosnowem a Łomiankami na wysokości miejscowości Sadowa. W kierunku stolicy mamy znów do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 341 kilometrze po kolizji auta osobowego z ciężarówką. Skończyły się także problemy na drodze krajowej numer 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami przez miejscowość Mleczna. Przejedziemy znów w obu kierunkach. Udało się odblokować drogę na 89 kilometrze.

0: Minęła 20, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. Wyciek gazu na stacji paliw w Warszawie, na miejscu pracują strażacy. Ukraina otwiera wszystkie swoje archiwa dotyczące Wołynia, przełomowa decyzja. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki, próba wyjścia z kryzysu we władzach partii. Wyciek gazu LPG na stacji paliw na warszawskim Targówku. Trwa akcja strażaków. Stało się to około 18 w sąsiedztwie centrum handlowego G-City i Targówek. Na miejscu działa specjalna grupa ratownictwa chemicznego straży, przekazuje Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej.
1: Zabezpieczamy miejsce zdarzenia, monitorujemy stężenie tego gazu. Póki co nie stwarza on bezpośredniego zagrożenia, nie ma decyzji o ewakuacji tego centrum.
0: Na miejscu działają 3 zastępy strażaków. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa. Kijów ułatwi też poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu z Warszawą. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Teraz o dzisiejszym wieczornym spotkaniu prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z wiceszefem tej partii Mateuszem Morawieckim. Temat rozmów to zakaz pracy w stowarzyszeniach, w tym Rozwój Plus, które założył były premier. To próba zażegnania kryzysu w PiS-ie. Mateusz Morawiecki walczy o polityczne przeżycie, ocenia politolog z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Rafał Chwedoruk. Gość podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów podkreśla, że stworzenie i wylansowanie nowego ugrupowania w Polsce wymaga odpowiedniego tła politycznego, a takiego Morawiecki nie posiada.
3: Wygląda na to, że Mateusz Morawiecki miałby za sobą tylko grupę posłów. Jak liczną, to trudno w tym momencie określić. Wreszcie tak, że ten polityk znalazłby się w społecznej próżni. Warto zwrócić uwagę, że przedstawiając siebie jako reformatorski nurt Prawa i Sprawiedliwości, sytuowałby się w przestrzeni pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską. Przestrzeni, która jest trójkątem bermudzkim polskiej polityki, pochłania każdego, który w niej się znajdzie.
0: Prezes PiS-u postawił w środę ultimatum członkom swojej partii: albo przynależność do PiS-u, albo udział w stowarzyszeniach. Na decyzję mają tydzień.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw wobec zajęcia pieniędzy na kontach agencji. Środki zostały zablokowane na wniosek koncernu Pfizer, który domaga się od Polski pieniędzy za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Rzecznik agencji Marcin Hadaj mówi, że nie jest ona w żaden sposób powiązana z tym sporem i będzie dochodziła swoich praw.
5: Jednocześnie podejmujemy wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw. Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi. Kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem w połowie sierpnia.
0: Pfizer chce odzyskać od Polski ponad 5,5 miliarda złotych. Chodzi o szczepionki zamówione jeszcze za rządów PiS. Służby ratunkowe apelują, by budynki były wyraźnie oznaczone numerami. Zdarza się, że ich nie ma lub są niewidoczne. To wydłuża dojazd do miejsca zgłoszenia. W sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda, mówi rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
6: Wyjeżdżamy oczywiście korki uliczne i racjonalne zachowania kierowców, którzy hamują na zakrętach, na wzniesieniach. Trudno nam jest wyprzedzać. Dojeżdżamy do danej posesji. Ogrodzenia. Nie ma numeru na domu, na bloku. Te numery, jeżeli są, to są zbyt małe, a pamiętajmy, że działamy w różnych warunkach atmosferycznych. Mgła, noc, deszcz.

0: Służby ratunkowe radzą, by numer umieścić w odpowiednim miejscu. Musi być widoczny także nocą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na platformach biletowych FIFA ciągle jest jeszcze do kupienia około 7 tysięcy biletów na sobotni mecz o brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Anglią i Francją, informuje BBC. Do dzisiejszego południa, czyli dzień przed spotkaniem w Miami, było dostępnych ponad 1200 biletów w regularnej sprzedaży w cenach od $865, a blisko 6 tysięcy kart wstępu znalazło się na platformie odsprzedażowej FIFA, z czego najtańsze już od $455 plus 15% prowizji organizatora. Wiele biletów z wyższych kategorii jest dostępnych znacznie poniżej ceny zakupu. Inaczej wygląda sytuacja z niedzielnym finałem Hiszpania-Argentyna w East Stratford. Tu pozostały ostatnie wejściówki, ale w cenach mocno zaporowych, około $30 000 za sztukę. Jutro mecz Francji z Anglią o trzecie miejsce rozpocznie się o 23:00 czasu w Polsce, a niedzielny finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną o 21:00. Dodam, że Argentyna siódmy raz zagra w finale. Wygrała w 1978, 86 i 2022 roku. Natomiast Hiszpania triumfowała w 2010 roku, a w niedzielę po raz drugi zagra o tytuł. Z tej okazji w radiowej jedynce będzie specjalne studio Mundial. Fin Sami Pajari w Toyocie jest liderem rajdu Estonii 9. rundy Mistrzostw Świata. Po pierwszym dniu i 7 odcinkach specjalnych o niespełna 15 sekund wyprzedza swojego kolegę z zespołu Szweda Olivera Solberga oraz o 16,5 sekundy Francuza Adriana Furmo z Hyundai'a. W klasie WRC3 prowadzi Tymoteusz Abramowski w Fordzie Fiesta Rally 3. Zwycięstwem Szwajcara Mauro Schmidta zakończył się 13. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Lider wielkiej pętli, Słoweniec Tadej Pogacar oraz inni z czołówki klasyfikacji generalnej przyjechali ze stratą 7 minut i 32 sekund do Schmidta. Michał Kwiatkowski był dziś 146, a Kamil Gradek 151. Po etapach Kwiatkowski jest 129, a Gradek ostatni 171. Zakończenie wyścigu 26 lipca w Paryżu.
2: Pogoda.
0: Noc dość pochmurna, z miejscowymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich i tam będzie sucho. Padać może za to w pozostałych regionach. Niewykluczone są także burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich i na Podlasiu 14-15 stopni, na Podkarpaciu około 20. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkami 1008 hektopaskali nad Niemcami i 1006 hektopaskali nad południową Norwegią. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich, skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4, pod koniec wzrastający na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, skręcający na kierunki południowe i wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 19 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i burze. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich, skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4, pod koniec wzrastający na 4 do 5 w porywach 6. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich, skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4, pod koniec wzrastający na 4 do 5. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i burze. Zatoka Gdańska, wiatr wschodni, pod koniec skręcający na kierunki południowe 2 do 4, w czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe

0: chmurze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków południowych skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, a w porywach 7 w skali Beauforta.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Radiowa Jedynka.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda?
11: No.
12: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama. Autopromocja.
15: Największe gwiazdy,
16: a wśród nich
15: Ira. Małgorzata Ostrowska.

0: Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 18 lipca, Chełm.
0: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja.

Shade Adu. Dobrze zacząć od takiego utworu. Pomyślałem sobie, że jest niezwykle uniwersalny, bo dobrze brzmi zarówno w samochodzie, w drodze na weekend, jak i już na miejscu przy ognisku, jak i w domu czy w pracy. 19 minut po godzinie 20. To jest muzyka. Tu jest muzyka. Marcin Wojciechowski na Letniej Fali. Kłaniam się nisko. Zapraszam do godziny 22. Ja tak sobie patrzę, co państwu dzisiaj przygotowałem. To bardzo dużo będzie nowych piosenek. Kilka interpretacji znanych utworów w nowych wersjach. A to wszystko, żeby umilić państwu początek weekendu. Zaczęliśmy od Shade, teraz utwór z tak zwanego dźwięku promującego naszą audycję, więc nie może go dzisiaj zabraknąć, a za moment wrócę z bardzo gorącą nowością, którą być może państwo znają. Zapraszam również na facebookowy

Profil radiowej jedynki. Mam przed sobą otwarty wpis na temat aktualnej audycji i zapraszam, udzielam się tam również, miło będzie mieć z Państwem kontakt. Marcin Wojciechowski, gramy.

0: To była grupa New Radicals. Taka definicja, dosłownie kwintesencja definicji grupy, która nagrała jeden, jedyny wielki przebój. Znaczy nagrała więcej, nagrała całą płytę, natomiast wylansowała jeden przebój i zniknęła. Ale, no właśnie, za chwilę Państwu powiem.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Na letniej fali prezentuję utwory, jak w tytule audycji. New Radicals to końcówka lat 90. Bardzo ciekawa historia wokalisty, lidera tego zespołu Grega Aleksandra, który, proszę sobie wyobrazić, w czasach, kiedy ludzie, influencerzy, artyści, przeróżni wykonawcy, utalentowani bardziej lub mniej, walczą o każdego obserwatora i o fana, ten gość stwierdził, że kariera go nie fascynuje, nie kręci, nie ma ochoty zostać w showbiznesie, działać w przemyśle muzycznym, nienawidził promocji, tras koncertowych, wywiadów, całej tej otoczki sławy i uznał, że woli pisać piosenki dla innych niż samemu stać na scenie. No i pisał m.in. dla Santany, dla Roda Stewarta, Ronana Keatinga, dla Enrique Iglesiasa, dla Sophie Ellis Bextor m.in. No ale jakoś tak się stało, że ostatnio wystąpił. Nie wiem, jak wokalistka, która nazywa się Michelle Branch, namówiła go, aby zaśpiewał The Game of Love, które sam napisał dla Carlosa Santany razem z nią. Wyszło pięknie. Game of Love to jest jedna z piosenek Carlosa Santany. Początek lat 2000. Zaraz Państwu zagram. Prawdopodobnie Państwo tę piosenkę doskonale kojarzą. Napisał ją właśnie Greg Aleksander. Śpiewa Michelle Branch. I zaprosiła człowieka, który nie ma ochoty na karierę, nie ma ochoty na scenę, ma dużo pieniędzy z pisania utworów innych, a jednak zaśpiewał. Proszę posłuchać.

Szkoda Braw. Poznali Państwo Katarzyna Nosowska w programie Pierwszym Polskiego Radia w jedynce. Tak, dużo nowych piosenek, a to jedna z czterech nowych piosenek Kasi Nosowskiej, która napisała ostatnio, że w tym roku celebruje 30-letnią podróż pod szyldem Nosowska Solo. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję za sztamę, jaką mamy wy i ja. Kłaniam się najniżej. Zapraszam do słuchania czterech singli. Co ciekawe, każdy z tych singli wyprodukował ktoś inny. Ten akurat, który przed momentem zabrzmiał, wyprodukował Andrzej Smolik i to pewnie fanom Katarzyny Nosowskiej czy Andrzeja Smolika wywołuje uśmiech na Państwa twarzy, bo to powrót, przecież cała płyta Sushi była wyprodukowana przez Andrzeja Smolika, więc ja czekam, polecam. A piosenka też, jak to u Katarzyny Nosowskiej, z konkretną treścią, gdyby Państwo nie mieli czasu się wsłuchiwać, to streszczę o niemarnowaniu energii na ocenianie wszystkiego, to piosenka. O nagradzaniu byle jakości, a raczej o tym, że nie powinno się jej nagradzać. No i o tym, żeby nie dać się wciągnąć w każdy spektakl, bo tak jest. To teraz będzie coś światowego i to będzie jeden z tych dobrych efektów promowania muzyki na TikToku. Oczywiście bywa lepiej lub gorzej, dźwięki z TikToka są różne. Tu akurat świetnie się stało, że utwór zatytułowany Self-Aware grupy Temper City stał się wielkim przebojem najpierw internetu, a potem już w innych mediach się pojawił. Kim są ci panowie, żeby nie za dużo? Trzech chłopaków z Los Angeles, ale pochodzą z Izraela, tak naprawdę tworzą w Stanach Zjednoczonych głównie. Mocno inspirują się rockiem, indie rockiem, rok 2000-2010. Ta muzyka m.in. Cage the Elephant, The Killers, Foster the People i tak dalej. Ten singiel trafił do sieci 15 lutego, no i od tamtej pory ponad 270 milionów odtworzeń, między innymi w serwisie Spotify. Zaczęło się od internetu. Proszę posłuchać, jakie to dobre.

Mam taką nadzieję, że ta gitara, ten głos, ta melodia kojarzy się Państwu dobrze i z wakacjami. Im Chris Rea potrafi tak zaśpiewać. Tu program pierwszy, za 15 minut będzie 21 i na letniej fali. Obiecałem, a raczej poprosiłem Państwa i obiecałem też swoją aktywność na Facebooku. Zacząłem program od tego, że marzy mi się jakaś taka sytuacja na wakacjach, czyli, nie wiem, może być nawet namiot, ognisko oczywiście, spokojne jezioro, towarzystwo i jak się okazuje, Państwo wysyłają.

godziny 22. Co mamy teraz? A teraz mamy coś bardzo dobrego znowu. Też zespół, który prawdopodobnie znają Państwo doskonale, który wrócił nową piosenką. Zespół z lat 80. Duran Duran. Kiedy zaczynali, tworzyli muzykę z legendą klimatów tanecznych, czyli Nilem Rodgersem. Oj, to jest człowiek odpowiedzialny za wiele sukcesów i za mnóstwo tanecznych, pięknych brzmień. I po 40 latach panowie wrócili do współpracy. Duran Duran i Nile Rodgers wydali właśnie piosenkę zatytułowaną Free to Love nie tak dawno temu. Ponownie połączyli siły, szanując swój wzajemny wpływ na muzykę rozrywkową. O czym to piosenka? Krótko, o wolności, otwartości, miłości, ale nie w romantycznym sensie. Określono go jako disco dla lat 20. XXI wieku. Piosenka o wolności, o kochaniu współczesnego świata zamiast jego nienawidzenia. Przyznają państwo, że godne poszanowania, podziwu. W czasach podziałów, konfliktów i nieustannych sporów w mediach społecznościowych Duran Duran proponują prosty przekaz. Muzyka ma łączyć, a nie dzielić. No i jest to powrót. W 1984 roku państwo ostatnio zaśpiewali. Pomysł ponownego nagrania utworu pojawił się ponad 2 lata temu, podczas sesji do ostatniego albumu grupy Duran Duran. Utwór, który stworzyli, nie trafił jednak na płytę i przez długi czas leżał zapomniany na dysku twardym. Dopiero niedawno zespół wrócił do nagrania i uznał, że szkoda byłoby go nie wydać. Jest też teledysk, ukłon w stronę show telewizyjnych lat 70. i 80. No i myślę, że to przyjemnie, że pierwszy singiel grupy Duran Duran w 2026 roku brzmi właśnie tak.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
2: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
1: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko spiczkowa na smetanie.
2: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę w sobotę po 16.
1: Łukasz Modelski,
2: Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Radiowa Jedynka.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
9: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
10: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
11: Kamil Olak. Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 146 kilometrze zepsuty autobus blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Trwają też kłopoty w Pomorskiem na autostradzie A1 między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. W pobliżu Klonówki po kolizji dwóch autosobowych jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Na 33 kilometrze zablokowany jest jeden pas ruchu. Nadal problemy też w Warszawie na trasie S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka. Na 16 kilometrze po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Dużo trudniejsza sytuacja jest natomiast w Lubelskiem na trasie S19 między węzłem Szastarska a węzłem Kraśnik Południe. Po tym jak w pobliżu miejscowości Podlesie zderzyły się dwa auta osobowe, wciąż jezdnia w kierunku Białegostoku jest zamknięta na 54 kilometrze. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Krępkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Przez Oleszkę podróżujemy już w obu kierunkach wszystkimi pasami jezdni. Droga w kierunku Katowic była wcześniej zablokowana na 262 kilometrze. Tam zderzyły się dwa auta osobowe. Drogowcy poinformowali też o zakończeniu utrudnień w Małopolsce na trasie S7 na odcinku Naprawa z Komielna Biała. Na 24 kilometrze skończyła się akcja strażaków, gasili oni pożar auta osobowego i zablokowany był tunel w kierunku Zakopanego, ale dosłownie od kilku minut w kierunku stolicy polskich Tatr jedziemy bez przeszkód.
12: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Nawałnice w Wielkopolsce. Strażacy mają w związku z burzami mnóstwo pracy. Nie ma przełomu po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki w sprawie zakazu udziału w stowarzyszeniach. Koło Koluszek skażona woda. W wodociągu wykryto groźne bakterie. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zablokowane drogi. Strażacy usuwają skutki burz, które przechodzą nad Wielkopolską. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi prewencyjnie ewakuowano przeszło 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w powiecie wolsztyńskim, mówi Martin Halasz z Wielkopolski.

0: Kopolskiej Straży Pożarnej.
1: Była to ewakuacja prewencyjna jeszcze przed nadejściem frontu burzowego. Apelujemy do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie przebywania pod drzewami podczas burz oraz stosowania się do zaleceń służb.
0: Do godziny 20 wielkopolscy strażacy odnotowali ponad 120 zgłoszeń i najwięcej interwencji dotyczy powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i gostyńskiego. Spotkanie prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy. Informuje o tym rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Chodzi o zakaz przynależności członków partii do stowarzyszeń. Więcej w relacji Tomasza Zielenkiewicza.
2: Spotkanie trwało 2,5 godziny, jednak decyzja o ultimatum, które wystosowało prezydium PiS, nie została cofnięta. Rafał Bochenek w mediach społecznościowych napisał, że parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń do czwartku. Do prezesa Kaczyńskiego list skierowało 45 posłów i europosłów PiS. To członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaapelowali o jedność, ale też ponowne dotarcie do tych grup wyborców, które w ostatnich latach utraciły zaufanie do partii i odeszły. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kierowca autobusu miejskiego w Iławie prowadził pojazd po pijanemu. 45-latek został zatrzymany, relacjonuje Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji.
4: Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny prawie 0,5 promila alkoholu. 45-latek został skontrolowany po zakończonym kursie. Mieszkaniec Iławy stracił prawo jazdy, a sprawa swój finał znajdzie w sądzie.
0: Kilkanaście dni temu policjanci zatrzymali innego kierowcę autobusu ZKM w Iławie, który prowadził pojazd pod wpływem narkotyków. Oprócz konsekwencji prawnych wobec obu mężczyzn wyciągnięte będą konsekwencje służbowe. Skażona woda w wodociągu w Gałkowie Dużym koło Koluszek. Wykryto w niej bakterie. Problem dotyczy niektórych miejscowości. Wody nie można pić ani używać jej do mycia. Mieszkańcy już o tym wiedzą.
5: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą.
6: No trzeba sobie się z tym pogodzić.
7: To był beczkowóz, podjechał, no oprócz tego no miałam zapas wody w domu, więc na dzień dzisiejszy no nie ma tragedii.
0: Gmina Koluszki udostępniła beczkowozy z wodą pitną w Gałkowie Dużym. Adresy to ulica Główna 57 i skrzyżowanie ulicy Głównej z ulicą Dzieci Polskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc dość pochmurna, z miejscowymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich i tam będzie sucho. Padać może za to w pozostałych regionach. Niewykluczone są także burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, miejscami w rejonach podgórskich i na Podlasiu 14-15, na Podkarpaciu lokalnie około 20. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub umiarkowana. Około 20% prądu w krajowej sieci pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. W zachodniej i w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk

0: i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na letniej fali.

Mile Horan w radiowej jedynce, w programie pierwszym, w audycji na letniej fali. 11 minut po 21. Marcin Wojciechowski, dobry wieczór. Mile Horan, czyli jeden z chłopaków z zespołu One Direction. Kolejne osoby spotykam w

swoim życiu, które nigdy nie słuchały tego zespołu, natomiast do solowej twórczości chłopaków podchodzą już zupełnie inaczej. No i tak się świat fascynuje Harrym Stylesem, a tutaj gdzieś obok Niall Horan wydaje coraz lepsze płyty. Powiedziałbym nawet, nie wiem czy państwu się to też skojarzyło, że to jest taki współczesny Beach Boys wręcz. Taste is so good to jest jego najnowszy singiel i tym otworzyliśmy drugą godzinę naszej letniej audycji. Ja się tak zachwycam tym latem, mówię, że tak pięknie, a tymczasem państwo przysyłają coraz więcej relacji z konkretnych burz, które nam towarzyszą. Proszę na siebie uważać i słuchać naszych aktualności co godzinę. Dużo o pogodzie również nieprzewidywalnej mówimy. Pogoda nieprzewidywalna i artysta, który teraz zaśpiewa w radiowej jedynce, też jest bardzo nieprzewidywalny. Jego pseudonim, a nawet imię to Beck Hansen. Dlaczego nieprzewidywalny? Bo w ciągu ostatnich trzech dekad w jego dorobku znajdziemy i alternatywny rock, i folk, i funk, i hip-hop nawet, elektronikę, a momentami to nawet country. Potrafi nagrać szaloną płytę, a kilka lat później stworzyć niezwykłe melancholijne dzieło, surowe na gitarę i nic więcej. No i to się chyba światu podoba, bo ma na koncie 8 nagród Grammy, a jego album Morning Face sprzed 11 dokładnie lat, jeżeli tak, 11 lat, otrzymał nawet statuetkę za album roku, pokonując na przykład Beyoncé, Eda Sheerana i Pharrella Williamsa. Dlaczego o nim mówię? Bo właśnie dzisiaj ukazał się drugi singiel z jego nadchodzącej płyty. Album do sklepów trafi we wrześniu i zdradzę państwu, że już nie mogę się doczekać i trochę czekałem z tym utworem, bo on jest, no może nie powiem smutny, ale melancholijny bardzo. In the Night to jest refleksyjna piosenka o czym? No, o samotności, o przemijaniu, o szukaniu świata w trudniejszych momentach życia. Beck oczywiście, jak to on nie opowiada historii wprost, jak to często u niego tekst zostawia bardzo dużo miejsca na własną interpretację. No ale całość jest bardzo filmowa, surowa, piękna. Ja bardzo czekam na tę płytę i na pewno do niej wrócimy. A później zaśpiewa pani Martyna Jakubowicz Gdzieś Między, bo zakładam, że państwo jadąc na weekend są też Gdzieś Między.

Pani Martyna Jakubowicz ma coś uspokajającego w głosie. Gdzieś między to piosenka z płyty Total. Jakoś ostatnio bardzo mi weszła w głowę i tak cały czas nuciłem to gdzieś między i wymyśliłem sobie jako zbieracz płyt. No tak, rozumieją państwo, każdy ma jakiegoś bzika. Więc wymyśliłem sobie, że kupię płytę Total na aukcji internetowej i jak zobaczyłem ceny, to pomyślałem sobie, żeby państwo jednak przeszukali swoje kolekcje, bo na przykład za album Total trzeba zapłacić koło 500 zł, ponieważ nakład się wyczerpał. No ale dobra muzyka, tak, tak, ja to rozumiem. No dobrze, to teraz pomyśleliśmy sobie, było spokojnie, odrobina refleksji, czas wrócić do zabawy, wszak mamy piątek. Chaka Khan, co państwu mówi to nazwisko? Jeżeli nic, to już tłumaczę, to jest bogini muzyki tanecznej ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście przesadzam z tymi określeniami, ale ma na swoim koncie wiele albumów, naprawdę światowych przebojów. Czuje boogie, czuje muzykę taneczną, jest świetna. Dzisiaj ma 73 lata i właśnie wyda swoją płytę, lada moment. No i jeżeli ktoś 20 lat temu powiedziałby, że dzisiaj 73-letnia Chaka Khan nagra taneczny przebój ze Snoop Doggiem, z raperem, pewnie wielu z nas uśmiechnęłoby się z niedowierzaniem, a jednak stało się. No i efekt jest zaskakująco naturalny, powiedziałbym, bo oboje wywodzą się z tej samej

samej tradycji czarnej muzyki, choć reprezentują oboje zupełnie różne pokolenia. Boogies in My Soul ukazało się niecały miesiąc temu jako drugi singiel zapowiadający album Chuckzilla, dobry tytuł. Pierwszy album studyjny Chucky od 7 lat, a piosenka to hymn radości, tańca, przy czym tytułowe Boogie to nie tylko styl muzyczny, ale stan ducha. Chucka śpiewa o tym, że muzyka jest częścią człowieka i że rytmu nie da się z siebie wyrzucić. Bardzo wszystko naturalne, piękne i prawdziwe. No i Snoop Dogg w tym utworze. Proszę posłuchać, czekamy na płytę, a za samą, za produkcję odpowiada Sia.

na letniej fali w programie Pierwszym Polskiego Radia. Proszę zapamiętać ten wieczór ciepły, przyjemny, oczywiście pod warunkiem, że to nie u Państwa właśnie burza w tym momencie dominuje, niepokoi, bo będziemy do tego wracać jesienią z przyjemnością. Chociaż jak będzie piękny wrzesień, październik. Dlaczego o tym mówię? Bo tak latem mówić o październiku słuchaczom, to rzeczywiście mam tupet, ale muzycznie trochę zwolniliśmy i Blauka nam bardzo ładnie, Blauka, czyli duet polski Georgina Tarasiuk, Piotr Lewańczyk, fantastycznie, niezależnie, bardzo tworzą, cały czas coś nowego grają, to mi się podoba. A teraz wprowadzili nam ładnie Teddy'ego Swimsa, człowieka, którego Państwo już pewnie kojarzą. Ostatnio wystąpił na Openerze, ten koncert mogliśmy oglądać w telewizji. Dobrze, że się takie rzeczy dzieją. Teddy jest niezwykle popularny na całym świecie tak naprawdę, także w Polsce, po ogromnym sukcesie piosenki Lose Control. Cały czas udowadnia, że największą siłą są emocje w piosenkach właśnie. I mamy nowy singiel, który ukazał się kilka dni temu zaledwie z nadchodzącej płyty. To jest też ciekawa historia, bo utwór nosi tytuł Break Up in Reverse. A dokładnie o co chodzi? O to chodzi, że utwór jest o rozstaniu na odwrót, czyli o tym, co by było, gdyby rozstanie dało się odtworzyć jak film puszczony od końca. Wiedzą Państwo, o co chodzi. Zamiast zakończyć relację bólem, para zaczyna od pożegnania, a potem dzień po dniu zakochuje się w sobie na nowo. Piękna, ale niestety niemożliwa fantazja o cofaniu czasu. Teddy powiedział o tym utworze, że to piosenka, która bardzo trafia w to, gdzie obecnie znajduje się w życiu. Napisał ją w czasie rozpadu związku z matką swojego dziecka. Posłuchajmy utworu Teddy'ego Swimsa, który zapowiada płytę, która prawdopodobnie będzie jednym z przebojów roku.

Niektórzy mówią, że muzyka elektroniczna źle się starzeje. Ja bym dopisał z wyjątkiem Daft Punk. 25 lat liczy sobie ta piosenka. Daliby państwo tyle temu utworowi? Digital Love. Daft Punk. Dobre czasy muzyki, 2001 rok. A państwo słuchają teraz radiowej jedynki. Mamy wakacje, mamy piątek, mamy w wielu miejscach dobrą pogodę i mam nadzieję dobry nastrój. Za 22 minuty 22. Kolejna nowość przed nami, tym razem brytyjskie trio o przyjemnej nazwie wakacyjnej Jungle. Oto powracające z kolejnym singlem zapowiadającym album Sunshine. To też jest płyta, na którą warto zwrócić uwagę. Ukaże się dokładnie 14 sierpnia. No i po sukcesie albumu Volcano i powiedzmy sobie na światowym fenomenie, nie ma co się oszukiwać, zespół nie zmienia charakterystycznego stylu, czyli nadal łączy groove taneczny z jakimś takim nostalgicznym klimatem. Piosenka Sunday Somewhere jest trzecią odsłoną tej płyty. Utwór o nadziei, nie jakiś o wielkich deklaracjach, ale o wierze, że nawet jeżeli coś się rozpada, to kiedyś gdzieś wszystko może się jeszcze ułożyć, a takich myśli potrzebujemy chyba wszyscy. Czekając na płytę, gram państwu zupełnie nowe Jungle w jedynce.

Sauna, czyli Jessie Ware z najnowszej płyty. Jessie Ware trzyma poziom, polecam jej najnowszy krążek, taki właśnie pełen pozytywnych, tanecznych, klubowych i dojrzałych jednocześnie w tym wszystkim dźwięku. Bo jak wiadomo, muzykę taneczną robi dzisiaj wielu, a nie wszyscy robią ją dobrze i z wyczuciem. Ale oczywiście to kwestia gustu, tak czy owak polecam. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie wpisy dzisiaj, za to, że Państwo byli ze mną w radiowej jedynce. Mam nadzieję, że odprowadziłem. Za moment to jeszcze nie wszystko, bo Polska i Świat po 22 będą aktualności radiowej jedynki. No i jeszcze dwa słowa o jutrzejszym koncercie. Jest 21.45, rano wstaję, o 8 wyjeżdżam, jadę prosto do Chełma. Lato z radiem stamtąd jutro od godziny 9, potem od 14 poprowadzę dla Państwa już z Chełma muzyczne Lato z radiem. Zaprosiłem gości. Na wielkiej scenie wieczorem w Chełmie wystąpią Krzysztof Cugowski, Lanbery, Michał Szpak, Wideo, Big Cyc, Ira, Chłopcy z Placu Broni, Demono, Małgorzata Ostrowska, Tatiana Łakupnik i Papa D. Przyznają Państwo, że mocny, rockowy w dużej mierze skład, ale nie tylko. To wszystko jutro w Chełmie. Transmisja koncertu po godzinie 20 w telewizyjnej dwójce oraz retransmisja w radiowej jedynce po 21. Jeżeli ktoś może jutro być w Chełmie, to oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy nie tylko przez radioodbiorniki, ale także tam właśnie na miejsca. I zastanawiałem się, czym zakończyć tę audycję. I miałem taką potrzebę, jakąś pomysł, żeby to była polska, klasyczna.

dobra piosenka, która się wszystkim dobrze kojarzy i pan Andrzej Zaucha nam zaśpiewa swoje Byłaś serca biciem utwór, który doczekał się potem

0: Jedynka. To jest radio. Lektury Jedynki.
1: Janusz Gajos czyta kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza. Krzysia zastanawia się, czy nie przyjęła oświadczyn Wołodyjowskiego zbyt wcześnie. I w tym momencie poznaje Kettlinga, który powraca do swojego domu, gdzie przebywają Wołodyjowski, Zagłoba i pani Makowiecka z Krzysią i Baśką.
2: Drzwi otworzyły się i na tle ciemnej głębi ukazał się oczom dziewczyny jakiś nieznany mężczyzna.

0: mężczyzna. W pierwszej chwili wydało się Krzysi, że widzi obraz, albo że zasnęła i śni. Tak cudne stanęło przed nią zjawisko. Nieznajomy był to młody człowiek, przybrany w czarny strój cudzoziemski, z białym koronkowym kołnierzem spadającym aż na ramiona. Krzysia w dzieciństwie jeszcze widziała raz pana Arciszewskiego, generała artylerii koronnej, przybranego podobnie, którym też z powodu takiego stroju, jak również dla nadzwyczajnej swej piękności, długo jej został w pamięci. Owóż tak był ubrany ów młodzian, tylko że pięknością gasił bez miary i pana Arciszewskiego, i wszystkich mężów chodzących po ziemi. Włosy jego ucięte równo nad czołem wiły się w jasnych pierścieniach po obu stronach twarzy, po prostu cudnej. Brwi miał ciemne, wyraźnie rysujące się na białym jak marmur czole. Oczy słodkie i smutne, płowy wąs i płową spiczastą brodę. Była to głowa niezrównana, w której szlachetność łączyła się z męstwem. Głowa zarazem anielska i rycerska. Krzysi dech zaparło w piersiach, bo patrząc oczom własnym nie wierzyła, ani też mogła zmiarkować, czy ma przed sobą ułudę, czy rzeczywistego człowieka. On stał przez chwilę nieruchomo, zdumiony lub udający przez grzeczność zdumienie nad Krzysiną pięknością. Wreszcie ruszył ode drzwi i spuściwszy kapelusz ku ziemi, począł piórami zamiatać podłogę. Krzysia podniosła się, ale nogi pod nią drżały i to płonąc, to blednąc zamknęła oczy. Wtem zabrzmiał jego głos niski, a miękki, jak aksamit. Jestem Ketling of Elgin. Panam Wołodyjowskiego przyjaciel i towarzysz broni. Służba powiedziała mi już, że mam niewypowiedziane szczęście i honor ugaszczać pod swym dachem siostrę i krewnę mego Pallada, ale przebacz, dostojna panno, mojej konfuzji, bo służba nie powiedziała mi tego, co oczy widzą, a i oczy same twego blasku znieść nie mogą. Takim komplementem powitał rycerski Ketling Krzysię, a ona nie wypłaciła mu się podobnym, bo się na żadne słowo zdobyć nie mogła. Domyśliła się tylko, że skończywszy, zapewne jej powtórny pokłon oddaje, bo w ciszy usłyszała znów szelest piór o podłogę. Czuła także, że trzeba koniecznie coś odpowiedzieć i komplementem za komplement się wywdzięczyć, że inaczej za prostaczkę poczytaną być może, a tu tymczasem tchu jej brak, pulsa w skroniach i w ręku biją, pierś podnosi się i opada, jakby się zmęczyła bardzo. Otwiera powieki. On stoi przed nią z pochyloną nieco głową, z admiracją i uszanowaniem w swej cudnej twarzy. Drżącymi rękoma chwyciła Krzysia za suknię, aby choć dygnąć przed kawalerem. Na szczęście w tejże chwili wołania Ketling, Ketling rozległy się za drzwiami i do komnaty wpadł z otwartymi ramiony zasapany pan Zagłoba. Wzięli się tedy w objęcia, a przez ten czas panna starała się ochłonąć i zarazem spojrzeć dwa lub trzy razy na młodego rycerza. On zaś obejmował pana za głowę serdecznie, ale z tą nadzwyczajną szlachetnością w każdym ruchu, którą bądź po przodkach odziedziczył, bądź nabył takowej na wykwintnych królewskich i magnackich dworach. Jak się masz? Wołał pan za głowę. Radem ci w twoim domu, jakoby w moim własnym. Niechże ci się przypatrzę. Ha!
1: Kolejny odcinek pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa, usłyszą państwo jutro około 20:50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
4: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
3: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
4: Niedziela 21, program pierwszy Polskiego Radia.
3: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
4: Filip Jastrzębski,
3: Tomasz Kowalczyk
4: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska,
3: czyli Andrzej Dawidziuk,
4: Andrzej Janisz
3: i Olaf Lubaszenko.
4: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach.

0: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
10: Ogłoszenie społeczne.
9: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
11: Kamil Olak, coraz spokojniej na polskich drogach krajowych i autostradach. W tym momencie trwają tylko dwa utrudnienia spowodowane nagłym zdarzeniem drogowym. Jest to autostrada A1 w województwie pomorskim między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin. Po tym jak w pobliżu Klonówki doszło do kolizji dwóch aut osobowych, wciąż na 35 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Drugie miejsce z utrudnieniami po wypadku to województwo lubelskie i trasa S19 między węzłem Szastarska a węzłem Kraśnik Południe. W pobliżu miejscowości Podlesie zdarzyły się po południu dwa samochody osobowe i cały czas na 54 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Białegostoku. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka oraz na Krajowej 8 między Wrocławiem a Łagiewnikami. Wcześniej poinformowano o zakończeniu problemów na autostradzie A4 w Opolskiem między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle oraz na trasie S7 w województwie małopolskim na odcinku naprawa Skomielna Biała.
12: Minęła 22 w Jedynce, czas na nasz magazyn i podsumowanie wydarzeń dnia.
13: Polska i świat.
12: Przy mikrofonie Wojciech Cegielski, dobry wieczór. A o czym dzisiaj? Czy to nowe otwarcie relacji Polska-Ukraina? Prezydent Wołodymyr Zełenski deklaruje otwarcie archiwów i ułatwienia w poszukiwaniach miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej. Powiemy też o tym, kim jest nowa Rzecznik Praw Obywatelskich, wybrana dzisiaj przez Sejm. A na koniec burzowe ostrzeżenie pogodowe. Połączymy się z naszym reporterem w Jeleniej Górze. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę. A teraz najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Andrzej Kocjan.
14: Już prawie 500 zgłoszeń dostali strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Na razie najwięcej pracy mają w zachodniej części kraju. To tam aktualnie przechodzi front atmosferyczny, który przesuwa się na wschód. Prewencyjnie ewakuowano 10 obozów harcerskich. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce. Przełomowa deklaracja prezydenta Ukrainy. Kijów otwiera wszystkie swoje archiwa dotyczące Wołynia, ogłosił to prezydent Zełenski. Mają też zostać wydane decyzje w sprawie pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Z satysfakcją przyjmuję słowa i decyzje dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym

0: Innym szacunku i prawdzie komentuje w serwisie X premier Donald Tusk. A więcej o decyzji prezydenta Ukrainy w magazynie Polska i Świat. Nie ma zwrotu po rozmowie Kaczyński-Morawiecki w sprawie zakazu udziału w stowarzyszeniach. Jak informuje rzecznik partii Rafał Bochenek, spotkanie nie doprowadziło do rozstrzygnięcia zasadniczej sprawy. Prezes PiS-u postawił w środę ultimatum członkom: albo przynależność do PiS-u, albo udział w stowarzyszeniach. Na decyzję dał im wtedy tydzień. Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Został nim Mateusz Szpytma, dziś pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydat popierany przez PiS został wybrany m.in. dzięki PSL-owi. Premier Tusk ma nadzieję, że tę kandydaturę zablokuje Senat. Posłowie wybrali dzisiaj także nowego rzecznika praw obywatelskich. To mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Zastąpi Marcina Wiącka, który kończy kadencję w przyszłym tygodniu. Jej kandydaturę wskazały Koalicja Obywatelska i Lewica.
1: Andrzej mówił o tym przed chwilą, my teraz rozszerzymy temat, bo to niewątpliwie jest informacja tego wieczoru. Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Tym tematem zajmuje się Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent na wschodzie. Dobry wieczór, Maćku.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jakie jest znaczenie tego oświadczenia Wołodymyra Zełenskiego dla tych napiętych ostatnio stosunków polsko-ukraińskich?
2: Sam się nad tym zastanawiałem. Sięgnąłem oczywiście do rad ekspertów, ale przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, tak napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Czy oświadczenie prezydenta Ukrainy można uznać za przełom w stosunkach polsko-ukraińskich? Zapytałem byłego ambasadora Polski w Kijowie, Bartosza Cichockiego.
3: Oświadczenie jest oczywiście elementem komunikacji strategicznej, deklaracji, za którą pójdą albo nie pójdą czyny. Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne, ale jeśli mogą być jeszcze szerzej dostępne, to też tylko dobrze. Martwi taka sugestia, gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
2: Wołodymyr Zełenski, mówiąc, że jego decyzje mają poprawić stosunki z Polską, wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkiem ofiar rzezi wołyńskiej. Zapytałem o to, co musi się stać, żeby doszło do pojednania polsko-ukraińskiego na tle historycznym przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Rzezi Wołyńskiej wójta Jarocina Zbigniewa Walczaka, który zaangażowany jest w upamiętnianie ofiar zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów.
4: Przede wszystkim musieliby stanąć w prawdzie po prostu, także przyznać się do tej zbrodni, także kwestia gloryfikacji ludobójców, także jeśli te warunki nie będą spełnione, to pojednanie będzie oparte na fałszu, będzie sztuczne i będzie nietrwałe.
2: Wołodymyr Zełenski postanowił podjąć działania na rzecz rozszerzenia frontu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblach dyplomatycznych. Zapytałem raz jeszcze byłego ambasadora Polski w Kijowie, Bartosza Cichockiego, czy pojednanie polsko-ukraińskie na tle historycznym jest możliwe?
3: Pojednanie musi zostać poprzedzone określeniem, co się stało, kto za co odpowiada. Dopiero na gruncie prawdy historycznej może dochodzić do pojednania. To jest proces zawsze. Ten wymiar tożsamościowy bardzo trudno jest pogodzić. Wiemy to z relacji polsko-niemieckich, nawet polsko-litewskich. To jest proces, który nie musi zawsze rozwijać się w lepszą stronę. No, widzimy w ostatnich tygodniach, że on może się cofać, obyśmy już unikali cofania, a tylko szli do przodu.
2: Ja przypomnę, że Sejm przyjął dzisiaj jednogłośnie uchwałę upamiętniającą ofiary zbrodni wołyńskiej. W dokumencie podkreślono pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Wspomniano też o Ukraińcach, którzy w tamtym czasie ratowali swoich sąsiadów Polaków. Zaznaczono również znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku.
1: Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa.

0: Ukrainy i służby wywiadu zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Tak napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a więcej na ten temat w relacji Macieja Jastrzębskiego. Maćku, bardzo dziękuję za nasze spotkanie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi Marcina Wiącka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Taką decyzję podjął dzisiaj Sejm. Kontrkandydatem nowej pani rzecznik był rekomendowany przez PiS opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski. Posłowie powołali też profesora Mateusza Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a dokonane przez Sejm wybory muszą być jeszcze zatwierdzone przez Senat. Więcej o tej sprawie Małgorzata Naukowicz.
2: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich poprzedziła krótka i nieco burzliwa dyskusja. Sebastian Kaleta z PiSu przekonywał, że rzecznik powinien sprzeciwiać się bezprawiu. Zarzucał mecenas Gregorczyk-Abram zaangażowanie polityczne. Namawiał też do głosowania na Adama Borowskiego.
3: Rzecznik Praw Obywatelskich ma chronić polskich obywateli przed nadużyciami władzy. A pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
4: Czy Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem?
2: Odpowiadała Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej. Kandydaturę mecenas Gregorczyk-Abram poparli posłowie PSL-u, o czym przed głosowaniem poinformował poseł Michał Pyrzyk.
5: Która jest adwokatem angażującym się również społecznie w działalność na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, a także w obronie praworządności.
6: Wbrew temu, co tam słychać było na sali z ust tych najbardziej takich rozpalonych emocjami i niepoważnych polityków, pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości.
2: Mówił po głosowaniach premier Donald Tusk. Głosami PiSu, PSL-u, Konfederacji i kilku posłów Polski 2050 Sejm powołał też Mateusza Szpytmę na stanowisko prezesa IPN-u. Koalicja Obywatelska, Lewica i Centrum były przeciwne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o decyzję swojego ugrupowania, podkreślił, że Mateusz Szpytma to dobry kandydat i historyk, który od lat opisuje historię Ruchu Ludowego.
7: Wszelkie jego działania, które ja obserwuję od 20 lat. Obecność na zaduszkach witosowych, pomniki Witosa, pamiętniki Witosa. Jestem mu za to wdzięczny. Jakbym głosował inaczej, po prostu byłbym bardzo nie w porządku wobec jego dokonań.
2: Postawę PSL-u docenia opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość. Polityk tego ugrupowania Michał Wójcik uważa, że ludowcy wykazali się odwagą i poparli eksperta, który gwarantuje dobre działanie Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Bardzo mnie cieszy to, że zagłosowali na tak. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej. Można powiedzieć, że to było spowodowane, bo już na komisji był taki rozkład głosów. Widać, że pan Szpytma jest również popierany przez środowisko ludowców. Prowadził badania, bo przecież zajmował się między innymi życiem Wincentego Witosa. No, piękna ta postać, jak dzisiaj słyszałem, cały jego życiorys.
2: Radość posła PiSu jest przedwczesna, co wynika ze słów premiera Donalda Tuska.
6: Ja rozumiem Polskie Stronnictwo Ludowe. Władysław Kosiniak-Kamysz ceni wysoko naukowe działania pana Szpytmy, w tym jego zaangażowanie w historię Ruchu Ludowego. Ja to rozumiem, nie mam o to pretensji, ale są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
2: W Senacie Koalicja Obywatelska i Lewica mają większość.
0: Komisja Europejska robi krok w tył w polityce klimatycznej. Zaproponowała złagodzenie systemu opłat za emisję zanieczyszczeń, czyli ETS. To ma dać przemysłowi więcej oddechu i czas na spełnienie norm. My teraz w magazynie Polska i Świat łączymy się zatem z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką. Dobry wieczór, Beato.
9: Dobry wieczór.
0: No to teraz od teorii do praktyki. Część postulatów Polski zostało spełnionych. Powiedz, jakie?
9: Przede wszystkim fundusz modernizacyjny. To jest fundusz, z którego Polska od 2020 roku otrzymała ponad 50 miliardów złotych na inwestycje w transformację energetyczną. Początkowo były zakusy, żeby z tego funduszu po 2030 roku już zrezygnować. Były też pomysły, żeby go włączyć do budżetu. To wszystko Polsce się nie podobało. Ostatecznie jest utrzymanie funduszu modernizacyjnego i dlatego polska strona z tego elementu, tych zmian, tej reformy ETS jest zadowolona i tak o tym mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
10: To są środki dedykowane na właśnie proces transformacji energetycznej. To są środki, które wspierają podnoszenie efektywności energetycznej polskich domów, mieszkań.

0: mieszkań, ale także szkół, szpitali, jednostek samorządu terytorialnego.
1: Drugi ważny postulat Polski dotyczył tak zwanego boostera inwestycyjnego. To jest fundusz dla przemysłu na zniwelowanie negatywnych skutków ETS-u. Fundusz właściwie dysponujący uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. 400 milionów uprawnień, 1/4 ma być dla krajów o niższych dochodach, głównie w Polsce. Polska ma największy przemysł, najpotężniejszy z tych mniej zamożnych państw, więc oczekuje się, że Polska dostanie z tego najwięcej. Poza tym Polska jest zadowolona z tempa ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2. Ono spowolni. Teraz ta krzywa jest bardzo stroma. Jest rocznie redukowanych ponad 4% uprawnień do emisji CO2. Teraz to ma spowolnić do 3%, potem do 2%, więc to się Polsce podoba. No i przede wszystkim polskie huty, cementownie, firmy z sektora chemicznego będą mogły nadal korzystać z darmowych uprawnień do emisji CO2 po 2034. Przypomnę, że obecne przepisy przewidywały, że w 2034 to się skończy. Polska, ale też i inne kraje, także z Europy Zachodniej, wskazywały, że nie są jeszcze na to gotowe firmy, przemysł, gospodarka europejska. Nie ma też technologii, które mogłyby pozwolić na zeroemisyjne już teraz, zeroemisyjność już po 2030 roku, od 2034 w górę, więc to bardzo cieszy ten element, że to w założeniach Komisji Europejskiej tej reformy jest.
2: To są te dobre wiadomości, a teraz było to te mniej dobre. Czyli część propozycji, które się nie do końca Polsce podobają.
1: No więc właśnie, może odczuwać Polska niedosyt pewien. Na przykład w przypadku tego boostera inwestycyjnego. 400 milionów uprawnień, 1/4 ma przypaść mniej zamożnym. Polsce się wydawało, że ten cały booster inwestycyjny będzie dla krajów mniej zamożnych, czyli cała pula 400 milionów uprawnień do emisji dwutlenku węgla będzie dla firm z tego naszego regionu. Tak nie jest, więc pewnie Polska jeszcze w negocjacjach będzie próbowała to zmienić. Poza tym to wydłużenie darmowych uprawnień do emisji CO2 jest jednak obwarowane i o tym mówił komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra.
3: Bezpłatne uprawnienia nie oznaczają darmowej gotówki. 100% bezpłatnych uprawnień będzie musiało zostać zainwestowane w Europie w działania na rzecz dekarbonizacji. Rozwiązuje to problem przedsiębiorstw, które zatrzymują bezpłatne uprawnienia, a następnie sprzedają je na rynku i wykorzystują gdzie indziej. Państwa członkowskie będą musiały też przeznaczyć połowę swoich krajowych dochodów z systemu ETS na inwestycje w dekarbonizację.
1: No i właśnie to się Polsce nie podoba. Połowa funduszy na dekarbonizację to jest, jak słyszę od polskich dyplomatów tu w Brukseli, to jest zbytnia ingerencja w swobodę ministra finansów, bo to on będzie dysponował tymi pieniędzmi i nie może być tak, że Bruksela będzie narzucała jakie pieniądze z tych darmowych uprawnień, kiedy będzie czy też w ogóle będzie wymuszała, żeby to przeznaczać na dekarbonizację, bo już jedne są zobowiązania z uprawnień, że te pieniądze, które trafiają do spółek ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, powinny być przeznaczane oczywiście na zielone inwestycje, ale nie może być tak, że Komisja Europejska będzie tłumaczyć, że ta dodatkowa pula darmowa będzie musiała być przeznaczana na dekarbonizację. Więc to są elementy, które na pewno będą wymagały zmian, tak uważa polska strona, bo to, co dzisiaj się stało, to jest tak naprawdę preludium. Zaczyna się teraz wielka bitwa. Unijne kraje będą się między sobą kłócić, bo na pewno jeszcze jedna koalicja krajów mniej zamożnych, które chciały tych zmian, ale są kraje na północy, chociażby Szwecja, Finlandia, które chciały zaostrzenia tej reformy ETS-u, plus jeszcze Parlament Europejski spokojnie kilkanaście miesięcy.
2: Czyli jak to zwykle w dyplomacji bywa, najpierw są ustalenia, a potem zaczyna się dopiero konkretna walka. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka z Brukseli. A my w tej chwili łączymy się z naszym gościem, którym jest Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego i autor podcastu Energy Drink. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Panie Wojciechu, usłyszeliśmy, co proponuje Komisja Europejska. Spróbujmy to teraz przełożyć z języka tych unijnych dokumentów na język polskich rachunków i polskich fabryk. Czy to jest rzeczywiste złagodzenie systemu ETS, czy to taka niewielka korekta na razie?
4: To jest korekta, ponieważ nie zmienia się cel, czyli redukcja emisji o 90% do 2040 roku. Zmienia się trajektoria, to znaczy w pierwszym

0: kilku latach redukcja ma być bardziej powolna, czyli to jest ta taryfa ulgowa, natomiast potem już w latach 30. będzie przyspieszać, więc dochodzimy do tego samego celu. Tutaj nie ma żadnego ustępstwa. Wiadomo, że Polacy nie chcieli przyjmować tego celu i z naszego punktu widzenia to jest tylko korekta. Oczywiście są nowe środki wsparcia, ale one mogą być niewspółmierne do wydatków krajów takich jak Polska. Oczywiście widać pewne ustępstwa na rzecz państw mniej zamożnych, czy państw, które nie są tak daleko na szlaku transformacji energetycznej, bo nie chodzi tylko o zamożność, tylko o to, jaką mamy fizyczną sytuację w naszym sektorze energetycznym, ale przecież także ciepłowniczym, bo ETS ma być rozszerzany coraz bardziej na całą gospodarkę. Nie ma mowy o zwrocie. Jest korekta, jest kilka ustępstw i dobrze to powiedziała pani redaktor Płomecka. Zaczynamy dopiero rozmowę. Państwa członkowskie będą się tu mocno boksować.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że w praktyce dla polskiej huty, czy cementowni, albo zakładów chemicznych, to tak naprawdę nie oznacza, że przedsiębiorstwo rzeczywiście zapłaci mniej, czy tylko dostanie więcej czasu na modernizację?
0: To oznacza, że będą nowe obowiązki, bo przecież te środki będą musiały z ETS-u, które miały wracać także do gospodarki, muszą być skierowane na dekarbonizację. Firmy będą musiały przedstawić plany dekarbonizacji, żeby dostać te pieniądze. 20% ze środków dostaną dopiero po zrealizowaniu tych planów, więc to nie jest tak, że ktoś nam coś odpuszcza. Dostajemy nowe narzędzia, dostajemy pewne dodatkowe środki, dostajemy taryfę ulgową na kilka lat, ale cel się w ogóle nie zmienia. I oczywiście co do idei, to świetnie, bo będziemy szybciej redukować emisje, ale z punktu widzenia słabszych gospodarek, które nie radzą sobie w konkurencji, także globalnej z Chińczykami czy Amerykanami, którzy nie mają takiej regulacji, to może być nie tylko redukcja emisji, ale też redukcja aktywności gospodarczej poprzez zaoranie, jak to mówi młodzież, więc musimy spotkać się gdzieś po środku i jeszcze tam się nie spotkaliśmy.
1: To ten czas, jak już mówimy, nie zmiany celów, ale czas, to jest coś, co którejś z branż gospodarki polskiej gospodarki mogą dzięki temu odetchnąć? To jest realna zmiana w takim razie?
0: Presja cen uprawnień nie będzie tak duża, jaka byłaby, gdyby nie było żadnej korekty. Chodzi o to, że ten współczynnik redukcji ilości uprawnień w obrocie, im mniej jest uprawnień, tym wyższa cena, będzie niższy na początku przez pierwsze kilka lat, czyli cena będzie rosła wolniej, ale nikt nie przestaje zwiększać presji. Ta presja będzie rosła, czyli w założeniu podstawowe narzędzie polityki klimatycznej, czyli obłożenie ceną emisji CO2, będzie coraz większym obciążeniem, bo cena będzie coraz wyższa. Ona nie będzie rosła przez te kilka lat tak szybko, jaki był plan, ale będzie zmierzała do tego, że w końcu nie będzie żadnych uprawnień do emisji i zejdziemy z redukcją emisji do 90% w 2040 roku. Ten cel się w ogóle nie zmienił. No i prawdopodobnie państwa członkowskie, czy poszczególne właśnie sektory, szczególnie te, które radzą sobie dużo gorzej, na przykład nawozowy, będą szukać tutaj wyłączeń, będą szukać różnych rozwiązań jeszcze bardziej szczegółowych i tutaj jest rola państw członkowskich, żeby właśnie pokazywać fizyczne różne ograniczenia. Przykładowo nasz system ciepłowniczy jest całkowicie inny niż w Holandii, zasługuje na inne regulacje niż sektor holenderski, bo jesteśmy zróżnicowani w Unii Europejskiej.
1: Trochę już pan odpowiedział na to pytanie, ale mimo wszystko je zadam. Dlaczego w takim razie Polska jest na te koszty ETS bardziej wrażliwa niż na przykład Francja czy państwa skandynawskie? To jest kwestia tego, że mamy dużo energii, produkujemy z węgla, czy to, że przez lata się zbyt wolno modernizowaliśmy, a może to jest jeszcze inna przyczyna?
0: Nie ma jednej przyczyny. Oczywiście jest tak, że nasza energetyka pozostaje wysoko zależna od paliw kopalnych. Nie chodzi tylko o węgiel. Przecież będziemy budować elektrownie gazowe i to kilkadziesiąt gigawatów, więc to też jest paliwo kopalne, które też będzie penalizowane przez system ETS. To chodzi o ciepłownictwo, które jest centralizowane, które było opalane węglem, będzie opalane dopiero gazem. Nie wszędzie da się wstawić pompę ciepła. To są te obiektywne ograniczenia, które utrudniają nam zmiany w stosunku do państw jak Skandynawia, która ma całkiem inne systemy. Ale są też zaległości. Przecież my nie wydatkowaliśmy środków na dekarbonizację, tylko pieniądze z ETS-u rozpływały się w budżecie. Teraz to prawdopodobnie nie będzie możliwe przez to zobowiązanie, żeby pokazać cele dekarbonizacji. Widać w strategiach naszych firm, czy to państwowych, czy prywatnych, że one chcą redukować emisję CO2. Problem polega na tym, że ta poprzednia

0: poprzeczka może być za wysoko postawiona w warunkach trudnej rywalizacji gospodarczej, w warunkach kryzysu militarnego tuż za naszą miedzą i to trzeba wziąć pod uwagę. W ogóle te tematy nie były brane pod uwagę przynajmniej w komentarzach przedstawicieli Komisji Europejskiej. Oczywiście został uwzględniony ten argument wojny w Iranie, która pokazuje, że zależność od paliw kopalnych też kosztuje. Oczywiście tak, tylko żeby odejść od tej zależności, trzeba jeszcze po drodze przeżyć i o tym będą przypominać gospodarki krajów takich jak Polska, Bułgaria, ale też niektóre sektory w tych najbardziej rozwiniętych gospodarkach, czy to niemieckich, czy szwedzkich, bo dzisiaj zgodnie z tym też, co mówiło Ministerstwo Klimatu, Polska jest w tej grupie, która jest coraz większa, która pokazuje, że korekta musi nastąpić i że być może musi być większa od tego, co pokazała komisja.
1: To na koniec jeszcze w największym skrócie dla przeciętnego Kowalskiego z przeproszeniem. To oznacza pewnie nie to, że prąd nie będzie tańszy, ale czy to oznacza, że prąd nie będzie drożał tak szybko, jak mógłby drożyć bez tej reformy?
0: To oznacza, że szlak transformacji energetycznej będzie dalej kontynuowany, że będą rosły koszty polityki klimatycznej i ci, którzy będą w stanie przeprowadzić transformację energetyczną indywidualnie, czy na poziomie firmy, czy jakiegoś samorządu, dadzą sobie radę, ale będzie trudniej tym, którzy mają z tym problem, na przykład ubodzy energetycznie, a środki nadal są niewspółmierne do potrzeb, jeśli chodzi o wsparcie takich ludzi. No i to nie jest dobra wiadomość, dlatego Polacy powinni bacznie przyglądać się tej debacie i oczekiwać, że też pojawi się pewne wsparcie. Jeżeli jest tak wysoko postawiona poprzeczka, to potrzebujemy pomocy, żeby ją przeskoczyć.
1: Zatem zobaczymy. Wojciech Jakubik, bardzo dziękuję. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, założyciel Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego i autor podcastu Energy Drink, był Państwa i moim gościem.
2: Polska i świat.
1: A teraz wracamy do tego, co dzieje się w polskiej polityce, ale co dotyczy pewnie wielu z nas. Ustawa o statusie osoby najbliższej nie wejdzie w życie. Powód, jak to często bywa w ciągu ostatniego roku, to prezydenckie weto. Karol Nawrocki znalazł się w ogniu krytyki polityków koalicji rządzącej, no ale opozycja, jak można było przewidzieć, decyzję prezydenta chwali. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.
3: Karol Nawrocki wyjaśnił, że ustawa w istocie tworzyła nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
4: Mamy państwową rejestrację związku. Mamy ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski. Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
3: Rządzący na decyzji prezydenta nie zostawiają suchej nitki. Premier Donald Tusk stwierdził, że weto jest wyrazem pogardy wobec ludzi oraz ich prawa do szczęścia. Podkreślił, że jedynym celem ustawy było ułatwienie życia 2 milionom Polaków, bo tyle osób żyje w związkach nieformalnych.
5: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum.
3: Rozczarowane decyzją prezydenta jest również PSL. To właśnie ta partia wymusiła na koalicjantach, aby ustawa trafiła na biurko prezydenta w okrojonej wersji. Urszula Pasławska z PSL tłumaczy, że prezydent posłuchał głosu mniejszości.
6: Pan prezydent, który wielokrotnie powtarzał o tym, że ma otwartą głowę i wolę na ten temat rozmawiać, dzisiaj tak naprawdę zawiódł zaufanie Polaków, bo tylko 15% społeczeństwa, tylko 15% społeczeństwa było przeciwna tej ustawie.
3: Rząd zapewnia, że nie odpuści sprawy uregulowania związków nieformalnych. Taką deklarację złożył wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.
7: Ustawa o związkach partnerskich, o statusie osoby najbliższej to było prawo do szczęścia. Zawetowanie tego prawa do szczęścia to hańba i pokazanie takiej braku odpowiedzialności za tych wszystkich ludzi, którzy czekali i wierzyli, że w Polsce może być tak jak w innych krajach Europy.
3: Prezydenta chwali za to opozycja. Jej posłowie, jak Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że ta ustawa osłabiała instytucje małżeństwa.
8: Pary heteroseksualne dostałyby taką oto możliwość, że mogą bardzo łatwo związek stworzyć, ale również bardzo łatwo go rozwiązać. To może prowadzić do sytuacji, gdzie nagle kobieta, matka z dziećmi czasami może być zostawiona z dnia na dzień w zasadzie. To będzie prowadziło do sytuacji, w której prawa kobiet, matek z dziećmi będą zagrożone. Takie jest moje zdanie.
3: Na podstawie zawetowanej ustawy dwie dorosłe osoby żyjące w związku nieformalnym mogły uzyskać prawo do dziedziczenia, informacji medycznej partnera czy wspólnego rozliczania podatków.

0: Polska i świat.
1: A teraz o świecie, a w zasadzie o przyszłości nas wszystkich. Chiny chcą przewodzić światu w erze AI i nie kryją już takich ambicji. W Szanghaju z udziałem chińskiego przywódcy Xi Jinpinga rozpoczęła się Światowa Konferencja Sztucznej Inteligencji. Wydarzenie organizowane jest przez chińskie władze, a uczestniczą w nim kraje, które Pekin uznaje za przyjazne. Więcej w materiale Tomasza Sajewicza.
2: To jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań w Chinach w tym roku. Chińskie władze zdają sobie sprawę z tego, że w wyścigu technologicznym kto będzie miał kontrolę nad sztuczną inteligencją, może mieć kontrolę nad światem. Wiedzą też, że tak jak i na wielu innych polach, mają mocnego rywala, Stany Zjednoczone. I tak jak Chiny nas przyzwyczaiły, tam gdzie same nie mogą zgromadzić większości, zakładają własne organizacje. W Szanghaju ogłoszono powstanie Światowej Organizacji Współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji. W Chinach często powtarzamy, pojedyncza struna nie stworzy muzyki, a pojedyncze drzewo nie stworzy lasu. Rozwój AI nie powinien być solowym występem jednego kraju, lecz symfonią międzynarodowej współpracy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom w Szanghaju powstała międzynarodowa organizacja. To ważny krok Chin, mający na celu odpowiedź na apele globalnego południa i zjednoczenie społeczności międzynarodowej we wspólnym promowaniu rozwoju sztucznej inteligencji i zarządzania nią. Mówił Xi Jinping. Chiny mają nie tylko ambicje przegonienia w dziedzinie AI świata zachodniego. Własne modele chcą przekazywać krajom rozwijającym się. W ciągu najbliższych 5 lat Chiny zapewnią krajom rozwijającym się 5000 inicjatyw, programów, szkoleń i seminariów z zakresu sztucznej inteligencji. Chiny będą rozwijać międzynarodowe centra współpracy w zakresie zastosowań AI z ASEANem, Ligą Państw Arabskich, Unią Afrykańską, Wspólnotą Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Szanghajską Organizacją Współpracy oraz BRICS. W tym gronie nie ma Europy i Stanów Zjednoczonych. Chiny chcą być liderem w zakresie sztucznej inteligencji. Zachód widzi w tym ogromne zagrożenie, bo chińskie modele nie dość, że powstają w oparciu o treści zgodne z wytycznymi chińskiej partii. To wszelkie informacje przechowywane na chińskich serwerach mogą i zapewne są prześwietlane przez chińskie instytucje państwowe. Chiny chcą, aby powołana właśnie w Szanghaju organizacja miała wymiar światowy. Na taki scenariusz nie zgodzą się Stany Zjednoczone i państwa zachodnie, którym te same darujące biedniejszym za darmo własne modele AI Chiny zakręcają co rusz kurek z minerałami ziem rzadkich, bez których przemysł wysokich technologii nie ma szans na rozwój.
1: Tyle Tomasz Sajewicz, a my teraz w magazynie powiemy o przyszłości, ale tej znacznie bliższej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Na najbliższą niedzielę co najmniej pół świata czekało 4 lata. A to dlatego, że przed nami finał piłkarskich mistrzostw świata. O najważniejsze trofeum w światowym futbolu zagrają Hiszpania i Argentyna. Oczywiście bardzo jestem ciekaw, na kogo państwo stawiają. Ja też mam swojego faworyta, ale na razie go nie ujawnię. My jednak chcemy porozmawiać przede wszystkim o tym, czego na boisku nie widać, bo naprzeciwko siebie staną dwa kraje połączone językiem, historią, migracjami, no i oczywiście futbolem, ale niekoniecznie patrzące na siebie dokładnie w ten sam sposób. Naszym gościem jest Maciej Stasiński, dziennikarz Gazety Wyborczej, znawca Ameryki Południowej. Dobry wieczór, panie Maćku.
4: Dobry wieczór państwu.
1: Zacznijmy od tego najprostszego pytania, które wcale nie musi mieć prostej odpowiedzi. Hiszpania i Argentyńczycy to przed tym finałem piłkarscy kuzyni, bracia, czy może dawne metropolia i była kolonia, które mają dzisiaj dużo sobie do powiedzenia i do udowodnienia?
4: Nie, dawna metropolia i kolonia to wszystko jest passé, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ani Argentyńczycy tak nie postrzegają Hiszpanów jako swoich byłych rządzących, prawda, kolonistów czy potęgi kolonialne, i Hiszpanie nie patrzą na swoich dawnych poddanych Argentyńczyków. To w ogóle jest całkowicie nieaktualna i nieistniejąca między akurat tymi dwoma narodami kwestia. Więc czy to się będzie nazywało, że są braćmi czy kuzynami, to jest wszystko jedno, natomiast te narody nie mają do siebie żadnej rezerwy, ani tym mniej wrogości czy jakiegoś resentymentu odziedziczonego z historii. Mnóstwo Argentyńczyków jeździ albo mieszka, albo pracuje w Hiszpanii, mnóstwo Hiszpanów jest, pracuje w Argentynie, współpracują przedsiębiorstwa. Masowa kolonizacja, że tak powiem, Argentyny współczesna, która się zaczęła pod koniec XIX wieku, to jest co prawda głównie imigracja z Europy Środkowo-Wschodniej. To są Żydzi i Włosi z basenu Morza Śródziemnego, w mniejszym stopniu Hiszpanie, ale Hiszpanie w Argentynie byli zawsze.

0: zawsze, prawda? Jeździli tam zawsze i dziś są też zawsze i nie ma między nimi żadnego topora, którego by trzeba było zakopywać.
1: Bo te oba narody mówią po hiszpańsku, co zrozumiałe, no ale jak zaczyna mówić mieszkaniec Buenos Aires, no to Hiszpan od razu pewnie wie, że to nie jest człowiek z Madrytu czy z prowincji hiszpańskiej.
0: Nie, no jasne. Akcent jest bardzo silny. Akcent jest bardzo silny. Są też oboczności słownikowe, składniowe i rozmaite gramatyczne. Zaśpiew taki argentyński, zwłaszcza z Buenos Aires, jest bardzo charakterystyczny i on jest dla ucha hiszpańskiego bardzo wdzięczny. Bardzo lubią tą melodię argentyńską w języku hiszpańskim, Hiszpanie, zwłaszcza z Buenos Aires, gdzie to jest szczególne. Natomiast największy wpływ na ten zaśpiew i na te oboczności gramatyczne nie miał wcale oczywiście hiszpański, tylko włoski. I ten żargon Buenos Aires nazywa się lunfardo i jego podstawową cechą są naleciałości włoskiego.
1: Ale czy na przykład te różnice, one są źródłem jakichś żartów, stereotypów, czy też poczucia wyższości?
0: Tak, żartów tak, ale poczucia wyższości nie. Argentyńczycy mają famę, sławę, po pierwsze bardzo aroganckich, ale w stosunku do wszystkich innych. Oni się po prostu uważają za bardzo świetnych. W Ameryce Łacińskiej są uważani za takich, którzy mają kompleks wyższości wobec wszystkich innych. Chilijczyków, Boliwijczyków i tak dalej, i tak dalej. W stosunku do Hiszpanów nie, ale Hiszpanie czują to poczucie aroganckie, trochę takiej nonszalancji i aroganckie poczucie wyższości, ale nie w stosunku do siebie, tylko w ogóle. Argentyńczyk ma taki sposób bycia, dosyć taki emfatyczny i tak nonszalancko arogancki czasami. Ale to jest źródłem żartów oczywiście, ale raczej dobrodusznych niż złośliwych.
1: Tacy Hiszpanie, to kim są w świadomości Argentyńczyków?
0: Jak pan lubi te familiarne skojarzenia, to niech będzie, że to są trochę starsi bracia.
1: A w drugą stronę?
0: No tak, trochę bufony, ale tacy fajni.
1: Ta historia obu tych krajów jest trochę przewrotna, no bo przez dziesięciolecia Hiszpanie jechali za ocean, szukając tam nowego życia w Argentynie, ale potem, zwłaszcza podczas na przykład argentyńskich kryzysów gospodarczych, kierunek migracji się odwrócił. Czy ten ruch w obie strony jakoś zmienił, poprawił może te wzajemne relacje?
0: No nie, one to po prostu składają się na to. Te wszystkie migracje się składają na to, że to jest, trudno powiedzieć, wspólnota losu, ale z całą pewnością wspólnota kulturowa, kulturalna. Oni się czują, że przynależą do jakiegoś takiego jednego kulturowego świata hispanidad, to się nazywa po hiszpańsku, tak? I żaden z nich nie poczuwa się do jakiegoś resentymentu wobec tego drugiego kraju. Z innymi krajami jest inaczej. Gdyby mnie pan pytał o stosunki Argentyny z Anglią, ale do takiego finału, jak wiadomo, nie dojdzie, bo Anglia przegrała, to jest wtedy wojna, prawda? Bo tam są historyczne zaszłości, a wojna o Falklandy i Malwiny jest nieustannym wspomnieniem i sporem nierozstrzygniętym.
1: Jeśli popatrzymy na Messiego, którego pan wspomniał, ale nie tylko Messiego, czyli piłkarzy argentyńskich, którzy grali w Hiszpanii, no to ta historia robi się jeszcze ciekawsza, prawda? No bo największa argentyńska gwiazda współczesna jest także częścią historii hiszpańskiego futbolu.
0: No jasne, no właśnie. Co prawda nie narodowego, ale klubowego. On grał w Barcelonie od kiedy miał 14 lat, tak? Dokładnie nie jestem znowu takim tym. Ale jak miał 11, to został już zanotowany przez wysłanników Barcelony, jak miał 11 lat w Argentynie. I już wiadomo było, że zostanie kupiony. Jak tak już miał 14, czy jeszcze 15, to przyjechał do Barcelony i całe życie przegrał w Barcelonie. No to dzisiaj w tak zwanej emeryturze, nie chcę go obrażać, ale ma 39 lat, ale gra jak młody bóg. W ostatnich latach się przeniósł do USA, ale to nie jest jego naturalne miejsce. Natomiast gra Messiego w Hiszpanii, w Barcelonie przez te wszystkie lata nie była dla niego żadną emigracją. No to jest tak, że oni się czują w Hiszpanii jak w domu. No.
1: To na koniec pytanie, które oczywiście musi paść. Kto według pana wygra ten pojedynek?
0: Nie wiem. I nie chcę wiedzieć, będę się cieszył patrząc na to, bo uważam, że obydwie te drużyny, a zwłaszcza Hiszpanie, grają fantastycznie, technicznie, zespołowo i tak dalej. I będę się temu przyglądał, żeby nie powiedzieć jakoś tak banalnie, żeby wygrał ten, który bardziej na to zasługuje. Natomiast nie mam żadnych Nie mam żadnych preferencji i bardzo się cieszę, że taki finał się właśnie odbywa, bo sądzę, że to były dwie drużyny w tym mundialu, które rzeczywiście zapracowały sobie na ten finał.
1: Maciej Stasiński, dziennikarz Gazety Wyborczej i znawca Ameryki Południowej.

0: bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję
0: i za garść bardzo potrzebnych, wydaje mi się, również kibicom faktów przed tym finałem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Polska i świat.
0: A teraz w magazynie obiecane już informacje pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami. Także przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Taki alert wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Sam zresztą go dostałem. Wieczorem burze przechodzą od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę aż po centrum kraju. Łączymy się teraz z Jelenią Górą, gdzie jest Jakub Tauer. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Powiedz, jaka teraz jest sytuacja w Jeleniej Górze i jak to wszystko wyglądało w ostatnich godzinach w mieście?
3: Tak jak powiedziałeś, IMGW ostrzegało dzisiaj przed burzami na terenie całego Dolnego Śląska, nie tylko Jeleniej Góry. Ja również otrzymałem ostrzeżenie, alert RCB i rzeczywiście w ciągu dnia występowały w zachodniej Polsce burze. Najsilniejsze komórki były w okolicach Głogowa, Polkowic oraz w Kotlinie Kłodzkiej. Alert drugiego stopnia co prawda nadal obowiązuje we wszystkich powiatach i miastach naszego regionu. Najsilniejsze opady miały występować wieczorem. Mówię miały, bo lekko popadało, no i tyle z tego deszczu w Jeleniej Górze. Mieliśmy do czynienia właśnie z tymi przelotnymi opadami w okolicach Wrocławia czy Jeleniej Góry. Natomiast jeśli chodzi o burze, to najsilniejsze komórki wystąpiły na pograniczu województwa opolskiego i śląskiego. Tam te komórki burzowe przyniosły intensywne opady deszczu, dość silny wiatr, gdzieniegdzie również grad. Natomiast kilkadziesiąt minut wcześniej burze z silnymi opadami przyszły w okolicach Głuchoła, Sprudnika i Głubczyc. Większa burza przeszła też przez okolice Zbąszynka w województwie lubuskim i tam w efekcie burzy superkomórkowej mieliśmy największe uszkodzenia. Tutaj były połamane drzewa, uległy uszkodzeniu także budynki, zostały zerwane linie energetyczne. Według prognoz IMGW w nocy ta strefa burz, a za nią chłodny front atmosferyczny mają przemieścić się dalej z zachodu na wschód, no a w drugiej połowie nocy już te zjawiska powinny powoli zanikać.
0: To nie jest pierwsza burza w ostatnich dniach w Jeleniej Górze. Dwa dni temu również byłeś świadkiem tego, co się działo. Powiedz, czy po tamtej burzy miasto już policzyło straty?
3: Tak, było ponad 250 interwencji. Jeśli chodzi o tą burzę, trwała ona zaledwie 40 minut. Wtedy był opad o łącznej sumie 55 mm. Tak naprawdę ulice zamieniły się w rwące potoki, dosłownie na chwilę. Burza przeszła, za chwilę później wyszło słońce. Z takich największych uszkodzeń to uległ uszkodzeniu dach jednej z hali z magazynowych w mieście, a także zalany został szpital. No i tak naprawdę tyle.
0: Jakub Tauer z Jeleniej Góry, bardzo ci dziękuję za tę relację. To był ostatni temat w magazynie Polska i Świat. No ale oczywiście mamy jeszcze dla państwa informacje o tym, co w pogodzie czeka nas jutro. W sobotę w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Temperatura maksymalna od 22 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich. Około 26 stopni w centrum do 29 na południowym wschodzie. Na dziś to wszystko. Wojciech Cegielski, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Sylwia Urban.
4: Dobry wieczór.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
4: Zapraszam na kronikę sportową.
5: Argentyna, Hiszpania, no zestaw wydaje się wręcz wymarzony.
6: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, zbyt dobrze potrafią rozgrywać piłkę, potrafią przez dłuższy czas utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej, co wcale nie znaczy, że musi wygrać.
5: W takim meczu jak finał Mistrzostw Świata ważniejsze jest to, żeby mieć jednego geniusza pokroju Lionela Messiego, czy właśnie zespół złożony z piłkarzy, którzy biorą odpowiedzialność i ta odpowiedzialność rozkłada się na znacznie większą liczbę piłkarzy, jak w przypadku La Furia Roja?
6: Trudno mi to powiedzieć, bo nigdy nie grałem w finale Mistrzostw Świata. Byłem blisko, nigdy w finale nie grałem.
5: Ale w małym finale już tak.
6: Tak, w małym finale tak. Natomiast to nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortepianu. W Argentynie są bardzo solidni, dobrzy piłkarze, natomiast Messi robi różnicę.

0: dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany. Na końcu, żeby wygrać w piłce, to jednak potrzeba i indywidualności, i zespół. I wydaje mi się, że Argentyna jest zespołem z indywidualnością, natomiast Hiszpania ma znakomitych piłkarzy, a przede wszystkim gra bardzo dobrze.
1: A czy za którąś z tych drużyn troszkę bardziej, troszkę mocniej trzyma pan kciuki, czy po prostu za dobre widowisko?
0: Ci, za których ja chciałbym trzymać kciuki, już w tym turnieju albo nikt nie było, patrz Polska, albo ci, którzy byli, czyli Norwegia, Maroko, już zostali wyeliminowani, także będę oglądał to spotkanie, ale tak w duchu to nie wiem, komu będę kibicował. Mam bardzo dużo znajomych z Argentyny, którzy tutaj, nawet wczoraj byłem na takiej, można powiedzieć, kolekcyjce małej z nimi, także pewnie serce może będzie ciut bliżej Argentyny, a z drugiej strony też doceniam Hiszpanów, ich klasę, także niech wygra lepszy.
2: Komputery niestety czasami robią psikusy i tak było tym razem. Bardzo Państwa za to przepraszam i już tłumaczę, co to było. Otóż to była rozmowa Filipa Jastrzębskiego, oczywiście z naszym czołowym piłkarzem Zbigniewem Bońkiem, który, jak słyszeliśmy, trochę więcej szans w finale, w którym w niedzielę o 21:00 czasu w Polsce w East Rutherford Hiszpania zagra z Argentyną. Dla Albicelestes to będzie już 7. finał mundialu. Argentyna wygrała w 1978, 86 i 2022 roku. Natomiast Hiszpania triumfowała w 2010 roku i teraz po raz drugi zagra o tytuł. Przypomnę, finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę o 21:00, a jutro o 3:00 miejsce Francja zagra z Anglią. Nastroje w obu ekipach sprawdzał Tomasz Kowalczyk.
3: Mecze o 3:e miejsce nie zawsze porywają tłumy, ale potrafią mieć różne ciekawe konteksty. Na przykład w 1998 roku spotkanie Chorwacji z Holandią wyłoniło nie tylko brązowych medalistów, ale też króla strzelców, którym został Davor Šuker. Teraz też może być podobnie. Kylian Mbappé może zrobić ważny krok w stronę złotego buta, a szanse mają także Harry Kane i Jude Bellingham. Francuz ma na koncie 8 goli, Anglicy po 6. Po wszystkich widać jednak gigantyczne wyczerpanie, twierdzi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
4: Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze. Jednak ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczu od strony przede wszystkim zdrowotnej, od strony fizycznej.
3: W zespole Francji panuje duże rozczarowanie. Trójkolorowi liczyli, że awansują do finału. Teraz gra o 3:e miejsce cieszy mało kogo, włącznie z selekcjonerem Didier Deschampsem odchodzącym po turnieju i nawet walczącym o wspomnianego złotego buta Mbappé. W Anglii prasa zamiast pisać o rywalizacji o brązowe medale, koncentruje się na wytykaniu błędów Tomasowi Tuchelowi, który sam zdaje sobie sprawę, że ostatnie pół godziny w półfinale z Argentyną pod jego wodzą było bardzo słabe. Kto będzie miał więcej siły, by pozbierać się na swój ostatni mecz turnieju, przekonamy się jutro. Początek o 23:00.
2: Arbitrem sobotniego meczu o 3:e miejsce Francja-Anglia w Miami będzie Jesus Balenfuena z Wenezueli, a niedzielny finał w East Rutherford pomiędzy Hiszpanią i Argentyną poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic. Szymon Marciniak nie posędziuje już więc w żadnym spotkaniu. Swoją przygodę z mundialem zakończył na fazie grupowej, gdzie prowadził 2 mecze Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. A zatem za 2 dni poznamy najlepszą piłkarską drużynę świata, ale ze Stanów Zjednoczonych napływają niepokojące informacje o jakości powietrza i gęstej mgle oraz dymie z pożarów kanadyjskich lasów, które dotarły do regionu Nowego Jorku i New Jersey. Czy rzeczywiście mogą być przeszkodą w rozegraniu finału w niedzielę o 21:00? Więcej informacji na ten temat ma będący już na miejscu Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
5: Witam Państwa z samego serca Nowego Jorku, z Manhattanu, z Times Square. Patrzę na niebo i to niebo wygląda zdecydowanie lepiej niż jeszcze wczoraj, jak przybyłem tutaj do Nowego Jorku, kiedy te słońce przebijało się z trudem, było pomarańczowe przez tą chmurę dymu. Po pierwsze, jak teraz mówię do Państwa te słowa, to po kilku minutach czuję drapanie w gardle i tak to jest zdecydowanie lepiej. Władze podkreślają, że jakość powietrza w dalszym ciągu nie jest najlepsza tutaj w całej aglomeracji Nowego Jorku, New Jersey, gdzie ten finał się odbywa. odbędzie, ale z godziny na godzinę jest coraz lepiej. Dosyć mocny wiatr z północnej części Stanów Zjednoczonych sprawia, że ten dym nad Nowym Jorkiem się powoli

powoli tak rozszedł i to powinno się jeszcze poprawić jutro, czyli w sobotę, gdy przewidywane są opady deszczu, a to wszystko powinno sprawić, że ta jakość powietrza będzie zdecydowanie lepsza i też to powietrze i aura nie będzie zagrażać zdrowiu piłkarzy, którzy mają zagrać na otwartym stadionie przy ponad 80 tysiącach

0: aura powinna się zdecydowanie poprawiać, a w niedzielę powinny już panować na tyle dobre warunki, oprócz oczywiście panującego upału, który na pewno tutaj da się we znaki piłkarzom, ale pod względem powietrza i jakości powietrza już wszystko, przynajmniej na ten czas, o którym teraz mówią władze i co informują, wszystko powinno być w porządku.
1: Bardzo dziękuję za relację. To był Janek Pachlowski prosto z Nowego Jorku. Miejmy nadzieję, że niedzielny finał odbędzie się bez przeszkód, a triumfatorzy Mistrzostw Świata otrzymają od FIFA okolicznościowe pierścienie mistrzowskie. Takie nawiązanie jest tradycją amerykańskiego sportu w zawodowych ligach futbolu, koszykówki czy hokeja na lodzie. Piłkarscy Mistrzowie Świata otrzymają 30 pierścieni, a kolejnych 1996 trafi do sprzedaży dla kibiców. Każdy będzie przyozdobiony miniaturowym Pucharem Świata oraz grawerunkiem na obrączce. Główne trofeum ma wręczyć prezydent USA Donald Trump, którego obecność na finale potwierdził Biały Dom. Swoją obecność zapowiedział też premier Hiszpanii Pedro Sanchez, zagorzały krytyk Trumpa, a prezydent Argentyny Javier Milei oświadczył, że nie przyleci do Stanów Zjednoczonych na finał, ale ze względu na przesąd nie zdejmie kurtki, w której oglądał poprzednie spotkania. Dodam, że na platformach biletowych FIFA ciągle jest jeszcze do kupienia około 7000 biletów na sobotni mecz o brązowy medal piłkarskich Mistrzostw Świata. Tak poinformowało BBC. Do dzisiejszego południa, czyli dzień przed spotkaniem w Miami, było dostępnych ponad 1200 biletów w regularnej sprzedaży w cenach od $865, a blisko 6000 kart wstępu znalazło się na platformie odsprzedażowej FIFA, z czego najtańsze już od $455 plus 15% prowizji organizatora. Wiele biletów z wyższych kategorii jest dostępnych znacznie poniżej ceny zakupu. Inaczej wygląda sytuacja z niedzielnym finałem. Hiszpania, Argentyna w East Rutherford. Tu pozostały ostatnie wejściówki, ale w cenach mocno zaporowych, około $30 000 za sztukę. Czekamy więc na niedzielę i finał, a w radiowej jedynce z tej okazji będzie specjalne Studio Mundial.
2: Studio Mundial w jedynce.
1: I jeszcze dwie piłkarskie informacje, choć spoza mundialu. Otóż Maik Nawrocki przenosi się z Celticu Glasgow do wicemistrza Francji Racingu Lens, z którym podpisał 4-letni kontrakt. W Lens spotka innego Polaka, Michała Skurasia. Z Monako na wypożyczenie do cypryjskiego Pafos trafił z kolei bramkarz Radosław Majecki. Pafos w minionym sezonie grało w Lidze Mistrzów, teraz wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Europy. A Marcel Zieliński został mistrzem Polski w tenisie. W finale w Gdyni wygrał z Kacperem Kniterem 6-3, 6-2. Wcześniej w finale kobiet Zuzanna Pawlikowska pokonała Weronikę Ewald 7-5 i 7-6.
3: Jestem bardzo dobrze przygotowana fizycznie, pracuję nad tym cały czas, także na pewno jestem zadowolona z tego. Podchodziłam tak naprawdę bez oczekiwań, bo też wróciłam ze sztucznej trawy, także nie spodziewałam się, że w ogóle tak szybko się przystosuję do kleju, także no jestem mile zaskoczona.
1: To była jubileuszowa setna odsłona tenisowych mistrzostw Polski. Z kolei Katarzyna Peter i jej koleżanka grająca w parze Eunice Chong z Hongkongu odpadły z turnieju tenisowego w Atenach. W półfinale debla przegrały z Hao Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3-6, 6-3 i 5-10. Mamy pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Europy lekkoatletów do lat 18. Na zawodach w Rieti srebrny medal zdobyła kulomiotka Kinga Jackowska. Tuż za podium na czwartym miejscu zmagania zakończyła biegająca na 100 metrów Maja Gądek. Włoscy żeglarze Lisa Vucetti i Vittorio Bonifacio zostali mistrzami świata juniorów w olimpijskiej klasie 470. W regatach, które odbyły się w ramach Lotto Gdynia Sailing Days, ścigało się 55 załóg z 19 krajów. Agnieszka Pawłowska i Tomasz Lewandowski zajęli 15 miejsce. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Bułgarię 3-2 w półfinale Mistrzostw Europy do lat 18, które odbywają się we Włoszech. W sobotnim finale Polacy zmierzą się z gospodarzami lub Francuzami. Tymczasem Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone mają już zagwarantowany udział w turnieju finałowym Ligi Narodów Siatkarzy, który 29 lipca rozpocznie się w Ningbo. Broniący tytułu Polacy, którzy z dorobkiem 7 zwycięstw są na 3. miejscu w tabeli, zagrają dziś w nocy czasu w Polsce w Chicago z Brazylijczykami. Ewentualne zwycięstwo zapewni im awans.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zwycięstwem Szwajcara Mauro Schmidta zakończył się 13. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Więcej

0: o wielkiej pętli Andrzej Grabowski.
1: Na 13 etapie Tour de France bardzo liczna ucieczka i wygrana Szwajcara Mauro Schmida. Liderem niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. 205 kilometrów. Trasa w dużej mierze płaska, ale nieśmiało zahaczając o Wogezy kilkadziesiąt kilometrów przed metą. Taki układ trasy to z kolei olbrzymia pokusa dla uciekinierów, by powalczyć o wygranie etapu. Tych było mnóstwo. Walczyli długo. Szansy szukał m.in. Michał Kwiatkowski. Udało się raz, potem udało się drugie, z pewną stratą. Jednak Michał był bez szans i trzeba było dać sobie spokój. Przed peletonem w pewnym momencie było już, uwaga, 57 kolarzy.
2: Jeździłem, uciekałem, kiedy było, nie wiem, 20-15, ale tylu kolarzy to jeszcze nigdy nie jechałem. No to praktycznie to by było pół peletonu, 1/3 peletonu.
1: Opowiada wicemistrz olimpijski Andrzej Sypytkowski. Ale szybko towarzystwo malało, gdy wjeżdżali w Wogezy. Z przodu już niespełna 30, kurcząca się i kurcząca. Górę pokonują nielicznie, a w lżejszym terenie atakują dwaj, Kolumbijczyk Tejada i Szwajcar Schmidt. Inni są blisko, ale nie na tyle, by coś wskórać. W końcówce obaj niczym akordeon. Schmidt w prawo, Tejada w lewo, a tuż przed finiszem niemal się styka. Schmidt, minimalnie silniejszy, wygrywa, spełnia marzenie, a z radości aż minimalnie podnosi przednie koło. Po chwili finiszuje kilkuosobowa grupka, na jej czele Brytyjczyk Pidcock, a że nad peletonem panowie nadrobili 7,5 minuty, to Pidcock w całym wyścigu skoczył na czwarte miejsce. Strata do podium minimalna. Liderem oczywiście wciąż Słoweniec Pogacar. Michał Kwiatkowski walczył, Kamil Gradek ciężko pracował. Obaj stracili dziś ponad 20 minut. Kwiatkowski dojechał 146, Gradek 151. W całym turze Kwiatkowski 129, Gradek ostatni, 171. Acz w turze ostatnie miejsce to szansa, by zapisać się w historii. Tu od ponad 100 lat odnotowuje się tego, który zajmie ostatnie miejsce. Jutro 14 etap Tour de France i wracamy w wysokie góry.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Finn Sami Pajari w Toyocie jest liderem rajdu Estonii 9. rundy Mistrzostw Świata. Po pierwszym dniu i 7 odcinkach specjalnych o niespełna 15 sekund wyprzedza swojego kolegę z zespołu Szweda Olivera Solberga oraz o 16,5 sekundy Francuza Adriana Furmo z Hyundai'a. W klasie WRC 3 prowadzą Tymoteusz Abramowski z Jakubem Wróblem w Fordzie Fiesta Rally 3. Polacy mają dużą przewagę nad rywalami. Tymek jest zadowolony z jazdy.
4: Zaczęliśmy dzisiejszy dzień dosyć solidnie, bo od dosyć szybkiego tempa, ale też ich chcieliśmy przesadzić, żeby zbadać tempo, jakie jest nad naszych rywali. Każdy kolejny odcinek potem przyspieszaliśmy i przy takim jakby planie, przy takiej taktyce udało się zakończyć dzień 40 sekund prowadząc na drugim miejscem, więc na pewno to jest bardzo dobra zaliczka przed jutrzejszym dniem. Jutro zapowiada się jeszcze więcej, jeszcze większych, więc na pewno jutrzejszy dzień też będzie fajny. Różne pogody wykazują różną pogodę na jutro, ale raczej z przewagą tego, że ma być słonecznie. Co prawda wszystko może się okazać jutro rano, że jednak nie będzie, ale na razie nastawiamy się na to, że będzie normalny słoneczny dzień i będzie pełne ściganie w suchych warunkach.
0: Jutro będzie główny dzień rajdu i aż 9 odcinków specjalnych, a w niedzielę jeszcze 2, w tym tak zwany Power Stage z dodatkowymi punktami dla najlepszych. A dziś w Kronice to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich

0: brytyjskich jazzmenów. Ole Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę... oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
5: Kamil Olak, zapraszam na ostatni dziś serwis drogowy w radiowej jedynce. Nowe kłopoty w województwie wielkopolskim na autostradzie A2 między węzłem Koło a węzłem Konin Wschód. W pobliżu miejscowości Żdżary na 264 km trwa akcja strażaków. Gaszą pożar busa i w związku z tym jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Problemy także w Lubelskiem Nowe na Krajowej 19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Radzeń Podlaski w pobliżu Grabowca na 219 km poruszamy się naprzemiennie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Skończyły się natomiast problemy na autostradzie A1 w Pomorskiem między węzłem Swarożyna a węzłem Pelplin. W pobliżu Klonówki w kierunku Łodzi mamy do dyspozycji znów wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany na 33 km po kolizji dwóch aut osobowych. Poinformowano też o zakończeniu utrudnień w województwie lubelskim na trasie S19 między węzłem Szastarska a węzłem Kraśnik Południe na wysokości miejscowości Podlesie. Odblokowano jezdnię w kierunku Białegostoku. Ta była zamknięta przez kilka dobrych godzin na 54 km po zderzeniu dwóch aut osobowych. Wcześniej, przypomnę, skończyły się utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Krawkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Jezdnia w kierunku Katowic jest odblokowana. Nie ma też śladu po problemach na trasie S7 w województwie małopolskim na odcinku Naprawa Skomielna-Biała, a także na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka. 22 513 11 11 to niezmiennie numer do Radia Kierowców.
6: Minęła 23, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Niebezpieczny front burzowy przechodzi nad Polską. Strażacy dostali już około 500 zgłoszeń. Najwięcej pracy mają w zachodniej części kraju. Front przesuwa się z zachodu na wschód, wyjaśnia starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Państwa Straż Pożarna odnotowała ponad 460 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
6: Jak już mówiliśmy w aktualnościach, prewencyjnie ewakuowano 10 obozów harcerskich. Pożar strawił ponad 100 mieszkań w Drammen na południu Norwegii. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Służby nadal nie opanowały ognia. To największy pożar mieszkań po II wojnie światowej, powiedział dowódca akcji gaśniczej dziennikowi Aftenposten. Ogień pojawił się w jednym z szeregowców, a następnie szybko objął kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Ewakuowano kilkaset osób. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. W okolicach Oslo od kilkunastu dni utrzymują się 30-stopniowe upały. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenia zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą otwarcia archiwów związanych z wydarzeniami na Wołyniu. Na portalu X szef rządu pisze, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą oba kraje, ale także w tych, które nadal je dzielą. Jeszcze przed ogłoszeniem zapowiedzi otwarcia archiwów ukraińskie MSZ odniosło się do przyjętej dzisiaj przez Sejm uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. Zaapelowało o wzajemny szacunek i dialog.
8: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę Krwawej Niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a

0: nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska przyszłość. Między Warszawą i Kijowem doszło do znacznego pogorszenia stosunków po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja przyznał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Zaatakowano mailową skrzynkę służbową jednego z żołnierzy, informują o tym Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Na zaatakowanej poczcie nie były przetwarzane informacje niejawne. Sprawca po uzyskaniu dostępu do skrzynki użył jej do ataku phishingowego na organizacje w Polsce oraz poza granicami kraju. Zostały już one o tym powiadomione. Odkrycie na dnie Bałtyku. Odnaleziono wrak niemieckiego okrętu podwodnego. Mimo że U-Bot leży tam od niemal 85 lat, zachował się w wyjątkowo dobrym stanie. Do jego zlokalizowania i identyfikacji członkowie Stowarzyszenia Wyprawy Wrakowe wykorzystali najnowocześniejszy sprzęt, mówi Michał Tokarz z firmy, która go udostępniła.
2: Tym razem nie nurkowaliśmy, ale mieliśmy ze sobą pojazd ROV z kamerą 4K, który oczywiście użyliśmy, zbadaliśmy, sprawdziliśmy, zrobiliśmy inspekcję wizualną, oceniliśmy, że to jest definitywnie U-Bot, którego szukamy.
1: Niemiecka łódź podwodna zatonęła po kolizji z innym niemieckim okrętem podwodnym w 1941 roku.
3: To są aktualności jedynki.
1: Szykują się moc atrakcji i świetna zabawa. Lato z radiem i telewizją polską dotrą jutro do Chełma. Co będzie się tam działo już od rana, o tym Małgorzata Abgarowicz.
4: To będzie sobota pełna atrakcji. Od godziny 9 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej będzie można podejrzeć radio od kuchni. Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą kultową audycję Lato z radiem. W południe rozpocznie się edukacyjny piknik z życia wzięte, a na nim m.in. mobilne laboratorium biologiczno-chemiczne, gdzie będą realizowane bezpieczne, efektowne doświadczenia pokazujące zjawiska obecne zarówno w przyrodzie, jak i codziennym życiu. Poza tym na małej scenie liczne konkursy i zabawy, które poprowadzi Dagmara Kowalska.
5: No, zabawa jest naprawdę przednia. Nawet ci, którzy przegrywają, nie odchodzą od nas z pustymi rękoma, ale najważniejsze jest co? No właśnie ta zabawa, tej zabawy tutaj nie brakuje.
4: A o 16:00 zapraszamy na tańce. Międzypokoleniowej potańcówce radiowej jedynki towarzyszyć będzie Lazy Swing Band, a na koniec dynamiczny set DJ-a Sarnuli, twórcy wiralowego remiksu Polki Dziadek.
1: Wieczorem na scenie na Placu Niepodległości zagrają największe polskie gwiazdy, m.in. Małgorzata Ostrowska i Michał Szpak. Wstęp jest bezpłatny. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc dość pochmurna, z miejscowymi przejaśnieniami na krańcach wschodnich i tam będzie sucho, padać może za to w pozostałych regionach. Z zachodu w kierunku centrum przemieszcza się front burzowy. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
9: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
14: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
15: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
14: Przecież.

0: I nie tylko spiczkowa na smetanie.
1: Czechy i Słowacja to przede wszystkim kultura stołu i kultura biesiady. Zbyszek Kmieć opowie o kuchni Czech i Słowacji. Zapraszamy na Apetyt na Europę w sobotę po 16.
0: Łukasz Modelski,
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
3: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam w letnim czasie, nieco zmienionym, na audycję na Pograniczach, właśnie w piątkowy wieczór. Dzisiaj zaproszę Państwa na wspólne spotkanie przy muzyce na festiwalu Globaltika w Gdyni, który właśnie się rozpoczął, a także opowiem razem z moimi gośćmi o nowej płycie, która może mogła Państwu umknąć, ale wszystkim, których sercu bliskie jest Wilno, na pewno sprawi przyjemność. A piątkowy wieczór zapraszam do słuchania. Zaczynamy od muzyki, która wybrzmi już w ten weekend na jednym z najważniejszych festiwalów w regionie, na festiwalu Globaltika.

0: To Nidia Góngora, jedna z najważniejszych artystek współczesnej Kolumbii, której głos stał się symbolem afrokolumbijskiej tradycji regionu Pacyfiku. Właśnie ona jest jedną z gwiazd tegorocznej 21. odsłony festiwalu Globaltica, który zaczął się już dziś w Gdyni. Oprócz Nidii Góngory wystąpi tam też znana Rokia Traore z Mali, Turtle Island z Japonii, Vartina z Finlandii, Haida Banda z Polski i wielu, wielu innych wspaniałych artystów. Na festiwal zaprasza w audycji Michał Wieczorek.
1: Kierujemy się tym, czy ten artysta jakoś opowiada o swojej kulturze, z której pochodzi, jak to się ma to, co gra, do współczesności, no bo też nie chcemy, bardzo nie chcemy, żeby Globaltica była festiwalem, który pokazuje to, jak było w różnych kulturach, to chcemy pokazywać to, jak jest. Czyli chcemy właśnie pokazywać to nowoczesne oblicze kultury odnoszącej się do tradycji. No i jak to robimy co roku to wygląda trochę inaczej, ponieważ mamy taką zasadę, że staramy się, żeby te programy były zróżnicowane co roku. Czyli jak na przykład w tym roku, w 26, mamy sporo artystów z Afryki, to można się spodziewać, że w przyszłym roku tych artystów będzie trochę mniej z tego kontynentu, a będą artyści z innych regionów świata. Staramy się też, żeby artyści grali u nas raz. Była taka, właśnie w zeszłym roku była wyjątkowa edycja, była 20. edycja, zapraszaliśmy artystów, którzy albo u nas zagrali, i to były koncerty, które zapadły w pamięć publiczności, albo mieli zagrać, ale na przykład coś się stało po drodze lub był rok 2020 i w ogóle festiwalu nie było.
0: Tak, pamiętam. W tamtym roku hasłem też trochę festiwalu było, tak jak powiedziałeś, w pewnym sensie powroty. Czy w tym roku jest jakieś hasło?
1: Tak jak zawsze, no muzyka, która opowiada o świecie.
0: I w jaki sposób? No, i co mówi o tym świecie?
1: Co mówi o tym świecie? Myślę, że mówi przede wszystkim to, że najciekawsze rzeczy w kulturze często dzieją się poza okiem, powiedzmy, hegemona kulturalnego, czyli poza okiem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i częściowo Europy, chociaż oczywiście w Europie też są kraje, które są niezwykle interesujące i są też mają bardzo intrygującą muzykę. No ale właśnie z tym pokazujemy wszystko to, co jest no, tam, gdzie nie sięga wzrok właśnie też innych festiwali, w których skupiony właśnie na muzyce, powiedzmy, popularnej czy alternatywnej. I bardzo się staramy pokazywać, i myślę, że to nam wychodzi, jak tradycja może opowiadać o współczesnym świecie. On na przykład Ustada Nurabaksza z Beludżystanu, to jest pan, który ma 82 lata, ale gra też z muzykiem, który ma lat 36, więc to jest międzypokoleniowy dialog. No i oni grają muzykę, która wydaje się bardzo starożytna, mimo że instrument, na którym grają, to jest wynalazek z lat, jeśli dobrze pamiętam, lat 30. lub 40. ubiegłego wieku. A też w muzyce Ustada Nurabaksza można usłyszeć i muzykę nie tylko z Beludżystanu, ale tam są i melodie z innych regionów Pakistanu, z Iranu, nawet z Indii. Więc to jest, on też właśnie pokazuje, że no, my sobie teraz możemy polatać po całym świecie, ale no, nawet właśnie w Beludżystanie to nie jest wyspa. Więc pokazujemy właśnie, jak te różne wpływy się przenikają, jak te kultury są ze sobą połączone, jak ta wielokulturowość to nie jest wymysł ostatnich 20 lat i poprawności politycznej, tylko że to było po prostu od zarania dziejów. Takim też dobrym przykładem jest Kobo Town, który jest zespołem z Kanady, ale grają muzykę z Trinidadu i Tobago, a sama muzyka z Trinidadu i Tobago, ta, którą grają Calypso, to tak naprawdę jest muzyka z zachodniej Afryki. No też to jest taka dygresja, ale w Trinidadzie też jest bardzo silna muzyka w ogóle z Indii, no bo tam też przybywali robotnicy przymusowi z Indii i zostawili tą swoją kulturę, więc nawet w tym Calypso słychać trochę elementów muzyki indyjskiej, szczególnie z, jeśli dobrze pamiętam, to były środkowe Indie. Więc właśnie pokazujemy, jak ta kultura się przenika i też mamy polski przykład w tym roku, Haida Banda, jest to zespół z Podlasia, który gra muzykę polską, białoruską, ukraińską i podlaską, więc pokazujemy właśnie, że ta wielokulturowość to nie jest wymysł, tylko to jest to, gdzie wszyscy żyjemy.
0: Wspomniałeś o tym, że Ustad w pewnym sensie korzysta ze skonstruowanego instrumentu. Inny jeszcze przykład wśród waszych artystów na festiwalu to jest King Kongolo.
1: Tak.
0: Kiniata, to też a propos tego, z czego można stworzyć instrumenty. Ciekawa opowieść, prawda?
1: Tak, King Kongolo Kiniata to jest zespół z Kinshasy, czyli stolicy Demokratycznej Republiki Konga, jednego z największych miast Afryki. I co ciekawe, to jest największe miasto na świecie, w którym język urzędowy to francuski. Znaczy, tam jest 10 milionów mieszkańców, język urzędowy Konga właśnie to jest francuski. No i oni są częścią takiej sceny, bo to nie tylko oni tak robią, są częścią takiej sceny,

0: uliczne i to są muzycy, którzy korzystają z tego, co znajdą. To myślę, że takim pierwszym zespołem, który tak zaczął to jeszcze w latach 60. to było Konono Numero 1 i to jest zespół działający do dzisiaj. No i Kingongolo Kinyata są w pewnym sensie ich...
1: Ale inspirowali się tym.
0: Ale na pewno się inspirowali tym, że można pójść i na ulicy znaleźć kawałek puszki, jakiś stary tranzystor wymontować z radia, zrobić z tego wzmacniacz i potem dzięki temu przyjeżdżają do Europy, bo tutaj się wszyscy tym zachwycają.
1: Mauretania, Japonia, Finlandia, wiele tych krajów jest. Kilku artystów też przyjedzie z Francji, z Mali.
0: Tak.
1: Możemy jeszcze tak pokrótce wspomnieć, bo tak wymieniać to byśmy mogli pewnie długo, ale co byś jeszcze wymienił, na co będziemy zapraszać?
0: No na pewno wymieniłbym Rokię Traorę, która wraca po 7 latach nie grania koncertów, nie nagrywania płyt, co było spowodowane tym, że sąd w Mali przyznał opiekę nad dzieckiem jej, a sąd w Belgii przyznał ojcu i ta batalia sądowa trwała przez lata. Też sąd belgijski nie respektował wyroku sądu malijskiego, więc to też jest... Też Rokia Traorę trafiła na kilka miesięcy do więzienia właśnie za to, że nie przekazała dziecka ojcu. I Rokia Traorę napisała książkę i ta, która opisuje to, no bo to jest nierówne traktowanie, to jest przykład jednak na to, że w Europie nadal jest rasizm, że jednak cały czas ta racja białego ojca jest ważniejsza niż racja czarnej matki, mimo że sąd z jej kraju przyznał jej rację. To też jest bardzo, będzie to koncert bardzo, z takim bardzo mocnym przekazem społecznym, a no ale to też jest świetna muzyka, to jest Rokia jest obecna na scenie od 1994 roku, czyli już ponad 30 lat i to jest jedna z najjaśniejszych gwiazd muzyki malijskiej.
1: A propos kultur, to chciałabym jeszcze przypomnieć o tym, że Globaltika jest ściśle związana z kulturą kaszubską.
0: W tym roku jest to jest taka tradycja, że w niedzielę rano jest oprowadzanie z Michałem Miegoniem, który jest znawcą Gdyni, znawcą Kaszub i w tym roku będzie pokazywał kaszubskie korzenie Orłowa, czyli dzielnicy Gdyni, w której odbywa się festiwal. I mamy też warsztaty z kuchni kaszubskiej, co myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: Tak, Michał Wieczorek mówił o rozpoczętym właśnie festiwalu muzyki z całego świata Globaltika w Gdyni. To wydarzenie w Parku Kolibki, na które składają się koncerty, spotkania, warsztaty, różnego rodzaju atrakcje, potrwa do niedzieli włącznie. A my teraz w audycji Na Pograniczach przenosimy się w okolice Wilna, gdzie słychać ostatnio coraz głośniej nową, ale w pewnym sensie dawną też propozycję muzyczną. Coraz głośniej, bo muzycy działają już razem od 2021 roku. Poznali się bowiem w Centrum Kultury w Niemęczynie i tam założyli zespół, który nazywa się Kapela Kawalerów Podwileńskich. Zespół niedawno wydał debiutancki album pod tytułem Serce Kawalera, a muzycy mają nadzieję, że płyta poruszy serca słuchaczy, zachęci też do refleksji lub zwykłego uśmiechu. A śpiewają o Wileńszczyźnie dla ludzi stamtąd, jak i wszystkich innych. O muzyce Kapeli Kawalerów Podwileńskich opowiedzą nam teraz w audycji kierownik zespołu Julian Germanowicz i autor tekstów piosenek Tomasz Fedorowicz.
2: No, czyli sama pierwsza idea powstania zespołu to była idea biznesu, aby śpiewać dla turystów z Polski, co przyjeżdżają do nas tu, do Wilna, przy, tak powiem, takie śpiewanie przy kotlecie.
3: Takie sobie, na kopiejkę dla studentów.
2: Tak, ale to jakoś to się nie udało i może, k szczęściu, się nie udało. No i później z Julianem mieliśmy wyjazd do Polski, gdzie ja osobiście się zapoznałem z naszymi chrzestnymi mamami, tak ich nazwałem, naszej kapeli. I oni organizują dożynki i mówią, że im brakuje zespołów. No my takie, my w sumie mamy taki niby zespolik, coś możemy tu wam pośpiewać, zagrać. I tak w sumie powstało to naszej kapeli. Wtedy w czasie tych warsztatów napisaliśmy samą pierwszą naszą piosenkę. Z Julianem, czyli ja byłem autorem tekstu, Julek autorem muzyki i także na tych samych warsztatach powstała, wymyśliliśmy nazwę naszej kapeli, czyli Kapela Kawalerów Podwileńskich.
3: No na ogół pozytywnie ludzie nas odbierają.
2: Przynajmniej
3: rozumieją nasz humor. Chyba, że nasza publiczność to jest publiczność w wieku chyba, że nawet starszym, ponieważ gramy piosenki przedwojenne, piosenki retro i swoją twórczość przynajmniej częściowo wzorujemy właśnie na tej starej estradzie. Nie do końca jesteśmy na fali teraźniejszości.

0: ważne jest, że wy sami jesteście bardzo młodzi, to co was tak urzeka w starym repertuarze?
1: To znaczy, dla mnie, jak dla muzyka ćwiczonego klasycznie, nie? Ten który grał w Akademii Chopina i Mozarta, przedwojenna estrada, ona jest muzycznie ciekawa. Tam są wyraziste melodie, tam są dobre teksty, tam są ciekawe według formy muzycznej ułożone piosenki. I na pewno jeszcze jakieś inne przyczyny,
2: tak,
1: na pewno
2: czyli
1: wiadomo.
2: w moim wypadku, skąd w ogóle ode mnie to poszło, ta cała miłość do tej estrady starszej, retro, tak samo jakiegoś folkloru w tym samym czasie, to poszło po prostu od rodziny. Po pierwsze, mój dziadek jest jednym z założycieli zespołu w takiej miejscowości Ejszyszki. Także przy każdym jakimś stole u nas cały czas grał akordeon, więc to też mnie, kiedy byłem dzieckiem, to mnie ciekawiło. A teksty te przedwojenne, także te starsze, mają takiej więcej liryczności, duszewności i mnie jakoś to czepiało i tak w sumie to mnie jakoś ciągnęło i ciekawiło i tak zaciągnęło na tyle, że w sumie sam tworzę teksty w podobnym stylu, albo po prostu śpiewasz to, co śpiewano kiedyś i tyle.
1: To znaczy,

0: To chodzi po pierwsze o nasze piosenki, i że część z nich są tak ironiczno-komiczne, czyli wymyślamy personaży, jakichś bierzemy, no powiedzmy, typowe nawet historie z życia, no i z tego się umiemy pośmiać.
1: Przechodząc do płyty waszej już, powiedzcie, ile czasu wam zajęło właśnie stworzenie jej ze wszystkimi utworami, z nagraniem tego, no i jakie znaczenie w ogóle ma dla was powstanie waszej debiutanckiej płyty?
0: Tytuł Serce Kawalera, dlatego że większość piosenek na płycie są w pewien sposób związane z miłością. Niektóre są o takiej otwartej, tej prawdziwej, ciepłej. Niektóre są o komicznych historiach związanych z miłością. I tak dalej. Niektóre są o miłości do naszego Wilna, nie do tego miasta, gdzie żyjemy. A jeżeli chodzi o tym, czym dla nas jest ta płyta, to tam dla nas to jest dużą przyjemnością z tego powodu, że my możemy słuchać siebie w bardzo jakościowym nagraniu. No, to była okazja napisać barwniejsze, ciekawsze opracowanie muzyczne. No, to była okazja zebrać naszym zdaniem najlepsze nasze piosenki i włożyć to w jedną całość i to mieć. I z tego się cieszyć.
2: A mówiąc o tym, jak długo, to w sumie całych 5 lat, to, czyli bo to jest pisane, pisane, pisane, po trochę, a samo nagrywanie to zajęło jeden dzień, a tak jeżeli dokładnie, to kilka godzin.
0: Tak, nagraliśmy za jedną sesję po prostu jednym machem. Jeżeli chodzi o nasz styl i o całą kawalerskość, to pomimo tego, że nawet to słowo w Polsce dzisiaj nie jest aż tak częste, to tutaj na Wileńszczyźnie, na Litwie, my mamy nasz dialekt i nasze gwary, które wiele tych elementów zachowały w sobie. I u nas tutaj kawaler nie jest aż taką rzadkością. To znaczy, skopiowaliśmy troszeczkę styl przedwojenny, takie kamizelki kolorowe i w kratę. Chociaż tak konkretnie, aby tak miksować współczesność z retro i z folklorem i z jakimś tam jazzem i to dać w jakąś jedną spójną całość, to ja tak myślę, że my tacy jesteśmy tutaj jedyni, którzy tak to łączą wszystko. Na temat starego folkloru i piosenki autorskiej wzorowanej na stylu przedwojennym, to my mamy tutaj słynną kapelę wileńską. My bardzo ją lubimy.

0: Tak o Wileńszczyźnie śpiewają i grają członkowie Kapeli Kawalerów Podwileńskich. Słuchaliśmy dzisiaj w audycji o ich debiutanckiej płycie zatytułowanej Serce Kawalera, a mówili kierownik zespołu Julian Germanowicz i autor tekstów piosenek Tomasz Fedorowicz. To wszystko na dziś w tym piątkowym wydaniu audycji Na Pograniczach. Aleksandra Tykarska, kłaniam się nisko, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ślady na piasku.
1: Witam Państwa, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Na szlaku wakacyjnych wędrówek warto odwiedzić Tuchów. Znajdujące się tam sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej to jedno z najważniejszych i najstarszych miejsc pielgrzymkowych w południowej Polsce. Położone na malowniczym wzgórzu, od wieków przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów, poszukujących ciszy, pięknej architektury oraz wyjątkowej atmosfery. Każdego roku odbywa się tam wielki odpust tuchowski, gromadzący tysiące wiernych z całej Polski. Warto odwiedzić to sanktuarium nie tylko ze względów religijnych, to także ważny zabytek kultury i historii regionu, którego początki sięgają XI wieku. Gościem dzisiejszej audycji jest ojciec Sylwester Cabała z Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie. Największym skarbem sanktuarium jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Tuchowskiej z pierwszej połowy XVI wieku, który od stuleci jest celem licznych pielgrzymek i miejscem słynącym z cudów.
2: W Tuchowie, w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, cieszymy się obecnością tego obrazu już od niespełna 500 lat. Bo badania historyczne pokazują, że obraz Matki Bożej Tuchowskiej został sprowadzony do Tuchowa przez Benedyktynów, którzy byli właścicielami Tuchowa w tamtej epoce i też pracowali od XV wieku jako duszpasterze przy kościele Najświętszej Maryi Panny. I okazało się, że ten obraz, który przedstawia Marię z Dzieciątkiem Jezus na ręce, to wielki skarb, jakim zostali ubogaceni ówcześni, ale też późniejsi mieszkańcy tego miasteczka i obecnie też siedziby gminy Tuchowa. Jest malowany na desce lipowej o grubości 2 cm, tłustą temperą na zaprawie kredowej. I na srebrnym tle, zdobionym wytłoczonym srebrnym ornamentem kwiatowym, widnieje Madonna z Dzieciątkiem. Gdy wierni przychodzą jako pielgrzymi, by pomodlić się przed tym obrazem umieszczonym w głównym ołtarzu tuchowskiej bazyliki, to widzą Marię ukazaną do połowy postaci w granatowym płaszczu i w ciemnoczerwonej sukni. Okryta jest ona właśnie

ciężkimi szatami, a Jezusa, swojego Syna, trzyma na lewym ręku. Co ciekawe, twarz Matki Bożej jest młoda i piękna. Szeroko otwarte oczy spoglądają na modlącego się pielgrzyma, ale też patrzą z powagą i z dobrocią i z taką pogodą ducha. Promieniuje przede wszystkim takie matczyne oblicze z wyrozumiałością, z miłością dla każdego, kto chce zatrzymać się w tym sanktuarium Matki Bożej Duchowskiej przed cudownym obrazem Marii. Co ciekawe, podczas ostatniej renowacji tego cudownego obrazu, która się dokonała w tym roku, od stycznia do połowy czerwca, obraz przebywał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i był poddany konserwacji i restauracji przez panią profesor Martę Lempart-Gieratowską i przy tej okazji, po różnych dyskusjach, po konsultacjach, podjęto decyzję, aby powrócić do pierwotnego wyglądu tego obrazu. Czytamy w takim biuletynie sanktuaryjnym Chorągiew Marii świadectwo tej pani profesor, która wykonywała prace konserwatorskie nad tym obrazem i pokazuje nam ona, że w czasie tej pracy doszła do odkrycia właściwie tego pierwotnego wyglądu Matki Bożej Duchowskiej. Wierni przez ostatnie 100 lat byli przyzwyczajeni do takiego obrazu, jaki wisiał w naszej świątyni po renowacji dokonanej w Warszawie w 1928 roku przez profesora Jana Rutkowskiego. Natomiast ta obecna renowacja nam pokazuje, że zostały wprowadzone w życie pewne zalecenia profesora Rutkowskiego i również profesora Rudolfa Kozłowskiego z lat 60. z Krakowa, którzy zalecali pewne prace do wykonania, jak im się wtedy nie udało. Natomiast obecnie, dzięki nowej technologii, możliwościom dokonywania głębokich badań przy pomocy współczesnych narzędzi, jakie posiadamy, też w dziedzinie konserwacji sztuki, dokonano takiej głębokiej analizy i podjęto decyzję, aby właśnie usunąć te przewalowania i by powrócić do pierwotnego wyglądu obrazu. I na przykład mamy bardzo piękne włosy Matki Najświętszej odsłonięte troszkę z tych przemalowań. Mamy też bardziej widoczne lewe ucho Maryi. Do tej pory było widoczne dobrze prawe ucho, lewe było bardzo słabo widoczne. A teraz oba uszy Matki Najświętszej są odsłonięte. Widzimy też takie wyraźne, spoglądające oczy, jasne, konkretne zarysy brwi i rzęs, które pokazują właśnie Matkę Najświętszą jako kobietę renesansu. Bo okazuje się, że ta połowa XVI wieku, jak dobrze wiemy z historii sztuki, to jest czas renesansu i ten obraz tak był namalowany. Natomiast później, w XVII wieku, tak jak czytamy w wyjaśnieniach pani profesor Marty Lempart-Gieratowskiej, były takie zarządzenia, aby pewne świeckie elementy w obrazach religijnych zasłaniać. I dlatego były pewne przemalowania w XVII wieku, trochę później, nie będę wchodził tutaj w te szczegóły, ale przy pomocy nowoczesnych technologii i sposobów badania udało się właśnie dotrzeć do pierwotnego wyglądu. I teraz, gdy pielgrzym przybywa do Bazylki Matki Bożej Duchowskiej, to widzi też ten obraz z taką szatą nową. Jest mianowicie ufundowana przez parafian i pielgrzymów nowa szata wotywna, aby Maryja w tym odnowionym obrazie mogła też mieć taką ozdobną szatę. Ona różni się od poprzedniej, która była nałożona na obraz przez ostatnie 100 lat. To była szata złota. Natomiast obecna szata jest różnokolorowa i nawiązuje do koloru oryginalnego obrazu. Więc granatowe tło i czerwone się wyróżnia, a szata Pana Jezusa w kolorze miodowym. Wszystko jest przyozdobione pięknymi darami od wiernych i czcicieli, mianowicie koralami, pierścieniami, perłami, nawet obrączkami ślubnymi czy pierścionkami. Tę szatę wotywną wykonała siostra Bernardynka, siostra Rita z klasztoru sióstr Bernardynek w Krakowie w ostatnich miesiącach, aby można było w czasie odpustu duchowskiego, który się odbywał od 1 do 9 lipca, widzieć odnowiony obraz Maryi w tej nowej, pięknej szacie wotywnej. I mogę dodać tyle, że wierni, którzy zatrzymywali się przez te ostatnie dni przed obrazem Matki Bożej Duchowskiej, a było to kilkadziesiąt tysięcy osób, z wielkim podziwem i z takim uznaniem patrzyli na oblicze Matki Najświętszej, oblicze Pana Jezusa, jak również na tę nową szatę wotywną, która zdaje się, że znalazła uznanie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wspomniał już ojciec o wielkim odpuście duchowskim, który co roku na początku lipca gromadzi tysiące wiernych z całej Polski. To wyjątkowy i specyficzny odpust, bo trwa 9 dni.
2: Dokładnie. Rozpoczyna się on 1 lipca w godzinach popołudniowych i 2 lipca przypada w kalendarzu liturgicznym święto Matki Bożej Duchowskiej, czyli święto tytularne tego sanktuarium. I od wielu, wielu już powiedzielibyśmy dziesięciolecia, nawet kilkuset lat, te odpusty lipcowe trwają 8 dni pełnych i ten pierwszy wigilijny, czyli razem liczymy 9 dni. A jest to uzasadnione tym, że wielu czcicieli Matki Bożej Duchowskiej chce zatrzymać się spokojnie przed obrazem, chce przejść też na kolanach wokół ołtarza głównego, w którym jest umiejscowiony cudowny obraz, a w czasie tego przejścia odbywa się bardzo taka ufna modlitwa z zawierzeniem Matce Bożej różnych intencji, ale też z podziękowaniem za otrzymane łaski. Pośród pielgrzymów moglibyśmy dostrzec i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i starszych, różne grupy zawodowe, również grupy religijne, tak zwane wspólnoty modlitewne formacyjne, które w poszczególne dni tygodnia przybywały do sanktuarium Matki Bożej Duchowskiej. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, mianowicie, że najliczniejszą grupą była grupa rodziców z małymi dziećmi. Ta uroczystość odbywała się w sobotnie popołudnie, to dobry dzień, powolny od pracy, kiedy młodzi małżonkowie z dziećmi mogli zgromadzić się na dziedzińcu sanktuaryjnym, wziąć udział w Eucharystii i otrzymać takie szczególne błogosławieństwo dla rodziców i dla małych dzieci. To zawsze podczas odpustu jest taki charakterystyczny moment spotkania tych młodych rodzin na wzgórzu lipowym u Matki Bożej Duchowskiej. Ciekawą formą też pielgrzymowania była taka pielgrzymka piesza, zwana promienistą, w której przybyło do Duchowa około 1300 osób, a były to grupy, właściwie 5 takich grup, nowosądecka, grupa boheńska, grupa brzeska, grupa z Limanowej i z Mielca. To pielgrzymki piesze. Część z nich trwała 2 dni, a część 3 dni, bo dłuższa odległość do pokonania. I te pielgrzymki piesze, tak zwane promieniste, które od 4 lat już są odbywane, one gromadzą właśnie ludzi młodych i też dzieci i rodziców, ponieważ intencją tego pielgrzymowania w drodze dwudniowej lub trzydniowej do Duchowa jest modlitwa za młodych ludzi i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. A Matka Boża w Duchowie jest nazywana patronką powołań kapłańskich i zakonnych. Dlatego właśnie ta intencja szczególnie jest podkreślana.
1: Wielki odpust duchowski to również wspaniali kaznodzieje, do których należał zmarły przed 3 laty ojciec Kazimierz Piotrowski, który swoją charyzmą przyciągał również ludzi na ten odpust.
2: Ojciec Kazimierz Piotrowski, znany też słuchaczom Polskiego Radia z różnych audycji, on był taką osobą z wielką werwą i też z takim pomysłem kaznodziejskim. I czasami potrafił używać takich bardzo inspirujących i poruszających obrazów, albo też podnieść głos, kiedy trzeba było, innym razem go trochę przyciszyć, co też właśnie bardzo poruszało słuchaczy. I teraz, gdy minęły już te 3 lata od śmierci ojca Kazimierza, trochę nam go brakuje w Duchowie. I brakuje nam go też z tego powodu, że nie ma tych jego charakterystycznych kazań, ale też pewne dzieła, które podejmował w ramach badań naukowych dotyczących obrazu choćby Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czy też osoby świętego Klemensa Hofbauera, o których słyszeliśmy już w pewnych audycjach, no nie mogą być tak w pełni kontynuowane. Są podejmowane, ale przez innych naszych ojców czy świeckich współpracowników. Natomiast przy tej okazji warto podziękować za te wielkie inicjatywy i też pewien sposób przyciągania ludzi do Matki Bożej w Duchowie poprzez tak charakterystyczny sposób przemawiania, wzbudzania zainteresowania, ale też wzięcia ze sobą pewnej myśli na drogę, gdy już pielgrzymi wychodzili z tego sanktuarium i wracali do swoich domów.
1: Ojciec Kazimierz

Piotrowski również był pomysłodawcą pomnika Chrystusa Frasobliwego. Pomnik stworzony z myślą o osobach, które straciły

0: troszczy się o tych ludzi, których dotknęło cierpienie. Tych, którzy zginęli, zmarli z powodu zarażenia się wirusem, ale też i tych, którzy stracili swoich bliskich. I właśnie na tym pomniku jest taka tablica, która upamiętnia tych, którzy odeszli. Bądź nagrodą dla tych osób duchownych, konsekrowanych, lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy, które oddały swoje życie służąc chorym. Dla rodzin, które straciły bliskich, bądź pociechą i umocnieniem. To jest fragment modlitwy skierowany właśnie do Jezusa, tego w postawie zafrasowanego, rozważającego to cierpienie, które dotknęło tak wielu ludzi. I na dole znajdujemy takie słowa, że właśnie w ciągu 2 lat tej pandemii zmarło 116 tysięcy osób, wśród nich ponad 150 zakonników, w tym 10 redemptorystów, około 100 sióstr zakonnych, a w diecezji tarnowskiej ponad 30 kapłanów. Dlatego właśnie można przyjąć, że ta inicjatywa ufundowania takiego pomnika, ona ma upamiętnić te osoby, które zmarły z powodu zarażenia się wirusem, ale również i te osoby, które straciły swoich bliskich, jak też tych, którzy pomagali ofiarnie, z poświęceniem, aby ratować i służyć chorym.
1: Na cmentarzu w Tuchowie znajduje się również pomnik dziecka utraconego.
0: Na naszym cmentarzu parafialnym został ufundowany ten pomnik kilka lat wcześniej z taką myślą, aby mogli się przy nim zgromadzić ludzie, zwłaszcza młodzi rodzice, którzy utracili swoje dzieci z powodu poronienia czy innych przyczyn w okresie prenatalnym, jak to precyzyjnie określamy. I ta uroczystość, która zgromadziła wiernych przy poświęceniu tego pomnika, była też taką zachętą do tego, aby nie zapominać o tych dzieciach.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Sanktuarium w Tuchowie zachwyca spokojem, pięknem architektury, niezwykłą atmosferą, dzięki czemu jest doskonałym miejscem na chwilę wyciszenia oraz poznania bogatego dziedzictwa Małopolski. Wokół świątyni znajduje się klasztor redemptorystów, dróżki różańcowe oraz miejsca sprzyjające modlitwie i refleksji. To takie miejsce, do którego każdy może przyjechać, żeby odpocząć, wyciszyć się.
1: Oczywiście jest to miejsce bardzo otwarte i przyjazne dla wszystkich, którzy chcą je nawiedzić, czy to od strony takiej duchowej, religijnej, czy też od strony kulturowej. Jak widzimy, są i pielgrzymi, są też turyści, są osoby zainteresowane takim zatrzymaniem się, czy to właśnie w bazylice, w ciszy tego kościoła, przed obrazem cudownej Matki Bożej Tuchowskiej, ale też niektórzy proszą o kilka dni zatrzymania się w naszym klasztorze tuchowskim, gdzie jest możliwość przeżycia rekolekcji osobistych albo wzięcia udziału w rekolekcjach grupowych, czy też w kursach ewangelizacyjnych, albo też i w takich warsztatach, które są organizowane na przykład też w kursach dla przygotowujących się do sakramentu małżeństwa par narzeczonych, które będą mogły korzystać z takiego fachowego, dobrego przygotowania także w naszym domu zakonnym w Tuchowie, w części przeznaczonej dla gości. I można by powiedzieć tak, że gdy ktoś zatrzyma się przy sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, skorzysta z gościnności klasztoru redemptorystów, będzie bardzo wdzięczny Panu Bogu za tę ciszę i spokój, za możliwość pospacerowania po klasztornym ogrodzie, za takie chwile refleksji i modlitwy na pięknych dróżkach maryjnych, za spacer po dziedzińcu klasztornym. Dlatego serdecznie zachęcamy do przybywania do naszego sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, które jest nazywane pierwszym sanktuarium diecezji tarnowskiej, ale także i do korzystania z gościnności naszego domu redemptorystów, w którym można zatrzymać się czy to osobiście, czy też w grupie osób zorganizowanej, jak choćby młodzież, która uczestniczy w takiej misyjnej szkole animatorów, czy dorośli, którzy odbywają właśnie szkolenie jako animatorzy w poszczególnych parafiach. Jest do wyboru parę możliwości. Warto się zastanowić, spojrzeć też na stronę internetową naszego sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Jak serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy do Tuchowa w czasie wakacji, ale i w ciągu całego roku.
1: Przez cały rok nasze sanktuarium i klasztor jest otwarty i co ciekawe, kościół jest otwarty przed 6 rano aż do 19.

0: 17:30 wieczorem. Więc cały dzień dostępny, ale jak również otoczenie kościoła. Wspomnę jeszcze, że w ciągu roku też można odwiedzić muzeum sanktuaryjne, także muzeum etnograficzne oraz ruchomą szopkę. Warto poprosić o otwarcie tych miejsc, jeżeli jest osoba, jest rodzina, czy jest jakaś grupa. W ciągu całego roku są takie możliwości. Przybywają też grupy zorganizowane pielgrzymów. Serdecznie do tego zapraszamy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie również. Gościem dzisiejszych Śladów na Piasku był ojciec Sylwester Cabała z Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie. A za wspólnie spędzony czas dziękuję Małgorzata Glabisz-Pniewska.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Rodzice Sofii już wiedzą o odnalezieniu jej szczątków. Czas poinformować o tym jej brata. Posłuchajmy 12 fragmentu kryminału Kamili Legberry, Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
4: W kuchni stanął nagle jego ojciec. Gabriel nie zauważył jego wejścia. Twarz ojca była poważna. Miał tę znajomą, lekko rozczarowaną minę. Wiem, wiem, powiedział z westchnieniem Gabriel. Wreszcie zaczął puszczać ból głowy. Dobry kucharz nie musi się wydzierać i ciskać. Mówiłeś mi tysiące razy. Gabrielu... Gabriel się zatrzymał. Dosłyszał w tonie ojca coś, co nie miało nic wspólnego z jego zachowaniem. Znaleźli ją. Słowa odbiły się od zimnej stali i kafelków w kuchni. Ellen upuściła wycierany talerz, który spadł na podłogę i zbił się. Nie musieli pytać, kogo miał na myśli. Co? Gdzie? Jak? Gabriel oparł się o blat. Pomieszczenie zawirowało. Czas cofnął się błyskawicznie o 30 lat. Wszystko z tamtej ostatniej doby wróciło. Każdy szczegół, każdą bolesną sekundę odczuwał całym ciałem. Mama chce, żebyś przyszedł do domu, żebyśmy byli razem. Gabriel miał wrażenie, że zaraz mu rozsadzi pierś. Serce waliło w ustach, poczuł smak krwi. Rozejrzał się po kuchni, swoim azylu. Jedynym miejscu na ziemi, gdzie był całkowicie sobą. Człowiekiem, który jest coś wart. Nie mogę. Miał suchość w ustach. Nie mogę. Mamy komplet rezerwacji. Ja nie mogę. Gabrielu, kochany. Alan patrzył na niego prosząco. Ellen spojrzała na niego, potem jej wzrok spotkał się ze wzrokiem Gabriela. Stanęła obok męża i ścisnęła go za ramię. Ciepło jej dłoni powstrzymało wreszcie walenie serca. Gabriel jest potrzebny tu na miejscu. Zadzwonię do Gun, żeby zatrudniła dodatkowy personel. Ja też będę tu dziś potrzebna. Przez moment wydawało się, że Alan chce zaprotestować, ale podszedł do Gabriela, któremu łzy napłynęły do oczu, gdy dotknęli się czołami. Alan objął dłonią kark syna, który rozluźnił się przynajmniej na krótką chwilę. A potem ojciec odwrócił się na pięcie i odszedł.
3: Marcin Perchuć przeczytał 12 fragment kryminału Camille Legberry pod tytułem Płaczka. Tłumaczenie Inga Sawicka. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową Jedynką.
6: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
5: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
6: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
5: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową Jedynką.
6: Filip Jastrzębski,
5: Tomasz Kowalczyk
6: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
5: Czyli Andrzej Dawidziuk,
6: Andrzej Janisz
5: i Olaf Lubaszenko.
6: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: był program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Są prawie 4 minuty po północy. Andrzej Kocjan, aktualności jedynki. Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Aby mógł objąć posadę, decyzje posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy.
1: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
2: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
1: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiSu.
3: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, tam mają większość.
1: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Urszula Pasławska z PSL-u rozczarowana prezydenckim wetem do przepisów opisujących status osoby najbliższej. Karol Nawrocki nie podpisał ustaw, które wprowadzały ułatwienia dla osób w związkach nieformalnych. Tłumaczył, że nie może się zgodzić na przepisy o, jak się wyraził, quasi-małżeństwach. Pasławska razem z Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy przez ostatnie miesiące pracowała nad ostatecznym kształtem ustaw.
4: Decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego jest decyzją, która uderza w 2,5 miliona obywateli, którzy oczekiwali, że ich prawa, ich sprawy będą zaopiekowane.
0: W geście protestu Urszula Pasławska zapowiedziała, że wystąpi razem z inną posłanką PSL-u z Rady Konsultacyjnej przy prezydencie. Prezydent podpisał natomiast ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Karol Nawrocki ma jednak do niej zastrzeżenia. Zdaniem głowy państwa nie było wystarczających konsultacji w sprawie ustawy, ale jak argumentował, prezydent podpisał ją, ponieważ konieczne jest jak najszybsze zwiększenie kontroli w ochronie zdrowia.
5: Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli.
0: Prezydent podpisał też m.in. ustawę o karaniu za patostreaming i postępowaniu w sprawie kredytów frankowych.
6: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent USA Donald Trump chce, żeby Kanada zapłaciła za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych. To skutek pożarów w kanadyjskich lasach. Trump zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Lokalne władze w 18 amerykańskich stanach wydały ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza. Wczoraj gęsty smog dotarł do stolicy USA. Pościg za kierowcą ciężarówki, który przewoził pojemniki ze żerącą substancją, staranował radiowóz i porzucił auto w lesie. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli na Krajowej 10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem.
7: Tira do kontroli zatrzymali funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Kierowca zamiast zjechać na bok zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, relacjonuje Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Biura Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
8: W rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili uciekającą ciężarówkę, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie zjedź na parking. Kierowca nie zastosował się do poleceń.
7: Zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz, próbując zepchnąć go z drogi. Do akcji dołączyli więc policjanci, mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.
9: Kierowca, nie bacząc na policjanta stojącego na blokadzie, doprowadził do zderzenia z radiowozem. Odjechał w kierunku kompleksu leśnego, gdzie uderzył w drzewo i zbiegł z pozostawionego pojazdu.
7: Prawdopodobnie ciężarówką przewożono niebezpieczne odpady, bo na naczepie znajdowało się 12 pojemników ze żrącą substancją. Do tego w kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Front burzowy zsunie z zachodu na wschód przez Polskę. W tej chwili może grzmieć w pionowym pasie od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź aż po Kraków, a także w okolicach Koszalina, Gorzowa i Poznania. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest 18 lipca, 199 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku raka. Wzejdzie o godzinie 4:36, zajdzie o 20:48. Dzień będzie trwał 16 godzin i 12 minut. Imieniny obchodzą Bruno, Erwin, Fryderyk, Kamil, Robert i Szymon. Nasze najlepsze życzenia. Jeszcze kartka z kalendarza. 416 lat temu zmarł Caravaggio, włoski malarz, jeden z najwybitniejszych artystów wczesnego baroku. 234 lata temu polskie wojska pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały w bitwie pod Dubienką armię rosyjską. 156 lat temu Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża. Sobór uznał, że papież wydaje nieomylne sądy w sprawach wiary i obyczajów. 128 lat temu Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu nowego radioaktywnego pierwiastka, który został nazwany polon. 125 lat temu urodził się Stanisław Mikołajczyk, polityk, przywódca Ruchu Ludowego oraz premier RP na uchodźstwie. 105 lat temu we Francji po raz pierwszy zastosowano szczepionkę BCG przeciwko gruźlicy. A 23 lata temu wyłączono ostatni pracujący komputer w Polsce, Odra 1305. Przez 30 lat służył we wrocławskiej fabryce Hutman.
1: Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w hełmie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.
3: Dąbrągowa, droga cię prowadzi.

Dobry wieczór Państwu. No, ta piosenka jasno kieruje nas w stronę pikniku country w Mrągowie, który odbędzie się już w najbliższym tygodniu, 24 i 25 lipca w Amfiteatrze Mrągowskim, 45. wydanie festiwalu Piknik Country w Mrągowie. Witam Państwa w imieniu zespołu, który dziś będzie towarzyszył Państwu do godziny trzeciej. Pani Dominika Jęc wydaje audycję, pan Tomasz Cieślak ją realizuje. Widziałem przed chwilą Kajetana Tłokowskiego, także za szybą reżyserki. On przygotował dla Państwa stosowne materiały motoryzacyjne. W trzeciej godzinie usłyszymy je w naszej audycji. A teraz bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy w drodze, bo audycja Jedynka w drodze dedykowana jest głównie tym, którzy podróżują dzisiejszej nocy, ale przecież masa słuchaczy przy odbiornikach, w różnych miejscach, w domach, w pracy także nas słucha i szczególnie tej nocy witam wszystkich tych, którzy pracują, poza tym, że niektórzy jadą, podróże w taką pogodę jak dzisiaj, myślę, że nie przedstawiają jakiegoś wielkiego problemu, no może poza tym pasem w Polsce, który nawiedza deszcz lub też burze. Ale tu w Warszawie piękna noc, ciepła, letnia. No ale proszę Państwa, no o tym pikniku zacząłem mówić. Ważny piątek, 24 lipca. W piątek będzie Państwo mieli okazję wysłuchać koncertu pod tytułem Gala Muzyki Country, w którym usłyszycie nie tylko wielkie gwiazdy muzyki country krajowe, ale także przedstawicieli gatunków pop w repertuarze country, którzy także pojawią się. Będziemy mogli usłyszeć złote przeboje polskich scen countrowych oraz te międzynarodowe, amerykańskie przeboje w wykonaniu różnych artystów. Będzie się działo. Telewizja to, proszę Państwa, pokaże, bo

Te trzy odcinki aż do godziny 22 z minutami, od 20 będą transmitowane przez telewizję publiczną. To jest powrót po 20 ponad latach do Mrągowa telewizji publicznej, telewizji państwowej polskiej. No, będziemy jeszcze... Dzisiejsze audycje, będę starał się jeszcze wracać do tego programu. Natomiast posłuchajmy na początek dwóch weteranów ruchu country w Polsce. No niewątpliwie są nimi ci, którzy od ponad 45 lat na scenie muzycznej występują. Nieco dłużej niż trwa festiwal Piknik. To jest oczywiście Tomasz Szwed, który był tutaj kilka miesięcy temu gościem moim w piosence, krótka piosenka z baru Relax. Tutaj zaśpiewana w troszkę innej stylistyce niż to, co robi na swoich koncertach Tomek. Bo tutaj jest takie zacięcie swingująco-jazzowe. No i Lone Star opowie nam, co to jest to country, bo tych dwóch dżentelmenów najdłużej na scenie muzycznej w Polsce funkcjonuje.

Było późno, był już wieczór, w barze relaks. Bramkarz gościa zbyt głośnego cicho bił. Przy stoliku obok baru siedział koleś. Wódkę z kolok

Wiatrowi prawie sfrunął stacy leszcz. Gdy siadała, półmrok przeciął błysk jej uda, a chłodniczą ladę przeszył nagły dreszcz. Krótka rozmowa, przecież

krótka kiecka, krótkie włosy, jasny blond. I spojrzenie także mu posłała krótkie, wszystko jasne.

i przez chwilę czas zatrzymał się w swym biegu. Nie pamiętał, żeby kiedyś było tak. Krótka rozmowa już po wszystkim, może wody? Przepraszam, misiu, muszę zaraz szybko wyjść. Gdy drzwi otwierał, cały jego świat się walił. Jeszcze papieros, misiu, u mnie się nie pali.

i jak zawsze uszczęśliwiał i zasmucał. Zdeptał peta, splunął, zaklął, głupia.

lata. Nikt nie widział, jak mu palce lekko drżą. Spuścił głowę, by nie patrzeć na wystawy. Jak kobiece manekiny z niego drwią. Było późno, było pusto w barze relaks. Kelner ściągnął buty z obolałych stóp, a on siedział przy stoliku, kręcił głową. W niedopitej szklance wódki topniał lód.

To był Lone Star, a przed tym Tomek Szwed. No, nie muszę Państwa przekonywać, że zarówno jeden, jak i drugi wystąpią w tym roku na pikniku country w Mrągowie, przy czym Tomek Szwed będzie miał jeszcze taki swój specjalny koncert z zespołem, okolicznością sprzyjającą do tego, żeby pokazać jakby większą część jego twórczości, a nie tylko piosenkę zaśpiewaną w koncercie galowym. Jest fakt, że że 45 lat jest na scenie muzycznej. Jubileusz. Wcześniej Tomek miał taki zespół Tender chyba przez 2 lata, ale pod firmą Tomasz Szwed od 45 lat na scenie muzycznej. Będzie poświęcony temu specjalny koncert. Proszę Państwa, dwie damy teraz. Alicja Boncel, no, od lat, początku lat 90. w muzyce country jest notowana. Zaśpiewa tutaj piosenkę ze swojej anglojęzycznej płyty I Wanna Man, a obok niej Claudia Medzika z najnowszą piosenką Light, którą nagrała w Nashville pod kierunkiem producenta Dolly Parton. Posłuchajmy dwóch pań.

Claude Magica w takim bardzo nowoczesnym brzmieniu nashvillskim, no bo też i w Nashville nagrała ten utwór. Ona współpracuje już od kilku miesięcy ze znakomitymi muzykami, a przede wszystkim producentem muzycznym, który jest pierwszej, że tak powiem, ligi producenckiej i pracuje na co dzień z Dolly Parton. Proszę Państwa, no to teraz znowu sięgniemy po naszych no, weteranów także, no bo Gang Marcella to jest zespół, który od pierwszego festiwalu Piknik Country w Mrągowie tam występował. Oni mieli kilka znakomitych utworów własnych, ale tutaj posłuchamy ich w piosence spopularyzowanej przez Dona Williamsa, potem zresztą przez Terry Savalasa, aktora, w polskiej wersji językowej, Tyle złamanych serc, ale zanim oni to zaśpiewają, to posłuchamy Mariusza Kalagi, który także wystąpi na festiwalu. Przepraszam, to serce. No, dwie piosenki o sercu. W jednym przypadku Kalagi, a w drugim przypadku łamanym przez, w tych sercach łamanych przez Gang Marcella.

of the Black Cigarettes, proszę Państwa, Don Williamsa, tu nasi, czyli gang Marcela. Króciusieńko, jeszcze wrócę do piątkowego programu festiwalu Picnic Country 24 lipca, koncert galowy, pierwsza część, Złote Przeboje 45-lecia. I tu Wojciech Cugowski, Krystyna Giżowska, Landberry, Filip Lato, no któż tam jeszcze, no Michael Lonsa, to już wiemy, Klaudia Medzika, Kasia Moś, Andrzej Rybiński, Sławomir Uniatowski, Mateusz Ziółko. No a im wszystkim będzie akompaniował zespół Kraków Street Band. To jest Złote Przeboje 45-lecia, taki nosi tytuł ta część. Potem hity mrągowskie pikników, Alicja Bonsol, Karolina Bułas, Maja Bogucka, Droga na Ostrołękę, Gang Marcela właśnie, Grupa Furmana, Zbyszek Hoffman, Mariusz Kalaga, Czarek Makiewicz, Ślad, Tomasz Szwed, Ryszard Wolbach, Zajazd, Colorado. Proszę Państwa, no będzie się działo. No, mówiłem o Krystynie Giżowskiej. No to teraz posłuchajmy dwóch utworów Krystyny, która była w Mrągowie no bodaj już dwukrotnie, czyli to jest taki powrót po kilku latach. Niewiele z nas, z którymi ja rozmawiam, zdawało sobie sprawę, że piosenka W drodze do Fontainebleau, taki lekki opowieść, to jest właściwie w wersji muzycznej klasyczny muzyka country. Ona śpiewała to z Bogusławem Mecem, który już niestety nie żyje, ale ta piosenka będzie wykonana z kim wspólnie przez Krystynę? To za moment Państwu opowiem, a drugą piosenką, którą Krystyny w wykonaniu Krystyny Państwu proponuję, Nie było ciebie tyle lat. Dwa razy Krystyna Giżowska.

0: pomylił drzwi.
1: Krystyna Giżowska. Ja powiedziałem kiedyś Krystynie, że mam żal do niej o tą piosenkę, bo przedstawiła tutaj mężczyzn jako kompletnych kretynów. Jeden przychodzi, ten były, do niej po latach, sądząc, że ona na niego czeka. Ona już ma męża, dzieci, które głośno płaczą. No, bez wyobraźni. A mąż, co jest w stanie jej powiedzieć? Uśmiechnij się. Nie, no naprawdę, to Krystyna zaśpiewa tę piosenkę, ale ja będę musiał z nią odbyć jeszcze jedną rozmowę. Droga do Fontainebleau fantastyczna. A z kim zaśpiewa Krystyna w Mrągowie tę piosenkę? Z Andrzejem Rybińskim, który chyba już ze 3 razy był na festiwalu. I tu dziś zaśpiewa nam Nie liczę godzin i lat. Więc mamy przed sobą kawał dobrego festiwalu. Będziecie państwo mogli podziwiać tych wspaniałych artystów, o których tutaj powiedziałem przed tymi piosenkami w piątek, ale przecież w sobotę także się będzie działo. Wielki koncert.

poświęcony twórczości Emilu Harris. Dzisiaj w trzeciej godzinie do Emil Harris wrócę z gościnnym występem Alberta Lee, który był jednym z ważnych muzyków jej pierwszego zespołu. Potem grał z Claptonem, etc., etc. Będzie się działo, a teraz Andrzej Rybiński.

0: Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Wołodymyr Zełański napisał w mediach społecznościowych, że otworzy archiwa i ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej. Prezydent Ukrainy.

0: chce pogłębić dialog Kijowa z Warszawą.
1: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W Woli Ostrowieckiej na Ukrainie rozpoczęto ekshumację zbiorowej mogiły. Do tej pory odnaleziono w niej szczątki kilkunastu osób, w tym dzieci, kobiet i mężczyzn. Prace ekshumacyjne potrwają tam do 7 sierpnia. Zbrodnia wołyńska to jedna z największych tragedii w historii Polski. W latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści z OUN i UPA zamordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 80 do 120 tysięcy Polaków. Wieczorne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż aktualna, przekazał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Prezes partii dał kilka dni członkom na opuszczenie stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński nie wybacza tego typu zachowań, mówił premier Donald Tusk.
2: Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Ten wyścig z Braunem o to, kto będzie bardziej antyukraiński, kto będzie bardziej przemocowy, kto będzie, no mówiąc wprost, taki bardziej brunatny. Ten wyścig spowodował jedno. Kaczyński stracił kontrolę. Nie rządzi duszami już po tamtej stronie. Jego obóz się rozsypuje, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym problemem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie do siebie podobni i bardzo groźni. To jest prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja. To oni zastępują dzisiaj PiS i to jest największe wyzwanie dla mnie.
0: Rzecznik PiS podkreślił, że prezesowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego. Z kolei członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego podkreślali w liście do prezesa, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od Prawa i Sprawiedliwości. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Radca prawny Marcin Szołajski mówi, że dzięki ustawie osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat.
3: Każdy frankowicz, który złoży teraz pozew do sądu, będzie miał możliwość uzyskania automatycznego wstrzymania płatności rat kredytu w chwili, gdy ten pozew zostanie przekazany przez sąd do banku. Czyli chwila doręczenia tego pozwu bankowi jest momentem, od którego automatycznie przestajemy płacić raty kredytu. Ważne jest to, że ten przepis dotyczy również tych, którzy mają spory w sądzie już w tej chwili.
0: Ekspert wskazuje, że ustawa ma też minusy i jednym z nich jest ograniczenie prawa tylko do kredytów we frankach szwajcarskich. Poza tym ustawa wydłuża czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. Turyści powinni dziś spodziewać się utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują tam całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia pracy koni na tym odcinku. Jednocześnie chcą odwołania minister klimatu i dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień mówi, że konie na tej trasie to tradycja, która trwa od ponad 150 lat. W jego ocenie nie ma mowy, by starostwo zgodziło się na zlikwidowanie takiej formy transportu.
4: Zgadzam się z tym, że należy tak jak do tej pory mieć regulamin, kontrolować ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
0: Udział w proteście zapowiedzieli przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają, że manifest ma mieć charakter pokojowy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski. W czasie burz lokalnie spadnie do 50 litrów wody.

0: wody na metr kwadratowy. W sobotę na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i terenach podgórskich, 26 w centrum do 29 na południowym wschodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk jest pod wpływem niżu z ośrodkiem 1007 hektopaskali nad południową Szwecją. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Stan morza 2, później 3 do 4. Temperatura powietrza 19 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z sektora południowo-wschodniego 2 do 4 skręcający na kierunki zachodnie i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 19 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru, stan morza 2, później 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4. Pod koniec wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura przelotny deszcz, widzialność dobra do słabej. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4. Wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. W czasie burzy, silne porywy wiatru, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz i możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. I Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Chełmie. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

Witam Państwa w drugiej godzinie audycji Jedynka w drodze. Płynnie przeszliśmy z polskiego rynku muzycznego na amerykański, a to za sprawą artysty Cody Johnsona. To jest średniego pokolenia wykonawca, który no, ma już chyba z 10 płyt w swoim dorobku. Jest Teksańczykiem. Śpiewa piosenki, które w takiej definicji utworów w muzyce country nazywają się artyści, którzy je śpiewają, neotradycjonalistami, bo mamy tutaj już bardzo nowoczesny warsztat taki wykonawczy i muzyczny, ale w podstawie tego wszystkiego i słychać tradycję. No ale gdzież ta tradycja ma się znaleźć, jak nie właśnie w Teksasie, najbardziej tradycyjnym miejscu dla muzyki country. Niektórzy twierdzą nawet, że to w tej chwili Teksas i Austin w Teksasie to są stolice prawdziwej muzyki country, a nie Nashville ze swoimi studiami i siedzibami majorsów, największych wytwórni płytowych, gdzie po prostu komercja, głównie komercja na planie pierwszym. To jest chyba dosyć krzywdząca opinia, bo i w Nashville powstaje bardzo wiele ciekawych utworów, pojawia się bardzo wiele ciekawych wokalistów, ale istotnie ta tradycja przeważa w muzyce w Teksasie. Z najnowszej płyty Cody Johnsona, wydanej dosłownie 2 tygodnie temu, wybrałem dla Państwa jeszcze 3 utwory i posłuchajmy, jak brzmią neotradycjonaliści z Teksasu.

0: Tak, to Cody Johnson, proszę Państwa, z najnowszej płyty. A teraz przypomnę Państwu artystkę, która była niezmiernie popularna w połowie lat 90. Shania Twain. Shania Twain, proszę Państwa, jest artystką, która sprzedała w historii muzyki country największą liczbę płyt w jednym pojedynczym tytule. Otóż w płytę, którą wydała w 1997 roku, Come On Over, sprzedała w ponad 40 milionach egzemplarzy, przy czym trochę więcej niż połowa w Stanach Zjednoczonych, pozostała część na całym świecie. Jest rekordzistką, jeśli chodzi o tę konkurencję. Ona rzeczywiście wprowadziła do muzyki country dużo takich pierwiastków popowych i w latach 90. nie miała żadnej konkurencji na rynku tym kobiecym muzyki country. Zresztą była bardzo traktowana jako taka właśnie bardzo wpływowa osoba i była mentorką wielu wspaniałych, późniejszych gwiazd muzyki, takich jak choćby Taylor Swift, która przyznaje się do tego, że uważa Shanaye za najwybitniejszą wykonawczynię muzyki country pop, która miała także i na nią duży wpływ. Posłuchajmy piosenki właśnie z tego wielkiego, tego ogromnego sukcesu, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli z tej płyty Come On Over z 97 roku, piosenkę Man, I Feel Like a Woman, Shania.
1: Let's go, girls.

Shania Twain, proszę państwa, miała świetnego producenta muzycznego, bo w tym tkwi główny sukces Shania. Robert Matt Lang kierował jej karierą podczas tych pierwszych lat. On zresztą później został jej mężem i przez kilka lat wiedli wspólne życie. A dlaczego przypomniałem Shania? Bo oto w najbliższej perspektywie pojawia się premiera najnowszego albumu Shania, siódmego albumu studyjnego. Tym razem wszystkie właśnie piosenki na tym albumie są autorstwa lub współautorstwa Shania i ona wraca tam do swojej młodości, do swojego dzieciństwa, do życia rodzinnego, do relacji z bliskimi, do wiary swojej, do wspomnień o pierwszych mężczyznach, którzy gdzieś w jej życiu się pojawili. I są już dwie piosenki, takie piloty tego najnowszego albumu, które państwu teraz przedstawię. No choćby ta pierwsza, Faded Blue Jeans, o tym, że te niebieskie jeansy przypominają jej tego chłopaka, w którym się kiedyś zakochała.

Shania Twain i zapowiedź jej najnowszego albumu. A teraz, proszę Państwa, album, który pojawił się przed 2 tygodniami, to będzie album z piosenkami w wykonaniu Rodneya Crowella. Rodney Crowell jest wielkim artystą, świetnym gitarzystą, niemniej w takim bardzo emocjonalnym wokalistą. Wiele lat współpracował z Emmylou Harris, o której w pierwszej godzinie mówiłem, że taki jej koncert będzie jej twórczości w wykonaniu licznych polskich artystów, artystek przede wszystkim. Drugi dzień festiwalu Piknik Country w Mrągowie się odbędzie. Rodney Crowell przez wiele lat z nią współpracował, ale przecież także z wieloma innymi wielkimi twórcami i artystami, nie tylko muzyki country. To jest ciekawa historia, bo to jest płyta, proszę Państwa, która pojawia się po 20 latach. Rodney Crowell 20 kilka lat temu nagrał ją i zrezygnował z wydania, dlatego, bo stwierdził, że piosenki, które się na niej znajdują, zbyt przypominają te jego wcześniejsze albumy i właściwie niewiele wnoszą. I otóż okazało się, że po zdjęciu z półki archiwum muzycznego Rodney Crowella po 20 latach zyskują te piosenki nową wartość, nową jakość. Zresztą to są, tak jak w jego twórczości, bardzo mądre utwory. Utwory nie o wdziękach maryny, tylko niosące jakieś rzeczywiście ważne przesłania. Tak jak choćby ten utwór pierwszy, który Państwo tutaj posłuchacie za moment, to będzie utwór Bring It On Home to Memphis. To jest taka tęsknota za poszukiwaniem swojego miejsca na ziemi, swoich korzeni, swojej tożsamości, miejsca, w którym można by było swoje życie uporządkować, przeżyć, spróbować przeżyć na nowo. Ale to jest miejsce naszych korzeni, bo to Memphis tutaj w tytule tej piosenki to jest zarówno miasto fizyczne, istniejące, ale też metafora, bo Memphis przecież było korzeniami muzyki soulowej, muzyki bluesowej, muzyki rock'n'rollowej. A zatem powrót do tych korzeni może być i dosłowny, i właśnie metaforyczny. Szukamy w życiu swojego miejsca. Rodney Crowell.

piosenkę Rodney Crowell śpiewał wcześniej z Emmylou Harris właśnie. No, a na tej płycie, tak jak mówię, przed 20 lat nagranej, już solowo wykonał ten utwór. Do tych utworów, które nagrane były pierwotnie do tej płyty, na nowym krążku dodał dwie piosenki i jedną z nich jest właśnie ta, którą teraz usłyszymy, I Could Speak to Leonard. To jest piosenka nagrana w hołdzie Leonardowi Cohenowi, którego Rodney Crowell uważa za największego twórcę tekstów piosenek wszechczasów. I tu jest piosenka, taki rodzaj listu, który kieruje do Leonarda Cohena, w którym wyraża swój właśnie hołd dla jego twórczości, dla jego myśli, dla jego idei, które szerzył w swoim życiu, ale również w piosenkach Leonard Cohen. I wybrałem ten utwór dla Państwa i obok niego jeszcze dwa inne z tej najnowszej płyty Rodney Crowella.

Tak, proszę Państwa, Rodney Crowell. On bardziej znany jest jako kompozytor. Jego 15 przez niego napisanych piosenek dotarło do pierwszych list, do pierwszych miejsc na listach przebojów country. On pisał i dla Johnny'ego Cash'a, i dla Emilu Harris, i dla Willie Nelsona, Waylona Jenningsa, no także do Kita Urbana, proszę Państwa. No, dla Kita Urbana napisał wielki przebój Making Memories of Us. Te historie, które on opisuje w swoich piosenkach, krytycy przyrównują do takich literackich popisów. Tam nie ma prostych, efektownych rymów, krótkich, zwartych takich szlagwortów, ale tam jest opowieść o życiu, tam jest pięknie opisana ta historia. No, jest on rzeczywiście wspaniałym twórcą. Notabene był przez wiele lat mężem Rosanne Cash, córki Johnny'ego Cash'a. I Rosanne Cash, proszę Państwa, bo wspominałem w tej pierwszej godzinie zbliżający się festiwal Picnic Country w Mrągowie, była także gościem naszego festiwalu przed bodaj 10 lat. No nie, może nie 10, tak, ale jakieś 8-9 lat temu była w Mrągowie. Pamiętam ten koncert, niestety straszliwie zakłócony przez deszcz. Część osób, która wykupiła bilety na skutek tego, że od rana wlało jak z cebra, nawet nie przyszło na ten koncert, ale grono takie, około 1000 osób pod parasolami, tuż przy scenie, oklaskiwało Rosanne Cash, która przyjechała ze swoim aktualnym wtedy mężem Johnem Lieventhalem, także wielkim producentem. To było wielkie przeżycie. Proszę Państwa, no ale zostawmy już Rosanne Cash, przejdźmy do Rodney Crowella i ostatni w tej godzinie utwór w jego wykonaniu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena Jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie.

0: Późny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim ewakuowano prewencyjnie ze względu na przechodzące nad regionem burze, poinformował rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz. Straż apeluje do mieszkańców o śledzenie komunikatów meteo. Burze przejdą przez całą Polskę. Strażacy do tej pory interweniowali już prawie 500 razy. Front przesuwa się na wschód kraju, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 460 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczenia uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
2: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce do godziny 10 rano. Prezydenckie weto to nie wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ale obrona małżeństwa, napisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W ten sposób odniósł się do krytycznej reakcji premiera Donalda Tuska na odmowę podpisania przez Karola Nawrockiego ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu stwierdził, że ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych.
4: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
2: Pomimo weta, prezydent Nawrocki zapowiada gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. Cztery kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej.
5: Zatrzymani to trzej byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 złotych z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
2: Mówiła Joanna Opas, a do tej pory zarzuty usłyszało 18 osób. Niemcy rozważają francuską ofertę dotyczącą współpracy w obszarze broni atomowej, poinformował o tym kanclerz Niemiec po spotkaniu z prezydentem Francji. Na początek wojska obu krajów przeprowadzą wspólne ćwiczenia z bronią nuklearną.
6: Tydzień intensywnych spotkań niemiecko-francuskich zakończyły dzisiaj konsultacje rządowe i spotkanie Wspólnej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. To tam dyskutowane było zaproszenie dla Niemiec, by dołączyły do francuskiego programu nuklearnego odstraszania. Głównym argumentem jest zagrożenie dla Europy ze strony Rosji. Niemcy i Francja zamierzają nadal wspierać Ukrainę wobec trwającej agresji rosyjskiej na ten kraj. Rozważamy obecnie, jakim miksem zdolności obronnych możemy w przyszłości zwiększać nasze wspólne możliwości odstraszania. Niezależnie od ustalania nowej doktryny, niemieckie konwencjonalne siły zbrojne wezmą jeszcze w tym roku udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych. Zapowiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz przekazał również, że mimo zakończenia prac nad wspólnym projektem samolotu wojskowego, Niemcy i Francja realizują i poszerzają program współpracy militarnej dla bezpieczeństwa Europy. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Prezydent FIFA Gianni Infantino, przemawiając na sesji ONZ, ocenił, że Mundial spełnił swoją misję jednoczenia ludzi z całego świata. Pozostały jeszcze dwa spotkania. Dziś